sądzić moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

słuchasz Czwórki. Gramy! Gramy! Teraz gramy!

silence between us is such a strong bond. If only somebody

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżać stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uch, miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan z pisem.

0: Come in, Mr. DJ!
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Gramy!

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w

0: So they ain't rushing in here with no new turntables. Because he's the one going to be a gurney.
1: Pięknie w restauracji stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
2: Od marzanku.
1: Ale teraz mamy za to wolność.
2: A nie wolność to wszystko.
1: Podobno kochają wolność, no.
3: Proszę pana,
4: wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
1: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
1: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo.

wchodzi.

0: Furka, radio i podcast.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Ja chcę spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: humor na bitach tłustych jak plastyk.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: się od tamtego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.
4: Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć mógł

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście. A

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: Kosowska na koncertach.
1: Z kolegami ledwo dukam, nie jestem jak dukaj. Koleżanki cwaniakują, hamują entuzjazm. Wciąży mi, że wciąż jest ma dawna przyjaciółka. W tłoku nazbyt panikuje, a samemu ciut zamurzę.

Lećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko.

nagrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłuchaj.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Maj to taki miesiąc, który zawsze zaczyna się świętowaniem i to mamy już za sobą. Co prawda niedziela wchłonęła w siebie długi weekend i troszeczkę nam go skróciła, ale jednak mimo to był to mocny akcent 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, chociaż w tym roku przeniesiona na 2 maja, bo niedziela wielkanocna znosi wszystkie inne uroczystości. Zaraz po tym świętowaniu zaczął się dla bardzo wielu młodych ludzi ciężki czas, bo to matury, piękne okoliczności przyrody, a tu taka okoliczność stresu i ciężkawa. I właśnie o tym dzisiaj w pierwszej godzinie rozmów wiarygodnych będę rozmawiać z moim gościem, trochę nietypowym jak dla tego tematu. Gosia Bartos, witam. Ruszamy.
2: And he was like, hug. When

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Matury rozpoczęte 4 maja, na początku tego tygodnia, który mamy już za sobą, od poniedziałku męczy się bardzo wielu młodych Polaków. No i wiadomo, oni są bohaterami, ci, którzy zdają ten egzamin dojrzałości. Są też nauczyciele, którzy mają taką zwrotną, jak ich przygotowali do tego egzaminu. Potem będą egzaminatorzy, którzy będą to oceniać. No ale jest jeszcze jedna postać, czy też postaci, które w jakiś sposób są włączone w towarzyszenie maturzystom, księża. I właśnie takiego kapłana, który jest prefektem i katechetą w liceum ogólnokształcącym błogosławionego księdza Romana Archutowskiego w Warszawie. Witam.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Ksiądz Kamil Falkowski. Od jak dawna ksiądz w tej szkole?
3: Od września.
2: Czyli świeża sprawa.
3: Dokładnie tak.
2: I od razu klasa maturalna?
3: Wszystkie klasy maturalne. Ci maturzyści faktycznie są bohaterami tegorocznymi. Obserwując zdjęcia na Instagramie, płakali, że cały świat odpoczywa, oni ciężko przygotowują się do swoich pierwszych poważnych egzaminów.
2: A ile takich matur ksiądz ma za sobą?
3: To już chyba 11. Począwszy od swojej prywatnej, potem z przerwą na studia, potem pierwsze szlify nauczycielskie, przerwa na szkołę podstawową, powrót do liceum. Przeżywam ją za każdym razem tak jak tę pierwszą, bardzo stresującą.
2: Tak samo się przeżywa maturę innych, którzy zdają jak własną? Chyba nie.
3: No to sprawa życia i śmierci, na jakie studia się dostaną, jaki wynik uzyskają, więc patrząc na ich stres, mój jako obserwującego i pilnującego w komisji nadzorującej się potęguje.
2: No właśnie, bo chciałam zapytać, jaka rola przypadła księdzu, czy tylko duchowa, czy również taka edukacyjna? Wspierająca.
3: Jako nauczyciel pracujący w szkole zostałem przydzielony do kilku komisji nadzorujących, czyli żeby egzamin został prawidłowo przeprowadzony i żeby uczniowie nie korzystali z wszelakich ściągawek, co jest dzisiaj już chyba niemożliwe przy takich zabezpieczeniach, które są wprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ale jako prefekt rozpoczęliśmy maturę od wspólnej modlitwy dziesiątkiem różańca, zawierzeniem Panu Bogu, żeby te egzaminy jak najlepiej zostały przeprowadzone.
2: Na sali? Kiedy matura się już rozpoczęła?
3: Przed wejściem do szkoły.
2: Stanęła taka grupa maturzystów i dziesiątek różańca i modlitwa?
3: Dokładnie tak.
2: To jakaś pobożna szkoła.
3: Myślę, że normalna i bardzo przeciętna, ale bardzo porządna i bardzo kulturalna. I w większości przypadków uczniowie chcą rzeczywiście swoje życie oddawać Panu Bogu.
2: No, to naprawdę jak na mapie Warszawy, i opieram się przy tym, że to jednak środowisko specyficzne.
3: Bardzo kochane.
2: Ksiądz towarzyszy im z tej duchowej strony, ale też kwestia tego właśnie pilnowania, jak to ksiądz powiedział. Czy ksiądz to tak bardziej łagodnie pilnuje, czy też pilnuje jeszcze bardziej surowo? No, mogą być dwie szkoły w patrzeniu na to.
3: Sprawiedliwie.

0: Wszyscy jednakowo, niezależnie od przedmiotu, którego wykładamy, sprawiedliwie pilnujemy.
1: I ksiądz jakby coś tam zauważył, to co?
0: No muszę reagować.
1: Czyli co?
0: No muszę przerwać egzamin, ale to dzisiaj się w ogóle nie dzieje, dlatego że uczniowie są tak przygotowani, poinstruowani, że nie mogą ściągać, nie mogą się komunikować, że tak. Z obawy przed unieważnieniem egzaminu, przed przerwaniem egzaminu nikt nie ryzykuje już dzisiaj.
1: Nie próbują się komunikować?
0: Nie, już ściągawych w kanapkach się nie przemyca.
1: No to dawne z czasy, tak, to można powiedzieć prehistoria, ale były jeszcze inne sposoby na ściąganie, nie tylko kanapki, ale takie, które ma się przy sobie. To zawsze jest możliwość, nie?
0: Nigdy nie zauważyłem.
1: A oko dobre? No właśnie, to pytanie, jaka jest rola kapłana, księdza na maturze, to myślę, że ciekawy wątek i nietypowy też uczestnik tego wydarzenia, no bo właściwie to rzadko się chyba myśli o tym, że dla księdza matura, ta bieżąca to też jakieś wydarzenie.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Druga niedziela maja. Mamy za sobą pierwszy tydzień matur. Wielu maturzystów oczywiście cały czas jest w tym ferworze. Po pisemnych egzaminach chyba tych najbardziej stresujących, chociaż nie wiem, czy najbardziej stresujących, bo ustne chyba to inny rodzaj wyzwania i też stresu. Gościem właśnie w tym temacie jest ksiądz Kamil Falkowski, prefekt i katecheta Warszawskiego Liceum imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego. No już dowiedzieliśmy się, że w tej szkole się maturzyści modlili przed egzaminem, ale myślę, że modlić się mogli zacząć już dużo wcześniej, na przykład pielgrzymując na Jasną Górę, bo to takie pielgrzymki maturzystów, to tradycja też w Polsce, że się wybiera tam, żeby Matkę Bożą prosić o pomoc. No właśnie, ten wątek takiego przygotowania również w tym wymiarze, jak wyglądał w przypadku maturzystów, którym ksiądz towarzyszy.
2: Pielgrzymka na Jasną Górę jak najbardziej się odbyła, natomiast ja kilkakrotnie na lekcjach pytałem, o co się modlicie w kontekście matury? No i padały początkowo głosy młodych nastolatków, którzy mówili, no żeby zdać, żeby matura była prosta, żeby były łatwe pytania. No ale ja zbywałem te wszystkie odpowiedzi, tłumacząc, że co to znaczy, żeby matura była łatwa? No dla jednego rozwiąż działanie 2 dodać 2 razy 2 jest proste, dla drugiego trudne, więc o czym tu dyskutować? No.

0: Polecenie, prośba, intencja o to, żeby zdać. To znaczy, żeby zdać na 30% czy na 90%. Więc o co się modlimy tak naprawdę?
1: No i konkret.
0: Po kilku minutach takiego poszukiwania wspólnego doszliśmy do wniosku, że trzeba się modlić o to, żeby być jak najbardziej przygotowanym, wyspanym, w dobrej kondycji, w dobrej formie, żeby żadna śmieciarka za oknem nie przejeżdżała, żeby jak najlepiej wykorzystać te 12 lat edukacji, żeby wykorzystać swoje siły, swoje umiejętności, swoje zdolności, które młodzi ludzie mają, a nie prosić Pana Boga, żeby czary, mary, hokus pokus, matura się magicznie, genialnie sama napisała.
1: Poświęcić na przykład długopisy. Słyszał ksiądz o tym, że jest taki...
0: Słyszałem,
1: no i
0: tak,
1: co?
0: Tak.
1: Pomaga?
0: No, nie jestem do tego przekonany, żeby nie łączyć tego z jakimś talizmanem czy magicznością. Ja jestem zwolennikiem takiego twierdzenia, które bardzo promował święty Tomasz z Akwinu, że łaska buduje na naturze. Że my powinniśmy wykorzystać wszelkie zdolności, wszelkie umiejętności, które mamy jako ludzie, uczniowie jako uczniowie, a Pan Bóg, żeby wspomagał nasze zdolności, a nie rozwiązał za nas maturę.
1: No tak, ale też do tego dochodzą poza tą weryfikacją, czy też podsumowaniem tej 12-letniej edukacji, kiedy czasem się przez ten rok próbuje nadrobić wiele zaległości i czasem wydaje się, że to jest bardzo trudne i nawet niektórym może tym, którzy mniej z matematyki albo mniej z polskiego mają takich predyspozycji, wydawać się bardzo trudne i takie stresujące. I do tego dochodzą jeszcze osobowościowe takie predyspozycje, że ktoś się bardziej denerwuje, mniej, to nie wiem, jakieś techniki relaksacyjne, czy też właśnie jakaś forma takiego duchowego rozwoju w tym znaczeniu, żeby opanować swoją naturę.
0: I Pan Bóg może w tym bardzo pomagać, żebyśmy byli niezestresowani, żebyśmy byli pełni pokoju ducha. O to należy się modlić. No, wczoraj miałem rozmowę z kilkoma uczniami, którym wystawiłem nieklasyfikację na koniec roku. Nie mówimy oczywiście o maturzystach, ponieważ ich frekwencja wynosiła poniżej 50%. No i Franek mówi do mnie: przy księdza, tyle klasówek mamy w przyszłym tygodniu. A ja mu: no jak się bimbało przez cały rok, no teraz trzeba się sprężyć. I trochę tak jest w przypadku maturzystów, którzy obudzili się w styczniu, że matura to jednak nie za rok, tylko za pół i coraz bliżej.
1: No i właśnie co takim można poza tym? Zepnij się, jeszcze bardziej się zepnij. To jest motywacja, czy to jest raczej takie jeszcze większe zestresowanie?
0: Pewnie.
2: To są rozmowy wiarygodne w czwórce. Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne, czas matur. Taki czas, który bardzo wielu stresuje, napina i też na pewno nie powoduje tego, że się już nie chce, tylko się właśnie bardzo chce. Jak najlepiej przejść maturę, zdać ją. Trudny egzamin. Była przed chwilą mowa, ksiądz mówił o tym, że niektórzy wcześniej myśleli, żeby były w miarę łatwe pytania. Czy matura powinna być łatwa? To jest egzamin taki poważny, pierwszy poważny egzamin. Czy dobrze, żeby ta poprzeczka była właśnie nisko, czy to powinno być tak? Nawet gdyby miało to odsiać sporą część tych osób.
0: Myślę, że świat dzisiaj nie uczy tego, co uczył sprzed lat. Dzisiaj wiedza przestała być towarem trudno dostępnym. Prosty przykład, rachunek 83 minus 27. Ile to jest? Wyciągamy telefon, żeby to wyliczyć. Jak ktoś zapyta o kolejność polskich królów, no to wyciągamy internet, no bo nie pamiętamy tego wszystkiego.
1: A na maturze to wszystko trzeba wiedzieć?
0: Trzeba wiedzieć. Twierdzenie Pitagorasa częściej pojawia się w zeszycie niż w dorosłym życiu. Więc ci młodzi ludzie są teraz najbardziej...
1: Taka zwyżka intelektualna.
0: Najbardziej inteligentni, może nawet mądrzy. Na pewno mają największy zasób wiedzy w tym roku.
1: Wciśnięty do głowy.
0: Dokładnie tak. Czy zapomną o tym za 3 miesiące? Pewnie tak. Na co dzień twierdzenie Pitagorasa im się prawdopodobnie jednak nie przyda. No więc łatwo wpaść w taką pułapkę, że ta wiedza jest nieistotna i na maturze to właściwie teoretyzujemy, posługujemy się wiedzą bezużyteczną.
1: A to po co jest taki egzamin?
0: Uczenie, albo inaczej, pochwalenie się umiejętnością logicznego myślenia, kojarzenia faktów, łączenia kropek. Bardzo ciekawy temat na egzaminie z języka polskiego. Motyw pracy, praca w życiu człowieka. No bardzo szeroki temat, którym mogą się maturzyści rzeczywiście popisać.
1: A jak się popisali, to jest niedostępne dla ciebie, bo tam zerkać w te prace pewnie nie było można, ale było można potem rozmawiać z nimi i pewnie też były takie rozmowy.
0: Na egzaminie jest taka procedura, że gdy uczeń skończy pisanie pracy, podnosi rękę, ktoś z komisji nadzorującej podchodzi, sprawdza, czy zostały naklejki w odpowiednich miejscach przyklejone, przegląda te prace, żeby upewnić się, że wszystko zostało prawidłowo napisane, więc zerkałem na te wypracowania. Zdecydowana większość wybrała temat numer jeden o pracę, o którym przed chwilą wspomniałem. czytałem. Co napisali, tego nie wiem, bo stan pisma jest trudny, żeby szybko rzucić na nie okiem.
1: A to ciekawe, że temat o pracy się cieszył takim powodzeniem w kontekście tego, że bardzo poważną pracę musieli wykonać właśnie chwilę wcześniej, czyli przez ten cały rok, albo przynajmniej przez ostatni miesiąc, albo może jeszcze kilka dni przed maturą.
0: Ciekawe, czy doszli do wniosku, że praca już

0: Szlachetnia.
1: I praca przynosi owoce konkretne. Oczywiście do tej pracy stymulują i pobudzają i też od tego są nauczyciele. Czy katecheta to też nauczyciel?
0: Zdecydowanie. Oprócz przekazywania wiary, co jest możliwe jedynie do pewnego stopnia w szkole, choć w szkołach katolickich, w których mam przyjemność pracować, jest to zdecydowanie łatwiejsze, bo klimat jest korzystniejszy. Natomiast katecheta jest też nauczycielem, który ma opowiedzieć o religii katolickiej, opowiedzieć w taki sposób, żeby można było lepiej rozumieć wiarę.
1: Czy tylko od tego jest katecheta nauczyciel w szkole? Jeszcze to pytanie podrążymy za chwilę.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmowy Wiarygodne, czas matur i o tym mówimy. Przepraszam, że w niedzielę, kiedy być może nawet maturzystom chciałoby się odpocząć i zapomnieć o tych egzaminach, ale nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe. To jest jednak czas do tego, żeby jeszcze bardziej się nastroić pozytywnie, ale też być może jeszcze powtórzyć co nieco, chociaż to podobno niezalecane, żeby bezpośrednio przed egzaminami jeszcze próbować coś nadrabiać. Ksiądz Kamil Falkowski, prefekt i katecheta Liceum Warszawskiego jest z nami. Ksiądz mówi o byciu nauczycielem jako katecheta, przekazywanie wiedzy religijnej na egzaminie maturalnym nie jest weryfikowane. Nie ma takiej możliwości, żeby zdawać maturę z religii.
3: Nie ma matury z religii.
2: No właśnie. Czyli tej wiedzy akurat ksiądz na maturze weryfikować i podsumowywać i swoich efektów pracy też nie może zebrać w kontekście egzaminu dojrzałości.
4: To prawda. Opowiadam swoim uczniom historię o tym, że kiedyś spotkamy się za 20 lat w jednym z centrów handlowych w Warszawie.
2: Przypadkiem.
4: I ktoś powie, o, uczył mnie ksiądz religii w Warchucie. A ja powiem, o, pamiętam, siedziałeś na czwartym krzesełku, miałeś czwórkę albo piątkę z religii na koniec. I ktoś powie do mnie, no, proszę księdza, jestem wierzący, praktykujący, chodzę do kościoła, mam szczęśliwą żonę, szczęśliwego męża, w ogóle super mi się układa. Powiem, wspaniale, znasz mój numer telefonu, zadzwoń, umówimy się na kawę.

0: zapraszam. A jeżeli ktoś za 20 lat spotka mnie w centrum handlowym i powie, o, uczył mnie ksiądz religii, a ja powiem, no tak, pamiętam, miałeś trójkę, albo piątkę, albo nawet szóstkę. I ktoś powie, no proszę księdza, ale jakoś tak wyszło, że mi się życie wykoślawiło, nie chodzę do kościoła, jakoś w ogóle odkleiłem się od chrześcijaństwa. Powiem, smutno, przykro, że tak wyszło, ale masz mój numer, zadzwoń, umówimy się na kawę. Więc ja chcę dzisiaj, żeby uczyli się religii, żeby poznawali swoją wiarę po to, aby w dorosłości świadomie wybrali tę narrację o chrześcijaństwie, albo żeby świadomie powiedzieli, ja na ten moment jestem obok tego, ale chcę, żeby to zrobili świadomie, dlatego lekcja religii oraz towarzyszenie takie duchowe, duszpasterskie w tej szkole jest dla mnie ważne.
1: W perspektywie również różnych egzaminów życiowych, egzaminów dojrzałości, które już nie są maturą.
0: I pani redaktor pyta o maturę z religii. Tego nie ma, ale taką maturę, taki egzamin dojrzałości ci młodzi ludzie za kilka lat będą musieli zdać.
1: Taki egzamin. Myślę, że nie jeden zresztą.
0: To prawda.
1: Tak samo jak i nie jeden egzamin będą zdawać, jeżeli pójdą na studia.
0: Tak, oni nie wiedzą, że to jest pierwszy, ale tak naprawdę najłatwiejszy egzamin spośród tych wszystkich, które ich czekają.
1: No właśnie, i kwestia nauczenia się też jakiejś dyspozycji praktycznej do podchodzenia do tych egzaminów, ale również dyspozycji duchowej, która jest potrzebna, poza tą psychiczną, no bo to też jest uczenie się pewnie, no właśnie, czego jest to uczenie się, czy w wymiarze duchowym również można się czegoś nauczyć w perspektywie takich egzaminów, łącznie z tym pierwszym, o tym za chwilę.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne, druga niedziela maja, no więc mamy czas matur i o tym rozmawiamy. Ksiądz Kamil Falkowski, nauczyciel i katecheta, teraz w takiej kolejności, w Liceum Warszawskim, gdzie matury oczywiście są i ksiądz też im towarzyszy, nadzoruje i pilnuje. Czy są jakieś dyspozycje, których religia i duchowość w ogóle może nauczyć i ksiądz też jakby do tego się poczuwa w takich sytuacjach jak matura, ale też tych innych, o których już mówiliśmy?
2: Bardzo mi imponują słowa świętego Ignacego Loyoli, który mówił: módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a jednocześnie pracuj, ucz się, podejmuj wyzwania dnia codziennego, jakby wszystko zależało od ciebie. Tego uczę swoich uczniów, do tego ich zachęcam też w perspektywie kolejnych egzaminów i kolejnych wyzwań, które stoją przed nimi.
1: A wyzwania to tak trochę czasami jak wdrapywanie się na bardzo wysoką górę, która wydaje się na początku, kiedy się wyrusza: wow, jak ja tam dojdę i wow, jak ja zdam maturę, jak tak średnio na przykład z tą matmą, czy tam z czymś innym. Ta góra jest taka wielka. Czy tu też jest jakiś motyw uczenia się czego?
2: No, pani redaktor, znając moje...

0: zainteresowania tatrzańskie uderza oczywiście w odpowiednie struny. Gdy na szlaku pojawia się moment zniechęcenia, pojawia się pokusa, żeby zawrócić, żeby sobie odpuścić, żeby myśleć, dlaczego wybrałem charówę zamiast leżenia przy basenie w hotelu All Inclusive. Ale gdy dojdziemy na szczyt i widzimy piękną perspektywę, to nagle to zmęczenie ustaje. Nagle pokusy, żeby jednak nie wejść na kolejny szlak, na kolejny szczyt, odchodzą. Myślę, że podobnie jest z naszymi wyzwaniami czy z egzaminami. Jest trudno, no jednak praca to praca, ale ta praca może pokazać, że opłaca się dać z siebie wiele po to, żeby cieszyć się efektami, żeby cieszyć się owocami swoich trudów.
1: I potem móc też z dobrego punktu wyruszyć do następnych miejsc, które są do zdobycia. W przypadku maturzystów egzamin dojrzałości to jest pierwszy, tak jak powiedzieliśmy, najłatwiejszy z tych, które czekają, jeżeli pójdzie się na studia. To jest oczywiście pewna ścieżka edukacyjna, ale również pewna ścieżka życiowa. Bo w tym momencie zapadają jakieś decyzje, którą drogą pójdę, na który szlak wejdę w życiu.
0: To jest trochę jak trampolina, od której się teraz odbijamy i idziemy dalej. Obserwowałem ostatnio w internecie dyskusję na jednym z popularniejszych influencerów, który udowadniał, że na maturę można przyjść w dresach i nikt nie ma prawa cię wyrzucić. Na maturze ma się prawo do tego, tego i tamtego. I mnóstwo komentarzy szło w zupełnie innym kierunku.
1: Młodych ludzi.
0: Młodych ludzi. Że matura jednak powinna pokazać pewien fason, że nie wypada przyjść w sandałach, albo w klapkach, albo w za krótkich skarpetkach, że wypada ubrać jednak pełen garnitur, a nie spodnie jeansowe, szerokie.
1: Dlaczego te formy są ważne?
0: Młodzi ludzie na pewnym etapie powinni się nauczyć pewnego stylu i elegancji. W innym ubraniu idzie się na piłkę, a w innym ubraniu idzie się na pierwszy egzamin. W ogóle na egzaminy, tak? Które są egzaminami państwowymi, więc nasz strój jest wizytówką tego ważnego wydarzenia, w którym uczestniczymy.
1: Chodzi o to, żeby potraktować poważnie ten próg w życiu?
0: Dokładnie tak. Przyszli maturzyści są uczeni, że na egzamin muszą przynieść dowód osobisty, gdyby ktoś chciał zweryfikować ich tożsamość. W większości przypadków tego nie robimy, bo znamy swoich uczniów, ale są to pewne procedury, tak, wobec których nie możemy powiedzieć, a mi się to nie podoba, a jesteśmy wolni, róbmy co chcemy.
1: Czyli to jest uczenie się wejścia w jakieś ramy.
0: Tak.
1: Konkretne.
0: Piszemy niebieskim albo czarnym długopisem. Nie mogę się podpisać swoim brązowym piórem kawowym, tylko muszę się podpisać czarnym albo niebieskim, tak jak uczniowie, którzy rozwiązują test, posługując się jedynie takimi długopisami. Nikt wtedy nie zadaje pytania, a mi się podoba fioletowy i zawsze pisałem w fioletowym. Są pewne ramy, do których musimy się podporządkować.
1: Czyli to jest dostosowywanie się do wymogów, które są zewnętrzne i można byłoby powiedzieć, są opresyjne, ale sam egzamin jest opresyjny.
0: No życie dorosłe jest, no właśnie, jakie? Opresyjne czy
1: wymagające?
0: Wymagające.
1: Tego, żeby się do niego dostosować, no to wymaga dojrzałości.
0: I dlatego mówimy o egzaminie.
1: Dojrzałości.
0: Dokładnie.
1: Ale ksiądz trochę uciekł od mojego pytania o to, czy to jest też moment, kiedy próbuje się podejmować dojrzałe decyzje na przyszłe życie. Do tego pytania zaraz wrócimy.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Egzamin dojrzałości, matura, do tego się odnosimy w tej rozmowie. Ksiądz Kamil Falkowski jest gościem, katecheta i prefekt jednej z warszawskich szkół, dokładnie szkoły imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego. To jest publiczna szkoła, ale jednak z tym katolickim rysem. Skoro tak, to czy ta formacja religijna, uczenie się, zbieranie wiedzy religijnej może przynosić też takie efekty, że ci młodzi ludzie dojrzewają do decyzji, a może pójdę do seminarium? Zresztą powiedzmy, że wasza szkoła, wasze liceum mieści się w obiekcie, który kiedyś pełnił rolę warszawskiego seminarium duchownego.
3: Dokładnie tak. Kiedyś to było archidiecezjalne męskie liceum ogólnokształcące, które traktowano trochę jak niższe seminarium duchowne, jako szkołę przygotowującą przyszłych kleryków.
2: Czyli oni do tej szkoły już idąc mogli mieć taki plan na życie.
3: Dokładnie tak. My dzisiaj w szkole uczymy dojrzałego...
2: Dorastania.
3: Dojrzałego podejmowania refleksji, jaką drogą powołania chcemy iść, żeby osiągnąć szczęście. Tutaj na ziemi, kiedyś w niebie, analizowanie swoich predyspozycji, analizowanie swoich słabych i mocnych stron po to, żeby wybrać, czy Pan Bóg chciałby, żebym był porządnym mężem, dobrym ojcem, troskliwym człowiekiem, który dba o swoją rodzinę, czy Pan Bóg chce, żebym był porządnym księdzem, troskliwym duszpasterzem, dbającym o innych ludzi. Pojawiają się nieraz takie wypowiedzi, takie komentarze uczniów, którzy myślą o seminarium, zastanawiają się, czy to jest ich droga na życie. Zarówno w pierwszej klasie, jak i w trzeciej klasie mam kilku takich chłopaków.
2: No i ciekawa jestem, czy ksiądz wtedy odradza, czy ksiądz raczej zachęca, czy jest neutralny.
3: Staram się być neutralny, żeby to była ich decyzja. No, staram się nie pozycjonować kapłaństwa w wyższej randze niż małżeństwo i odwrotnie.
2: Czyli egzamin dojrzałości w tej szkole to nie jest zwrot na też dojrzałości religijnej, która może owocować tym, że taka decyzja pójdzie na księdza.
3: To nie jest tak, że przygotowujemy przyszłe siostry zakonne i przyszłych księży wyłącznie.
2: A teraz ksiądz wie, że są tacy? Albo typuje ksiądz, że aha, ten to może?
3: Tak sobie czasami po cichu myślę, że jak ktoś zadaje dużo pytań, jest zainteresowany tymi sprawami religijnymi, dzieli się też swoim doświadczeniem wiary, ponieważ w naszej szkole oprócz bycia na lekcji religii staram się towarzyszyć im w rozmowach czy spowiedziach, no to czasami to wychodzi, ale staram się być neutralny.
2: Takie rozmowy, towarzyszenie, rozumiem, że nie tylko z maturzystami, w ogóle z licealistami, ludzie rzeczywiście młodzi chętnie przychodzą, również ze swoim stresem i taką słabością, nawet w kontekście właśnie tego, co czeka na egzaminie dojrzałości. Albo może nawet teraz, kiedy to się dzieje. Są tacy, którzy idą po takie pocieszenie, wsparcie do księdza właśnie, a nie do innego nauczyciela. Zdarza się to? Może nie, że teraz, tylko w ogóle zdarza się to?
3: Zdarza się. Nasi uczniowie są uczeni takiej otwartości w ogóle wobec nauczycieli, wobec wychowawców, wobec dorosłych pracujących w szkole.
2: A do księdza to może inaczej.
3: Nie mam porównania.
2: Ale zdarzają się tacy, którzy przychodzą po taką duchową pomoc.
3: Tak, uczniowie często chcą się umówić na jakieś pogadanie, na jakieś takie wyżalenie się, albo poradzenie się, albo po prostu podzielenie się jakimiś swoimi trudnościami. Do szkoły katolickiej nie idą wyłącznie młodzi ludzie, którzy nie mają żadnych wątpliwości w wierze, żadnych słabości, żadnych takich rozkmin, albo nawet buntów religijnych. To też trzeba mądrze przeżyć w swoim życiu i my nauczyciele musimy być trochę takimi workami bokserskimi, które to wytrzymują.
2: Można byłoby powiedzieć, że ksiądz ma tutaj jednak specjalną rolę do odegrania, czy też do takiego wspierania, nałożenie rąk przed egzaminem, pobłogosławienie. To też, no nie tylko w formie tej magicznej, takich znaków, które są tylko takie zewnętrzne, tylko tak, no rzeczywiście tak realnie mogą pomagać.
3: No myślę, że ta 10-minutowa modlitwa, którą odbyliśmy na dworze przed wejściem do szkoły, była takim wsparciem uczniów i jednocześnie takim poczuciem, że no nie jestem sam, że jest ktoś, kto chce mi towarzyszyć, że jest ktoś większy ode mnie, kto chce mi pomagać, kto chce mi wspierać, kto chce

0: udzielać mi swoich darów.
1: Ten ktoś większy to oczywiście Pan Bóg, jak rozumiem, tak, ale też jest anioł stróż. Taki ktoś, kto jest blisko, no i właśnie co, wspiera, pomaga, podpowiada. Katecheta tego nie zrobi.
0: Katecheta tego nie zrobi, choć bardzo by chciał, ale myślę sobie, że Pan Bóg bardzo wspiera i pomnaża te talenty, które mamy i te zdolności, które uczniowie mają.
1: Czyli to chodzi tylko o to, żeby wyciszyć emocje, uruchomić wiedzę, no i po prostu przez to przejść. Ksiądz powiedział, że 11 matur ma za sobą. Jeszcze z tej wiedzy za chwilkę skorzystam.
2: Czwórka, Polskie Radio. Czwórka, Polskie Radio.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne, czas matur i czas naszej rozmowy z katechetą i też księdzem, który towarzyszy swoim maturzystom w liceum ogólnokształcącym imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego w Warszawie. To nie jest pierwsza matura, chociaż w tej szkole, jak ksiądz powiedział, pierwsza, ale były inne licea, inne szkoły. Czy, wracając jeszcze do wątku poprzedniego, czy któryś z tych maturzystów, których ksiądz kiedyś wspierał i towarzyszył im, poszedł do seminarium?
3: Chyba jeszcze nie. Jeden chłopak poszedł do zgromadzenia zakonnego. Do seminarium decyzjalnego jeszcze nikt, więc wierzę w swoich uczniów z Archuta.
2: Ja przepraszam, że tak na to trochę jakby naciskam, ale to pewien taki stereotyp myślenia, że jeżeli ktoś w szkole, która trochę ociera się o takie tematy wiary i jest katolicka, że to może być zwrotną tej dojrzałości. Ale ta dojrzałość, ksiądz już to dobrze wytłumaczył, niekoniecznie na tym polega, że trzeba być od razu księdzem. Wystarczy być dobrym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem, dobrym katolikiem. I czy tego też dotyczy egzamin dojrzałości w jakimś wymiarze? To znaczy, czy to, co się dzieje na maturze, może jakoś pomóc w tym, o czym mówisz? Na przykład w kwestii uczciwości. Nie ściągać.
3: No tak, chrześcijaństwo to jest pewien styl życia. To nie jest tylko kult religijny, ale pewien styl, który wybieramy. Czyli ludzie, patrząc na nas, nie tylko wtedy, kiedy widzą koloratkę pod brodą albo krzyżyk na

0: szyi, na łańcuszku, mają powiedzieć, to jest porządny człowiek. A, w ogóle to wiem, że to jest porządny chrześcijanin, więc fajnie, że jest porządny. I to jest, myślę, początek drogi do świętości tak naprawdę.
1: Czyli ktoś, kto szanuje pracę, kto...
0: Nie ściąga, jest uczciwy, jest dobry, uśmiecha się do innych, jest pomocny.
1: I to jest dojrzałość?
0: Tak. Od tego się zaczyna nasza droga dojrzewania, takiego ludzkiego, takiego chrześcijańskiego, no właśnie, tak jak powiedziałam, stylu życia.
1: Ksiądz maturę zdawał swoją ile lat temu? Dawno? O, oj, bardzo dawno.
0: Bardzo dawno, 30
1: lat temu. No nie.
0: No nie, aż tak to
1: no
0: nie.
1: Kilkanaście lat temu. Tak?
0: No naście, tak.
1: Pamięta ksiądz z tego czasu coś?
0: Pamiętam duży stres. Parę razy śniło mi się, że zdaję maturę po raz kolejny i to nie były miłe sny. Zdałem ją dość dobrze, ale wiem, że towarzyszył temu bardzo duży stres, bardzo duże takie napięcie. No, boimy się pytań, których nie znamy. Mhm. Jak ja się stresowałem jadąc dzisiaj tutaj, to w ogóle niesamowite.
1: To też egzamin?
0: Oczywiście, pytań nie znałem.
1: Okej. Okay. Ale czy to jest też takie doświadczenie, taka wiedza, którą się już ma przerobioną, którą można innym pomóc, dzieląc się nią?
0: Na pewno jesteśmy bardziej empatyczni, no bo znamy to doświadczenie, znamy ten trud, znamy ten stres, znamy to napięcie.
1: No i też wiemy, że to jest najłatwiejszy egzamin z tych, które w życiu nas czekają.
0: Dokładnie tak, no ale od czegoś trzeba zacząć.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Kończymy powoli tę naszą rozmowę w tej godzinie rozmów wiarygodnych. Jakieś życzenie dla maturzystów?
2: Klasycznego połamania długopisów.
1: Jeszcze raz powiem, od księdza tym razem.
2: Żeby ufali Panu Bogu, żeby wykorzystali wszystkie siły, wszelką wiedzę i zdolności, które mają, bo mają teraz najwyższy procent wiedzy w całym swoim życiu.
1: Ksiądz ma za sobą, jak oni, matury pisemne, a w ustnych

0: też ksiądz będzie w jakiś sposób coś tam miał do robienia, pomagania, bycia przy maturzystach?
1: Nie, nie, w ustnych nie.
0: To już praca maturalna w tym roku zakończona.
1: Nie, jeszcze historia.
0: To znaczy pisemne egzaminy jeszcze się nie kończą.
1: Tak.
0: A lepsze są pisemne czy ustne?
1: No chyba lepsze są pisemne, bo można się bardziej skoncentrować, skupić, zastanowić. Tego czasu jest trochę dłużej.
0: Czyli to, co więcej. Trudniejsze przed nimi.
1: Dokładnie. I no, to, życzymy powodzenia.
0: I to, co przed nami. No właśnie, rzeczy nieoczekiwane nas zawsze bardzo stresują. Nieoczekiwane, tak jak ksiądz powiedział o tych pytaniach, ale również zakończenia różnych wydarzeń, takich jak egzaminy, bo czasami te wyniki zaskakują. To też będzie kolejny stres, kiedy będzie się czekało na tą zwrotną, nie?
1: Trochę tak, natomiast dzisiaj jesteśmy w stanie dzięki internetowi zweryfikować swoje odpowiedzi z kluczem odpowiedzi, więc mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Ale dla pocieszenia, najdłuższy urlop, najdłuższe wakacje przed nimi.
0: Bo już na studia egzaminów zdawać nie trzeba, tylko wybierać uczelnię.
1: Dokładnie tak.
0: Ksiądz mówił, jeszcze tak sobie pomyślałam o takim elemencie zamykającym. Bo jeżeli na początek tych egzaminów maturalnych była taka modlitwa przed wejściem na salę, żeby prosić o pomoc, to będzie taka modlitwa, żeby podziękować?
1: Nie wiem, czy jest taka tradycja w naszej szkole, bo tak jak powiedziałam, to jest mój pierwszy rok, ale pomysł warty przemyślenia.
0: Takie ramki. Ale tak sobie pomyślałam, że będzie wielu na pewno takich, oby większość, którzy będą mieli powody do wdzięczności Panu Bogu również.
1: Tak, dokładnie.
0: I sobie samym też, oczywiście.
1: Dokładnie, tak, tak. Ten motyw wdzięczności w ogóle jest ważny w naszym życiu. No tego się też uczymy.
0: Tego też się uczymy. No właśnie, więc jest to przed nami jakaś droga, ścieżka dojrzałości, żeby dochodzić do takich wniosków. No, do różnych pewnie dojdziemy cały czas, zdając te kolejne egzaminy. No to cóż, życzymy wszystkim maturzystom, żeby jak najlepiej przebrnęli, czy przeszli.
1: Żeby przeżyli.
0: Ten czas. Ksiądz Kamil Falkowski, katecheta, prefekt Warszawskiego Liceum imienia błogosławionego Romana Arutowskiego, był gościem Rozmów Wiarygodnych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Do usłyszenia. Ja jeszcze się nie żegnam, bo oczywiście w drugiej godzinie Rozmów Wiarygodnych majowy temat w innej odsłonie się pojawi z innym gościem, ale też myślę, że bardzo na czasie w kontekście nawet matur w jakimś sensie może się przydać, więc proszę zostańcie z nami. Tymczasem zamykamy tę pierwszą godzinę naszego spotkania.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: Maj naprawdę gęsty od mocnych dat i historii. 8 maja minął pierwszy rok od wyboru papieża Leona XIV. Nowy papież szybko zdobył sympatię wielu ludzi swoim spokojnym stylem, prostym językiem i mocnym akcentem na bliskość Kościoła wobec zwykłego człowieka. Coraz częściej mówi się też o jego możliwej pielgrzymce do Polski jeszcze w tym roku. Ale 8 maja w Polsce to także uroczystość świętego Stanisława biskupa i męczennika, jednego z głównych patronów Polski. I właśnie

Generalna uroczystość ku czci świętego Stanisława. To dziś, a pod koniec tygodnia, który właśnie się rozpoczyna, 16 maja w sobotę, uroczystość świętego Andrzeja Boboli, jezuity, męczennika i również jednego z głównych patronów Polski. W Warszawie, w sanktuarium ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej, pod ołtarzem znajduje się jego zachowane ciało. To miejsce od lat przyciąga ludzi szukających nadziei, modlitwy i duchowego umocnienia. A w samym środku tygodnia, który przed nami, we środę, jeszcze jedna majowa data mocno zapisana w pamięci, 13 maja. 45. rocznica zamachu na świętego Jana Pawła II. Papież przez cały swój pontyfikat i całe życie do końca był przekonany, że ocaliła go wtedy Matka Boża Fatimska. I właśnie 13 maja Kościół wspomina pierwsze objawienie w Fatimie z 1917 roku. Troje dzieci, Łucja, Hiacynta, Franciszek, różaniec, o który prosi Maryja i jej wezwanie do modlitwy i pokuty. A jednocześnie to historia, która dla wielu wierzących wciąż pozostaje żywa i bardzo konkretna. Maj od wieków jest w Kościele miesiącem szczególnie związanym z Maryją, czego pięknym majowym wyrazem jest tradycja nabożeństw majowych, śpiewanych przy kapliczkach, kościołach, przydrożnych krzyżach. Także, a może przede wszystkim w Polsce, o czym przekonują majowe dni poświęcone Matce Bożej. I o tym właśnie rozmawiać będę już za chwilę z moim kolejnym tego poranka gościem.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Poranek 10 maja, druga niedziela maja, to taki czas, który, jak to w piosence starego dobrego małżeństwa, wyświęca ogrody. W tym roku to bardzo dobrze czujemy. Nie tylko kasztany, które towarzyszą maturom, ale też oczywiście bzy i wszystko, co tylko może. Pięknie pachnie. I od razu przypomina mi się jeszcze taki fragment. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoni nasza, wieniec splata. To też majowa, z kolei pieśń. Maj. Majówki to takie skojarzenie, tylko jak to konkretnie może w praktyce wyglądać i wygląda w polskiej tradycji. O tym właśnie z siostrą Violettą Ostrowską, loretanką, co nie jest bez znaczenia dla rozmowy o majowym czasie i o majowych nabożeństwach, bo właśnie to będzie tematem naszej rozmowy. Witam siostrę.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie Panią, wszystkich radiosłuchaczy w tym pięknym maju.
1: Często się tak zastanawiam, dlaczego właśnie maryjny miesiąc maj? Są w roku różne okoliczności, które jakoś z nabożeństwem do Matki Bożej, czy z Maryją są łączone, chociażby październik, miesiąc różańcowy, modlitwa różańcowa. A maj ma jakiś powód, że właśnie to jest miesiąc maryjny?
2: To jest miesiąc maryjny ustanowiony przez Kościół już dość dawno i nabożeństwa majowe, kiedy śpiewamy Maryi, być może dlatego, że to jest najpiękniejszy miesiąc w ciągu roku.
1: Z najpiękniejszej z kobiet, można powiedzieć, że dedykowany.
2: O, dokładnie, dokładnie. Najpiękniejszej z kobiet właśnie. W tym miesiącu chcemy się zbierać przy przydrożnych kapliczkach. Tak jak u mnie to było na wsi, co też z mojego dzieciństwa pamiętam. Na ławeczkach czy kocyki przy kapliczce rozkładaliśmy, zbieraliśmy się wieczorami, by śpiewać i chwalcie łąki umajone i inne pieśni, ale też całą litanię loretańską.
1: No i właśnie o to nabożeństwo majowe, bo takiego już określenia siostra użyła, zapytam, co to za nabożeństwo. O tym będziemy też za chwilę rozmawiać.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Maj, majówki, nabożeństwa majowe, to jest teraz ten czas. Cóż to są te nabożeństwa majowe? Kapliczki przydrożne, przy których, jak siostra powiedziała i z dzieciństwa to pamięta, siadało się, przychodzili ludzie starsi, ale również dzieci i młodzież, młodzi. No można powiedzieć, że tak było kiedyś, ale może tak nadal ta tradycja funkcjonuje. Ale zanim o tradycji, to co to w ogóle jest, te nabożeństwa majowe?
3: Nabożeństwo majowe to jest nabożeństwo ku czci Matki Bożej Loretańskiej. Związane jest z litanią loretańską.
2: Że rozmawiam z Loretanką, to właśnie dlatego.
3: Tak, Loretanką. Jest bardzo bliska litania loretańska i Matka Boża Loretańska gdyż jest naszą patronką, właśnie główną całego naszego zgromadzenia.
2: Matka Boża Loretańska i litania loretańska, skąd ta nazwa?
3: Litania loretańska wywodzi swoją nazwę od Loreto włoskiego, położonego w północnych Włoszech, koło Ancone. Stamtąd, gdzie najbardziej rozpowszechnione

0: Było to nabożeństwo, pierwsze takie świadectwo, kiedy ludzie zanotowali, że śpiewają majówki i ta litania lorytańska jest obecna, to pochodzi z XVI wieku. Nazwa litanii lorytańskiej pochodzi właśnie z loreto włoskiego. My natomiast, to loretto też związane z loretankami, mamy w Polsce, niedaleko Warszawy, loretto mniejsze, w odróżnieniu od loreto włoskiego pisane przez dwa T i tam też pięknie się rozwija kult Matki Bożej Loretańskiej.
1: Matka Boża Loretańska, to rozumiem, że jest konkretne przedstawienie i konkretna historia pochodząca, jak rozumiem, z tego loreto włoskiego, z jakiegoś sposobu przedstawienia Maryi.
0: Matka Boża Loretańska jest przedstawiana w figurze. Ma ciemną twarz. Pan Jezus, którego trzyma na lewej swej ręce, też ma ciemną twarz. I jest taka nietypowa, gdyż płaszcz, którym jest przykryta Maryja, przykrywa również Pana Jezusa. Pokazuje to taką naprawdę rodzinność i taką jedność, którą Maryja tworzy z Jezusem. I to też bardzo mi też mówi o tym, że ta pobożność maryjna nasza jest taka, że kiedy właśnie modlimy się przez wstawiennictwo Maryi, kiedy idziemy do Maryi, to nigdy nie idziemy tylko do niej, ale zawsze też idziemy do Jezusa i to przez Maryję do Jezusa, przez Jezusa do Maryi, to jest takie rzeczywiście bardzo spójne.
1: Dwie strony.
0: Bo oni są zawsze razem, tak, w dwie strony.
1: Nabożeństwa majowe, to jest litania loretańska, stąd się wzięły w ogóle te nabożeństwa, czyli śpiewanie Maryi na jej cześć, czy śpiewanie litanii loretańskiej?
0: Śpiewanie Maryi na jej cześć oczywiście, ale wezwaniami litanii loretańskiej się na majówkach modlimy. Czyli jakby wychwalamy Maryję różnymi wezwaniami, jakby przypominamy różne przymioty, jakby troszkę mówimy jej, tak w moim rozumieniu, takie małe komplementy, za co ją wielbimy, za co ją lubimy i chcemy być blisko jej serca, wymieniając dużo różnych wezwań. Każde kończymy Módl się za nami, czyli przyzywamy wstawiennictwa Maryi, tak jak w Kanie Galilejskiej, kiedy właśnie ona, Matka Boża, prosi swego Syna Jezusa, by wstawiał się za nami.
1: Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela. Tytuły związane z jej macierzyństwem na początku litanii loretańskiej. Wezwania te, jak to siostra powiedziała, komplementy mają też swoją taką dynamikę, są ułożone w takim porządku. Potem wezwania Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona. Jest dużo i one, wiadomo, że komunikują no właśnie jej przymioty, to w jaki sposób można o niej mówić. Ale pojawiają się w litanii loretańskiej również takie trochę tajemnicze i myślę, że często niezrozumiałe szerzej sformułowania czy też określenia i o nich za chwilę porozmawiamy.

Ania, tysiąc roków temu przysłać Matko Boska do każdego domu, przesłać nasze domy, przesłać nasze strzechy.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Witania Lorytańska, forma czci oddawanej Maryi, nie zabierając oczywiście, nie odejmując niczego Panu Jezusowi, jak rozumiem, bo też w nabożeństwach majowych, które również w kościołach się odbywają, jest wystawiony Najświętszy Sakrament, czyli przy Panu Jezusie cześć dla Maryi.
2: Tak, to jest niesamowite właśnie. Tak zawsze rozpoczynamy nabożeństwo majowe w kościele. Na początku jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, czyli w obecności Jezusa, przy Nim tak naprawdę. Chwalimy Maryję, prosimy ją o pomoc też w różnych potrzebach, z czym przychodzimy. No i to jest takie piękne, że Jezus w centrum, ale my właśnie Maryję chwalimy. Może nawet Pan Jezus z nami się przyłącza do tego chwalenia swojej Matki, bo przecież to przez nią przyszedł na świat.
1: Myślę, że bardzo dobrze właśnie wybrzmiewają te wezwania Matko, w różny sposób określane to jej macierzyństwo, potem różne też z nią związane tytuły. A propos tego proszenia, nie tylko wysławiania Maryi,

0: i też uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych. Te tytuły odwołują się do naszego zapotrzebowania na pomoc Matki Bożej, czyli pojawia się też ten element nie tylko wysławiania, ale również korzystania z jej orędownictwa.
1: Tak, Matka Boża bardzo się wstawia za nami w tych naszych bolączkach, różnych doświadczeniach, kryzysach, czy jakimś nawet niezrozumieniu, które przeżywamy na drogach naszej wiary, na drogach naszej codzienności i też na drogach zawodowych. W tych różnych tytułach my się odnajdujemy. To, co jakby mamy w sercu, możemy właśnie w tych wezwaniach też przy Maryi pobyć. Maryja to człowiek i tak naprawdę to, co w wezwaniach litanii loretańskiej do niej wypowiadamy, to też odnajdujemy w tym siebie, bo to, co my przeżywamy w codzienności, ona też na pewno to wszystko przeżywała w innym pewnie wymiarze, ale jakby te wezwania, które przez lata się tworzyły, które Kościół w którymś momencie jakby zatwierdził jako już modlitwę taką podaną nam do odmawiania.
0: Taki kanon
1: dokładnie, że tam się mieści wszystko. W tym, gdzie widzimy ona, która zaradzała potrzebom w Ewangelii opisanym, tam też my się mieścimy i że nasze problemy, nasze bolączki takie życiowe możemy właśnie w tych wezwaniach naprawdę Maryi oddawać.
0: Tak jak patrzę na strukturę tej modlitwy, ponowię ten wątek, to można takie cztery sekwencje czytać. Najpierw są te wezwania do Matki, potem Panno. Panno roztropna, Panno czcigodna, a potem różne sformułowania typu wieża z kości słoniowej, domie złoty, co to za sformułowania, potem te związane z naszymi potrzebami właśnie, wspomożenie wiernych, pocieszycielko strapionych, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, a potem jest jeszcze królowanie, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo, królowo, królowo. Czy to w takim porządku było zrobione, żeby tak zostały zgrupowane te wszystkie przywileje, czy też te wszystkie cechy związane z Matką Najświętszą?
1: Rzeczywiście jest tak, ja to też tak widzę, pierwsze wezwania właśnie związane z macierzyństwem Maryi, Bożym macierzyństwem, czyli zaczynają się tym, że Maryja w zwiastowaniu godzi się na to, by przynieść nam Jezusa, być matką. I nie tylko widzimy w niej Matkę Chrystusa, Matkę Zbawiciela, Matkę Odkupiciela, ale też naszą mamę kochaną i naszą matkę.
0: Jego Matko Dobrej Rady.
1: Dokładnie, czyli tutaj pierwszy dogmat o Bożym Macierzyństwie ustanowiony w Efezie, V wiek, potwierdza to, że rzeczywiście Maryja jest matką, że my tego nie wymyślamy, tylko pod krzyżem rzeczywiście ją dostaliśmy, a ona wcześniej odpowiedziała na ten Boży plan, kiedy w zwiastowaniu powiedziała Fiat.
0: A Panno? Ten tytuł przyznawany Maryi.
1: Panno z kolei to mi się też kojarzy z dziewictwem Maryi. To też jest dogmat i to też mówi, że Maryja była dziewicą przed urodzeniem Jezusa, w trakcie i po urodzeniu Jezusa została dziewicą. Duch Święty jako oblubieniec Najświętszej Maryi Panny tutaj przynosi tą nowinę i ona ma wsparcie niesamowite świętego Józefa w przyjęciu na świat Jezusa, też w wychowywaniu, ale to jest też takie niesamowite, że do końca pozostaje właśnie tą Panną, czyli dziewicą. I jest wzorem dla wszystkich właśnie dziewic Bogu poświęconych.
0: Dla sióstr zakonnych też.
1: Dla nas też, bo ona będąc dziewicą była posłuszna Panu Bogu, żyła właśnie w czystości, jeszcze też uboga. To, co my ślubujemy, posłuszeństwo, ubóstwo i czystość.
0: Panno czysta?
1: Panno czysta, tak.
0: Panno łaskawa.
1: Matka Boża była pełna łaski, odpowiedziała w sposób pełny na Bożą łaskę i przyjmując Jezusa też do siebie, swoje łono, kiedy go nosiła, była wypełniona tą łaską do końca i jest rozdawczynią wszelkich łask. Wielu świętych potwierdzało to, że Pan Jezus chce wszystkie łaski przez swoją matkę udzielać. I to się wielokrotnie sprawdza, że Maryja nie skąpi łask i u Jezusa wyprasza nam wielokrotnie mnóstwo właśnie różnych darów.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: W majowy poranek podążamy śladami majowego nabożeństwa, czyli litanii loretańskiej. Tak jak już to siostra loretanka Violetta nam powiedziała przed chwilą, wysławiającymi tytułami Matkę Bożą, Matkę, Pannę, ale również w tej litanii jest taka sekwencja podniesień, które mogą się wydawać niezrozumiałe. Wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, bramo niebies, arko przymierza. To są takie sformułowania, które jakie mają pochodzenie i właściwie skąd one się tutaj znalazły?
2: Wszystkie wymienione przez panią wezwania w litanii loretańskiej są pochodzenia biblijnego. Arko przymierza to jest nawiązanie na przykład do arki, która była noszona. Izraelici przechowywali arkę przymierza, a tutaj takie odniesienie, że Maryja jest tą nową Arką Przymierza, bo ona nosiła Chrystusa, co jest najcenniejsze dla nas.
1: W Arce Przymierza były przechowywane tablice 10 przykazań?
2: Tak. Maryja też jest z pochodzenia Izraelitką i zachowywała całe przymierze, wypełniła doskonale całe też prawo.
1: No i nosiła w sobie wypełnienie tego prawa, czyli Pana Jezusa. Domie złoty.
2: No dom złoty, coś jest najpiękniejszego, prawda? Sobie wyobrażamy, że to jest pałac jakiś przecudny, a to jest wskazanie na to, że Maryja tworzyła dom Jezusa i Józefa i on był najpiękniejszym domem, choć ubogim, choć skromnym, to tam panowała atmosfera rodzinności, miłości, wielkiego zaufania i ten klimat świętej rodziny pokazuje, że takie domy są najcenniejsze.
1: Bo czy Loreto to również jest odniesienie do tego domu świętej rodziny?
2: Tak. W Loreto włoskim znajduje się domek loretański wewnątrz pięknej bazyliki. W tym domku z XIII wieku przeniesiona część domu z Nazaretu. Ten domek, właśnie taki domek nazaretański, domek loretański, jest czczony bardzo jako potwierdzona przez Kościół pamiątka, relikwia właśnie świętej rodziny.
1: Gwiazdo zaranna, bramo niebios. To są też takie wezwania, które padają w litanii loretańskiej.
2: Bramo niebios. To jest takie przepiękne też i dla mnie wezwanie. Maryja jest tutaj utożsamiana, ja to sobie tak wyobrażam, że ona nas prowadzi do nieba. Przez Maryję jest może nie łatwiejsza, może nie krótsza, ale pewna droga właśnie do nieba. Gwiazdo zaranna, no gwiazda też prowadzi zawsze dokądś, prawda? Ja to tak sobie czytam, że Maryja zawsze nas prowadzi do centrum zbawienia, właśnie do Chrystusa.
1: Gwiazdo zaranna, czyli poranna, ta, która wstaje jako pierwsza jutrzenka, która poprzedza słońce, które dopiero wstanie. Natomiast potem są jeszcze takie określenia związane z wieżą. Wieża Dawidowa, wieża z kości słoniowej.
2: Wieża to jest coś, co nam pomaga mieć odniesienie takie wyższe. Bezpieczne miejsce na pewno, ale i to, że właśnie w Maryi jest wszystko, co najpiękniejsze, najszlachetniejsze, tak jak kość słoniowa.
1: Potem wyzwania związane z różnymi naszymi potrzebami. Z brakiem zdrowia, uzdrowienie chorych. Z brakiem radości, pocieszyciel strapionych, z zagubieniem też dróg wiary, wspomożenie wiernych.
2: Te wszystkie wyzwania odnoszą od razu, kiedy je wypowiadamy do Maryi, w tym, co rzeczywiście przeżywamy, bo Maryja nam pokazuje,

0: że tak jak w Kanie Galilejskiej, tak jak w różnych też innych sanktuariach, kiedy się objawiała, tych łask, cudów najróżniejszych za jej przyczyną mamy naprawdę bezmiar.
1: I potem jest na końcu długa sekwencja różnych wezwań królowo. I też przypisane jej i te biblijne odniesienia, ale też związane z różnymi grupami osób w kościele, jak choćby królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo rodzin.
0: Właśnie, na końcu Maryja przedstawiona jest jako władczyni, która jest ukoronowana na królową nieba i ziemi. Litania nam pokazuje właśnie Maryję jako królową. To Maryi królowanie jest pełne jej miłości, wstawiennictwa, troski też o swoje dzieci, o los każdego z nas. Wiemy, że mamy swoją królową i to jest też dla mnie takie niesamowite, że Maryja króluje nad nami, ale w takim pięknym królowaniu podpowiada nam i pokazuje swoim życiem, jak mamy żyć, żeby być dobrymi dziećmi królowej. Jak królowa o coś prosi, to już nie powinniśmy wchodzić w jakiś dialog i dyskutować, co to oznacza, tylko spełnić to. Wówczas będziemy szczęśliwi.
1: Kończy litanie, ale to tylko w Polsce. Królowo Polski. Tydzień temu, w niedzielę 3 maja, tak to się złożyło, że to była niedziela, ale pod tą datą 3 maja właśnie Królowa Polski jest czczona. Oczywiście to jest takie wezwanie, które tylko u nas, w naszej wersji polskiej litanii loretańskiej występuje. To jest też takie ukoronowanie tego, o czym siostra też mówiła w odniesieniu do tego tytułu królewskiego i konkretnej społeczności, której jesteśmy częścią.
0: Kiedy najpierw wprowadzone było to wezwanie, ono brzmiało Królowo Korony Polskiej. Później z czasem właśnie zostało zmienione na Królowo Polski. I rzeczywiście króla nie mamy, ale mamy królową, która się nieustannie wstawia za naszym narodem i to też potwierdzają liczne cuda, chociażby cud nad Wisłą czy inne, w których Maryja przeprowadziła nas, nasz naród bezpiecznie, gdzie po ludzku wielokrotnie nie było szansy na zwycięstwo czy na utrzymanie niepodległości, a Maryja była tą, która właśnie przyczyniła się do tego, że jesteśmy narodem scalonym swoją tożsamością, swoimi granicami i no, dla nas jest Maryja królową.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym ostatnim tytule, który tylko w Polsce, Królowo Polski, że to jest również taki znak naszej narodowej tożsamości. Mówi się Polacy, naród maryjny, że to nadal tworzy tą naszą pobożność, bo to nie jest chyba tylko kwestia przeszłości. Chociaż siostra pewnie to pamięta ze swojego dzieciństwa, ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa. Można byłoby powiedzieć, że tak było kiedyś. Było, a jak jest?
2: Na pewno jako naród kochamy Maryję. Wiele osób zawdzięcza wielu łask Maryi i z tą maryjnością w Polsce to jest przedziwne. Może nam rzeczywiście czasem niektórzy zarzucają, że za bardzo jako Polacy jesteśmy maryjni, ale myślę, że kochamy Maryję, ale z taką zdrową pobożnością patrzymy na to nabożeństwo. Nie tylko na Maryję, ale na Maryję, która prowadzi do Jezusa. Więc ta pobożność maryjna w Polsce była, jest i ja mam ogromną ufność, że ona też przetrwa, bo widzimy z historii, że Maryja jest tą, która nas nigdy nie opuszcza. Wiele osób ma różne nabożeństwa swoje, też takie osobiste maryjne.

0: I to potwierdza, że dużo Maryi zawdzięczamy.
1: Ale na tym tle nabożeństwa majowe z tą ich specyfiką mają chyba specjalne znaczenie, tym bardziej, że to nie jest z ostatniego czasu forma wyrażania swojej pobożności maryjnej, tylko to jest taka głęboka tradycja, która jest zapisana od dziesiątek lat i związana z takim kulturowym wymiarem, nie tylko tym religijnym.
0: Tak, do Polski nabożeństwa majowe już w XIX wieku zostały przeniesione właśnie z Włoch.
1: Nabrały chyba takiego specyficznego charakteru, nie tylko związanego z kościołami.
0: Dokładnie, nie tylko kościoły. Nabożeństwa majowe są obecne i przy kapliczkach takich przydrożnych, przy krzyżach. Ja jadąc do Kodnia, bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam po trasie w dwóch miejscach, jak ludzie się zbierali przy kapliczce, a przy jednej akurat już się modlili właśnie litanią loretańską. To bardzo się wpisało w krajobraz Polski, że nie tylko w kościołach, ale tam, gdzie jest obecna Matka Boża, czy w obrazie, czy w figurze, czy nawet przy krzyżu, nabożeństwa majowe są śpiewane.

0: malarstwa było związane właśnie z majówkami. Każdy maj był też tak zaplanowany w mojej rodzinie, że majówki wyznaczały rytm popołudniowych naszych zajęć. Ja mieszkałam na kolonii, a kapliczkę Matki Bożej mieliśmy we wsi. To był prawie że kilometr drogi, ale tak jak przychodziliśmy jako dzieci ze szkoły, ja z moim rodzeństwem, jakieś tam odrabianie lekcji, później troszkę pomaganie też rodzicom w maju, już pierwsze prace też się rozpoczynały na polu, przy domu. One były zawsze warunkowane tym, że wcześniej mieliśmy kolację, całą rodziną jedliśmy i my jako dzieci zawsze szliśmy na te nabożeństwa majowe. I to było też takie, jak wspominam sobie ten czas, to z taką nostalgią wielką zbieraliśmy się dłuższy czas. Była wyznaczona godzina tych nabożeństw majowych we wsi, ale nie trzymaliśmy się dokładnie tej jednej godziny. W tych nabożeństwach uczestniczyli i starsi, i młodsi, dzieci właśnie, i my później jako młodzież, to już najbardziej pamiętam, że codziennie też na majówkę chodziliśmy. I to były takie spotkania najpierw, że rozmawialiśmy swobodnie, nie było czegoś takiego, że my jako młodzież nie chcieliśmy być z dziećmi, czy nie chcieliśmy być ze starszymi, bo to było bardzo takie wspólnotowe właśnie, że wszyscy jak tylko mogli, no to przerywali właśnie tą pracę, przychodzili do kapliczki, gdzieś na dywanikach czy na ławeczkach starsi ludzie siadali. Była jedna pani, która przewodniczyła tej modlitwie, ona rozpoczynała pieśni, a my wszyscy właśnie uczestniczyliśmy. Kiedy kończyły się te nabożeństwa, to starsi w swoich grupkach rozmawiali, młodsi w swoich, my jako młodzież też mieliśmy swoje tematy i tak szybko jeszcze nie wracaliśmy do domu.
1: Czy te nabożeństwa majowe, które siostra tak zapamiętała i o nich opowiada, spowodowały, że została siostra loretanką?
0: Akurat na nabożeństwach majowych nigdy nie miałam takiej myśli, by zostać siostrą. Jeszcze w tamtym etapie tych nabożeństw majowych, które rzeczywiście bardzo lubiłam, gdyż Maryja bardzo dla mnie jest też bliska w zasadzie od dzieciństwa i jakoś tak związana z moim życiem, ale akurat myśli o tym, by być loretanką, nie. Na tamtym etapie bardziej uciekałam od tej myśli, by zostać siostrą zakonną. Troszkę poniekąd zagłuszałam też sumienie, bo chciałam mieć rodzinę. Natomiast nabożeństwa majowe na pewno dużo mi pomogły w tym, że nigdy nie zostawiłam Pana Jezusa, mimo swoich też różnych roztargnień.
1: Co roku był maj i co roku był powrót do nabożeństw majowych?
0: Dokładnie, co roku właśnie był powrót.
1: Ale to, że akurat loretanką siostra została, tak lubiąc litanie loretańską.
0: Tak, to jest coś, co teraz Pani mi daje tak do myślenia, że rzeczywiście jakby nic nie ma w naszym życiu bez przyczyny, że to jest tak przepiękne z perspektywy czasu, że Pan Jezus każdego z nas indywidualnie prowadzi i my może czegoś nie rozumiemy na danym etapie swojego bycia właśnie w kościele, czy we wspólnocie, czy w rodzinie, ale rzeczywiście z perspektywy czasu widać, że no wszystko jest po coś i te nabożeństwa loretańskie na pewno nie były bez przyczyny, które tak lubiłam, i że teraz jestem tą loretanką, gdzie codziennie odmawiamy litanię loretańską, nie tylko w maju.
1: A zgromadzenie sióstr loretanek związane jest z tym polskim Loretto, bo to jest polskie zgromadzenie.
0: Zgromadzenie sióstr loretanek założył błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski w 1920 roku w Warszawie, właśnie kiedy był proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej. Wówczas tam ksiądz Ignacy Kłopotowski otrzymał niezwykłą łaskę od Maryi Loretańskiej uzdrowienia, groziła mu amputacja nogi. Ksiądz Ignacy bardzo się modlił przy figurze Matki Bożej Loretańskiej w domku loretańskim, bo tam właśnie taki w Warszawie się mieści.
1: W kościele w środku świątyni.
0: Tak. I tam wymodlił tą łaskę i w dowód wdzięczności Maryi założył zgromadzenie, które ma czcić Matkę Bożą Loretańską.
1: I codziennie odmawiać litanię loretańską, ale również innym o tym opowiadać, za co siostrze bardzo dziękuję. A siostra lubi ją śpiewać, czy tylko odmawiać?
0: Lubię śpiewać, choć dołączam się do śpiewu innych. Odmawiać też lubię, ale rzeczywiście w śpiewie to inaczej wybrzmiewa.
1: Siostra Wioletta Loretanka była naszym gościem i takim przewodnikiem po litanii loretańskiej, która rzeczywiście te majówki utożsamia i można już rozumieć, co to znaczy majówka, no bo to nie tylko wielka majówka na początku maja, ale to tradycja konkretnych nabożeństw.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i rzeczywiście trwajmy na majowych nabożeństwach, szukajmy Maryi. Będzie nam dużo łatwiej, kiedy rzeczywiście zaprosimy Maryi

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne. Rozmowy
2: Wiarygodne. Siostra, pamiętasz to ze swojego dzieciństwa?
3: Całe w zasadzie moje dzieciństwo.

0: Niedzielne spotkanie w Rozmowach Wiarygodnych dobiega końca. Ja już wam mówię, do usłyszenia, Gosia Bartas, witam. Oczywiście oddając ostatnie słowo Słowu Bożemu w namiocie spotkania, na który dziś zaprasza słyszany już wcześniej w pierwszej godzinie Rozmów Wiarygodnych, teraz w innej roli ksiądz Kamil Falkowski.
1: Namiot spotkania.
2: Namiot spotkania.
3: Szczęść Boże. Dzisiejsza Ewangelia nie należy do najprostszych. Ona jest trochę skomplikowana, no bo relacje są bardzo skomplikowane. No problem w chrześcijaństwie jest przede wszystkim taki, że nie możemy Pana Boga zobaczyć tak, jak widzimy siebie nawzajem. Nie możemy Go tak bezpośrednio usłyszeć, nie możemy Go dotknąć, ale możemy Go doświadczyć. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: jeżeli będziecie mnie miłowali, to będziecie zachowywali moje przykazania. Nam się nieraz dekalog kojarzy z takimi kłodami, które Bóg rzuca nam pod nogi, żeby nam życie utrudnić. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Pan Bóg daje nam 10 przykazań, 10 słów, 10 wskazówek, drogowskazów do tego, abyśmy wiedzieli, w jakim kierunku podążać, w którą stronę iść, żeby nasze życie było sensownie, pięknie i twórczo przeżywane, a chyba tego życzymy sobie nawzajem. Ale jest jeden szczegół. To zachowywanie przykazań musi wynikać z relacji z Jezusem. Jeżeli mam z Bogiem relację, jeżeli modlę się, jeżeli doświadczam Jego miłości, Jego przebaczenia, Jego błogosławieństwa, to siłą rzeczy chcę odpowiedzieć na to i łatwiej mi jest wtedy zachowywać Boże prawo i kierować się moralnością chrześcijańską. Podobnie z praktykami religijnymi. Jeżeli religijność nie wypływa z wiary, z tej szczerej, autentycznej relacji, to jest pusta, mdła, powierzchowna, zewnętrzna. Jeżeli jest odpowiedź

0: podział na doświadczenie Bożej miłości jest autentyczna, jest szczera, jest prawdziwa. Tego sobie nawzajem powinniśmy życzyć. Żył kiedyś taki filozof Immanuel Kant, który stworzył tak zwany imperatyw kategoryczny, który mówił: postępuj według takiej reguły, według takiej zasady, co do której chciałbyś, żeby stała się prawem powszechnie obowiązującym. Brzmi znajomo? Jezus powiedział: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Pamiętam, zresztą w polskim radio spotkałem się z panią pochodzenia żydowskiego, która bardzo mnie zaskoczyła swoją wypowiedzią, która powiedziała, że zachowywanie przykazań, prawo bardzo skrupulatne daje jej gwarancję bezpieczeństwa. Ona wie, w jaki sposób kierować się w swoim życiu, żeby być szczęśliwą. Życzę każdemu z nas, żeby Boże prawo nie było dla nas obciążeniem, ale było gwarantem bezpieczeństwa, poczuciem tego, że idę w dobrym kierunku. Życzę pięknie rozpoczętego nowego tygodnia.
1: Namiot spotkania.
2: Namiot spotkania.

0: metru.
1: Jest godzina 8.
2: Pogoda.
1: No ta wczorajsza sobota nie była zbyt piękna i pogodna. Przede wszystkim temperatury nie za wysokie, słońca też nie widzieliśmy, bo przeważały chmury. Ale dzisiaj będzie inaczej. Czas na zmianę w pogodzie, tę pozytywną, tę, którą lubimy, czyli zmiana na lepsze, zmiana na słońce i zmiana na wyższe temperatury. Poranek w przeważającym obszarze naszego kraju jest właśnie słoneczny i powiem szczerze, aż się chciało wyjść z domu. Najlepiej byłoby jeszcze do pracy dojść z butem, ale za późno wyszłam, żeby było to z buta, więc trzeba było dojechać. Niemniej spacery dzisiaj zalecane, nie trzeba się ciepło ubierać, bo nawet 20 stopni pojawi się na termometrach, a to jest temperatura raczej na koszulkę z krótkim rękawkiem, ewentualnie bluzę, jeżeli gdzieś w cieniu będziecie stać albo siedzieć. To wtedy może delikatnie bluzę na siebie narzucić. Natomiast rzeczywiście bardzo przyjemny dzień nas czeka. 12-13 na Suwalszczyźnie, no to tamta bluza jednak dobrze, żeby była, natomiast reszta kraju, no właśnie od 16 do 20 stopni, wiatr słaby, więc taka pogoda na niedzielne spacery idealna.
2: Autopromocja.
3: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
2: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: Zdech kredki, przestawiam czas znów na letni.
1: To Jan Bryndal, TVB, Gwestiulka.
2: No to przedstawił TVB Gwestiulkę, a ja przedstawiam się, Zielona Żaba, cześć.
3: Szanuj zieleń.
4: Szanuj zieleń.
2: Pięknie się dzisiaj zrobiło, pogoda na niedzielę idealna. Idealna po to, żeby wyjść na spacer, ale jeżeli macie kawałek ogródka albo balkon, to też jest to dobry moment, żeby zadbać o roślinność, która pięknie się tam przyjmie. No teoretycznie do zimnej Zośki, czyli do 15 maja jeszcze ostrożnie z niektórymi roślinami, ale łąkę kwietną myślę, że śmiało można już wysiać, bo to właśnie taki kwiecień, maj, dobry czas na to, żeby łąki kwietne zaczęły kiełkować, no i pojawiać się na naszych balkonach, albo przy domowych ogródkach, albo nawet w mieście. No i często obserwujemy takie łąki, takie dzikie przestrzenie, gdzie właśnie coś kwitnie, czy to chwasty, czy to kwiaty. O tym dzisiaj porozmawiamy po godzinie 9:00. Sprawdzimy, jak taką łąkę założyć, pielęgnować, no i w ogóle czemu ona służy i kto lubi ją najbardziej. To po 9:00. A w tej godzinie bardziej zwierzęce tematy i przyjrzymy się na przykład zwierzakom, które się urodziły w stadnie w Janowie. Czyli jeżeli mówię hasło Janów Podlaski, to prawdopodobnie chodzi o konie. I tak właśnie pojawiły się tam źrebaki, więc na pewno sprawdzimy, jak one sobie radzą, czy już stanęły na nogi, czy jeszcze delikatnie się na nich kołyszą. Więcej zwierzęcych ciekawostek w tej godzinie. Zapraszam Was serdecznie.
5: Na audycję Szanuj Zieleń,
6: Szanuj Zieleń.
5: Zaprasza Marta Hoppe.
6: Marta Hoppe.

0: Zielone godziny.
1: Zielone godziny to taki czas i taki moment w ciągu dnia, kiedy to ten prąd w naszej sieci jest bardziej ekologiczny i kiedy to możemy właśnie korzystać z pralki, zmywarki czy urządzeń, które uruchamiamy, a które do funkcjonowania potrzebują energii elektrycznej. No i jeżeli chodzi o to, jaką sytuację mamy dzisiaj, to znów nieco lepszą niż wczoraj, dlatego że dzisiaj wyszło słońce, a zatem panele fotowoltaiczne produkują nam energię, która wtłaczana jest, która wpływa i płynie po prostu przez naszą sieć, aż do gniazdka, a na końcu do wtyczki, którą podłączamy do kontaktu. Zatem jeżeli dzisiaj macie jakieś zadania do wykonania, które wymagają używania prądu, no to dobrze jest to zrobić w godzinach 10-17, czyli w zasadzie taka główna część dnia, kiedy różne rzeczy się dzieją, kiedy różne rzeczy się robi, to dzisiaj mamy możliwość korzystania z bardziej ekologicznego prądu, a to dlatego, że jest więcej słońca niż było wczoraj. No wczoraj musieliśmy zmagać się z chmurami na słońce, gdzieś tam wypatrywać, wyczekiwać, a słońce bardzo pomaga w produkcji zielonego prądu, bo jak świeci na te wszystkie panele, no to czuć niemalże aż jak ten prąd się produkuje. Zatem dzisiaj lepsza sytuacja, bo lepsza pogoda. Przynajmniej dla tego prądu i tej energii, bo dla przyrody to ta pogoda cały czas nieco trudna, dlatego że przyroda to przede wszystkim czeka na opady deszczu. No ale na nie też jeszcze sobie i my poczekamy. Dzisiaj możemy wziąć się za porządki domowe. Oczywiście ja wiem, że jest niedziela, ale cóż, pralka przecież za nas wszystko zrobi i zmywarka też, a my dalej możemy na kanapę, albo nie, na spacer. Dzisiaj przede wszystkim na spacer.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Pogoda dzisiaj będzie bardzo ładna. Już jest całkiem przyjemnie. Jadąc do pracy widziałam biegających ludzi. Co prawda zawsze się dziwię, komu się chciało wstać w niedzielę przed godziną 8, żeby już kolejny kilometr mieć w nogach. No ale cóż, widocznie są tacy, którzy tak lubią. I ja to podziwiam, chociaż nie wiem, czy poszłabym ich drogą. Ale gdybym na przykład miała wsiąść na koński grzbiet i w tak pięknych okolicznościach przyrody galopować, gdybym umiała, to być może dałabym się skusić. Ale na tych źrebiętach, o których za moment jeszcze

0: chyba nie można jeździć. Zresztą w Janowie Podlaskim to prawdopodobnie w ogóle można na nie głównie popatrzeć. A to właśnie tam w stadninie koni dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszły 74 źrebięta, no a w sumie ma być ich ponad 90. No przynajmniej taką ma nadzieję pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
1: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast no, w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe. Mam takie źrebaki, przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest.
0: Nie wiem, czy piękniejsze dźwięki wydawały źrebaki, czy te ptaki, no ale już poczułam taki zew natury i wiosny. Sezon wyźrebień potrwa w janowskiej stadninie do końca maja. Wtedy będzie wiadomo, czy jest 90, czy ponad 90. No a co potem z tymi źrebakami dalej? Będą rosły, aż będą dorosłe.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Ależ to był utwór underground i numer raz, Placo, Prixon Fix, 350, DJ Eprom, chłopaki dali czadu. Mam nadzieję, że znacie nową płytę numera, żyje się tylko raz, a jeśli nie, no to zobaczcie, co nasz redakcyjny ziomek tam wysmarował, wyśpiewał i wyrapował. I przy takiej muzyce dobrze by się jechało samochodem, na przykład do Lublina, a tam w skansenie 39 owieczek świniarek, to matki z jagniętami. To stara rasa, którą odtwarza Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Owce zajęły się bardzo zarośniętym wzgórzem, na którym jest punkt widokowy, mówi dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej Bartłomień Bałaban.
3: Owieczki, świniarki w Muzeum Wsi Lubelskiej były już w zeszłym roku, lecz na zimę zostały zabrane. Teraz przyjechały kolejne matki z młodymi. No i świetnie się zadomowiły, bo mają przygotowany tutaj duży teren na wzgórzu za stajnią, a kiedy ten teren zostanie przez nie objedzony, jeżeli można tak powiedzieć, zostaną wtedy przeniesione na drugą część muzeum, ale również w pobliżu.
2: No i takie zadanie mają te owieczki i świniarki, a do sektora Powiśle w skansenie trafiły także dwa łabędzie. Zimą te ptaki zostały odłowione i uratowane z zamarzniętych zbiorników. W przytulisku dla zwierząt przeszły rekonwalescencję, ponieważ po tej zimie i w czasie tej zimy przymarzły im skrzydła do lodu, co sprawiło, że mają pewne braki w upierzeniu, no i przez to nie są w stanie odlecieć aktualnie, ale być może to wszystko się naprawi, odrośnie i będą już w pełni sprawne. Niewykluczone, że w przyszłości właśnie tak się wydarzy. Jak nabiorą sił,

to polecą w świat, ale być może będzie im tak dobrze w lubelskim skansenie, że będą jednak mieszkać w okolicy. Takie to ciekawostki przyrodnicze dzisiaj dla Was.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Sprawdzaliśmy już, jak tam źrebaki w Janowie Podlaskim, jak tam owczarki w Lublinie, a teraz sprawdzimy, jak tam jeżyki, ale w całej Polsce. No bo wróciły już do naszego kraju ci wybitni lotnicy, którzy niemal całe swoje życie spędzają w powietrzu, no a przy tym są to bardzo pożyteczne ptaki. Kiedy robi się ciepło, to właśnie do naszego kraju powracają. Obserwowane są na Śląsku, w Warszawie, Poznaniu, no ale docierają też na północ naszego kraju. No i chociaż, tak jak się mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni, to jeden jeżyk już tak, o czym opowie Aneta Łuczkowska.
2: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
3: Jeżyk przylatywał zawsze na Jerzego. Dlatego w Polsce nazywa się go jeżykiem. Jeżyk apus-apus.
2: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
3: Ratuje nas przed wszystkim co lata, także proponuję szanować jeżyki, budki montować na balkonach. My nie mamy na przykład komarów, myszki, bo one wszystko zjadają.
2: Trzeba też pamiętać, że każdy jeżyk, czy młody, czy dorosły, znaleziony na ziemi, potrzebuje pomocy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Poza okresem gniazdowania jeżyki spędzają cały czas w powietrzu. Żaden inny gatunek ptaków nie może pochwalić się lepszym wynikiem. Dużo są w stanie zrobić właśnie w locie. No ale niech was nie zmyli kształt ciała jeżyka, bo chociaż sylwetka tego ptaka przypomina jaskółkę, to tak naprawdę nieco bliżej mu do kolibra. A czym się żywi? No owadami, które złapie w locie, ale też w tym locie pije, kopuluje i śpi w locie. Niektóre osobniki mogą przebywać w powietrzu nawet 10 miesięcy i nie lądują w tym czasie ani razu. Serio, takie to są sprytne ptaki.

Niecałe 10 minut pozostało do godziny 9, jak wspomniałam na początku, ale być może nie słyszeliście, bo jeszcze oko tylko rozwarte, ucho jeszcze nie nasłuchiwało, co pojawi się po godzinie 9 i kto pojawi się po godzinie 9 i będzie...

0: Będzie człowiek, który doskonale wie, jak założyć łąkę kwietną. Taka łąka to raj dla pszczół, ale też raj dla oka, ponieważ nie wiadomo, co tam może się pojawić, co może wyrosnąć, kiedy te nasiona zaczną kiełkować i przez ziemię będą się przebijać. Najpierw zielone liście, łodyżki, a potem na końcu kwiat. Ale jaki kwiat może być w takiej łące i jak ją ładnie ułożyć, wysadzić, wysiać, żeby właśnie spełniała swoje funkcje, to na pewno po godzinie 9. A jeżeli się bierzemy za sianie, to dobrze przy muzyce coś takiego robić, więc teraz nowość od nas. Collect 200 w utworze Pull Up serwują nam dynamiczny uliczny numer z mocnym bitem i agresywną energią. Pull Up to klasyczny przykład współczesnego rapowego stylu skupionego na flow i rytmie, zatem zapraszam Was na ten utwór. Całość brzmi nieco surowo, bez zbędnych ozdobników, samo broni się przez siebie. No to zobaczmy, jak to brzmi.
1: Nowość na playliście.
2: Nowo

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Na zegarze mamy godzinę 9.
1: Pogoda.
0: Wczoraj było pochmurnie i gdzieniegdzie pojawiało się słońce, a dzisiaj będzie odwrotnie, czyli słońce, ale czasami jakaś chmura może na niebie zrobić taki ładny widoczek, jak pojawi się obłoczek, bo w ciągu dnia to zachmurzenie jest małe i umiarkowanie. Na Pomorzu i na Podlasiu chmur może być nieco więcej i to tam możliwe słabe opady deszczu, ale na pozostałym obszarze naszego kraju padać nie będzie, a to oznacza, że nie ma żadnej wymówki, żeby ruszyć się z kanapy i wyjść na spacer, na rower, pobiegać, posiać łąkę kwietną albo popielić grządki, bo taka pogoda.

0: Pogoda sprzyja działaniom na świeżym powietrzu i temperatura też bardzo przyjemna, bo chociaż na Suwalszczyźnie, jak zwykle, no przepraszam, tam mieszkacie i tam macie najchłodniej 12-13 stopni, to na pozostałym obszarze naszego kraju nawet do 20 stopni Celsjusza, więc bardzo przyjemna temperatura, niezbyt upalnie, ale tak właśnie wiosennie to jest dobra temperatura, bo nam się chce. Jak za gorąco, to za gorąco, jak za zimno, to narzekamy, że za zimno. Dzisiaj nie ma na co narzekać, bo będzie idealnie, tak akuratnie i tak w sam raz.
1: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.
3: It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, it gets you in a

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Łąka kwietna to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego trawnika. Składa się głównie z rodzimych gatunków kwiatów jednorocznych, wieloletnich, a także ziół. Jest łatwa w utrzymaniu, nie wymaga częstego koszenia, nawożenia, ani też podlewania. Stanowi bardzo dobre miejsce dla zapylaczy. Jest ich pożywieniem, schronieniem dla pożytecznych owadów również. No, wydawałoby się rozwiązanie idealne, ale jak taką łąkę założyć? I gdzie? A to o tym w tej godzinie naszego spotkania, zatem serdecznie Was zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
1: Zapraszam Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Cały czas zachwycam się dzisiejszą pogodą. Po wczorajszym ochłodzeniu dzisiaj słońce nam przyświeca, a to idealny moment, żeby wyjść na dwór, no i coś tam porobić. Można spacerować, ale można zadbać o swój ogród, albo jakiś skrawek zieleni, albo chociaż balkon. No i dzisiaj Maciej Podyma z Fundacji Łąka pomoże mi w tym. Cześć.
2: Cześć.
1: A będziemy zakładać łąkę, ale kwietną, bo jak wspomniałam na początku, jest to alternatywa dla trawnika chociażby, ale jest to też coś, co cieszy oko. Czy ty zauważyłeś, że chociażby w Warszawie tych łąk kwietnych przybywa?
2: O tak, znaczy...
1: Czy tylko mi się tak wydaje?
2: My zaczynaliśmy z moim bratem w 2014 roku, założyliśmy fundację.
1: I to, przekonywaliście łąka kwietna?
2: Wtedy to było szaleństwo. Kleszcze nas zjedzą, za wysoka trawa to jest coś, co nie przystoi do stolicy i tak dalej. No, to był zupełnie inny krajobraz, jeżeli chodzi o to. I wtedy też, no nie tylko dzięki naszym działaniom, ale ogólnie trendowi, który nastąpił, czyli po prostu więcej zieleni, zielony budżet obywatelski i tak dalej, i tak dalej. No, pozmieniało się sporo. I teraz tych głosów, których było, gdzie byliśmy w mniejszości, jako osoby
1: promujące
2: do tego, żeby mniej kosić i właśnie i zakładać tereny takie jak łąki kwietne, czy inne zielone rozwiązania, no to w mniejszości są już osoby na forach przeróżnych, te, które by chciały tego intensywnego koszenia.
1: Czy już oczywiście, tylko boty mówią kosić.
2: Nie, to może tak nie jest, ale rzeczywiście trochę ta rewolucja zjada też swój ogon i jest czasami przeginka w drugą stronę, czyli na przykład nie ma koszenia tych gatunków inwazyjnych i one wtedy się jakby rozrastają, albo ludzie uznają, że w ogóle jak łąka mniej kosić, to oznacza w ogóle nie kosić. I to wtedy ten ekosystem też dostaje po tyłku.
1: No dobrze, to wyjaśnijmy, czym jest ta łąka kwietna, bo czy to jest po prostu teren, który jest nieskoszony i sam żyje swoim życiem, czy to jest rzeczywiście założona, specjalnie przygotowane miejsce i specjalnie wysiane nasiona, nazywane łąką kwietną?
2: No to jest właśnie ta dyskusja. Jako biolodzy, botanicy, osoby, aktywiści i tak dalej, ta dyskusja cały czas trwa i może dlatego też nie ma jeszcze definicji na Wikipedii, ale tak generalnie ściągnięte z Ameryki dosłowne tłumaczenie to jest teren, gdzie mamy dużo roślin jednorocznych lub wieloletnich, czyli dwuletnich lub bylin, który ma za zadanie inne niż skarmianie zwierząt, bo takie zadanie mają na przykład łąki rolnicze, no i może spełniać różne funkcje, czyli na przykład albo właśnie wspierać zapylacze, albo
1: filtrować powietrze.
2: Albo filtrować powietrze, tak jak smogówka, albo właśnie cieszyć oko, tak, mieszkańców. No i to może być zbiorowisko, które naśladuje to, co mamy w tak zwanej naturze, czyli coś, co już występuje na przykład na poboczach i tak dalej, czyli o ten teren wystarczyłoby tak naprawdę zadbać i wtedy mielibyśmy tą łąkę, o której definicji mówiliśmy, lub trzeba założyć taki teren na przykład na monokulturze trawnikowej, tak? Czy na jakimś terenie, który jest obecnie, nie wiem, przekopany, lub budujemy dom, lub budujemy drogę i tak dalej, i tak dalej. No i teraz coraz rzadziej się odchodzi od tego, żeby wchodzić już w stałe ekosystemy, czyli tam, gdzie możemy spotkać te roślinki, które już i tak występują w mieszance tej łąkowej, którą byśmy wysiali, to sobie to odpuszczamy, a zajmujemy się tymi terenami, na których rzeczywiście jest taka potrzeba.
1: Łąka kwietna może być złożona z różnych roślin, tak jak wspomniałeś, jednoroczne, wieloletnie, byli.

0: Inny. No. I są takie mieszanki. Mieszanka łąki kwietnej do wysiania na balkon. To co tam jest? Albo na właśnie taki skrawek zieleni na ogródku.
1: Co tam jest z założenia takiej czystej definicji? No najlepiej, żeby to były... Dobra, to może tak przejdźmy od razu do poradnika, jak wybrać dobrą mieszankę.
0: No dobra.
1: Jakbyśmy posłuchali sobie i ten. To przede wszystkim najlepiej, żeby to były gatunki rodzime. Rodzime to są takie, które są na liście gatunków rodzimych, nie są obce. Jeżeli producent deklaruje, że są rodzime, no...
0: Zaufajmy
1: mu, no bo to rzeczywiście jest długa lista i tutaj też jest w ogóle spór, które są rodzime, a które nie, ale jeżeli pisze, że są rodzime, dobra, to pierwsza rzecz. Dobrze, żeby były rodzime. Rodzime to oznacza to też, że to będą rośliny, które widujemy gdzieś w pobliżu naszym, tak? Więc żebyśmy się nie...
0: I znamy od dzieciaka.
1: Tak, znamy od dzieciaka, nie nastawiali się na to, że to będzie feria barw fioletów i czerwieni, których w naszym... w naszej okolicy brakuje, tak? Bo one będą trochę bardziej żółte, białe i tak dalej, to co widujemy na miedzach. Dobra, rodzime. Po drugie, jak najmniejsza ilość traw. Czyli te trawy i tak znajdą swoje miejsce na taką łąkę i tak się wysieją, więc najlepiej, żeby to była 100% mieszanka roślin kolorowo kwitnących, tak? Czyli tak zwanych kwiatów. Tak zwanych kwiatów. Kwiat to jest, dobra, też botanicznie.
0: To co ma kolor, to, co ma kolor.
1: No dobra, tak, czyli duży air quote kwiatów, tak? Czyli 100% tych roślin kolorowo kwitnących, no i wtedy powinno być okej. Okay. No są już takie sklepy i miejsca, w których można to sobie po prostu dostać, zrobić research wstępny i ten. Marketówki rzadko się trafiają dobre, tak? Takie, które znajdujemy w dużych sklepach, to lepiej kupić w internecie po prostu takie nasiona lub najlepszy w ogóle sposób to jest sobie zrobić już samemu mieszankę, pójść sobie na miedzę w okresie, kiedy nasiona są gotowe. No tylko to jest trochę roboty, bo najlepiej, żeby to około 30 gatunków ogarnąć, tak?
0: No ale to przyjemny spacer, takie gatunki ogarnąć, tak. Jak to zrobić, taką mieszankę, to na pewno powiemy, jak taką łąkę posiać też powiemy, ale teraz zagramy. Tak.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Walczymy dzisiaj o bioróżnorodność, promując uprawę łąk kwietnych zamiast trawników. Takie zadanie wziął sobie na cel Maciej Podyma, prezes z Fundacji Łąka. Ja wiem, prezes, pan pomyślał, pan zrobił, pan działa. No i tak promujesz te łąki kwietne w naszej przestrzeni domowej, ogrodniczej, ale też miejskiej. Czy taka łąka kwietna jest trudna w uprawie, w założeniu, w no jakby stworzeniu takiej przestrzeni? Bo mówi się, że są ludzie, którzy mają ręce do kwiatów i tacy, którzy nie mają. No to jak jest z tą łąką? Dwie lewe ręce i łąka będzie?
3: No akurat chyba jeżeli chodzi o łąkę, to bym sobie dał taki entry level, że jesteśmy na wejściu, czyli najłatwiejszy poziom, tak? Że się uda. Myślę, że od tego można by było zacząć testowanie swoich rąk do zieleni. No nie jest to trudne, no na przykład jeżeli mam mało terenu i nie chcemy zaczynać od ogródka, czy terenu przed blokiem, w którym mieszkamy, no to możemy zacząć od doniczki balkonowej. Ważne, żeby ją móc wystawić na jakieś słoneczne miejsce, tak? No bo jednak większość naszych roślin i mieszanek jest dostosowana do tego, żeby były na słońcu. Przygotowujemy ziemię. Najlepiej, żeby nie była zbyt żyzna, czyli na przykład ziemię z worka, najlepiej beztorfową, pomieszać pół na pół z jakąś ziemią, nawet spod bloku i tak dalej sobie to wymieszać, wysiać nasiona po wierzchu. I tu jedyna ważna rzecz, żeby nie za dużo ich wysiać, bo ludzie myślą, że im więcej sypną, tym będzie super.
2: Bo któreś ale... nie wyrosną, tak, no to wiesz, tak, będzie więcej,
3: no
2: coś
3: jasno,
2: się uda.
3: Oczywiście, i że lepiej zasypać i po prostu na zapas, później coś z nimi zrobimy. Nie. Jeżeli myślimy, że wysialiśmy za mało, to znaczy, że już wysialiśmy za dużo. Jest taka zasada, dosłownie szczypta wystarczy na balkonową.
2: Czyli znów przesadziłam w tym roku, dobra?
3: Tak, no bo to jest mniej więcej tak, że na metr kwadratowy, czyli tak mniej więcej 8 tonic balkonowych, wystarczą 3 gramy nasion, jeżeli chodzi o...
2: Czekaj, to niepełna łyżeczka od herbaty?
3: Niepełna łyżeczka herbaty, tak, dosłownie. I dlatego też wysiewanie na większych obszarach jest taką jakby, no jest wyzwaniem, no bo trzeba wysiać to równomiernie, a z kolei w donicach, no to ciężko nie przesadzić po prostu z ilością. No.
2: No bo chcemy mieć piękną łąkę.
3: W jednym gramie maku polnego jest 10 tysięcy nasion. No to sobie wyobraźcie. No to jeżeli byśmy wysiali 3 gramy maku polnego na metr kwadratowy, no to teoretycznie mogłoby wyrosnąć 30 tysięcy roślin. No oczywiście tak nie będzie, ale i każdy z nich zajmuje te, powiedzmy sobie, 10 centymetrów kwadratowych, nie?
2: Trzeba pomyśleć o przyszłości, tak, że to wyrośnie, zajmie miejsce i musi mieć to tak, swoje miejsce. Tak, no później... dobrze, jak już jesteśmy w stanie ogarnąć, że mniej, to lepiej, to czy te nasiona sypiemy tak na wierzch i zostawiamy, czy przysypujemy ziemią, żeby one wyszły z podziemi? No bo jak sadzimy rośliny, to do ziemi.
3: Większość gatunków wymaga słońca do skiełkowania, więc zostawiamy na wierzchu, uklepujemy i podlewamy. A później podlewamy według potrzeb. Wiadomo, każdy balkon jest inny, każde podłoże jest inne. No nie dopuszczamy do tego, żeby było super przesuszone. To jeżeli chodzi o balkonowe, a jeżeli chodzi o tereny, które mamy przed blokiem i tak i w swoim ogródku, no to też według potrzeb w tym pierwszym okresie, a później te rośliny sobie poradzą. Jeżeli wybraliśmy mieszankę dobrą do danego terenu, bo są i takie, które są na żyzne gleby, są takie, które są na piachy typowe, są takie, które są na wapienne podłoże, są takie, które troszeczkę mogą sobie poradzić pomiędzy sosnami czy jakimiś innymi miejscami, gdzie jest trochę bardziej cieniście lub kwaśno. No to też jest, większość specjalistycznych sklepów już ma jakby taki wybór właśnie, jeżeli chodzi o miejsca.
2: Ale trochę mnie zmartwiłeś tym, że jak pójdę do marketu, chociażby takiego ogrodniczego, a mamy takie, i jest napisane mieszanka dla zapylaczy albo miododajna, to nie jest...

0: dobre?
1: Nie ma certyfikacji tego rodzaju nasion. Może być tam wszystko. Lepiej się skupić na przestrzeni internetowej i tam sobie wybrać, bo pamiętajmy też, że jeżeli mamy do wyboru te różne, czyli tak, gdzie, jakie podłoże, co się nam podoba, takie mniej więcej trzy pytania możemy sobie zadać, no to tych wyborów jest na przykład 14 powinno stanąć przed nami. No to tego nie będzie nigdy w sklepie ogrodniczym, ani tym. Zupełnie inna sprawa jest w sklepie internetowym, gdzie to po prostu jest, nie wiem, 15 mieszanek do wyboru, które możemy sobie zawęzić i wybrać tą naszą ulubioną.
0: W zależności od tego, jakie mamy miejsce, jakie mamy upodobania, tak jak powiedziałeś, tak. Zastanawia mnie tylko jeszcze to, jak tak posiejemy na zewnątrz, nie przykryjemy ziemią, to czy nam na przykład nie przyleci jakiś wróbel albo inny dziobaty, który postanowi to pożywienie sobie
1: na szczęście
0: zrobić.
1: Jakby jest tak, że są inne ciekawsze rzeczy. Jeżeli mamy mieszanki, które się składają z jednorocznych i na przykład jakichś takich bardziej ozdobnych roślin, które nie są rodzime, jak na przykład słonecznik, czy inne, które mają większe nasiona, no to wtedy jest takie zagrożenie, ale tak samo, tak jak powiedziałem, no na przykład ten mak ma 10 tysięcy nasion w jednym gramie, to jest praktycznie niewidoczne dla takiego wróbla.
0: Lepsze, i po zapachu też nie
1: lepsze,
0: złapie.
1: Lepsze rzeczy znajdzie, więc jakby no z naszego doświadczenia wiemy, że wysiewanie w mieście zagrożenie jest jedynie wtedy, kiedy to są duże nasiona, a one rzadko występują w naszych mieszankach.
0: No i pewnie podlewać na początku delikatnie, tak, nie zalać żeby nie wodą, żeby nie zmyć ich z powierzchni, czyli być może jakimś spryskiwaczem i czekać, aż zacznie kiełkować.
1: No i też to dobre uklepanie, to też zapobiega temu, żeby spłynęły tak podczas deszczu.
0: Super, zrobiłam już dwa błędy, zakładając jedną łąkę kwietnową w mojej donicy na balkonie, ale mam jeszcze dwie i potem się już poprawię. Tak.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Łąki kwietne to alternatywa dla trawników. Trawników, które są zielone. No akurat ja bardzo lubię kolor zielony, jest to mój kolor ulubiony, ale jeżeli tak coś tam zakwitnie i

0: coś da nam, pozwoli nam cieszyć oko, to też jest w porządku. Maciej Podyma przekona nas za chwilę, że jeszcze więcej zalet niż cieszenie oka mają takie łąki kwietne, no bo przede wszystkim jest to stołówka dla zapylaczy.
1: No tak, jak zakwitną i pozwolimy im zakwitnąć i nie skosimy ich tak jak trawnik za pomocą kosiarki spalinowej, no to pojawią się kwiatostany, tak, na których, które są po to właśnie, żeby wabić owady, tak? Kwiaty sobie wymyśliły, rośliny sobie wymyśliły, że będą wabić właśnie do takiego miejsca kolorowego owady i będą tam oferowały im pyszny nektar i pyłek. W zamian za to, że polecą sobie od jednego do drugiego kwiatka i zapylą te rośliny, tak? Więc to jest tak zwane, no, to jest współpraca, tak, pomiędzy tymi dwoma organizmami, owadami i roślinami.
0: Ale wspomniałeś o tym, że te gotowe mieszanki w marketach na przykład, nawet w tych ogrodniczych, na których jest napisane, że mieszanka dla zapylaczy, to niekoniecznie może być dobre, więc możemy stworzyć sami i szukać w internecie. No to co te zapylacze lubią? Jakie rośliny? Które ich przyciągną?
1: To zależy. O, bo zapylaczem może być chrząszcz, zapylaczem może być ślimak, zapylaczem mogą być nawet lemury.
0: Ślimak? Przecież on nie lata.
1: Tak, więc to jest tak, że rzeczywiście, jeżeli mamy taką grupę zapylaczy i o tym są też nasze zajęcia, które będziemy w tym miesiącu robić w kilku polskich miastach, no są o tym, że te grono zapylaczy to jest bardzo, bardzo szerokie, ale jak tak sobie uprościmy, no to myślimy o owadach latających, tych rodzimych, które mamy w Polsce.
0: No bo to ładnie wygląda, jak on tak przyleci, tam ten dziubek, ten nektar, tam
1: patrzysz sobie. Motylek, który ten sobie leci na ten, czy pszczoła miodna, która jest taką ambasadorką zapylaczy, chociaż od tego się troszeczkę odchodzi, się coraz bardziej mówi o roli dzikich zapylaczy, samotnic i innych owadów, które no nie są pszczołomiodną. No i one mogą znaleźć pokarm na łące kwietnej. Najlepiej, żeby to były właśnie gatunki rodzime, bo do tego są dostosowane te gatunki owadów.
0: Ale jakie to są na przykład? Jeżeli
1: jakie gatunki? Byśmy... No na przykład żmijowiec, tak? Żmijowiec to jest fantastyczna roślina, która bardzo duży zakres owadów karmi. No i to też jest roślina, która nie jest niepozorna, ma mało kwitnących kwiatów kolorowych, ale
0: fioletowych,
1: tak, fioletowo-niebieskich,
0: bo też sobie ją
1: wytatuowanego żmijowca, ale no przede wszystkim on też produkuje bardzo dużo nektaru i to jest w ogóle, dla mnie to jest niesamowicie ciekawe zjawisko, że im kwiat bardziej kolorowy, tym zazwyczaj produkuje mniej nektaru. Czyli żeby się przypodobać owadowi i oszukać go, na przykład mak polny, no to jest przepiękny, czerwony i tak dalej, ale ma bardzo mało tego nektaru, znikomej ilości. Większość tam to jest pyłek. A z kolei żmijowiec, który jest niepozorny, ma małe kwiatki, no to odwdzięcza się zamiast tego wyglądu odwdzięcza się właśnie nektarem.
0: No poczekaj, on wcale nie jest taki niepozorny, jak się tak tego żmijowca posadzi trochę obok siebie i takie fioletowe kwiaty jak lawenda.
1: Tak,
0: trochę. Można by porównać.
1: No i mamy tak, na przykład marchew dziką, która jest rośliną, która tak naprawdę jest marchewką, którą jemy i dokładnie tym samym gatunkiem, tylko w innej odmianie.
0: Marchew dzika kwitnie na biało.
1: Kwitnie na biało i
0: ja to od razu sprawdzam.
1: Jest nawet idealnym jakby siedliskiem dla czmieli. I ma taką specjalną kropkę na środku, którą naukowcy uznają, że to jest właśnie punkt lądowania dla czmieli, dokładnie. Jest też dziewanna wielkokwiatowa, są królem takich typowych mieszanek, są złocienie właściwe, które wyglądają jak takie duże stokrotki. No generalnie najlepiej, żeby w mieszance, jeżeli chcemy karmić dużą liczbę zapylaczy, duży jakby zakres zapylaczy, czyli czmiele, pszczoły, motyle i tak dalej, to najlepiej, żeby to były różnie zbudowane kwiatostany, tak? Jedne lubią, do jednych potrafią się dostać czmiele, do innych potrafią się dostać mrówki, do innych potrafią się dostać pszczoły mniejsze, do innych jeszcze muchówki na przykład.
0: A one się ze sobą nie kłócą? No bo nieraz tak jest, że w donicy możemy coś posadzić, ale nie zawsze każdy z każdą rośliną się lubi. Być może sobie podkradają składniki odżywcze.
1: Tak,
0: jak jest z tymi łąkami i roślinami?
1: Przede wszystkim kłócą się, jeżeli mają różne wymagania osiedliskowe, czyli są rośliny na mokre tereny, są inne, które są na suche albo takie pomiędzy. Chociaż na przykład taki złocień właściwie, no to on po prostu lubi to i to, no dlatego jest tak popularny po prostu, bo się często udaje. Kłócą się, ale dzięki temu też szybciej rosną, tak? To jest trochę jak przy tych lasach kieszonkowych, które

0: obserwujemy ostatnio w miastach, czyli sadzimy gęsto i dzięki temu te rośliny szybciej rosną i szybciej nabierają masy, no bo po prostu ze sobą konkurują, oczywiście bez przesady, ale jakby to kłócenie ma na zasadzie jest takie trochę jak symbioza, tak? Jedne są, mają korzenie dość płytkie, inne są na średniej głębokości, a jeszcze inne sięgają nawet do kilkunastu metrów w głąb gleby, na przykład dziewanna wielkokwiatowa, niepozorna, znaczy niepozorna roślina, no ponad 2 metry może mieć, ale jej korzenie sięgają do kilkunastu metrów w głąb i po 2 latach umiera, nie? To jest w ogóle...
1: To już taką dziewannę do doniczki na balkonie chyba trudno
0: no nie,
1: byłoby
0: no to nie jest,
1: wstawić,
0: to jest nie jest
1: coś...
0: I żmijowiec raczej też, raczej inne rośliny, które są właśnie w mieszankach balkonowych.
1: Ale złocień już by sobie na balkonie poradził, więc te mieszanki trzeba też dobrze dobrać, a czy trzeba je na przykład nawozić, albo w ogóle jako to potem dbać, to wiesz co,
0: no
1: to za chwilę.
0: Dobra.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Mamy początek marca. Tak. Właśnie mówiliśmy, czy w marcu tę łąkę, czy w maju. Maja. No i w maju jeszcze można łąkę kwietną wysiewać, zwłaszcza z tych roślin jednorocznych. Maciej Podyma z Fundacji Łąka cały czas nam doradza, jak to zrobić. Powiem ci, że ja ostatnio dostałam coś takiego gotowego, tak jak mówisz, że niekoniecznie to z marketów, ale teraz jest też moda na takie sprasowane ziarenka, na jakby kartce papierowej, no często wizytówki są z tego, albo właśnie przy zakupie czegoś dostajemy taką łąkę miododajną, żeby ją po prostu wsadzić do doniczki, podlewać i wykiełkuje, wyrośnie. Czy to jest jakaś nowa moda i czy to rzeczywiście działa? Czy...
2: Tak, no to jest fajny gadżet, tak, no bo to jest papier czerpany, w którym są zatopione te nasiona i tutaj nam odpada kwestia...
1: Za dużo,
2: właśnie. Raczej nie wrzucimy całego zeszytu, tylko jedną kartkę rozłożymy i podlejemy. To jest to. No jedynie, co trzeba uważać, kiedy

0: kiedy to zostało zrobione. No bo jednak nasiona, no tak powiedzmy sobie, najlepiej, żeby w tym samym roku, kiedy został zrobiony ten papier czerpany, je wyłożyć, wysiać, czy jak to tam nazwać. No bo one po prostu tracą swoją zdolność do kiełkowania w kolejnych latach. Więc im szybciej coś takiego dostaniemy, tym szybciej wysiać. No i dobrze by było, żeby producenci pisali, w którym roku to zostało zrobione. No to by było w ogóle super, nie? Bo po prostu po 2-3 latach może być różnie, w zależności od gatunku.
1: No jedne... dobrze, dostałam w zeszłym tygodniu, to miejmy nadzieję, razu, że świeże. Od razu jak wrócę, to...
0: Rozumiem, że z okazji stulecia Attenborough'a, tak?
1: Tak, Na stulecie urodzin Davida Attenborough, tak, które to były w piątek, taką mieszankę dostałam, więc jeżeli będzie rosła, no to myślę, że on tam gdzieś, wiesz, tutaj...
0: Stuletnie będzie.
1: Sprawia, że to wszystko wyrośnie, być może pod jego okiem było tworzone, chociaż on jest z Londynu, a my mówimy o rodzimych, więc być może na
0: warunki polskie... Tak, ciekawe, jakie nasiona są w tym papierze czerpanym, czy
1: no
0: są
1: właśnie,
0: londyńskie,
1: to jest niespodzianka,
0: czy są...
1: nie wiadomo, jak kupujemy mieszankę, to przynajmniej wiemy, co tam może być.
0: No
1: tak, możemy się spodziewać.
0: No przynajmniej możemy liczyć na deklarację producenta.
1: A tak, tutaj niespodzianka, nie wiadomo. No dobrze, a jak tak to posadzę, posieję, no posadzę, posieję, trudno powiedzieć, położę ten papier, to trzeba to jakoś potem nawozić i w ogóle te łąki kwietne wymagają nawożenia, czy to jest właśnie taki samograj, który trochę wody dostanie i jest zadowolony?
0: Dobrze. Jeżeli chodzi nam o te łąki, które są naszymi docelowymi, czyli wieloletnie i te dostosowane do danego terenu, nie nawozimy. Jeżeli byśmy nawozili, to będziemy mieli z powrotem trawy i trawnik, bo te rośliny lubią azot, czyli właśnie jednoliścienne.
1: Trawa lubi azot.
0: Lubi azot, dlatego te łąki dla krów i tak dalej są tak intensywnie nawożone, no bo po prostu, żeby było dużo zielonego. Kosimy i też to nawożenie i to, żeby nie było zbyt dużo azotu, łączy się z tym, że zbieramy sian. Czyli jeżeli byśmy skosili taką łąkę, zostawili na niej to, co skosiliśmy i to by się rozłożyło, no to by się nawiozło, tak? Byłoby więcej tego azotu czy innych składników odżywczych, no to w konsekwencji powinniśmy zabierać. Wtedy jakby tradycyjnie nawiązujemy do tego, co robili rolnicy na tych takich pierwotnych łąkach, na przykład nad Biebrzu. Zbierali siano, zabierali je do swoich stodół, suszyli je, żeby później można było skarmiać zwierzęta. No i to też jest pokazanie tego, że łąka to nie jest, brzmi to strasznie, ale no nie jest naturalny teren, nie jest naturalne siedlisko w naszym klimacie. W naszym klimacie naturalnym siedliskiem jest las, do którego dąży cała przyroda. A łąka jest czymś, co wymaga po prostu opieki człowieka, czy wypuszczenia zwierząt, które będą je zgryzały, nie? Więc to też jest taki trochę myślowy eksperyment. No, jeżeli byśmy zostawili taką łąkę, no to po prostu po kilku, kilkunastu latach mielibyśmy z powrotem las w naszym klimacie.
1: A ta łąka na balkonie, czyli w tej doniczce?
0: No to jest już inna sprawa.
1: Mały balkonik.
0: Tak, no to to jest tak. No to ona nie wymaga nawożenia, jeżeli mieliśmy dobrą ziemię wrzuconą wcześniej. Zazwyczaj te balkonowe, no to są rośliny, które wymagają troszeczkę więcej właśnie tych składników odżywczych, więc spoko, ale nie dodawajmy więcej. Dbajmy o to, żeby była właściwie podlana, bo też pamiętajmy, że tam tej ziemi to jest około 10-15 cm, to jest zupełnie co innego niż na zewnątrz. I zazwyczaj to są mieszanki jednoroczne, więc po prostu na koniec sezonu ją kosimy, wymieniamy ziemię i wysiewamy od nowa w kolejnym roku, no chyba, że zebraliśmy nasiona z tych, które nam zakwitły.
1: No właśnie, to zbieranie nasion jeszcze chciałabym na chwilkę podjąć taki temat. Jak to zrobić, zebrać nasiona? Bo
0: obserwujemy,
1: z fasoli łatwo zebrać nasiona.
0: Obserwujemy roślinę, jeżeli każda jest inna, jest ich tysiące. No my na przykład tworzymy z około 200 do 250 gatunków mieszanki, tak? No to tego jest sporo. Ląduje około 30 mieszance, no ale dobra, no ale nadal jest ich trochę i każdy w innym okresie będzie kwitnął i w innym okresie rośliny będą dojrzewały. No ale jak są brązowe, szeleszczą i wypadają z nich nasiona, no to jest okres na to, żeby zbierać. No tak naprawdę do jakiegoś, albo zrzucamy to do jednego pojemniczka razem wszystko.
1: I będzie
0: albo,
1: niespodzianka?
0: I będzie niespodzianka, albo po prostu zbieramy sobie oddzielnie, czy to do jakiejś koperty, czy do opakowania. Dobrze by było rozpoznać chwasty, no bo one też się mogą zdarzyć, brzydkie słowo chwasty, ale te rośliny, które nie są z mieszanki. No zbierać, trzymać w zacienionym miejscu o stabilnej temperaturze, cieszyć się w następnym roku.
1: Szuflada w kuchni tak, może być, głęboko, ale nie tak blisko

0: kuchenki, na której gotujemy. A te, one już są wysuszone, te nasionka, czy jeszcze gdzieś trzeba, nie wiem, rozłożyć, żeby one
1: wyschły, dobrze by było je na chwilę jeszcze, tak, dobrze by było je na chwilę rozłożyć, żeby być pewnym, że są wysuszone. Bo im więcej wilgoci, tym gorzej się będą przechowywały, tak? No, obserwacja. No każdy gatunek jest inny, no nie odpowiem tak, żeby po prostu było to uniwersalne, ale no widzimy, jak są twarde, nie pachną jakoś dziwnie i nie są zielone w środku, a te kwiatostany są rzeczywiście przekwitnięte i ta roślina by chciała już je wysypać z siebie, no to
0: jest... To my pierwsi,
1: to my pierwsi. Zabieramy, żeby nie opadły na ziemię, czy do sąsiadki piętro niżej.
0: Która potem się zdziwi, co to jej wyrosło, a my zbieramy i za rok się cieszymy za dara, bo zebrane to też jest taka dobra opcja. No to ja już wiem, jak to zrobić. Mam nadzieję, że coś mi w końcu wyrośnie. Maciej Podyma z Fundacji Łąka był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.

6 minut pozostało do godziny 10. Jeżeli właśnie teraz otworzyliście oko i ucho, to pragnę wam powiedzieć, że pogoda dzisiaj znakomita. Będzie ciepło, będzie słonecznie, idealnie na to, żeby iść na spacer. Oczywiście z czwórką na uszach, bo ja wiem, że świergot ptaków może przyciągać trochę i tymi swoimi dźwiękami, ale czwórka też będzie przyciągać, bo już za moment poranna rezydencja i duże P, a to na pewno będzie spotkanie pełne pozytywnej energii. Zatem zapraszam was na nie, a ja mówię dzięki, cześć, papa, miłego dnia, Marta Hoppe.

0: Autopromocja.
1: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: so shut up.
1: Minęła 10.
2: Pogoda.
1: W niedzielę przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie słaby opad deszczu. Temperatura minimalna od plus 3 do plus 8 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko miejscami na Pomorzu, tam około plus 1 stopnia oraz lokalne przygruntowe przymrozki do minus 2. Temperatura maksymalna na wschodzie i wybrzeżu od plus 14 stopni Celsjusza do plus 17, a na południu i południowym zachodzie do plus 20. Chłodniej w rejonie Helu, tam maksymalnie plus 9. Wiatr zasadniczo słaby z kierunków zmiennych.
2: Autopromocja.
3: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3. Na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Lacium?
4: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie. Słuchasz

0: gra dla was duże P.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze, jest niedziela, 10

zwykle będzie miało formę zmiksowaną i będzie odrobinę formą podróży, choć mniej niż zwykle, będzie sam Redmore, brytyjski DJ, producent i artysta z Birmingham, który w ciągu ostatnich kilku lat zyskał w sumie światową środowiskową rozpoznawalność. Zaczynał on od grania imprez oraz tworzenia mashupów i remiksów popkulturowych tunów gdzieś na granicy funku, world music i reggae i właśnie w kontekście tych ostatnich plus minus dekadę temu zetknąłem się z jego raczkującą wówczas twórczością po raz pierwszy. Wielu twórców z tego okresu i z tego rejonu działań pojawiło się i znikło, ale sam Redmore nie należy do tego grona. Przeciwnie, robił i robi coraz więcej i coraz lepiej. Z biegiem lat coraz mocniej i coraz skuteczniej angażuje się on w działalność autorską. W 2022 roku Jalapeno Records wydało jego debiutanckie album Universal Vibrations, który spotkał się z pozytywnym odbiorem i był szeroko grany choćby w BBC Channel 6. Dwa lata później sam Redmore podbił stawkę kolejnym albumem Modulate, ponownie opierając się o różnorodne etniczne wpływy i łącząc elektronikę oraz żywe instrumenty w kawałkach z szerokiej palety gatunków. Jednocześnie jako Sam Redmore and the Tropical Sound Clash All Stars został on stałym bywalcem dużych scen rozliczych festiwali tak w Wielkiej Brytanii, jak i w szeregu innych krajów. Dziś skupimy się jednak na jego DJ-skim obliczu za sprawą 3-godzinnego nagrania z imprezy, jaką sam Redmore 3 kwietnia roku bieżącego zagrał w klubie Oil w brytyjskim Shrewsbury. Muzyczna selekcja tego nieakrobatycznie, acz perfekcyjnie zmiksowanego seta rozciąga się od funku, disco, afrobeatu i samby, po funkujący house i broken beat i słucha się tego z naprawdę dużą przyjemnością, a jeszcze lepiej się do tego tańczy. Mili Państwo, przed Wami przez najbliższe 2 godziny z przerwami sam Redmore. Płyniemy!

Słuchacie porannej rezydencji w czwórce, którą w niedzielę od 10 do 12 serwuję wam ja, czyli Duże P, i robię to zwykle w formie zmiksowanej, posługując się szeroko pojętymi cudzesami, czyli miksami stworzonymi przez innych artystów, na które się natknąłem i którymi postanowiłem z wami się podzielić, gdyż uznałem, że warto. Bohaterem dzisiejszego wydania jest Sam Redmore, a to, czego słuchamy, to jego mix Live at Oil Shrewsbury z 3 kwietnia 2026. Jako, że nie wspomniałem o tym, witając się, to wspomnę o tym teraz, że w ramach Portu Macierzystego i kawałka krajowego całą audycję w jej pierwszej godzinie rozpoczęliśmy od Kasoil i Izay z kawałkiem Problem, który swoim neo-soulowym, około-funkowym klimatem stanowił idealne wprowadzenie do tego, co w tej chwili brzmi.

Słuchacie czwórki, w której pierwszą godzinę niedzielnej porannej rezydencji, którą serwuję wam ja, czyli duże P, wypełnia mix Live at Oil Shrewsbury z 3 kwietnia roku bieżącego, którego autorem i kuratorem jest brytyjski DJ, producent i kulturowy aktywista, a także artysta sceniczny Sam Redmore. Na liście artystów Billy Paul, The Silvers, Leos Sonship, Fatback Band, James Brown, Chaka Khan, Stargard, nie wiem czy Szczeciński, czy... Nie, no, żartuję, bo wiadomo, że Starogard jest gdański, więc nie ma tu żadnych wątpliwości. Rolls Royce, The Haggis Horns, Super Free, Grace Jones, Black Buster, Candy Staten, Eight in Harmony, Salt, Oscar Sully, BS2000, The Three Degrees, Please, Melba Moore, The Mighty Mocambos i Quantic Soul Orchestra. To artyści, którzy pojawią się w pierwszej godzinie, ale z samym Redmorem, że tak pozwolę sobie go odmienić, spędzimy dzisiaj zarówno pierwszą godzinę, jak i drugą, więc nie regulujcie odbiorników i dajcie głośniej.

Powoli zbliżamy się do końca pierwszej godziny porannej rezydencji i do końca pierwszej godziny rejestracji seta, jakiego w klubie Oil w brytyjskim Shrewsbury 3 kwietnia 2026 zagrał główny bohater dzisiejszej edycji, czyli Sam Redmore. Na mnie mówią duże P i jeśli nie słuchacie mnie po raz pierwszy, to doskonale wiecie, że nie może się obejść bez fragmentu godziny dla Ukrainy, czyli mojego niegasnącego muzycznego protestu przeciw barbarzyńskiej putinowskiej inwazji na Ukrainę. Właśnie w ramach wspomnianego protestu gram wam w każdej godzinie moich czwórkowych audycji przynajmniej jeden ukraiński kawałek, starając się przy tym, żeby był to kawałek w języku ukraińskim, żeby na przykład ktoś z Ukrainy, kogo wojenna zawierucha rzuciła do Polski, trafiając przypadkiem albo nie przypadkiem na czwórkę, przyjemnie i miło się zaskoczył i poczuł się trochę bardziej u siebie, słysząc kawałek w swoim ojczystym języku. Na koniec pierwszej godziny Kajanna i Boy. Zanim ten kawałek zabrzmi, oczywiście jeszcze fragment miksu Sama Redmora, a w drugiej godzinie rzecz jasna, jak wspominałem, ciąg dalszy. Nie regulujcie odbiorników, zostańcie z czwórką.

dance. This song.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory

0: Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie.

0: Jest 11.
1: Pogoda.
0: W całym kraju zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od plus 3 do plus 8 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na Pomorzu, tam w okolicach plus 1, z lokalnymi przygruntowymi przymrozkami do minus 2. Temperatura maksymalna na wschodzie i wybrzeżu od plus 14 do plus 17, a na południu i południowym zachodzie do plus 21 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko w okolicy Helu, tam maksymalnie plus 9, wiatr słaby, z kierunków zmiennych.
1: Autopromocja.
2: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
3: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
2: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
3: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
2: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
3: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
2: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
3: i Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i

0: Byłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Po reklamie.
8: Czwórka. Polskie Radio.

0: porannej rezydencji gra dla Was duże P.
1: Nie inaczej, mili Państwo, nie inaczej. W drugiej godzinie porannej rezydencji, którą tradycyjnie zaczęliśmy od kawałka polskiego, w tym wypadku kawałka Co z Tobą, którego autorką jest

Wracając, w tej drugiej godzinie bohaterem będzie, tak jak w pierwszej, Sam Redmore, czyli brytyjski DJ, producent i artysta z Birmingham, który od tworzenia mashupów i remiksów popkulturowych tunów gdzieś na granicy funku, różnych odmian world music i reggae, przez granie imprez doszedł do w sumie ogólnoświatowej, środowiskowej rozpoznawalności, grania na największych festiwalach i wydawania znakomicie odbieranych autorskich płyt, że ja, czyli duże P, bo nie pamiętam, czy się przedstawiłem, więc w razie co zrobię, to teraz kawałki Sama Redmora w moich imprezowych case'ach miałem naprawdę dawno, w sumie kiedy tylko zaczynał, to postanowiłem, że dziś zapoznam was nieco bliżej z jego DJ-skim obliczem za sprawą świeżutkiego 3-godzinnego nagrania z imprezy, którą zagrał w klubie Oil w brytyjskim Shrewsbury na początku kwietnia 2026. Muzyczna selekcja tego świetnego i wysmakowanego seta rozciąga się od funku, disco, afrobeatu i samby, po funkujący house i broken beat, i wszystko, mili państwo, naprawdę wszystko się tutaj po prostu zgadza. Przed wami druga godzina porannej rezydencji, a zarazem druga godzina live mixu Sama Redmora w klubie Oil. Płyniemy!

Słuchacie drugiej godziny niedzielnej porannej rezydencji w czwórce, którą między 10 a 12 w tym dniu tygodnia gram wam niemal prawie zupełnie zawsze ja, czyli Duże P. Bohaterem drugiej godziny, tak jak i pierwszej, jest dzisiaj brytyjski DJ, producent, artysta sceniczny, aktywista kulturowy i tak dalej, Sam Redmore, którego mix Live at Oil Shrewsbury zarejestrowany 3 kwietnia brzmi wam właśnie z głośników gdzieś w tle, a zaraz zacznie ponownie brzmieć na pierwszym planie.

To jest poranna rezydencja, którą w czwórce w każdą niedzielę od 10 do 12 gram wam ja, czyli duże P. Dziś w drugiej godzinie, tak jak w pierwszej, jesteśmy w towarzystwie sama Redmora, słuchając nagrania z seta, jaki zagrał w klubie Oil w brytyjskim Shrewsbury 3 kwietnia roku bieżącego. Na liście artystów w tej drugiej godzinie Rabbit Rumba, sam Redmore, bo autorskie kawałki również się tu pojawiają, Etta James, Stevie Wonder, Dina Washington w remixie Ray & Christian, Fruit, Prince, The Pretenders, Lenny Williams, The Jacksons, Jean Carn, Armand Van Helden, Ish, Roland Clark, Nick Holder, Dating DJs, Little Dragon, Mike Don, Daft Punk, Confidence Man i w sumie to by było na tyle. Nie wymieniałem wszystkich remixerów, właściwie wymieniłem tylko jednego, więc ewentualnie domyślenie się, jakież to przedziwne wersje być może znanych w oryginałach, a nie znanych w tej konfiguracji kawałków zabrzmiały, zostawiam wam jako pracę domową. I nie zagaduję, i płyniemy dalej.

Został nam plus minus kwadrans do końca dzisiejszej porannej rezydencji, którą w niedzielę w czwórce prawie zawsze gram wam ja, czyli Duże P. Kończy się też nasze dzisiejsze spotkanie z DJ-skim setem, czy też live mixem Sama Redmora Live at Oil Shrewsbury, zarejestrowanym w trakcie imprezy we wspomnianym klubie granej przez wspomnianego DJ-a 3 kwietnia 2026. Cały ten set ma 3 godziny niemalże, w związku z czym jeżeli nie jest wam dość, jeżeli jesteście zainteresowani, w jakie rejony dalej zapuścił się Sam Redmore, możecie poszukać w internecie, a gwarantuję, że znajdziecie. Na koniec drugiej godziny, kiedy już skończymy spotkanie z tym miksem, który jeszcze przez chwilę zabrzmi, fragment godziny dla Ukrainy, czyli mój niegasnący muzyczny protest przeciw rosyjskiej, barbarzyńskiej i godnej wszelkiego i nieustającego potępienia inwazji, bo zawsze trzeba stawać z tym, który jest napadnięty, a nigdy z napadającym. W ramach fragmentu godziny dla Ukrainy w tej godzinie Skriaga i kawałek Rick Owens, którym w sympatyczny sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale zostańcie z czwórką po pierwsze, dlatego że tuż po mnie audycja sportowa, w której na pewno będzie działo się coś ciekawego, po drugie dlatego, że w czwórce ogólnie zawsze dzieje się coś ciekawego, więc najlepiej zostańcie z nią cały czas, a my słyszymy się za tydzień w niedzielę od 10 do 12. Odmeldowuje się Duże P. Trzymajcie się, hej!

0: Autopromocja.
1: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub

0: festiwalowe czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

0: Niedziela, godzina 12. Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dziś warto spędzić czas na świeżym powietrzu, szczególnie jeśli mieszkacie na południu Polski. Temperatura maksymalna może sięgać od 20 do 22 stopni, ale równie przyjemnie będzie w centralnej i północno-zachodniej części kraju, około 20 kresek. Suwałki znowu przypominają o sobie jako o biegunie zimna. No dobra, trochę przesadziłem, ale na Podlasiu chłodniej, maksymalnie 15 stopni. Jutro niemal w całej Polsce zrobi się cieplej. Niektórzy jednak będą musieli zabrać parasol. Największe opady czekają nas na Mazowszu i w zachodniej części kraju.

0: Audycja sportowa czwórki.
1: Audycja sportowa czwórki.
2: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Być może niektórzy z Was dopiero wstali. Mamy niedzielę, więc można sobie pozwolić na nieco więcej. A po wstaniu czas na jakieś konkret śniadanko. Co powiecie na przekąskę, ale w nieco innym wydaniu. W pierwszej godzinie zaproponujemy Wam z Julią Kotecką-Nerek przekąski ruchowe. To takie krótkie, intensywne ćwiczenia, które możemy bardzo łatwo wplatać w naszą codzienność. Z kolei w drugiej odsłonie audycji wpadnie do nas Kamila Nowowiejska i pogadamy o tym, jak nie zesztywnieć jak patyk, kiedy pisze się maturę. Będzie też o treningu mentalnym i o tym, jak świadomie czuć własne ciało. To jest audycja sportowa, która potrwa do godziny 14.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć. Źle skończysz.

This is a hard thing to do.

0: to Przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, trenerka personalna i fizjoterapeutka. Cześć Julito.
2: Cześć, dzień dobry.
1: My dzisiaj będziemy rozmawiać o przekąskach. No i właśnie to jest, jeśli chodzi o to słowo, pierwsze co mi przychodzi na myśl, no to rzeczy, które można zjeść szybko i na chwilę zapomnieć o głodzie, ale to będą wyjątkowe przekąski. Przekąski ruchowe, przekąski sportowe. O co w tym wszystkim chodzi? No to nam Julita zaraz to wytłumaczy, ale powiedz mi jeszcze najpierw, no bo mamy czas po godzinie 12, niedziela. Jakie przekąski ty żeś jadła dzisiaj na śniadanie?
2: U nas tradycyjnie, u nas w niedzielę o poranku je się jajecznicę. Nie jest to przekąska, ale jest to nasza rodzinna tradycja, więc może nie jakoś super zdrowo, ale jajo zawsze wjedzie.
1: No ale białeczko przecież, prawda?
2: Dokładnie, znaczy tak, no w kontekście samego produktu jak najbardziej tak. Formy podania da się lepiej,
1: ale tradycje są ważne. A to czekaj, no to powiedz, jaka forma podania? No bo forma podania może być jajka nawet, ja się dowiedziałam, że po turecku chyba
2: są. Tak, po turecku są wspaniałe i tam są właśnie jajka posze, jeżeli się nie mylę, i ono jest właśnie wrzucane na wodę i ono na pewno jest zdecydowanie tą wersją zdrowszą.
1: A ty co preferujesz?
2: Jajeczniczka
1: zwykła na masełku?
2: Ja lubię tak zdrowo. Okay. To nie jest tak, że się muszę zmuszać, tylko naprawdę lubię, jak mam tak jeszcze ładnie podane, to już w ogóle.
1: No to ja jestem team jajecznica na boczku ostatnio, a szczypiorek jak wiedzie, nie ma nic lepszego, jeszcze ten zapach tego szczypiorku. No dobrze, przekąski.

0: i ruchowe. Cóż to takiego jest? Czy ja mogę sobie ćwiczyć, uprawiać jakieś, robić jakieś ćwiczenia fizyczne, a jednocześnie coś przekąsić?
1: To znaczy właśnie od tych przekąsek stricte chciałabym odejść, bo przekąska ruchowa to jest faktycznie, tak jak wspomniałeś, coś na szybko i coś na zdrowo. Więc, znaczy miejmy nadzieję, że na zdrowo, bo właśnie w przekąsce ruchowej chodzi o to, żeby wprowadzić jakiś bardzo prosty, krótki ruch. Dla nas w naszej takiej nomenklaturze, w naszej głowie, kiedy powstawało to sformułowanie, były to 2-3 minuty takiego chwilowego oderwania się właśnie od komputera, od pracy domowej, od tego, jak dzieciaki siedzą przy stole, jak my często pracujemy przy kompach.
0: Bo właśnie, bo to jest ważne, co mówisz o tym, bo ja jeszcze do niedawna nie zdawałem sobie sprawy, jeszcze pamiętam te czasy, zabrzmię tak staroświecko, ale kiedy to było wręcz takie niewyobrażalne, że człowiek siedzi 8 godzin przed komputerem, słucha jakiegoś wywiadu właśnie w polskim radiu i jeden z takich filozofów opowiadał, że on pracuje, on siedzi przed tym ekranem 12 godzin. Ja myślę, nie no jak to? A to już się staje normą po prostu w dzisiejszym świecie. Tak wygląda nasz świat. Siedzimy po prostu.
1: Tak,
0: mamy te przekąski w takim razie, które mogą nam trochę pomóc się ruszyć.
1: Tak, przyznaję, że my jesteśmy w takiej naszej bańce i my tego kompletnie nie robimy. Zdarza nam się pracować na komputerach, ale ja tym bardziej sobie tego wyobrazić nie mogę, bo tak naprawdę całe nasze życie to jest sport i też staramy się też tak nasze gdzieś tam dzieci chować, ale wiem, że spora część naszego społeczeństwa faktycznie w tej pozycji siedzącej spędza dużo czasu. I ta przekąska ruchowa jest taką właśnie propozycją, żeby w czasie tego siedzenia się trochę od tego siedzenia oderwać i wcale niekoniecznie podskakiwać, wcale niekoniecznie biegać w miejscu i wcale nawet się nie podnosić. Chodzi o to, żeby doprowadzić nasze ciało do... żeby wprowadzić nasze ciało w jakikolwiek ruch. Myślę, mam nadzieję, że ta forma zdania jest zachęcająca w takim kontekście, że naprawdę nie trzeba się przebierać, szykować, tylko na moment dać sobie, ustawić sobie budzik. Bardzo ważne jest to, żeby sobie dać możliwość wprowadzenia takiej regularności, czyli do czegoś tą przekąskę ruchową przytulić. Czyli ja zawsze proponuję, robisz sobie kawę, to obok tego zrób sobie 2 minuty zdrowego ruchu, bo to chodzi o zdrowy ruch, o to, żeby ściągnąć łopatki, żeby się wyciągnąć, żeby się zrotować, żeby wykorzystać wszelki ruch naszych stawów, te ruchy stawowe, które my mamy naturalne dla nas, a które w jakimś sensie zanikają. Robią nam się niestety od siedzenia przykurcze i chodzi o to, żeby temu po prostu przeciwdziałać. I z tyłu głowy miejmy, że przede wszystkim ten bardzo prosty ruch będzie miał na nas ogromny wpływ, na przykład w sposób pobudzania krążenia. Przede wszystkim no to chwilowe lepsze samopoczucie naprawdę później się przekłada na ogólne lepsze samopoczucie i przede wszystkim to wprowadzenie ciała w poprawną postawę, w poprawną pozycję ma przełożenie na to, że też nasza postawa ciała w czasie na przykład chodzenia jest inna i my się ze sobą zupełnie inaczej czujemy i to po prostu idzie dalej i te kropki można ze sobą łączyć. Ważna niestety jest tak jak we wszystkim regularność, czyli ta 1 minuta w ciągu dnia pewnie nie wystarczy, ale lepsza 1 minuta niż żadna.
0: No dokładnie. Właśnie, czyli podczas robienia kawy można sobie taką przekąskę ruchową zaserwować. Mi się wydaje, że gotowanie ryżu jest super czasem, żeby poćwiczyć te 12 minut, no ale to już chyba nie będzie przekąska, tylko to będzie raczej coś, bardziej jakieś danie sportowe, bo to jest jednak no,
1: tak,
0: prawie kwadrans.
1: Tak, ale fajne, bardzo fajne i naprawdę jakby wejść w taką rutynę, to jest bardzo fajne spojrzenie na ten temat. Wtedy już zakładam, że jest to jakaś forma ruchowa, w której możemy się podnieść jednak z tej kanapy i zaserwować sobie jakiś najprostszy ruch typu kilka przysiadów, do nich też nie musimy się przebierać, kilka krążeń w takim pełnym zakresie, pomyśleć. Ja bym proponowała każdemu, żeby też pomyślał, w jakim zakresie ruszają się jego stawy. Czyli żeby te stawy w pełnym dla tego danego stawu zakresie je rozruszać, tak? Czyli jak robimy krążenie ramion, to spróbować poczuć, że to ramię jest w maksymalnym dla siebie zakresie, żeby cały czas to troszeczkę puszować, bo my w komforcie jesteśmy cały czas, bo my się ruszamy, bo my chodzimy.
0: Przyzwyczajamy się do tego komfortu.
1: Przyzwyczajamy się do tego komfortu.
0: A to posłuchaj, to w takim razie od razu, jak wywołałaś ten temat, ja potrafię zrobić coś takiego. Teraz zarzucę sobie rękę na głowę i spójrz. I potrafię dotknąć...
1: Crazy.
0: Jakby jak to powiedzieć? Przytuliłem swoją ręką, całą swoją swoją głowę i po tym okręgu przejechałem i dotykam teraz lewą ręką lewego ucha.
1: Tak, ale obawiam się, że masz hipermobilność. Normalny
0: czy w takim razie
1: tego nie zrobi.
0: No właśnie, czy wykorzystasz...
1: Czekaj, sprawdzę.
0: Właśnie nawet ostatnio ja tego nie zrobię. Próbowaliśmy. Czyli jeśli potrafię tak

0: zrobić, to powinienem w tym całym takim pełnym zakresie wykorzystywać te swoje możliwości i tak się rozciągać?
1: No i tutaj jest niestety gwiazdka, ponieważ ty akurat masz hipermobilność, więc pewnie może nie byśmy temu przeciwdziałali, ale raczej byśmy się starali poruszać w takich naturalnych dla ciała zakresach. Chociaż właściwie, jeżeli twój jest taki naturalny i okazało... Znaczy generalnie staramy się nie wchodzić w hipermobilność.
0: No, hipermobilność, tak, jakby tutaj... ja sobie muszę to zapisać, bo tak, teraz dopisuję taka... sobie do swoich skilli, okej. Okay.
1: Można ją bardzo łatwo sprawdzić, na przykład na... bardzo to widać na stawach łokciowych i stawach kolanowych. To są te dwa stawy, gdzie po prostu w czasie, kiedy nawet stoimy albo się podpieramy, w podporze po prostu klasycznym to widać. Jak ten łokieć wchodzi w duży przeprost, to warto to po prostu kontrolować i tego nie pogłębiać.
0: Ja tutaj... straszyłem kolegów i koleżanki w szkole tym swoim przeprostem.
1: A, no to widzisz, czyli mamy.
0: Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, fizjoterapeutka, jest razem z nami. Rozmawiamy o aktywności fizycznej i o przekąskach ruchowych. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: under pressure. Think I finally understand the lesson. First time I felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Audycja sportowa w czwórce.
2: Tu czwórka, Polskie Radio, niedzielne popołudnie, a skoro tak, no to musi być na sportowo audycja sportowa na stałe wpisana do czwórkowej ramówki 12-14. Zapraszamy was wszystkich do słuchania, bo pojawiają się tutaj różnego rodzaju niekonwencjonalne tematy. Choćby tydzień temu rozmawialiśmy o kolekcji koszulek piłkarskich, znakomitej kolekcji koszulek człowieka pod pseudonimem Tianse17, był Leszek Naziemiec, który jest pionierem dzikiego pływania, a dziś jest razem z nami Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, trenerka personalna i fizjoterapeutka. Rozmawiamy o przekąskach ruchowych, czyli co zrobić, jak się ruszyć, jak zmusić się do aktywności fizycznej, jeśli na przykład jesteśmy trochę zdemotywowani, nie chce nam się iść na siłownię, może karnet jest za drogi, to możemy choćby podczas gotowania ryżu czy przygotowywania kawy trochę ruszyć głową, wymyśleć sobie przekąskę ruchową i potem wdrożyć to w życie

0: czyli ruszyć swoim ciałem. Jakie takie najciekawsze przekąski ruchowe masz do zaproponowania? Mówiłaś wcześniej, że niekoniecznie to muszą być podskoki. Takie trzy podstawowe, które warto od razu wcielić w życie.
1: To myślę, że przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby nasze plecy były proste, więc ściągnięcie łopatek i wyciągnięcie ciała do góry, czyli takie wydłużenie się, zawsze bardzo dobrze działa na naszą postawę ciała. Niestety zapomniane są bardzo rotacje kręgosłupa, a ten kręgosłup musi być w ruchu i te przestrzenie międzykręgowe potrzebują troszkę oddechu, więc to myślę byłby drugi temat, o który chciałabym zawalczyć, czyli tutaj akurat możemy się na przykład odepchnąć, zaprzeć o krzesło i mocno zwrócić się w lewo, mocno zwrócić się w prawo i to będzie fajne. I trzeci temat to jeden z takich mięśni naszych najważniejszych, absolutnie posturalnych, czyli nasze mięśnie pośladkowe, które niestety się bardzo osłabiają przez tą pozycję siedzącą. To jest właśnie na przykład pozycja, w której możemy je pobudzić, może nie wzmocnić, ale pobudzić, nawet choćby rozciągnąć. To jest, kiedy siedzimy po prostu stopy rozstawione szeroko, plecy bardzo mocno wyprostowane i wyobraźcie sobie, że chcecie klatkę piersiową schować między wasze kolana, czyli chciałabym ściągnąć łopatki i klatą zjechać mocno w kierunku ziemi.
0: Okay.
1: I wtedy doprowadzamy nasze pośladki do tego, że się rozciągają, więc dajemy im też taki bodziec po prostu do ruchu i mówimy im, aha, trzeba się troszeczkę ruszyć. Oczywiście fajnie by było ten pośladek wzmocnić. Możemy też w bardzo prosty sposób, to jest też fajne, ostatnio o tym myślałam, bo to jest też taka, to jest w ogóle przekąska ruchowa, to jest taka inwencja twórcza, to nie jest klasyczne ćwiczenie w stylu właśnie przysiad, brzuch i pompka, tak, które znają wszyscy. Tylko trochę od tego ciała musimy trochę potraktować je jako taki proces taneczny. Taki, że coś, w czym się czujemy dobrze, co czujemy po prostu my realnie. Jeżeli czuję w tym danym ćwiczeniu brzuch, to fajnie. To sobie je zostawiam, wpisuję sobie je na listę moich ulubionych i je po prostu powtarzam. Fajnym takim ćwiczeniem, które jeszcze może w ogóle sprawić, że poczujemy się bardziej tacy napięcie, ja to zawsze mówię, że to ciało się tak zbiera, to jest na przykład naciskanie na swoje kolano, czyli unoszę nogę, ja dłońmi naciskam na kolano i kolanem napieram na moje dłonie. I wtedy powinno się zrobić naprawdę cieplutko w brzuchu. Ogień się tworzy w brzuchu i to jest fajny moment, w którym też przypominamy po prostu naszemu centrum, że warto się czasami włączyć, bo to centrum zawiaduje całym światem, czyli ono zbiera nasze kończyny i ono właśnie fajnie tutaj to nasze ciało układa.
0: My nawet często nie zdajemy sobie sprawy, że wykorzystujemy takie przekąski ruchowe, bo przeczytałem też o różnych przykładach, choćby to, że ktoś wejdzie po schodach tych tradycyjnych, nie skorzysta z tych ruchomych, no to już jest na plus. Ja to właśnie preferuję, zawsze unikam ruchomych schodów, żeby się
1: fajnie,
0: trochę ruszyć.
1: To jest tak prosta.
0: Można na przykład wysiąść przystanek wcześniej, ale to jest, jest taka chyba ekstremalna wersja, bo
1: nie, właśnie
0: wszyscy
1: fajna.
0: Tak myśli, że to spoko
1: to
0: będzie.
1: To jest super ekstra.
0: Tylko to jest jednak
1: ruchowa.
0: Trudno, no bo tutaj masz schody, prawda, szybciej się dostaniesz, a tutaj te 10 minut pewnie dłużej pójdziesz z
1: buta. No niestety wszystko, a czym jest 10 minut spaceru? Czystą przyjemnością.
0: No,
1: Jakbyśmy podeszli do tego w taki sposób, a nie wyzwaniowo też, chociaż wyzwania są fajne. Natomiast to powinna być podstawa naszych przekąsek ruchowych.
0: No właśnie, ale czy to może nam zastąpić taki intensywny trening i siłownię, czy jednak to powinien być takie coś komplementarnego, co dopełnia jednak całą resztę naszej aktywności fizycznej?
1: Nie może zastąpić, ponieważ trudno jest przyrównać trening siłowy. Nie istnieje trening siłowy bez obciążenia zewnętrznego, tak? Takiego faktycznie wymagającego. Wtedy dopiero możemy mówić o treningu siłowym. Więc niestety nie. Natomiast w kontekście, no właśnie zawsze mówię, lepiej zrobić niż nie
0: coś
1: zrobić
0: niż
1: po
0: nic,
1: prostu.
0: Tak.
1: Trudno tutaj znaleźć taki zamiennik. Myślę, że trzeba znaleźć czas niestety i na to, i na to. A tak naprawdę ten prosty ruch jest takim uzupełnieniem tego bardziej wymagającego. Bardziej w tym kierunku bym poszła.
0: Julita Kotecka-Nerek jest razem z nami. Rozmawiamy o przekąskach ruchowych, ale nie tylko, o prawidłowej postawie również. Rozmawiamy. Julita jest aktywną biegaczką, trenerką personalną, fizjoterapeutką. Była na Hyroxie, biega maratony, biega półmaratony i to poza granicami Polski. O tym też pewnie sobie porozmawiamy, ale też poruszymy kwestię, czy w ogóle Polacy to wysportowany naród. Za chwilę do was wracamy.
2: To jest nowość czwórki.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a naprzeciwko mnie siedzi Julita Kotecka-Nerek. Rozmawiamy o przekąskach ruchowych. Podaliśmy już parę przykładów ciekawych. Coś masz jeszcze do dorzucenia, czy porozmawialibyśmy trochę tak szerzej? Spojrzeli na ten właśnie taki, na tę perspektywę szerszą, czyli w ogóle, czy jesteśmy jako Polacy wysportowani? Czy w jakim to kierunku w ogóle idzie?
2: No właśnie, znów chyba tutaj już o tym właśnie tutaj miałam okazję wspomnieć, że my żyjemy w swojej bańce, niestety, która to bańka jest, składa się z ludzi, którzy chcą, bo to nie muszą być też ludzie aktywni, którzy jakoś niesamowicie też wyglądają, ale są to na pewno ludzie, którzy chcą, bo to są ludzie, którzy się do nas zgłaszają i proszą o tą pomoc sportową, więc to są też tacy ludzie, którzy są świadomi tego, że pora na zmianę, tak? Mhm. Że to już po prostu, że przychodzą też po zdrowie, to jest też fajne. Nie przychodzą po wygląd, tylko faktycznie przychodzą po zdrowie. No i niestety, pytając o nasze, o nasze polskie środowisko, ale też nie tylko, bo niestety ten problem wychodzi na cały świat, no to jest niestety problem choroby otyłościowej, która zalewa nasze społeczeństwo, więc tutaj niestety o tej aktywności ogólnej i wypowiadaniu się na temat ogólnej formy naszego społeczeństwa powiedziałabym niestety na razie, że jest kiepsko.
1: A z czego to wynika? Co jest właśnie przyczyną tego stanu rzeczy? Czy chodzi o przede wszystkim o przetworzoną żywność? Czy chodzi o to, że rozwój technologii tak na nas wpłynął, że po prostu zamiast bardziej dotknąć, poczuć, my wolimy patrzeć w ekrany smartfonów i komputerów? Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
2: Wiesz, myślę, że niestety wiele tutaj aspektów wchodzi w grę.

0: Na pewno nie można skupić się na jednym i na pewno nie ja też jestem osobą, która powinna takie tezy wygłaszać. Natomiast tak jak wspomniałeś, na pewno przetworzona żywność, na pewno to, jak dużo po prostu czasu spędzamy przed ekranami. No chociaż mam wrażenie, że to już są też takie frazesy, które my rzucamy, tak? To
1: no na tak, tym, tylko właśnie problem polega na tym, że cały czas powtarzamy w kółko to samo, ale tak, z drugiej strony problem nie jest rozwiązywalny nadal, prawda?
0: Właśnie jest rozwiązywany.
1: Jest rozwiązywany, ale nie jest rozwiązywany.
0: Tak, nie jest rozwiązywany, ale właściwie jest rozwiązywalny w bardzo prosty sposób, bo ruch i inne patrzenie na aktywność fizyczną w kontekście nie muszę, a chcę, nie obowiązek, a nagroda, i byłby bardzo szybkim rozwiązaniem tej sytuacji. Oczywiście wszystko jest procesem, ale wydaje mi się, że tutaj tym najbardziej napędzającym kołowrotkiem, tym elementem, który może to napędzić, jest niestety sam ruch, który musimy po prostu zacząć wykonywać. Mhm. Jeżeli zaczniemy i zobaczymy, jak nasze ciało się potem czuje, jak wygląda, no to już jest taka droga na szczyt, tak? Oczywiście, że ta droga czasami lubi mieć swoje zakrętasy i na pewno nie jest łatwa, a w kontekście choroby otyłościowej już tym bardziej jest jeszcze bardziej trudna. Nie zmienia to faktu, że jest też elementem całego procesu i nigdy nie możemy z tego elementu po prostu rezygnować.
1: Juli, to czy jest coś, co ciebie w ostatnim czasie zaskoczyło w świecie aktywności fizycznej? Na przykład, bo my rozmawiamy o przekąskach ruchowych, mm-hmm. o których pewnie niektórzy słuchacze też pierwszy raz się dowiadują. Natomiast ty jako doświadczona osoba, która regularnie jest aktywna fizycznie, było coś takiego w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, że patrzysz i wow, taka aktywność fizyczna albo taki sposób na ćwiczenia, może spróbuję również i też wprowadzę to w swoje życie.
0: Tak, to jest fajne, że o to pytasz, bo ja ostatnio właśnie miałam okazję przygotowywać się do wystąpienia w kontekście, jakie aktywności fizyczne zalecałabym rodzicom, żeby pomóc dzieciakom właśnie z otyłością wyjść, być w tym procesie lepiej, tak, żeby sobie pomóc tą aktywność fizyczną wprowadzać. No i znalazłam faktycznie, jest to geocaching, to jest temat, który mnie też zaskoczył, ja go w ogóle nie znałam, ale bardzo się cieszę, że na niego wpadłam, bo myślę, że to jest taki temat, gdzie możemy na niego, może zacznę od tego, na czym on polega.
1: Tam geo jest, czyli geografia, zaczyna się
0: geo,
1: ciekawie.
0: Geo, czyli geografia, dokładnie, ale wbrew pozorom nie jest to trudne i nie musi się kojarzyć z niczym trudnym, bo chodzi o samospacerowanie i o to, żeby coś łapać, catching, w czasie spaceru, czyli szukać. Szukam, zdobywam, uzupełniam to miejsce, ponieważ są to bardzo drobne rzeczy, tak naprawdę chodzi o tą rozkminę, o to znalezienie, o ten cel tego spaceru, a nie o to, co tam jest, bo tam nie ma żadnych super prezentów. Natomiast myślę, że czasami na pewno może się zdarzyć, że ktoś zostawi coś ciekawego i możemy odnaleźć faktycznie jakąś formę skarbu, który my poczujemy jako skarb. Ważne jest dla tych dzieciaków, że gdzieś tam też nie odciągamy ich od technologii, ponieważ GPS-a musimy mieć do tej zabawy i te wszystkie wskazówki właśnie GPS-owe pozwalają nam te wszystkie rzeczy złapać. Trzeba też mieć pomysł, żeby uzupełnić to miejsce, z którego tę rzecz jedną, jakąś tam drobną zabierzemy, więc musimy zrobić podmiankę. Fajne jest też to, że jest to temat nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na świecie i zaczął się w ogóle też nie w Polsce, tylko gdzieś na świecie, ale oni już mają w jakimś sensie swoje społeczności, więc też możemy się poczuć częścią czegoś. Kolejna rzecz to jest właśnie to, że możemy nie przerywać naszej zabawy, będąc gdziekolwiek na świecie. Więc jeżeli jest człowiek, który potrzebuje celu, tak jak są dzieciaki, które mówią, nie lubię biegać, ale już za piłką mogę biegać.
1: Ja to mam, to jestem ja.
0: To tak samo nie lubię chodzić, ale okej, jeżeli mam cel, mogę już pójść z tobą, mamo, na ten spacer. Albo idę sobie z ziomkiem i jakby widzę ten spacer jako zabawę, jako formę jakiejś takiej po prostu rozkminy młodzieżowej. Mhm. A może coś z tą rzeczą da się zrobić. Nie wiem, nie brałam w tym udziału, natomiast to jest na pewno fajna rzecz. Drugą rzeczą...
1: To do tych rzeczy jeszcze wrócimy, bo to jest naprawdę fajna forma urozmaicenia naszego ruchu. Razem z nami jest Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka i fizjoterapeutka. Za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy o tym właśnie, jak wplatać takie rozmaite, ciekawe sposoby na aktywność fizyczną do naszego życia, no ale też zahaczymy o temat maratonów, co? No bo
0: dobra,
1: to jest zawsze ciekawe. Zostańcie razem z nami.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: W audycji sportowej rozmawiamy dziś o aktywności fizycznej, jak ją sobie urozmaicić, jak zmusić się, no niekoniecznie zmusić, ale zachęcić swoje ciało do ruchu, no bo to też nie na tym polega, żeby się męczyć, ale oczywiście trochę wymagające to czasem bywa, ale potem efekty są za to świetne. No i ważne, żeby ćwiczyć regularnie, choćby to miała być przekąska ruchowa, o których tutaj właśnie, przekąski ruchowe, o których tutaj z Julitą Kotecką-Nerek rozmawiamy. Julita przyszła z książką taką, z takim pomocnikiem, który leży u nas w studiu na stole. Cóż to takiego jest?
2: Moi drodzy, to jest pomocnik, w którym jest podkreślone słowo moc, który ma dodać mocy rodzicom, którzy mierzą się właśnie z takim problemem, jakim jest choroba otyłościowa. I tutaj miałam przyjemność współtworzyć ten pomocnik jako ekspert od aktywności fizycznej i w kontekście właśnie tej pomocy rodzicom, jak przez ten proces przejść się tutaj, wypowiedzieć i swój wkład zostawić. I chcę też koniecznie wspomnieć, bardzo dziękuję, że o to pytasz, bo ten pomocnik można pobrać za absolutnie 0 zł.
1: To uczciwa cena.
2: To uczciwa cena. Szczególnie, że chcemy pomóc, więc nie chcemy nic w zamian, tak? Ze strony ootyłości.pl i tam też właśnie w tym rozdziale moim o aktywności fizycznej znajduje się nagrana przekąska ruchowa, którą bardzo zachęcam, abyście sobie pobrali. Będziecie mieli gotowca tak zwanego. Również tam znajduje się taki inny gotowiec, troszeczkę dłuższy, treningowy, więc fajnie sobie to pobrać. Od razu mówię, że to jest poziom dość podstawowy, ale właśnie o to chodzi, żeby od czegoś zacząć i żeby każdy sobie z danym ruchem

0: duchem poradził. Oprócz tego, że ja swój wkład o aktywności fizycznej miałam, to jeszcze inni mieli tutaj, inni profesorowie, inni specjaliści mieli swój wkład na temat psychy, na temat tego, jak te dzieciaki wspierać, gdzie z nimi pójść, o co można je zapytać.
1: Co zjeść?
0: Co
1: tam
0: zjeść?
1: Są przepisy,
0: tak,
1: też
0: dokładnie, tam są też przepisy. Jest też wypowiedź z ramienia fizjoterapeuty i przede wszystkim istotą tego jest to, że naprawdę można tutaj znaleźć bardzo dużo wspierających tematów i też nie trzeba być rodzicem dziecka, które mierzy się z chorobą, ale wiem też ze swojego doświadczenia, bo też jestem mamą 4-latka i 6-latki i już na tym etapie widzę, że temat jedzenia jest tematem trudnym, bo też dla rodziców jest tematem ważnym w takim kontekście, żeby dzieci były odżywione odpowiednio, więc jeżeli jako świadomy rodzic do tego podchodzimy świadomie właśnie, to sama wiem, że pewne tematy takie jak na przykład cukry proste i słodycze są tematem drażliwym, bo staramy się to ograniczać, a te dzieciaki jednak idą w to i chcą w to iść i to jest po prostu niezależne od nich, więc też nie możemy tego oceniać i musimy wszystko brać, więc też myślę, że dużo takich wspierających treści, które pomogą sobie na co dzień też radzić z tym, jak na to odżywianie, jedzenie naszych dzieciaków i bycie na co dzień patrzeć.
1: To Julito, to jeszcze powiedzmy, podkreślmy to jeszcze raz, przypomnijmy, ten pomocnik jest za darmo do pobrania. Jak go znaleźć w internecie?
0: ootyłości.pl.
1: ootyłości.pl. Tam wchodzimy i mamy świetne wskazówki, nie tylko dla rodziców, ale też osoby dorosłe, które mogą na pewno skorzystać z niektórych wskazówek zawartych właśnie w tym pomocniku. Na koniec jeszcze temat, który tutaj wywołałem kilka chwil temu, czyli maratony, bo Julita jest, mogę cię określić jako fankę maratonów? Czy to jest za duże stwierdzenie?
0: No właśnie, nie do końca, dlatego że ja przebiegłam 5 tak. maratonów, natomiast uważam, że maraton jest absolutnie ponadludzkim wysiłkiem. Mhm. I tak, mam te 3 godziny złamane, zrobiłam to i gdzieś tam, to też nie był do końca mój cel.
1: Ale pojawiło się. Czyli nie snujesz tutaj planów, żeby podbijać świat i przebiec te największe maratony świata, typu Boston, Tokio, Londyn.
0: Wiesz, no w takich rzeczy się nie odmawia, gdyby tak się udało, to ja bym nie odmówiła, więc jakby to jest właśnie tak, że jak przyznaję się, że gdzieś tam z racji tego, że udaje mi się działać gdzieś tam w social mediach, na te największe maratony, tak jak gdzieś tam właśnie Berlin i Paryż, zostałam zaproszona, więc to było moje, nie było moim wyborem, a było z zaproszenia, natomiast tak jak mówię, takich rzeczy się po prostu nie odmawia, bo to są przeżycia, które pamięta się do końca życia i które się ze sobą nosi w serduchu. Ja z bieganiem jestem związana praktycznie od 20 paru lat, więc to jest rzecz, którą naprawdę kocham. O tyle nie mówię, że jestem fanką w takim kontekście, że po prostu maratony nie są dla każdego. I to nawet nie jest o mnie, co mam wrażenie, że dużo ludzi sobie narzuca to ten mus, że jak zaczyna biegać, to celem jest na dzień dobry maraton. Mhm. A maraton naprawdę nie jest dystansem dla każdego, nie musi być dla każdego, tak samo jak w ogóle bieganie nie jest dla każdego, tak samo jak ja rodziców właśnie, innych rodziców, wszystkich rodziców namawiam na to, żeby nie cisnęli dzieci w kierunku, które oni lubią, że każde dziecko może mieć swoją zajawkę i tych zajawek jest naprawdę tak strasznie dużo, że po prostu...
1: Różnego rodzaju dyscypliny sportowe. My też
0: dokładnie.
1: Tutaj... Wiesz, w audycji sportowej staramy się szukać takich nietypowych. Ja wynajduję różnego rodzaju dyscypliny typu ultimate frisbee, frisbee freestyle, zabawy z dyskiem. No to jest wręcz sport połączony z tańcem. I...
0: A zobacz, ile tam jest biegania, ile tam jest właśnie ruchu. To jest fajne.
1: Tak, jakie akrobacje.
0: Mamy cel, mamy cel, biegamy za czymś i to jest strasznie fajne. Więc ja jestem jakby po prostu osobą, która jest prosportowa, proaktywna, i staram się przede wszystkim swoim przykładem dawać wskazówkę, że to jest ten kierunek. Więc w kontekście rodziców na pewno jeszcze powiem to, że przykład, a nie wykład, to jest chyba też rzecz, którą musimy przede wszystkim wprowadzić i zanim zaczniemy się zastanawiać, co dalej i co tym dzieciom zaproponować, to przede wszystkim spędzać z nimi aktywnie czas, bo ja wierzę, że aktywne wychowanie to jest wielka inwestycja w to wychowanie dzieci właśnie. I tym bym się chyba kierowała. Dlatego maratony, nie dla wszystkich, jeszcze wracając, czy jestem fanką? lubię. Ostatnio właśnie w Paryżu, który przebiegłam 3 tygodnie temu, poczułam znowu to coś i poczułam, że

0: faktycznie jestem biegaczką z krwi i kości, kocham to, dało mi to ogromną satysfakcję, ogromną przyjemność. Bardzo czerpałam z atmosfery. To wszystko jest, to wszystko są rzeczy, które należy doceniać, ale nie należy się na tym fokusować.
1: Tak,
0: bo
1: tak,
0: po prostu zdrowe ciało to jest podstawa, a maraton nie zawsze musi być zdrowy, więc jakby zawsze po prostu tutaj mam, w głowie mi się kłębi dużo, ale. No ale też kocham. Kocham miłością wielką, tak.
1: No potwierdza się prawda ludowa, prawda folkowa, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. I o tym wszystkim opowiadała Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, trenerka personalna i fizjoterapeutka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
2: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
1: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
2: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
1: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
2: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
1: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
2: i Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.

0: in the scene, I'm a fat boy. And I walk, never run like a fat boy. When you see me, you better say that boy. There's a young, successful black boy. Don't worry, mama, I ain't gonna quit yet. Cause I'm really nearly living off of interest. Bank balance, they looking all fat boy. Can't come around ill on that slim flex.
1: Niedziela, godzina 13, czwórka Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Niedzielny spacer to jest oferta nie do odrzucenia. Tym bardziej, że dziś przyjemna aura. Na południu Polski temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. Centralna i północno-zachodnia część kraju, tam około 20 kresek. Natomiast na Podlasiu na taki spacer warto ubrać coś ciut cieplejszego. Maksymalnie 15 stopni. Na początku tygodnia zrobi się już cieplej, no nie licząc zachodniej Polski, tam temperatury spadną. Ale pojawią się także opady deszczu. Najwięcej będzie go na Mazowszu i w zachodniej części kraju.
2: Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
3: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Audycja sportowa czwórki.
1: Audycja sportowa czwórki.
2: 180 minut na twardym krześle, przy twardym biurku i twardy orzech do zgryzienia. Jutro matura z rozszerzonej matematyki. Przez te 3 godziny można nieco zesztywnieć. W jaki sposób w trakcie tego czasu dać swojemu ciału trochę luzu? Czy oprócz ćwiczenia mózgu przed egzaminem dojrzałości dobrze jest trochę poćwiczyć fizycznie? I na jakie techniki relaksacji i odprężenia warto postawić, kiedy już się z tymi wszystkimi zadaniami uporamy? To tylko niektóre wątki, które poruszę w rozmowie z Kamilą Nowowiejską, która jest trenerką personalną i instruktorką fitness, 20 lat doświadczenia. Ale będzie też o treningu mentalnym i o świadomym czuciu własnego ciała. Taki jest rozkład jazdy drugiej godziny audycji sportowej. Jędrzej Rosiewicz, zostańcie z czwórką.

0: Przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a to jest Czwórka, Polskie Radio. Niedziela popołudnie, a więc lecimy na sportowo. Razem ze mną jest Kamila Nowowiejska, trenerka personalna, instruktorka fitness, dyplomowany coach i szkoleniowiec. Ile to już? Ponad 18 lat doświadczenia?
2: O, mama mia, dzień dobry bardzo. Myślę, że dużo, dużo więcej. Myślę, że to będzie ponad 20 lat.
1: Już 20 lat stuknęło. Wow, no to ten czas leci szybko jednak. No to dobrze, ale my dzisiaj porozmawiamy o wielu różnych ciekawych tematach, bo tak, w pierwszej godzinie rozmawiałem z Julitą Kotecką-Nerek o przekąskach, ale to były takie przekąski wyjątkowe, bo przekąski ruchowe, krótka aktywność fizyczna, intensywna, którą można wpleść w naszą codzienność, na przykład gotując ryż, na przykład przygotowując kawę albo czekając, aż się woda zaparzy na herbatę. Temat przekąsek pociągniemy, no bo ty też jesteś na co dzień zafascynowana pracą z ludźmi i zmianą nawyków nie tylko treningowych, ale także żywieniowych. To pochwal się, co ty dziś zjadłaś na śniadanie.
2: Akurat dzisiaj zjadłam owsiankę z płatkami drożdżowymi, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale płatki drożdżowe są tym składnikiem, który w naszym pożywieniu, który ma, jak się nie mylę, najwięcej białka, więc staram się oprócz samych węglowodanów i pobudzania jelit, perystaltyki jelit, właśnie uzupełniać swoją dietę o dużą ilość białka i tłuszczy. Do tego zjadłam banana, łyżkę miazgi z nerkowca i zalałam to wodą. To jest taka na szybkiego, bym powiedziała, pierwsze moje śniadanie, bo na drugie z reguły też coś jem obfitego, tak żeby nie być w tym długu, szczególnie po treningu. Natomiast moje śniadania z reguły są białkowo-tłuszczowe, żeby trzymać mnie z energią przez dłuższy czas.
1: No a właśnie, a jak powinno wyglądać takie optymalne, uśrednione śniadanie dla statystycznego Polaka? Co się powinno według ciebie pojawić na stole podczas pierwszego posiłku dnia?
2: Powiem wam, drodzy państwo, tak, że im więcej, bym powiedziała, jestem w branży fitness i pracuję z ludźmi, bardzo trudno jest powiedzieć, co powinna dana osoba jeść, ponieważ to jest bardzo złożony temat, bardzo szeroki i głęboki. Z reguły podchodzę bardzo indywidualnie do moich podopiecznych, do moich klientów i przede wszystkim badam, jak wygląda ich styl życia, jak wygląda ich poranek i reszta dnia, czy jest to dzień za biurkiem, czy też jest on bardzo aktywny, bo wtedy zapotrzebowanie osoby, która jest aktywna, będzie dużo większe na kaloryczność niż tej, która siedzi za biurkiem. Natomiast z badań też wynika, natomiast to, mówię, będzie bardzo indywidualny temat i powiązany również z wynikami badań, czyli między innymi z wynikami morfologii, ale również i hormonów, bo trzeba wykluczyć nietolerancje żywieniowe. Przy chorobach autoimmunologicznych ta dieta też będzie zupełnie inaczej wyglądała i przy chorobach układu sercowo-naczyniowego. Stąd też zachęcam do zrobienia w pierwszej kolejności badań. I na tej podstawie układamy, bym powiedziała, bardzo podstawowy taki podstawową dietę. Wykluczamy też produkty, które mogą powodować stany zapalne. Też zachęcam do przede wszystkim takiej obserwacji siebie, jak się czujemy po zjedzeniu danego produktu. Bo będą osoby, które będą miały problem z trawieniem laktozy. Będą osoby, które będą również miały na przykład uczulenie na przykład na banana, czy też na truskawki. Natomiast inni będą mogli po prostu jeść. Ale, bo zaczęłam troszeczkę, popatrzyłam na to szeroko, natomiast to, na co chciałabym, żebyśmy zwracali uwagę, raz oczywiście, jak się po danym produkcie czujemy, czy nie ma wzdęć, biegunek, czy nie mamy

0: również zaparć. Natomiast ja jestem zwolennikiem diety białkowo-tłuszczowej. Ograniczanie węglowodanów, ale mówię, to jest bardzo, bym powiedziała, indywidualny temat, ponieważ w moim przypadku i w większości moich klientów on się o tyle sprawdza, to śniadanie białkowo-tłuszczowe, że długo trzymamy energetykę, nie ma wahań cukru we krwi, przez to nie dojadamy.
1: No i ty prowadzisz też aktywny tryb życia, więc tak jak mówisz tutaj, ten indywidualizm w podejściu do tego, jakie śniadanie spożywamy. Ja oczywiście czytam etykiety, patrzę, ile tam jest zawartości białka, ile zawartości cukrów. Niestety nie zawsze potrafię się trzymać tutaj i lubię sobie coś słodkiego podjeść. Akurat z takich używek to te czekoladka, to jest u mnie naprawdę, to się pojawia dosyć często, ale będę nad tym pracował. Natomiast mamy matury, więc porozmawiamy za chwilę też o tym z Kamilą, jak podczas tych matur, przed maturami, ale też w trakcie pisania i po maturach, jak się zachowywać, o czym warto pamiętać, żeby się nie spinać, żeby się trochę zrelaksować, przede wszystkim po tym, jak już się taką maturę napisze, no bo przypominamy, że jutro matematyka rozszerzona, no i taki biedny maturzysta będzie musiał przez te 180 minut na twardym krześle przy biurku wysiedzieć. Razem z nami Kamila Nowowiejska, trenerka personalna, instruktorka fitness. Zostańcie razem z czwórką.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Tu czwórka Polskie Radio, a przede mną siedzi Kamila Nowowiejska, trenerka personalna i instruktorka fitness. No i ja już tutaj poruszyłem kilka

0: chwil temu ten temat matur. Pamiętasz swoją maturę?
1: Oj, był stresik? Pamiętam, bardzo. Bardzo się denerwowałam. Nie miałam narzędzi właśnie do regulacji mojego układu nerwowego. Nikt tego nas nie uczył. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że taniec był formą regulacji tego układu nerwowego. Natomiast na tamten czas ja tak tego nie postrzegam. Ja dzisiaj z perspektywy ponad 20 lat od matury mogę powiedzieć tak, aktywność ruchowa jest fantastycznym narzędziem, co więcej za darmo, do regulacji układu nerwowego, do uspokajania się, ale to, co pamiętam, że mnie też pomagało, to przede wszystkim oddech.
0: I my o tym zapominamy właśnie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oddech jest tą pierwszą czynnością, która następuje, kiedy się rodzimy, kiedy odchodzimy, bym powiedziała, z tej przestrzeni. I to, co jest fantastyczne, żeby nauczyć się dobrego, prawidłowego oddechu, czyli oddechu przeponowego. Bo bardzo duże napięcie generuje się u nas w obręczy barkowej ze względu na to, między innymi, że oddychamy górną częścią naszego ciała, ona się mocno spina, natomiast nie uruchamiamy przepony. I to jest taki mój apel do nauczycieli WF-u, żeby właśnie poświęcili trochę czasu uczniom, szczególnie w szkole średniej, właśnie do nauki prawidłowego oddechu, ponieważ on jest też narzędziem właśnie do regulacji tego układu nerwowego, tych naszych emocji, żeby nie wchodzić w gadzi mózg, czyli ten automatyzm, tylko właśnie uspokajać ten układ nerwowy po to, żebyśmy kreatywnie myśleli, nie na poziomie nawyków, tego, co jest wyuczone, tylko żeby była analiza, tak, danej sytuacji, a w przypadku maturzystów wielokrotnie się spotkałam, jak rozmawiałam z dziećmi znajomych, czy też niedaleko trzeba szukać po prostu kuzyni i kuzynki, że jednak to napięcie bardzo mocno, które wchodzi, powoduje jednak, że jesteśmy mocno pospinani, włącza nam się właśnie ten gadzi mózg alfa, beta tutaj fale w naszym mózgu i to powoduje właśnie, że zamiast skupiać się i kreatywnie myśleć, rozwiązywać problemy, które są na kartce papieru, to my czasami mamy pustkę w głowie. Mhm. I tu z pomocą przyjdzie na pewno oddech, wzięcie wdechu i wydechu, dłuższego wydechu, ponieważ wydech dłuższy rozluźnia nasze ciało. Tak, reguluje nasz układ nerwowy, wówczas uruchamiamy nerw błędny, czyli cały nasz organizm wchodzi w takie uspokojenie, również narządy wewnętrzne. Natomiast w momencie, kiedy właśnie jest krótki oddech, wszystko się po prostu spina. I teraz te osoby, które wychodzą, fajnie jest, żeby tą aktywność ruchową również od razu po wyjściu z pokoju czy z klasy, czy z sali, gdzie były pisane egzaminy, żeby troszeczkę poskakać, żeby rozluźnić nasze ciało, porozciągać je, żeby dać ciału luz.
0: A jak to jest w takim razie w trakcie pisania matury? 180 minut z matematyki rozszerzonej. Jutro czeka maturzystów. Oczywiście tych, którzy postanowili tę maturę z rozszerzonej matematyki napisać, no bo podstawa jest obowiązkowa dla wszystkich. Mhm. Jakie ćwiczenia możemy zrobić? Oprócz tego prawidłowego oddychania, o którym mówiłaś, jakie ćwiczenia byś proponowała przy tym stoliku, przy tej maturze, no żeby jednak się nie zasiedzieć i nie zesztywnieć w trakcie tych trzech godzin.
1: To też jest bardzo dobre pytanie. Ja bym zaczęła, czy w ogóle maturzyści mają taki narzędziownik jako nawyk. Obawiam się, że niestety nie. Natomiast jeżeli słuchają nas rodzice, ewentualnie właśnie maturzyści, to zachęcam raz do oddechu, zamknięcia nawet na kilka sekund oczu i wzięcia wdechu i wydechu. Pamiętajcie proszę, że dłuższy wdech doenergetyzowuje nasze ciało, więc na przykład jeżeli jesteśmy znużeni, czujemy, że kreatywność nam spada i ta uważność, wziąć po prostu dłuższy wdech, żeby doenergetyzować ciało i krótszy wydech. Natomiast jeżeli chcemy wyciszyć ten układ, uspokoić go, to zawsze dłuższy wydech. Natomiast odnosząc się do twojego pytania, co jeszcze można zrobić, to można się troszeczkę poprzeciągać. Ucho do barku, tak żeby poluzować, spróbować wykonać nawet takie kółka środkową częścią naszego tułowia, spróbować również poruszać miednicą. Nie wiem, jak to teraz jest w przepisach, czy można na chwilę wstać, czy też nie.
0: No właśnie, bo jak będzie...

0: Będziemy kręcić głową, to ktoś to może pomyśleć, że ktoś tutaj chciałby sobie ściągnąć.
1: Ja myślę, że tak akurat nie będzie. Natomiast można popróbować, poprzyciągać, powyciągać ramiona, tak żeby po prostu było nam lepiej. Natomiast dużego wyboru tutaj nie mamy, tak? Ze względu po prostu na przepisy. Poza tym to jest czas, gdzie mamy być bardzo mocno skupieni. Mm-hmm. Tak? I ja trzymam mocno kciuki za maturzystów i podpowiadam jednak, żeby popracować trochę z oddechem, dłuższy wydech albo dłuższy wdech, w zależności od tego, w jakim stanie jesteśmy. Można chwileczkę, żeby odsapnąć ten mózg, odpoczął, popatrzeć sobie na chwilę w prawo, w oddal, po to, żeby właśnie doszło do tej samoregulacji naszego układu nerwowego. Natomiast obawiam się, że maturzyści będą tak mocno skupieni i wbrew pozorom te 180 minut wydaje się bardzo długie z perspektywy osób, które tutaj siedzą w studio i kiedy my rozmawiamy, natomiast dla maturzystów myślę, że te 180 minut będzie pełne, to będzie pełne skupienie.
0: Bardzo intensywny czas i czasem niektórzy być może uznają, że to jest za mało, żeby wszystkie te matematyczne zadania rozwiązać. Jak być świadomym, jak być bardziej świadomym własnego ciała i na czym polega trening mentalny? O tym za chwilę porozmawiamy. Kamila Nowowiejska cały czas jest razem z nami. Zostańcie z czwórką.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: W audycji sportowej rozmawiamy o takich wskazówkach dla maturzystów, co mogą zrobić podczas pisania matury, żeby trochę się bardziej rozluźnić, trochę się bardziej odstresować. O tym wszystkim opowiada Kamila Nowowiejska, trenerka personalna i instruktorka fitness, ponad 20 lat doświadczenia. I teraz o zapowiadanym wcześniej przeze mnie czuciu ciała, bo pewnie wielu z nas, przynajmniej ja tak właśnie też mam, siedzi w jakiejś określonej pozycji, nie zdaję sobie z tego sprawy. Często jest to jakaś taka pozycja bardziej przygarbiona, nieprawidłowa, gdzieś tam sobie podwinie dziwnie nogę i po jakimś czasie nagle do mnie dochodzi, hej, no przecież nie powinienem tak siedzieć, powinienem trochę się wyprostować, trochę zadbać o sylwetkę i tylko to przychodzi po kilku chwilach. Jak być bardziej w takim razie świadomym swojego ciała, żeby unikać takich sytuacji, które negatywnie mogą wpłynąć w dłuższej perspektywie

0: na naszą sylwetkę, na naszą postawę.
1: Jędrzej, poruszyłeś bardzo ważny temat, którego ja się tak jakby czucia ciała cały czas uczę. Wydając się, że ćwicząc te 20 lat, że powinnam mieć doskonale rozwinięte czucie ciała. Na pewnym poziomie oczywiście tak, że podnoszę prawą rękę, lewą, tak, słyszę muzykę, wykonuję poprawnie, technicznie ćwiczenia. Również odczuwam ból, jeżeli coś mnie boli, próbuję to tak jakby nazwać i dodatkowo połączyć ewentualnie z emocjami. Natomiast to jest tak jakby to jest taki basic, podstawowy poziom. W ostatnim czasie tak jakby zaczęłam inaczej troszeczkę patrzeć w ogóle na ciało, bo zaczęłam patrzeć na nie jako narzędzie, tak jakby do głębszego czucia, do kontaktu w ogóle z moją podświadomością i nadświadomością. I teraz jeżeli tu nie skontaktuję się z ciałem i nie pozwolę jemu w ogóle mojemu układowi nerwowemu na samoregulację i tak jakby puszczaniu również emocji, to dalej mnie po prostu moja podświadomość nie przepuści. Czy to pracujemy sobie terapią, tak, chodzimy do psychoterapeuty, czy też innymi narzędziami do pracy głębokiej, to na koniec i tak dochodzimy do wniosku, że jednak nasze ciało jest bardzo istotnym narzędziem, tym elementem, z którym należy popracować. I teraz, jeżeli pracujemy fizycznie, tak, w znaczeniu czy biegamy, tańczymy, czy też spacerujemy, to ciało dzięki temu się samoreguluje, ten nasz układ nerwowy. Natomiast to, co dla mnie było też bardzo odkrywczym, ja w zeszłym roku zaczęłam pracować z tańcem intuicyjnym. Dla większości być może to nic nie mówi, natomiast
0: jest to niech ja zgadnę, po prostu to ty kreujesz, ty wymyślasz kroki, jesteś
1: dokładnie
0: autorką
1: tak.
0: swojej
1: dokładnie
0: choreografii.
1: Tak. Dokładnie tak, jest puszczana muzyka, są osoby oczywiście prowadzące takie zajęcia, są różne również style, bym powiedziała, szkoły tańca intuicyjnego, natomiast tak jakby pozwalasz sobie na to, żeby ciało ci pokazywało, co ono chce wytańczyć. I dzięki temu tak
0: to ja
1: jakby
0: mam tak na imprezach właśnie. Ja uprawiam
1: tak
0: cały czas taniec intuicyjny.
1: Dokładnie
0: na potańcówkach.
1: Tak. I pozwalasz
0: tylko o tym nie wiedziałam, ale ty żeś mi to teraz opisała.
1: Tak. I pozwalasz sobie dzięki temu na również rozpuszczanie, uwalnianie emocji, bo to, co się z naszym ciałem dzieje pod wpływem dużego stresu, dużego napięcia, to generuje się bardzo duże napięcie na naszym ciele, a dokładnie na powięzi. I teraz, jeżeli my nie mamy tej aktywności ruchowej, to nasze ciało nie ma możliwości tak jakby wytrząść tych emocji, tego napięcia, tych blokad energetycznych, które skumulowały się w naszym ciele. I bardzo często, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to ten stres odkłada nam się na przykład na obręczy barkowej, tak? On się może również objawiać poprzez bóle głowy, ból brzucha, czy też dolnego odcinka pleców, czy nawet też kolana. I bardzo ważne jest, żeby właśnie kiedy przechodzimy bardzo trudny czas, czy to bardzo dużo mamy różnych zajęć w pracy, obowiązków, czy też przeżywamy stratę, odejście bliskiej nam osoby, czegokolwiek, co jest bardzo trudne dla nas emocjonalnie, ważne jest właśnie, żeby zadbać o higienę naszego ciała, czyli wprowadzenie aktywności ruchowej. I to nie musi być taka aktywność ruchowa, że idziemy na siłownię czy na zajęcia grupowe, tylko to może być właśnie Nordic walking, spacer, który jest niedoceniany przez wiele osób. Pandemia nam jednak gdzieś pokazała, że oczywiście spacerować możemy i też statystyki pokazały, że dużo więcej Polaków wyszło i korzystało z tej aktywności ruchowej. Natomiast dzięki możliwości przebywania na świeżym powietrzu, w naturze, nasz układ nerwowy samoczynnie się regeneruje. I co więcej, jest to też udowodnione badaniami, że wzrasta nasza kreatywność podczas spacerów, więc jak idziemy na ten spacer, czasami wydaje nam się, że mamy jakiś problem, nagle znajdujemy rozwiązanie tego podczas spaceru, wracając do domu. Podobnie jest, słuchajcie, pod prysznicem, kiedy bierzemy
0: przychodzą
1: prysznic,
0: najlepsze pomysły.
1: Dokładnie tak.
0: Wygrywamy wszystkie dyskusje.
1: Dokładnie tak. Stąd też ta aktywność ruchowa jest fantastycznym narzędziem. Jest jedno małe ale, które gdzie chciałabym chciałabym naszych słuchaczy wyczulić, aby przede wszystkim obserwować się

0: siebie, jak my się mamy, co nam ciało mówi, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy przemęczeni, przeciążeni różnymi obowiązkami, to dodatkowy, bardzo intensywny trening będzie tak jakby kolejnym obciążeniem dla naszego układu nerwowego. I wtedy nasz układ nerwowy prosi o odciążenie go, czyli wyciszenie. Wtedy fantastycznie będzie medytacja, joga, rozciąganie, mobilizacja, czy choćby nawet zajęcia pilatesowe, nawet spacer. Ale żeby temu ciału dać właśnie możliwość samoregulacji.
1: A to tak? Bardzo ciekawy wątek poruszyłaś, bo ten spacer, który pobudza naszą kreatywność, to może być nawet zaledwie kilka kroków. Ja pamiętam z okresu swojego dzieciństwa, jak rozwiązywałem zadania matematyczne, siedzę nad jakimś zadaniem, nie mogę po prostu go rozwiązać, nie mogę nic wymyślić. Wystarczyło, że się podniosłem, chciałem pójść do rodziców po prostu, zapytać się o pomoc w rozwiązaniu danego zadania. Zrobiłem tylko te 10 kroków, by przejść z pokoju do pokoju i się okazało, nawet nie zadałem pytania, nie powiedziałem nic i okazało się, że te kilka kroków, ten mikroruch jednak spowodował, że nagle jakoś tak mi pobudziła się moja kreatywność, że aha, to w ten sposób trzeba rozwiązać. Więc wychodzimy na spacery, tym bardziej, że do lata już pozostało bardzo niewiele. Pogoda sprzyja, a razem z nami jest Kamila Nowowiejska, trenerka personalna, instruktorka fitness. Za chwilę o treningu mentalnym.

0: To jest audycja sportowa Czwórki.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Kamila Nowowiejska, z którą rozmawiamy o sposobach na odstresowanie się, na to też jak się poruszać trochę pisząc maturę, choćby rozszerzoną z matematyki, która już jutro 180 minut, trzeba będzie swoje wysiedzieć, no ale potem pewnie będzie się świętować studia, życie i tak.

0: dalej. Natomiast teraz kilka słów o treningu mentalnym, bo to jest też ciekawy temat, no bo nie trzeba trenować tylko ciała, można trenować także umysł. No i właśnie to mnie ciekawi, czy na czym dokładnie trening mentalny polega? Może zacznijmy od zdefiniowania tego.
1: Oj, trening mentalny to jest przede wszystkim praca z naszą głową. Po prostu, ponieważ nasz układ nerwowy jest przebodźcowany, więc bardzo często lecimy na autopilocie, tak zwane na tych falach beta, o których wspominaliśmy, i nie mamy dostępności tak jakby do naszej intuicji, do naszego kreatywnego myślenia, czyli włączają się tak jakby nasze nawyki, nasze przekonania, które nabyliśmy w ciągu całego naszego życia, i lecimy na automacie. I bardzo ważne jest, żeby się zatrzymać, popatrzeć, co nam się w ogóle pojawia, bo oczywiście aktywność ruchowa nam fantastycznie pomaga poprzez właśnie uruchomienie adrenaliny, adrenalina, kortyzol dzięki aktywności ruchowej jest podnoszona na momencik, ale dzięki aktywności ruchowej ona również szybko opada, tak? Czyli jest to taki naturalny regulator, tak jakbyśmy cały czas stymulowali ten układ nerwowy, żeby lepiej sobie radzić w sytuacjach trudnych. I teraz ta aktywność nam bardzo pomaga, ponieważ przy endorfinach, które nam się wydzielają, kiedy przychodzimy zmęczeni, kiedy przychodzimy sfrustrowani bardzo często, tak, po pracy do domu, czy też trafiamy już po tej pracy do klubu fitness na aktywność fizyczną, to wówczas dużo lepiej się zaczynamy czuć. A jak się lepiej czujemy, to więcej nam się przede wszystkim chce. Tutaj bardzo duże znaczenie również tej naszej automotywacji tak naprawdę, bo trening mentalny to jest również praca z naszą motywacją wewnętrzną. Będzie miał raz duże znaczenie właśnie ten układ nerwowy, który potrzebuje tak jakby regulacji, samouregulowania, bo jeżeli jesteśmy przestymulowani, to nam się po prostu też nie chce, gorzej w ogóle i śpimy, również mamy problemy z trawieniem, tak? Jest zachwiany cały układ hormonalny wówczas naszego organizmu. I co więcej, o czym się dość rzadko mówi, a mianowicie, że również rozregulowane zostają neuroprzekaźniki, które są odpowiedzialne za jakość naszego życia. I takim głównym, bym powiedziała, neuroprzekaźnikiem, który odpowiedzialny jest między innymi za motywację i też sposób naszego myślenia, jest dopamina. I w momencie, kiedy ona jest rozregulowana, no to niestety, no to myślenie nasze jest, bym powiedziała, pozytywne, zaburzone. I to, co jest bardzo ważne w ogóle w treningu mentalnym, to żeby zauważyć przede wszystkim to, co się pojawia też w naszej głowie, ponieważ bardzo często są te nasze myśli, które się pojawiają, to są nasze programy, to są nasze przekonania, które powstają w ciągu całego naszego życia, począwszy od naszych narodzin, poprzez szkołę, później znajomych. Stąd też jesteśmy cały czas programowani. Badania pokazują, że dokładnie do 12 roku życia jesteśmy programowani ze względu na fale mózgowe. I teraz bardzo ważne jest poprzyglądanie się tym myślom, bo te myśli powodują, że wytwarzane są konkretne emocje. Emocje wpływają na nasz sposób zachowania, a zachowanie na nasze odczucia, bym powiedziała, płynące z ciała. To jest takie koło, bym powiedziała, zamknięte. I teraz, jeśli chodzi o sam mental, bardzo ważne jest, kiedy przyciągamy negatywne myśli, a nasz mózg uwielbia negatywne myśli. Te negatywne myśli przyczepiają się do naszego mózgu jak rzepy. Natomiast pozytywne myśli, czy wspierające nas, one spływają tak jakby jak po teflonie, tak? W ogóle się nie przyczepiają. I na jedną negatywną myśl potrzebujemy minimum 3 pozytywnych rzeczy, które będą nas wspierały w naszym procesie rozwojowym, szeroko pojętym. I teraz fantastycznym narzędziem, które wspiera w ogóle proces tworzenia również nowych połączeń neuronalnych, oczywiście jest również aktywność ruchowa, która właśnie jest odpowiedzialna między innymi za neuroplastyczność naszego mózgu, połączenie nowych połączeń neuronalnych, ale dodatkowo powoduje ona, że zaczynamy patrzeć również pozytywnie i zmienia się biochemia naszego mózgu. I teraz praktykowanie wdzięczności każdego dnia powoduje również zmianę, bym powiedziała, biochemii naszego mózgu, tak? Zmienia się nasze nastawienie do wielu rzeczy.

0: zaczynają się neuroprzekaźniki również normować, tak? Czyli ta biochemia, tak jak wspomniałam, stabilizuje się i co więcej, zaczynamy też kreatywnie myśleć. Właśnie przy treningu mentalnym bardzo wspierające będzie burza mózgów, mapa marzeń, więc zachęcam, jak tylko mamy taką przestrzeń, do tego, żeby właśnie używać różnych narzędzi, które będą ten trening mentalny wspierały. Nie zapominajmy raz o aktywności ruchowej, o odpowiednim odżywianiu, o którym dzisiejszą rozmowę w ogóle
1: rozpoczęliśmy.
0: Tak. No i sen i regeneracja. Bo jeżeli tego nie ma, no to niestety, jeżeli nie ma tego snu i regeneracji, tych minimum 7-8 godzin snu, to raz, mamy zaburzony ten sen, tak? Czyli bardzo często w ogóle, jeżeli jesteśmy zestresowani, to budzimy się w nocy. Jesteśmy wtedy rozdrażnieni, więc wiecie Państwo, to jest takie koło, bym powiedziała, zamknięte.
1: Tak? Taki zegarek, jedna zębatka się zepsuje i potem inne też stają.
0: Dokładnie tak. I teraz patrząc na to, bardzo ważne jest zadbanie o te nawyki okołosenne, tak? I dzięki temu możemy mówić o regeneracji, jeżeli mamy ten sen, tak? W ogóle wszystkich procesów w naszym organizmie, włącznie z naszymi organami, bo też to, co mówi medycyna chińska, to, że każdy organ regeneruje się o danej godzinie. I teraz, jeżeli zbyt późno pójdziemy spać, albo zarwiemy noc, to wówczas ten organ się nie regeneruje. I oczywiście fajnie jest, kiedy to jest raz, nie wiem, na miesiąc, tak? Natomiast z mojego doświadczenia wynika, jak rozmawiam z moimi podopiecznymi i prowadzę również warsztaty i szkolenia, niestety sen jest tym, bym powiedziała, czynnikiem, który no niestety niestety szwankuje.
1: O regeneracji oddechu, ale także o prawidłowym odżywianiu opowiadała Kamila Nowowiejska, trenerka personalna, instruktorka fitness. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy.
2: Jakoś nie mogę spać, chodźmy pojeździć po mieście. Jak za dawnych lat, gdy to robiliśmy codziennie. Palę i puszczam rap, trochę inny SE. Anci wyspać, fanka sklepikarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z headnate było. Trochę popadało, dawaj mocy na zakręcie. W aucie nocy 90 BPM.

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję na delocji i ewersnym mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak ciebie zorienią, chyba nich obiech czy już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: palen wat niet. Gewoon Sambra.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
2: Audycja sportowa powoli dobiega końca, a to oznacza, że już za chwilę Kasia Dydo i podano do stołu. A ja wam życzę miłej niedzieli. Pamiętajcie, tak jak mówił agent Dale Cooper w słynnym kultowym serialu Twin Peaks Davida Lyncha, każdego dnia zróbcie sobie jakiś mały prezent. To może być

0: Kurka, radio i podcast. Autopromocja. Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
1: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
2: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
3: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
4: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18:00.
3: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
4: i Grzegorz Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.

0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Tu czwórka Polskie Radio.
7: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: W Warszawie dzisiaj po południu około 15 stopni, idealna temperatura na spacer między restauracjami i bardzo profesjonalne ocenianie zupy po dwóch łyżkach. W Krakowie około 16 i pogoda w stylu slow dining, spokojnie, przyjemnie i z dużym ryzykiem przeciągnięcia obiadu do kolacji. A w Gdańsku od 10 do 12 stopni, lekki wiatr od morza, pogoda dobra na rybę, spacer i herbatę, większą niż planowaliśmy.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
5: Marta Zienkiewicz,
3: Julia Święk
5: i Alicja Michalska.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
5: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: zaprasza Kasia Dydo.
1: 6 minut po godzinie 14 tę audycję podano do stołu. To jest dobry czas na taką audycję o jedzeniu, bo być może jesteście teraz właśnie w porze obiadowej, przygotowujecie swoje posiłki, za moment usiądziecie z rodziną, z przyjaciółmi, żeby je skonsumować w stylu slow, no bo jednak mamy niedzielę, więc nie ma gdzie się spieszyć. No a dzisiaj mam wrażenie, że w podano do stołu będzie wszystko. Ceramika z Teneryfy, kulinarne nagrody, piękne talerze, no i bardzo poważne pytania o idealnie chrupiącą skórkę, o sens gwiazdek w restauracjach. Też będziemy o to pytać. Sprawdzimy, czy jedzenie naprawdę smakuje lepiej, kiedy dostało nagrodę, oraz czy jurorzy bardziej oceniają sos, czy może kolor ścian i światło do zdjęć na Instagramie, bo jak wiadomo, jedzenie stało się bardzo instagramowe, musi dobrze na Instagramie i na zdjęciach wyglądać, więc pytanie, czy takie rzeczy też oceniają jurorzy, przyznając kulinarne nagrody. O nagrodach kulinarnych będziemy rozmawiać po godzinie 15. Grzegorz Łapanowski do nas dzisiaj wpadnie, bo właśnie został ambasadorem nagród, które nazywają się Złote Ostrygi, więc pytanie, no po pierwsze, jak to jest być ambasadorem nagród i w ogóle co się ocenia w restauracjach, jak się dostaje posiłek. O tym będziemy rozmawiać po godzinie 15, a za moment zajrzymy do świata ręcznie tworzonej ceramiki Anny Ciok, która opowie, jak wygląda życie i tworzenie na słonecznej Teneryfie, więc dzisiaj zabieram was naprawdę w piękne miejsce. Porozmawiamy o tym, dlaczego kubek może mieć więcej charakteru niż nie jeden gość przy restauracyjnym stoliku. Będzie o kolorach, będzie o wzorach, o talerzach z duszą i o tym, dlaczego dobre jedzenie zaczyna się czasem właśnie od dobrego talerza. O tym będziemy mówić w audycji Podano do stołu. Namawiam, zostańcie z nami przez najbliższe 2 godziny.

0: słoneczną Teneryfę i będziemy rozmawiać o pięknej ceramice, więc cudowna, artystyczna podróż nas dzisiaj czeka. Anna Ciok jest dzisiaj razem z nami, która tworzy ceramikę, ale właśnie nie w Polsce, tylko na Teneryfie i myślę, że to jedno z drugim ma bardzo dużo wspólnego. Anna jest razem z nami, dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No powiedz, gdzie konkretnie jesteśmy teraz? Co widzisz ze swojego okna? Jaka piękna aura, jaki piękny widok masz za oknem dzisiaj?
1: No słuchajcie, rozczaruję was niestety dzisiaj, bo jak najstarsi górale teneryfscy mówią, to jest najdłuższa zima na Teneryfie i faktycznie nadal mamy zimę. Jest pochmurno i pada, nie codziennie, ale dzisiaj akurat tak.
0: Aż nie chcę się uwierzyć, bo wydawało mi się, że jak zadam ci to pytanie, to powiesz mi, że wspaniale, że słonecznie, że żadnej chmurki, że ciepło i że właściwie to gorąco i że musisz się chłodzić lemoniadą i jakimiś innymi dobrymi specyfikami, które po prostu powodują twoje ukojenie po południu w niedzielę, a tutaj się okazuje, że na Teneryfie nadal zima. No ale w ogóle jak to się stało, że ty zawędrowałaś na tę Teneryfę, co sprawiło, że właściwie tam postanowiłaś tworzyć, ale też i żyć?
1: No słuchajcie, to w zasadzie w pewnym sensie był to spontan. Przylecieliśmy na Teneryfę kilka lat temu w pandemii, trochę zwiewając przed tą polską pandemiczną rzeczywistością, żeby jednak więcej na świeżym powietrzu móc spędzać czasu. I wtedy nasz synek był naprawdę mały, miał 1,5 roku. I to nie była love at first sight z mojej strony, ta Teneryfa. Ona zresztą moim zdaniem nie jest taką oczywistą wyspą. Jak ktoś szuka pięknej architektury, kultury, to Teneryfa nie do końca jest o tym. I chwilę mi zajęło, zanim pokochałam tą wyspę tak naprawdę. Natomiast to, co tutaj uwielbiamy, no to jest styl życia. I to na pewno nie jest wyspa do robienia wielkiej kariery i wielkich pieniędzy, no chyba, że jest się właścicielem hotelu na Teneryfie, bo 90% ekonomii tutejszej, no to jest właśnie turystyka i hotelarstwo. No to jest wyspa do odpoczywania, plażowania, do życia na luzie. No i to nas tutaj urzekło i to czuć każdą komórką ciała, to czuć w tym, w jaki sposób zachowują się lokalsi i jacy są. No i to był taki jakiś pierwszy impuls. Okazało się, że zarówno ja, jak i mąż pracujemy zdalnie. No pandemia też to jakoś akcelerowała. Ja swój kontrakt, bo przylatując na Teneryfę byłam od 20 lat pracownicą korpo, także to jest też jakaś tam historia, którą możemy tutaj za chwilę obgadać, bo nie miałam nic wspólnego z tworzeniem jeszcze te 3 lata temu. No i zmieniliśmy te nasze kontrakty na kontrakty zdalne. Nasz synek był mały, więc to też życie tutaj bez polskiej zimy, bez polskich wirusów i chorób wydawało się bardzo fajne. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy właśnie dopiero co dokonali takiej wolty i z Berlina przeprowadzili się na Teneryfę. Oni zresztą do tej pory są tutaj naszymi najbliższymi przyjaciółmi. I te 3 w zasadzie rzeczy były takimi bezpośrednimi impulsami do tego, żeby może spróbować.
0: No to opowiedz mi, jak ceramika pojawiła się w twoim życiu, no bo tutaj ciekawa historia się kroi. No taka, o którą być może już słyszałam parę razy, że ktoś pracował bardzo długo w korporacji, nagle ląduje w innym miejscu na świecie i zaczyna robić rzeczy, których do tej pory nie robił, w twoim przypadku ceramika. Jak ta ceramika w ogóle pojawiła się w twoim życiu? Jak ty wpadłaś na to, że mieszkając na Teneryfie będziesz zajmować się, no właśnie, robieniem talerzy, kubków i naczyń?
1: No słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że to był jakiś bardzo gruntownie przemyślany, przepracowany i przygotowany proces, ale nie było tak. Była to kwestia przypadku, a w zasadzie wypadku. 2 miesiące po tym, jak przeprowadziliśmy się na Teneryfę, zostałam wywalona z roboty. Moja firma zaczęła się transformować i z takiej dużej firmy dewelopującej budynki biurowe przekształciła się w zasadzie w zarządcę nieruchomości i ze 150 osób aktualnie pracuje tam kilkadziesiąt, chyba około 30 teraz. Więc no, po 6 latach pracy w tej konkretnej firmie, byciu dyrektorem zarządzającym 20-osobowym zespołem, zostałam bez roboty. No i postanowiłam chwilę się zastanowić, co ja w ogóle chcę ze sobą zrobić i co ja tutaj na tej Teneryfie mogę ze sobą zrobić. Nie bardzo chciałam wracać ponownie do takiego trybu życia. No i dałam sobie

0: Apetyt na czwórkę.
1: No dzisiaj to my mamy wielki apetyt na życie nie w Polsce, ale za granicą, bo dzisiaj zabieramy was

0: kilka miesięcy na to, żeby trochę odsapnąć i po przeprowadzce i po tej dużej takiej zmianie mogliśmy sobie wtedy jakoś na to pozwolić. No i żeby nie oszaleć, kupiłam akwarelki i zaczęło się od akwareli, które w ogóle są nadal moim głównym źródłem utrzymania. Ceramika jest moją drugą nogą, a ja głównie maluję duże, takie wielkoformatowe akwarele i wysyłam je aktualnie na całą Europę. Akwarele abstrakcyjne. Prowadzę warsztaty z tej akwareli zarówno u siebie w studio, jak i dla dziewczyn, które prowadzą też różne tutaj miejsca retreatowe na wyspie. Wzbogacam te ich retreaty jogowe czy pilatesowe też swoimi warsztatami akwarelowymi. I zaczęło się od akwareli. Ja kupiłam sobie te akwarelki, żeby jakoś mózg mi trochę odparował. No i wpadłam w cuk akwarelowy, bardzo dużo malowałam, gdzieś zaczęłam to publikować w sieci, no i okazało się, że z super odbiorem się to spotyka, mam wiele zapytań o sprzedaż. No i mój mąż zaczął się zastanawiać, co z tym zrobić, skoro już tyle naprodukowałam, no to może byśmy wystąpili na takim lokalnym Mercado w El Medano, które jest taką fajną surferską miejscowością. No i tak w 3 miesiące z pani dyrektor w korporacji zostałam babą z targu.
1: Brzmi
0: i
1: pojawiłam dobrze.
0: Się na tym targu ze wszystkimi tymi moimi akwarelami i właściwie myślę, że sprzedałam 90% tych prac, z którymi tam się pojawiłam. No i to był taki moment, w którym pomyślałam sobie, kurczę, może to jest fajny kierunek. No i nagle okazało się, że naprawdę, no ja tutaj nie przypisuję sobie wszystkich tych zasług, na pewno w części tak jest, ale myślę, że trafiłam jakoś w dobry moment, w dobrych ludzi, w, no nie wiem, te moje akwarele jakoś wpisały się w klimat wyspy i bardzo szybko na ten targ zaczęli przychodzić, nie wiem, właściciele jakichś concept store'ów, mówiąc o tym, że chętnie chcieliby mieć printy tych moich akwareli u siebie w sklepach, prowadzący retreaty, pytając, czy prowadzę.
1: Ale ja cały czas nie słyszę tam słowo ceramika.
0: No tak, bo ceramiką ja się zajmuję od 4 miesięcy, a od 3 lat maluję akwarele, więc moja droga do tworzenia ceramiki, ja równolegle z tą akwarelą, ja po prostu zapisałam się na ceramikę i przez 2 lata hobbystycznie uczestniczyłam sobie w zajęciach, dochodząc do tego bardzo powoli, jaka to jest trudna profesja i że jednak ta ceramika to jest bardzo taki inżynieryjny proces, więc ja najpierw przez 2 lata po prostu hobbystycznie uczyłam się w ogóle, z czym to się je, aż doszłam do momentu, że chcę to robić też komercyjnie. Zamówiliśmy piec szedł na Teneryfę 3 miesiące, no i powolutku nauczyłam się, jak robić na kole. Zaczęłam robić pierwsze swoje kulfony, bo one na początku naprawdę przypominały kulfony, aż doszłam do jakiejś względnej wprawy. I jak doszłam do tej względnej wprawy, to też okazało się, że właściwie to moim ukochanym procesem jest malowanie na ceramice, a nie robienie jej, więc w tym momencie częściowo tylko sama ją robię i tworzę na kole takie małe formy, a duże formy kupuję od lokalnej manufaktury i zajmuję się malowaniem na ceramice, szkliwieniem i tą ostatnią częścią, moją ukochaną częścią procesu.
1: Dzisiaj Anna Ciok jest razem z nami, na moment tutaj postawimy kropkę, ale za moment na Teneryfę jeszcze powrócimy do twoich cudownych opowieści. Jak stałaś się panią od pani z korporacji do lokalnej artystki na Teneryfie, która zajmowała się i zajmuje się nadal akwarelą, ale też tworzy przepiękną ceramikę, o której za moment będziemy rozmawiać. To jest audycja Podano do Stołu. Dzisiaj jesteśmy na Teneryfie.

0: Pojedli, popili.
1: To jest audycja Podano do stołu, w której rozmawiamy o jedzeniu, ale nie tylko. Często rozmawiamy o rzeczach, które krążą wokół jedzenia i dzisiaj jest to ceramika oraz sztuka, no bo jednak czasami pyszne danie zaczyna się po prostu od pięknego talerza, czy pyszna kawa zaczyna się od przepięknej filiżanki albo kubka. Takie właśnie tworzy Anna Ciok. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jej Instagrama. No i żeby przenieść się do tej innej zupełnie rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy na Teneryfie i sprawdzamy, jak wygląda codzienność artystki na Teneryfie. Ty jesteś tam jedną z wielu artystek, które zajmują się ceramiką i w ogóle malowaniem na naczyniach. Czy to jest coś takiego bardzo oryginalnego w miejscu, w którym teraz żyjesz?
2: No mnie właśnie między innymi trochę zdziwiło to, że na Teneryfie jest tak niewielu ceramików, takich ceramików, którzy zajmują się produktem. Jest troszkę takich, kilkoro znam ceramików, którzy robią taką ceramikę tradycyjną, bardzo tradycyjną, kopią sami glinę, oczyszczają ją i tak dalej. No to jest bardzo też taki długi, złożony proces i te naczynia wyglądają w taki bardzo surowy sposób. Natomiast takiej ceramiki, jaką my w Polsce znamy, nie wiem, z targów rzeczy ładnych, no, troszkę nowocześniejszej, nie ma na Teneryfie i zdziwiło mnie to, bo są ceramicy, ale wszyscy ceramicy żyją z warsztatów ceramicznych i są ceramiczki takie, no gdzieś jakby młode dziewczyny, które zarabiają na warsztatach, a nie na produkcie. I trochę jest tak, że odkąd zaczęłam się tym zajmować, trochę rozumiem dlaczego. Bo musimy pamiętać, że jesteśmy na wyspie. No z Teneryfą jest jeszcze taka skomplikowana sprawa, że ona jest w Unii Europejskiej, ale nie jest w Unii Celnej. W związku z czym dostępność rzeczy na wyspie, przysyłanie rzeczy, nie wiem, z Amazona czy z jakichś sklepów, nawet hiszpańskich, madryckich czy barcelońskich, jest bardzo trudne. Te rzeczy często utykają na tle, szczególnie jakieś duże gabaryty, są odsyłane. Sklepy hiszpańskie nie chcą wysyłać na Kanary rzeczy, więc no jest to, i powiedziałabym, że jeden z takich większych minusów życia tutaj. Jeśli ktoś no ma takie ambicje, żeby nawet taki mały biznes jak mój prowadzić, także różnymi sposobami te rzeczy są szmuglowane do mnie w walizkach przyjaciół, no nie wiem, wyjeżdżaliśmy na święta do Andaluzji i wzięliśmy ze sobą, popłynęliśmy promem 31 godzin, żeby w aucie przywieźć glinę i różne tam inne ceramiczne supplye, także...
1: Taki survival, bym powiedziała, ceramiczny.
2: Także jest to nieco ceramiczny survival, ale dzięki temu

0: jestem naprawdę jedną z niewielu takich ceramiczek produktowych tutaj na wyspie. Także ma to swoje plusy i minusy.
1: Czy lokalna kultura, rzemiosło, to co cię otacza, również natura, ma wpływ na to, jak wygląda twoja ceramika?
0: No jak najbardziej, ta moja ceramika bardzo bezpośrednio nawiązuje do tego wyspiarskiego życia. Tam możecie znaleźć właśnie motywy palmiarsko-kaktusowo-cytrynowe i właściwie no jest to takie bardzo wprost nawiązanie do natury. No bo oczywiście bawię się formą i bawię się kolorem, więc nie maluję takich dosłownych motywów natury na tych moich pracach. One są tam trochę właśnie, jest pewnego rodzaju zabawa formą i kolorem, ale jak najbardziej to nawiązanie jest dość bezpośrednie.
1: Jakie kolory najczęściej pojawiają się na twojej ceramice? I czy też masz jeszcze a propos motywów taki, który lubisz i do którego w ogóle lubisz wracać i on się często powtarza na twoich talerzach, kubkach i filiżankach?
0: No kolor to jest w ogóle coś, co lubię bardzo i ten kolor w akwareli tej mojej abstrakcyjnej i w ceramice jest dość wyraźny. I jeśli chodzi o ceramikę, właściwie moja paleta jest ograniczona do 4 barw i to są barwy Teneryfy bardzo silnie. To jest taki niebiański błękit, taki jak kolor nieba. To jest kobalt, który jest w ogóle takim tradycyjnym kolorem też Teneryfy, pojawiającym się często we wnętrzach, w okuciach okien i tak dalej. To jest czarny, czyli mamy tutaj nawiązanie do lawy, do czarnego piasku, który też jest takim bardzo charakterystycznym kolorem natury Teneryfy. No i mamy taki jakby to powiedzieć, karmelowy brąz, który no też bardzo często pojawia się w kolorach skał, w kolorach plaż, w kolorach dachówki, taka terakota. Także to są moje 4 charakterystyczne kolory, które zobaczycie na ceramice.
1: Dzisiaj razem z nami jest Anna Ciok, to jest artystka, która mieszka na Teneryfie i tam powstają jej prace, zarówno akwarele, ale także prace, które są malowane na ceramice, na talerzach, na kubkach, na filiżankach. Jak wygląda proces powstawania tych naczyń? O tym będziemy rozmawiać już za moment w czwórce w audycji Podano do stołu.
2: Nowość na playliście. Nowość.

0: Dojadamy.
1: Dzisiaj jesteśmy na Teneryfie jedną nogą, a to za sprawą ceramiki Anny Ciok. To ona nas zabrała prosto z Polski. Chciałoby się powiedzieć na słoneczną Teneryfę, ale wcale tam tak słonecznie teraz nie jest. Jak powiedziała Anna, tam zima cały czas jeszcze trwa. Nie wiem, co to oznacza zima na Teneryfie, poza tym, że pada deszcz. Jaką macie tam temperaturę teraz?
2: No jest około pewnie 18 stopni, no to jest zima, muszę powiedzieć, ale też warto powiedzieć, że na Teneryfie jest 6 stref klimatycznych, także to w zależności od tego, gdzie się znajdujemy aktualnie. Ja mogę mówić o tym, co widzę ze swojego okna, a mieszkam ciut w górach, w takim lokalnym miasteczku, więc na pewno no, nie jestem w tym takim klasycznym pasie wakacyjnym teneryfskim południowym. Także tam nie wiem, jak dzisiaj jest. Wczoraj było słońce i byliśmy na basenie u znajomych.
1: Słuchaj, jak u nas jest 18, to my wszyscy chodzimy tutaj w krótkich spodenkach i mówimy, ale ekstra, że mamy już lato. Więc naprawdę, 18 to jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Dzisiaj rozmawiamy...
2: Dokładnie. Przepraszam, tylko lokalsi chodzą w pochówkach i w
1: pańcach. No, rozumiem. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. My dzisiaj rozmawiamy o ceramice, o tym, jak ci się tworzy na Teneryfie. Jak w ogóle wygląda proces powstawania takiej ceramicznej pracy? Od pomysłu do gotowego przedmiotu?
2: No, proces tworzenia ceramiki to jest długi i złożony proces i trudny, muszę powiedzieć, ale jest bardzo satysfakcjonujący i na pewno z tego nie zrezygnuję, ale totalnie zaczęłam rozumieć, odkąd robię ceramikę, dlaczego ręcznie robiony kubek ceramiczny potrafi kosztować 20 czy 30 euro, podczas gdy taki przemysłowo robiony 1 euro gdzieś tam w jakimś zwykłym sklepie czy Ikei. I proces wygląda w taki sposób, że najpierw albo ręcznie z tak zwanego płata, albo na kole musimy zrobić z surowej gliny, ukręcić kształt albo uformować kształt. Potem porozmawiamy sobie na przykładzie kubka czy talerza. Taka praca musi około tydzień, nawet w tych warunkach tutaj teneryfskich, schnąć, zanim za pierwszym razem zapakujemy ją do pieca. Dopiero po tygodniu, jak jest już na pewno w pełni sucha, możemy zrobić tak zwany pierwszy wypał, czyli wypał do takiej surowej gliny. To się nazywa biskwit. Także po tygodniu wypalamy pierwszy raz. Ten wypał trwa około 12 godzin, potem piec stygnie kolejne 12 i dopiero wtedy mamy ten pierwszy etap ceramiki, czyli biskwit. I ja na tym biskwicie, to są oczywiście różne techniki, można go szkliwić kolorowym szkliwem, ale ja używam tak zwanych farb podszkliwnych i wtedy zaczyna się właśnie ten taki najbardziej z mojej perspektywy mój ulubiony i najbardziej twórczy proces, czyli malowanie na ceramice. Ja maluję te swoje różne ukochane motywy i kształty. I jeszcze na koniec używam też malowanie, to brzmi tak tutaj łatwo, w tym wypadku z ceramiką znów nie jest tak łatwo, bo ja muszę przynajmniej każdy ten kształt pokryć trzema warstwami tej farby podszkliwnej, żeby osiągnąć taki efekt, na jakim mi zależy, czyli efekt takiego graficznego wzoru i w pełni pokryć ten kształt, czyli trzykrotnie muszę każdy ten kształt namalować i potem w technice z grafito jeszcze wydrapuję pewne detale, tak żeby osiągnąć taki efekt, na którym mi zależy, charakterystyczny dla mojego stylu. I dopiero potem nakładamy szkliwo i wypalamy drugi raz na bardzo wysoką temperaturę i ponownie 12 godzin i 12 godzin stygnięcia. Także no, po około 2 tygodniach taki kubek jest dopiero gotowy do użytku.
1: Czy w ogóle zdarza się tak, że ceramika żyje własnym życiem podczas wypału? Masz jakieś takie historie prac, które po otwarciu pieca po prostu wyglądały zupełnie inaczej niż planowałaś?
2: No totalnie i to nawet doświadczeni bardzo ceramicy. Ja jestem totalnym świeżakiem jeszcze w tej dziedzinie, ale doświadczeni ceramicy mówią, że około 30% tego, co produkują, to jest tak zwany odrzut, czyli na którymś etapie procesu albo odpadnie uszko, albo coś się ukruszy, albo szkliwo nie do końca poszkliwi, albo się zważy, albo coś odpryśnie. Także tych momentów, na których właściwie na każdym etapie procesu ta praca może nam się zniszczyć. No i ja staram się, żeby te prace były naprawdę piękne i o ile w życiu

0: perfekcjonizm nie, jakoś nie jest moim wiodącą cechą, to w przypadku ceramiki lubię, jak to wygląda tak, jak chcę. No ale wiadomo, że to są też ręcznie robione rzeczy i tam one nigdy nie będą po prostu w 100% tak idealne, jak przemysłowa.
1: No i też...
0: No myślę, że to też jest ich piękno.
1: Tak, na tym polega urok ręcznie robionej ceramiki, że ona właśnie nie jest tak. Taka idealna i że no nie da się zrobić moim zdaniem dwóch takich samych prac, no bo jednak tutaj kwestia ludzkiej ręki i tego błędu, które po prostu ludzkiego, który jest w to wpisany, jest absolutnie cudowny. Jak użytkować taką ceramikę? Jak o nią dbać, żeby to nie było tylko tak, że mamy piękną rzecz, ale stawiamy ją do gabloty? O tym będziemy rozmawiać jeszcze za moment. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na Instagrama Anny Ciok i zobaczyć, jak się pracuje na Teneryfie, jakie piękne rzeczy tam powstają. To za moment wracamy.

0: I dzisiaj rozmawiamy o kolorach, o wzorach, o tym, jak artystyczna ceramika może funkcjonować w codziennym życiu, nie tylko jako zdoba, ale też jako użytkowy przedmiot z duszą. Razem z nami cały czas jest Anna Ciok, artystka, która tworzy między innymi ceramikę na Teneryfie, więc dzisiaj jedną nogą jesteśmy na Teneryfie, na której pada, od razu mówię, i trwa zima, ale zima oznacza tam, że jest 18 stopni. Jak tutaj jest 18 stopni, to my chodzimy sobie w krótkich rękawkach i w krótkich spodenkach, a na Teneryfie ludzie noszą puchówki. Ot, po prostu tak. Taki paradoks. Jak znaleźć balans pomiędzy artystycznym charakterem ceramiki, a jej taką codzienną funkcjonalnością? Co tak naprawdę decyduje o tym, że talerz, kubek nie są tylko piękne, ale też i wygodne i trwałe w użytkowaniu? Jak myślisz?
1: No tutaj to zapewnia już sam proces, czyli ten wypał w wysokiej temperaturze i szkliwo sprawia, że możemy to śmiało użytkować. No i tak jak powiedziałaś, w zasadzie te moje prace są... Staram się je w

0: jaki sposób robić, żeby one były zarówno użytkowe i żeby nie bać się ich wpakować do zmywary i nie stresować przy takim codziennym użytkowaniu. Ale jednocześnie one mogą stanowić po prostu, mogą mieć funkcję ozdobną. Te talerze też, które kocham malować, one wszystkie mają miejsce do powieszenia na ścianie. Zresztą właśnie planuję też u siebie w galerii taką ścianę pełną talerzy. Także one mogą pełnić podwójną funkcję i świetnie poszkliwione, wypalone w wysokiej temperaturze po prostu są bezpieczne w użytku i powinny przez lata nam służyć bez żadnych tam uszczerbków czy problemów.
1: W sumie wspomniałaś o zmywarce. Nigdy bym chyba nie włożyła talerza zrobionego przez artystkę do zmywarki, ale chciałam cię o to podpytać, jak prawidłowo użytkować i też pielęgnować takie ręcznie tworzone małe dzieła sztuki, które zdobią nasze stoły.
0: No słuchajcie, wiadomo, że inaczej jest z takim talerzem przemysłowym, który faktycznie kosztuje niewiele, a już takim wycyzelowanym, pomalowanym ręcznie talerzykiem. I to bardziej, myślę, jest opór taki psychiczny, no bo chcemy, żeby ten talerz nam długo służył i pięknie wyglądał, ale jeśli chodzi o trwałość i takie właściwości tego materiału, to naprawdę możemy śmiało ten talerz umyć w zmywarce. No może nie na najwyższy program, jeśli chcemy, żeby on długo wyglądał pięknie, ale w zasadzie właściwości jednego i drugiego talerza się nie powinny różnić.
1: Czy ty masz w swojej kolekcji, no bo ufam, że również u ciebie w domu je się na tych pięknych talerzach, masz całą zestawę, ale czy wiążą się z tym jakieś na przykład przyjemne wspomnienia albo na przykład historie? Czasami tak jest, że mamy no, chociażby ten ulubiony kubek do kawy, ale no właśnie z tymi naczyniami, z których jemy, czasami wiążą się jakieś piękne historie, więc pytanie, czy ty też takie masz?
0: No to może powiem tak. Ja na razie niestety nie mam własnej zestawy zrobionej przeze mnie.
1: Szewc bez butów chodzi.
0: Szewc bez butów chodzi, dokładnie tak, bo po prostu sprzedaję na bieżąco mniej więcej to, co udaje mi się wyprodukować. To pamiętajmy, że właśnie tworzenie każdego takiego talerza trwa kilka godzin w moim przypadku. Więc no to naprawdę jest długi proces. Mam nadzieję, że dojdę kiedyś do tego momentu. No ale tutaj na razie klienci są priorytetem i nie dalej jak wczoraj, to jest bardzo w ogóle fajny i taki wzruszający moment, bo naprawdę robię to krótko relatywnie w swoim życiu, po kilka miesięcy dopiero w taki komercyjny sposób. I wczoraj dostałam swoją pierwszą propozycję stworzenia całej zestawy dla świetnej restauracji teneryfskiej. To nie jest jeszcze gwiazdkowa restauracja, ale w grupie, którą zarządza ten człowiek, który do mnie napisał, są gwiazdkowe knajpy. Więc trzymajcie kciuki, żeby doszło do tej współpracy, bo będę bardzo zajętym człowiekiem wtedy.
1: Tak będzie wyglądała twoja najbliższa właśnie przyszłość ceramiczna, że będziesz tworzyła, no właśnie, całe zestawy dla lokalnych restauracji i w ogóle tak to sobie wyobrażasz, czy oczami wyobraźni jesteś gdzieś indziej, masz jakieś inne marzenia związane z tworzeniem ceramiki?
0: No ja chciałabym spróbować i zobaczyć. Na razie jeszcze nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Chciałabym zobaczyć, jak taki proces wygląda, jak on będzie wyglądał. No, nie chciałabym też zabić w sobie tej radości tworzenia i nie wiem, czy taka, no już w pewnym sensie na przemysłową skalę tworzona ceramika, to będzie coś, czym będę chciała się zajmować na co dzień. Na pewno mam taki pomysł, żeby pójść też w duże formy, w ogromne wazony, w jakieś ogromne tace i żeby to jednak było jakby bardziej artystyczna forma niż stricte użytkowa, chociaż wiadomo, że w przypadku ceramiki można to łączyć. I to było do tej pory moje marzenie, bardziej niż w zaopatrywanie właśnie knajp w całą zestawę. Ale na pewno chciałabym spróbować, no i nie ukrywam, że to jest fajna propozycja.
1: No, to trzymamy kciuki za realizację i jeśli ci się to spodoba, no to za kolejne propozycje. Będziemy śledzić na Instagramie, co ciekawego dzieje się w twoim małym studiu ceramicznym na Teneryfie. No i życzymy ci tak naprawdę wszystkiego dobrego, żeby w końcu lato, prawda, przyszło na tę Teneryfę. A nie, że tam jakieś 18 stopni tylko.
0: I chmura, tak, to prawda. No, chciałabym wam przesłać trochę tego teneryfskiego słońca, ale dzisiaj niestety mi się nie uda. Także pozdrawiam najcieplej i wielkie dzięki za rozmowę.
1: Anna Ciok dzisiaj była naszym gościem, artystka, która tworzy ceramikę na Teneryfie. Bardzo dziękuję i

0: wielkie mięśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Po reklamie.
7: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
2: W Warszawie dzisiaj około 15 stopni, pogodowo idealnie na miejski food tour i analizowanie menu z powagą jurora kulinarnych nagród w Krakowie z temperaturą około 16 stopni. Bardzo przyjemnie, bardzo spacerowo i bardzo niebezpiecznie dla wszystkich tych, którzy mówią, że idziemy tylko na kawę, bo wiadomo, że ciastko też wjedzie. A w Gdańsku nieco chłodniej, około 11 stopni, ale za to z takim morskim klimatem gratis. Lekki wiatr sprawi, że gorąca zupa i świeża ryba będą wydawały się jeszcze lepszym pomysłem niż zwykle.
1: Autopromocja.
3: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
4: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
3: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
4: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
3: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
4: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
3: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
4: i Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: na audycję Podano do stołu. Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 5 minut po godzinie 15, ta audycja Podano do stołu. Rozmawiamy tutaj o jedzeniu, ale nie tylko, o wszystkim, co w ogóle krąży wokół jedzenia. No a wokół jedzenia krążą także nagrody i dlatego dzisiaj porozmawiamy z Grzegorzem Łapanowskim o kulinarnych nagrodach, restauracyjnych trendach i o tym, co dzisiaj naprawdę decyduje o jakości jedzenia. Czy wyróżnienia zmieniają restauracje na lepsze, czy czasem bardziej pod ranking niż pod gościa? Będzie o krytykach, będzie o gwiazdkach, o modach kulinarnych i o tym, po czym właściwie poznać naprawdę dobrą restaurację i dobre jedzenie, zanim właśnie jeszcze zamówimy deser i zrobimy zdjęcie talerza. No bo wiadomo, że jedzenie też jest bardzo instagramowe i czy krytycy kulinarni przy ocenianiu na przykład jedzenia biorą to pod uwagę. O tym będziemy rozmawiać już za moment w czwórce w audycji Podano do stołu. Dzisiaj razem z nami Grzegorz Łapanowski. To już za chwilę.

0: pojedli, popili.
1: No zobaczymy, czy będzie chciało nam się jeść po rozmowie z Grzegorzem Opanowskim, który wpadł do nas do studia. Dzień dobry, witaj w czwórce. Fajnie, że do nas przyjechałeś na deskorolce.
2: Nie, ale mam ją gdzieś na podorędziu.
1: No w ogóle masz trzy.
2: No tak ci powiedziałem przed rozmową. Ale to myślę, że mało, jak na to, że jeżdżę od 12 roku życia, czyli 30 lat. To trzy deski.
1: To skromniutko, to co tak? To co? Nie wiem, nie znam się.
2: I jeden blat dostałem od przyjaciela, mam taki bardzo ładny, który wisi jak obraz.
1: A, rozumiem, ale co, doczepisz sam kółka, czy nie?
2: Nie, bo on wisi jak obraz.
1: A, rozumiem, dobrze. No, dzisiaj nie o deskorolkach, ale o jedzeniu będziemy rozmawiać. W związku z tym, że Grzegorz Opanowski, polski kucharz, dziennikarz kulinarny, ale także juror w Toprzepie, wieloletni, wpadł dzisiaj do nas. Tutaj jeszcze zdradzę, że też zostałeś nowym ambasadorem nowych nagród, które nazywają się Złote Ostrygi Kukubuka. Więc pretekstów do rozmowy o nagrodach kulinarnych naprawdę sporo. No to zadam ci na początek takie najprostsze pytanie. Po co w ogóle nagrody kulinarne?
2: To jest dobre pytanie.
1: Po co oceniać jedzenie?
2: No, to tak samo moglibyśmy sobie zadać pytanie, po co grać w piłkę nożną w formie konkursu albo w koszykówkę w formie
1: konkursu.
2: Bardzo
1: dobre pytanie.
2: No właśnie, może taki mamy charakter jako ludzie, bo na pewno jako mężczyźni, że lubimy się tak konfrontować, ale kobiety przecież czasami też. Wiesz, najprostsze pytanie, jak nie wiadomo o co chodzi, to doskonale wiadomo o co chodzi.
1: O pieniądze?
2: No myślę, że na koniec dnia w jakiejś mierze pewnie trochę też. Często możemy romantyzować temat jedzenia i opowiadać o tym, jaka to jest piękna pasja i jaki to jest w ogóle wspaniała dziedzina, którą można się zajmować. A potem obejrzymy sobie taki serial The Bear i

0: Właściwie pod tą kołderką dzieje się bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, których może wolelibyśmy tam nie widzieć, bo one nie wyglądają tak jak na plakacie.
1: Ale tak jak w serialu DBR i tak jak główny bohater, widzę, że biały t-shirt jest.
0: Podwinięty na rękawki.
1: Nieubrudzony.
0: Jest ubrudzony, dlatego jest... Wracam z budowy. No ale wracając do tych konkursów, to wiesz, wydaje mi się, że no właśnie, jak w każdej innej dziedzinie, dla części z nas ta chęć konfrontacji się i pokazania swojego rzemiosła, warsztatu, mistrzostwa... I dzięki temu zdobycie publiczności i potem osiągnięcie różnych swoich celów życiowych, to ja myślę, że to jest trochę taka chyba naturalna droga dla części z nas. I różne są te konkursy kulinarne na świecie, ale jest taki ważny konkurs, nazywa się Bocuse d'Or. To są kulinarne mistrzostwa świata. Francuzi są ojcami i matkami tego konkursu. I to jest w świecie kulinariów bardzo ważny konkurs.
1: A jakie w ogóle są najważniejsze konkursy kulinarne na świecie i w Polsce?
0: Jeszcze tylko kontynuując tą myśl, zarówno we Francji, jak i w Stanach Zjednoczonych Top Chef, który jest programem telewizyjnym, to jest bardzo ważny i poważny program dla profesjonalistów. To w ogóle nie są żarty. Jest jeszcze taki program Iron Chef i co ciekawe, zarówno Iron Chef, jak i Top Chef Francja, to są takie programy, które trwają dużo dłużej niż polska edycja, bo jak dobrze kojarzę, taki program trwa dobrych kilka godzin i tam konkurencje trwają kilka godzin.
1: No ale chcesz mi powiedzieć, że ranga takiej nagrody jest, no właśnie nie wiem, w Top Chefie, czy w innym kulinarnym programie jest taka sama jak na przykład Gwiazdki Michelin, która ludziom się wydaje, że to jest w ogóle najwyższe wyróżnienie kulinarne na świecie.
0: Ja bym powiedział, że jednak to są trochę różne dyscypliny, bo to trochę tak, jakbyśmy porównywali Roberta Makłowicza, który jest jednak człowiekiem od mediów kulinarnych, do Wojtka Amaro czy Przemka Klimy, którzy jednak są ludźmi z kuchni.
1: Ale co jest czym, powiedz mi?
0: Co jest czym?
1: W tym twoim rozumowaniu.
0: Media są mediami, a gastronomia to gastronomia. Te światy się bardzo przenikają, bo oba są dla siebie niezwykle atrakcyjne. Natomiast to są jednak różne dyscypliny i konkursy kulinarne telewizyjne rządzą się po prostu swoimi prawami, bo na koniec dnia są spektaklem telewizyjnym. Natomiast czym innym są Gwiazdki, czym innym jest Gołemio i pewnie czym innym będą ostrygi Cookbooka. No właśnie, bo wyróżnienia na przykład takie jak Michelin, czy takie jak Gołemio są w dużej mierze, myślę, jednak potrzebne gastronomii i szefom kuchni, żeby, no właśnie, podkreślić swój kunszt, pewnie trochę połechtać ego, ale też i zaprosić gości i pokazać gościom, gdzie ten wybitny warsztat, bo ja myślę, że warto jest też na to patrzeć z takiego profesjonalnego i rzemieślniczego punktu widzenia, że to nie jest dzieło przypadku, że ci ludzie są w miejscu, w którym są, czy że ktoś dostaje na przykład Gwiazdkę albo dostaje Bib Gourmet. Za tym stoją lata nauki, praktyki, doświadczenia, rzemiosła i myślę, że cały czas, ja mam takie poczucie, że my cały czas jeszcze w naszym kraju nie do końca jednak traktujemy kulinaria jako dyscyplinę nauki i faktycznie bardzo profesjonalny i ściśle określony na twardych fundamentach, nie wiem czy sport, ale dziedzinę na pewno. Dlatego, że od czasów w pewnej mierze można było powiedzieć książki Modernist Cuisine, można powiedzieć, że już w latach 80., 70., 80., 90. spotkał się świat nauki ze światem kulinariów i to jest, można powiedzieć, w pewnej mierze twarda dziedzina. Oczywiście jest pewne pole do ekspresji, impresji i improwizacji, ale w dużej mierze Francuzi na przykład określili pewne bardzo konkretne parametry, jak na przykład stopnie wysmażenia mięsa, stopnie wysmażenia cebuli, rodzaj konsystencji sosu, dokładne kształty krojenia różnych rzeczy. Czyli coś, co dla amatora może się wydawać
1: abstrakcyjne.
0: Albo bym powiedział, że dowolne, że ty oceniasz danie i ja oceniam danie i my tak samo będziemy oceniali danie. No jednak ktoś, kto się zajmuje tą dziedziną przez 20 lat i ktoś, kto na przykład sommelier wypił 20 tysięcy różnych rodzajów wina, to jego paleta smakowa i to spektrum, powiedzmy, analityczne jest zupełnie inne niż kogoś, kto po prostu wszedł... Jego zdanie też jest ważne, tylko kogoś z ulicy, no ale jednak nie możemy porównywać doświadczenia.
1: Dzisiaj razem z nami jest Grzegorz Łobanowski, który tłumaczy nam rzeczy, które...

0: Pojedzone?
1: Pojedzone?
2: No pojedzone, to zobaczymy, czy będzie po tym, jak wyjdzie Grzegorz Łapanowski, który nam tutaj zupełnie otwiera jakiś nowy świat przed nami, oceniania jedzenia, bo my dzisiaj rozmawiamy o nagrodach kulinarnych, zastanawiamy się, po co w ogóle te nagrody, no ale też jak oceniać jedzenie, no bo zwykły człowiek, który po prostu sobie gotuje gdzieś tam w domu, to ja nie wiem, czy w ogóle potrafi tak do końca ocenić, czy coś jest dobre, czy nie, po prostu pewnie potrafi powiedzieć, czy coś mu smakuje, czy nie, a to jest w ogóle zupełnie inny poziom. Ja bym chciała zrozumieć, jaka w ogóle jest różnica pomiędzy tymi różnymi nagrodami. Jakby czym tak naprawdę jest ta gwiazdka Michelin, a czym są na przykład inne ważne nagrody, o których już wspomniałeś?
3: To trzeba było jakoś poukładać. No dobrze, gwiazdki. Nie wiem, czy jestem najlepszą osobą, żebym o tym opowiadać, ale no, gwiazdki to na pewno jest taki marzenie każdego szefa. Albo nie każdego, ale wielu jednak. Że dostanie gwiazdki to jest jednak naprawdę
2: wyjątkowe. Oscar.
3: No, jak masz trzy, to tak. Jak masz trzy, to tak. To już to naprawdę jest wyjątkowe. Wiesz, mam wrażenie, że to jest takie chyba jednak trudne w naszym kraju, rozmawiając z kimś, kto jest trochę spoza branży, bo w naszym właśnie znowu, no w naszym kraju jednak jedzenie nie zajmuje do końca takiego miejsca jak w kulturze, jak we Francji, czy we Włoszech na przykład.
2: Ale to nie jest tak, że jednak te gwiazdki Michelin, no to wszystkich tak samo ekscytują na świecie, niezależnie od tego, w jakiej szerokości geograficznej się znajdują. Jak jednak widzimy restaurację, która ma gwiazdkę Michelin, to co myślimy, o super, o ci to potrafią gotować, o tutaj musi być ekstra szef kuchni.
3: Nie no, ekscytują bardzo. Bardzo, bardzo. To jest jakiś w ogóle, ja bym powiedział, że też fenomen przede wszystkim marketingowy, bo zobacz, że rzadko się zdarza, żebyśmy wymawiali nazwę jakiejś marki w mediach. Natomiast co do gwiazdek, nie ma żadnego mrugnięcia okiem, że we wszystkich mediach przewija się marka Opon. Mhm. Ale ta marka

0: opon wymyśliła sobie rzecz fenomenalną. Faktycznie ocenianie wybitnych miejsc kulinarnych, myślę, że to jest sztuka umiejętności świecenia światłem odbitym właśnie tych wybitnych szefów kuchni i tych, też tych miejsc, bo miałem szansę w iluś różnych takich właśnie gwiazdkowych restauracjach być i to jednak jest coś absolutnie jakiegoś takiego niezwykłego, ta umiejętność organizacji, to tak jakbyśmy wzięli jakiś wybitny samochód. To naprawdę jest wybitne dzieło ludzkich rąk, inżynierii, nie jednej osoby, setek, a czasami tysięcy ludzi i można powiedzieć setek lat doświadczeń. I można powiedzieć, że gwiazdkowa gastronomia czymś takim jest, bo czy wzięlibyśmy sobie temat wina i tysiące etykiet, czy wzięlibyśmy sobie temat mięsa, ryb, owoców morza, serów, to właściwie można powiedzieć, że to są ośrodki, takie czasami nawet wręcz naukowo-badawczo-eksperymentalne, artystyczne też, które prezentują często nie tylko kunszt jakiegoś szefa, ale też wyjątkowość jakiegoś konkretnego regionu, Bordeaux na przykład. I wtedy w tym miejscu jesteś w stanie spróbować tych wyjątkowych i wybitnych rzeczy dla tego konkretnego regionu, miejsca, pory roku. I to jest jakieś absolutnie niezwykłe doświadczenie, jeśli jest to zrobione ze sztuką, finezją i zgodnie z rzemiosłem. A ta wiedza i umiejętności, one do Polski dotarły w dużej mierze dzięki ogromnej ambicji naszych szefów kuchni i kucharzy, którzy przez lata wyjeżdżali na Saksy i po latach wrócili. I dzisiaj oni z tym warsztatem, umiejętnościami i tymi ambicjami mieszkają w Polsce i robią rzeczy niezwykłe.
1: Czy ty uważasz, że nagrody kulinarne zmieniają świat kulinarny? Czy dyktują na przykład trendy? Czy powodują, że no właśnie jakieś innowacje kulinarne pojawiają się w restauracjach?
0: Czy zmieniają, wiesz, świat? Myślę, że jest... Każdy medal ma dwie strony. I myślę, że jest też tak zwany dark side, ta ciemna strona i to szaleństwo dążenia do perfekcji, które jest pokazane w The Bear, ono nie jest wyimaginowane. To nie jest jeden film, który na ten temat powstał, więc tak jak mówię, każdy medal ma...
1: To jest ciemna strona nagród kulinarnych?
0: Ogromna.
1: Obsesja kucharzy?
0: Na maksa, że to nie jest normalne.
1: Powiedz mi coś o tym, bo ja nigdy o tym w tych kategoriach nie myślałam, że można mieć taką obsesję. Znaczy wierzę, że dążenie do perfekcji dotyczy wielu dziedzin życia, ale nigdy nie myślałam o tym, że gwiazdka może spowodować no właśnie jakąś obsesję, czy w ogóle ma jakąś ciemną stronę.
0: No to wiesz, takim myślę, że najbardziej jaskrawym przykładem tego jest to, co się zadziało na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dookoła kopenhaskiej Nomy i René Redzepiego. Cała historia związana z mobbingiem, gdzie akurat tak się złożyło, że ta historia jest o nim. Ale ta historia nie jest o nim. Jakbyśmy wzięli Hell's Kitchen, czy Marco Piera White'a, czy Gordona Ramsay'a, to jest dokładnie ta sama kultura. Kultura nieprawdopodobnego bullyingu, ogromnej presji. Wiesz, ja pamiętam, jak chłopaki opowiadali o zmianach u Alana Ducasa, takiego francuskiego mistrza, gdzie zaczynałaś zmianę o 6-7 rano i kończyła się o 2 w nocy. Ja nie wiem, jak można w takim trybie pracować przez 5-6 dni w tygodniu, no ale to tak wygląda. Oczywiście nie wszędzie, bo gastronomia też bardzo się zmieniła i zmienia i to było możliwe pewnie 30 lat temu, 20 lat temu, jak tej, powiedzmy, siły roboczej było dużo więcej na rynku i dużo więcej było młodych ludzi, którzy byli gotowi płacić taką cenę za pracę w gwiazdkowej restauracji. W Nomie przez lata było 30, 20, 40 stażystów za free z całego świata. Było ich więcej niż tak zwanego staffu w restauracji. Więc to pewnie jest, z jednej strony widzimy te piękne zdjęcia na Instagramie, ale mało kto widzi za tym człowieka, który był na 16-godzinnych zmianach i nie ma paznokci. Już nie mówiąc o stresie, który jakby jest związany z pracą na najwyższych obrotach, na takim poziomie zmęczenia. No ale warto jest też widzieć dobrą stronę pewnie. Natomiast to, co może chciałbym podkreślić, może z perspektywy lata bycia jednak w tym, że jak czasami chodzimy do restauracji ze znajomymi i oni mnie pytają właśnie, czy ja oceniam jedzenie, to ja sobie myślę, że słuchaj, przede wszystkim jakby oceniam, jak jestem w pracy, a przede wszystkim to staram się być wdzięczny za to, że mam co jeść i że... Oczywiście dla profesjonalistów to jest gdzieś ważne, czy ten stek jest dobrze usmażony, czy ta ryba jest zrobiona w punkt, czy ten sos ma tyle soli, powinien mieć konsystencję taką.

0: jaką powinno mieć. Ale na koniec dnia jedzenie to jest ogromny dar, który powinniśmy, że tak powiem, doceniać, że w ogóle go mamy. No, ale żyjemy w rzeczywistości, gdzie każdy z nas może być jurorem i myślę, że to jest przerażające.
1: To za chwilę do tego wrócimy tematu. Dzisiaj rozmawiamy o nagrodach kulinarnych. Okazało się również, że o ciemnej stronie nagród kulinarnych, bo to nie jest tak, że tylko właśnie ten prestiż, gwiazdki i blichtra, ale okazuje się, że też jest ta ciemna strona medalu. Dzisiaj Grzegorz Łapanowski razem z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Grzegorz Szopanowski dzisiaj jest razem z nami, który właśnie został ambasadorem nowych nagród, które nazywają się Złote Ostrygi. Jaka będzie charakterystyka tych nagród?
1: Wiesz, tak mnie mianowałaś tym ambasadorem.
0: No taki tytuł dostałeś, co nie cieszysz się z tego powodu?
1: Ja się strasznie cieszę, bo mój tata, bo ja studiowałem nauki polityczne i mój tata się też zajmował dyplomacją i jak kiedyś po raz pierwszy podpisałem jakiś kontrakt ambasadorski, to się wysłałem do rodziców MMS-a i mówię, mamo, tato, nareszcie jakby zostałem ambasadorem, bo im się nie podobało, że będę że jestem kucharzem. Wiesz co, ja na chwilę obecną to wiem, że będę prowadził galę, ale jest mi miło, że jestem też ambasadorem. No w jakiś sposób jestem zaangażowany w to, że właśnie, można powiedzieć, Cookbook wraca ze swoim formatem nagród, bo Cookbook od kilku lat ma nowych, że tak powiem, rodziców. No i cóż, i zobaczymy, gdzie...
0: Ale za co będą te nagrody?
1: No, za różne rzeczy. Tam masz pewnie napisane. To powiedz.
2: No, szczegóły, kategorie tutaj rzeczywiście spore. No tutaj też trzy kategorie.
1: Nie więcej, kategorii będzie 10. Szef kuchni roku, danie roku. No, tak. Danie będzie słodkie i wytrawne. Nad winem się zastanawiali, restauracja roku.
0: No właśnie, miejsca.
1: No masz tam
0: też
1: wylistowane, to przeczytaj
0: nam. Nie, wszystkiego nie mam. Będą nagrody dla ludzi, będą za miejsca, za zjawiska na przykład.
1: A,
0: też
1: za zjawiska. I będą też osobowości, ale takie też z internetu. Czyli nie tylko z kuchni, tylko, no bo to jest w ogóle cała nowa, duża dziedzina,
0: no,
1: ogromna,
0: że
1: ogromna.
0: Tak.
1: Właśnie.
0: Nawet nie wiem, czy teraz nieważniejsza.
1: No, słuchaj, można powiedzieć, że pewnie
0: no,
1: w tej
0: oglądamy
1: współczesnej...
0: teraz, jak inni gotują, to jest taki guilty pleasure, wiesz.
1: Tak, nie gotujesz.
0: Sam tak dobrze, to chociaż popatrzysz, jak inni gotują. Ale wracając do naszej rozmowy, no właśnie o tym, czym są w ogóle te nagrody, czy one nam są potrzebne, czy one w ogóle zmieniają coś na rynku kulinarnym. Jak oceniać w ogóle jedzenie?
1: No właśnie, pytanie, czy my potrzebujemy oceniać jedzenie, ale no, myślę sobie, że potrzebujemy o tyle, że wiesz, no jadąc gdzieś, nie wiem, jedziemy do Olsztyna teraz,

0: jadę. O, ja bym chciał wiedzieć, gdzie ja mam iść w Olsztynie, bo wiem na przykład, gdzie mam iść we Wrocławiu, już wiem. Wiem już, gdzie w Krakowie mam pójść, mniej więcej, we Wrocławiu. W Zielonej Górze, z której jestem, też jest parę miejsc, no ale gdzie mam iść w Olsztynie, tego nie wiem. Więc jednak te, powiedzmy, że oceny, one się w jakiejś mierze mogą przydać. Oczywiście wierzę im bardziej lub mniej.
1: I ty sprawdzasz, czy tam są restauracje, które dostały jakieś konkretne nagrody i to jest dla ciebie wyznacznik dobrego jedzenia?
0: Wiesz, dla mnie dużym kluczem jest jednak szef albo pani szefowa kuchni.
1: Ale tych informacji często nie ma w ogóle na stronach internetowych.
0: No nie, ale ja mam to szczęście, że ich znam. Więc ja wiem, gdzie jest na przykład, nie wiem, Beata Śniechowska, która wygrała Masterchefa. No to jak wiem, że jakby właścicielką jednej czy drugiej restauracji jest Beata Śniechowska, to ja jej ufam. Czy Przemek Klima, czy na przykład Paweł Fabiś. Więc szef kuchni jest dobrym kluczem. Myślę, że dobrym kluczem są takie stare, dobre blogi kulinarne, gdzie ci ludzie, którzy je piszą, się po prostu na tym jedzeniu znają. Myślę, że taka Małgosia Minta, czy Basia Starecka, czy Agata Godlewska, to są ludzie, którzy na rynku są tyle i tak długo piszą i tylu ludzi znają i tyle rzeczy jedli i odwiedzili, że jak oni piszą jakąś recenzję i zestawienie, to nie jest to no właśnie kolejne zestawienie z rzędu, tylko myślę, że jak w każdej dziedzinie są rzetelni krytycy i rzetelni jurorzy i też rzetelne konkursy i no właśnie, takie, które tam no, jakby piszą jakieś recenzje, bo teraz to jest duży taki temat w branży, wiesz, właśnie zapraszanie, czy płacenie za opinię, czy płacenie za recenzję. To jest bardzo cienka granica.
1: No właśnie, bo zajmują się tym nie tylko krytycy kulinarni, którzy właśnie no, ukończyli jakieś szkoły, mają to gruntowne wykształcenie, mają zdobytą edukację, ale też influencerzy.
0: No właśnie i tu możemy postawić trzy kropki. Znak zapytania, wykrzyśnik i cokolwiek jeszcze chcesz. No, nie wiem, czy chciałbym się na ten temat wypowiadać. Mnie ta część nie interesuje. Mnie interesuje to, co robi, na przykład jest taki człowiek Cezary. Nie poznałem go jeszcze, ale dużo pisze o bardzo dobrych restauracjach. I no, jak w każdej dyscyplinie, tutaj też są ludzie, którzy robią to zawodowo, profesjonalnie. Widać, że mają ogromną wiedzę i ja tym ludziom ufam. Myślę sobie, że osobnym dużym kawałkiem w tym wszystkim, o czym się rzadko pewnie mówi, są pieniądze i że to jest po prostu w ogóle bardzo droga.
1: A nagrody generują te pieniądze dla restauracji?
0: Nie, ja mówię w ogóle gastronomia. Że to jest
1: ale
0: po prostu...
1: odpowiedz mi na pytanie. Chcę wiedzieć, no? Czy jak dostaje nagrodę dana restauracja, to jakby tych pieniędzy tam jest zdecydowanie więcej. No po prostu goście tam walą drzwiami i oknami i to po prostu generuje pieniądz tej restauracji.
0: Różnie to bywa, natomiast jakby to jest, myślę, że jeden z punktów nie istotny w tej całej układance, a mianowicie, że na przykład jak ktoś dostanie gwiazdkę, zobaczymy jak to będzie z żółtym przewodnikiem, bo on wrócił dopiero w tym sezonie, było trochę kontrowersji. Myślę, że to się musi jeszcze ułożyć, jakby ta pozycja Gołębio na nowo na rynku, ale myślę, że jakby na pewno na rynku miejsce na ten przewodnik jest. Tak jak mówię, to czas pokaże. Natomiast konkretnie w przypadku gwiazdki, jak ktoś dostanie taką gwiazdkę, no to jednak jest na językach. No to jest szaleństwo. Dostać gwiazdkę to... ciężko jest mi sobie wyobrazić, jaki to musi być poziom radości, zadowolenia, wiesz. I
1: widzieliśmy to na filmach.
0: Przepraszam?
1: Widzieliśmy to na filmach.
0: No tak, no to jest szaleństwo. No, to, słuchajcie, no, ludzie spędzają 20 lat w kuchni od świtu do nocy, żeby pokazać całemu światu swoją pasję, zaangażowanie i wiesz, i też ambicje. I faktycznie ktoś to docenia i to w taki sposób, wiesz, uznany w wymiarze międzynarodowym, no i to, wiesz, bookingi, telefony, wywiady, cateringi, no to jest ogromna maszyna PR-owa. I ci, którzy potrafią to bardzo dobrze wykorzystać, no wiesz, potrafią się wyskalować na bazie tego, tak, wiesz, Przemek Klima otworzył bufet. Można powiedzieć, ze dwa oczka niżej pewnie niż Botilliera, no ale dzięki temu jest w stanie przyjmować tych gości odpowiednio więcej. Poszedł do Masterchefa. Wiesz, no, to się jednak przekłada na, że tak powiem, tą merkantylną stronę.
1: Dzisiaj razem z nami Grzegorz Łapanowski i rozmawiam o nagrodach kulinarnych i o tym, jak one przekładają się i na funkcjonowanie restauracji i na to, czy możemy tam rzeczywiście coś dobrego zjeść. A jak jedzenie ocenia Grzegorz, o tym opowiemy za moment. Za chwilę wracamy.

0: Dojadamy.
1: Grzegorz Łapanowski dzisiaj jest razem z nami, który nie wiem, co tutaj robi. Zepsułeś kabel, wyciągnąłeś tam. Co robisz? Czemu robisz bałagan w naszym studiu, Grzegorzu? Dzisiaj rozmawiamy o nagraturze. Zajmij te słuchawki, bo je odłączyłeś.
2: Odłączone od samego początku.
1: No, teraz nie wiem, czy będziesz mnie słyszał. Słyszysz?
2: Tak.
1: Dobrze. Grzegorz Łapanowski razem z nami. Rozmawiamy o nagrodach kulinarnych. Ja chciałam się ciebie zapytać, jak ty oceniasz jedzenie i czy to jest jakaś taka właśnie twoja obsesja, że jak idziesz gdzieś do restauracji, podają ci jedzenie, to nawet jeśli nie jesteś w pracy, tylko po prostu jesz, no jak człowiek, to czy to jedzenie od razu też podlega jakiejś ocenie, bo to jest po prostu silniejsze od ciebie?
2: Tak jak ci powiedziałem, staram się nie oceniać na tyle, na ile umiem, w sensie być takim wyrozumiałym i nie wiadomo jakim krytycznym. Natomiast też mam raczej taki klucz, że się staram chodzić do miejsc, które wiem, że są dobre albo bardzo dobre i raczej nie lubię ryzykować, bo czasami to jest takie trudne jednak.
1: Nawet jak jesteś gdzieś na przykład za granicą, jesteś strasznie głodny i to nie pójdziesz do restauracji, którą po prostu mijasz i wiesz, że tam coś akurat...
2: Ja nie lubię tego ryzyka, bo tak jak powiedziałem, uważam, że to jest bardzo droga zabawa i po prostu trochę szkoda się naciąć. Różne są miejsca na świecie. Nie wszędzie jest tak wspaniale jak w kraju Basków czy w Japonii, gdzie większość miejsc jest dobra albo bardzo dobra, albo w Wietnamie, gdzie jedzenie jest co do zasady przyzwoite. Natomiast jest cała masa

0: tak zwanych tourist traps, czyli pułapek na turystów, gdzie płaci się dużo, a jedzenie jest żadne. I tego muszę przyznać, że no faktycznie to jest trudne takie. Jeżeli płacisz dużo pieniędzy, a dostajesz coś marnego, no to czasem jakby no po prostu trzeba przełknąć tą żabę i zapłacić ten rachunek i po prostu nigdy więcej tam nie wrócić. Niezwykłem pisać złych recenzji, natomiast zwykłem raczej i na szczęście moja żona też i część moich przyjaciół sprawdzamy miejsca, gdzie jedziemy, dokąd jedziemy, gdzie mamy zjeść i no mamy też takie powiedzenie, że czasami szkoda punktów. No jak już jemy tego croissanta, to zjedzmy najlepszego croissanta w mieście i wtedy nie szkoda punktów, a jak to ma być byle croissant, to szkoda punktów.
1: Ale jak ty oceniasz jedzenie? Co jest dla ciebie tak naprawdę ważne? Jakie aspekty się liczą? Czy to, jak zostało to jedzenie podane? Czy na przykład to, czy jest instagramowe? Czy się dobrze fotografuje? To też ma jakieś znaczenie.
0: Zasadniczo, Instagram zostawmy sobie na koniec, ale smaków jest relatywnie niewiele, bo jest ich zaledwie 5 do 7. Słodki, słony, kwaśny, gorzki, umami i tłusty, ewentualnie metaliczny. I umiejętna kompozycja, taki harmonijny smak, to jest, wydaje mi się, coś, czego w dużej mierze szukamy, czyli żeby jedzenie było, jak jest umami, to jesteśmy od razu uśmiechnięci, jak jest tłuściutkie i słodziutkie i słone, no to też jest wspaniale, jak jest odpowiedni browning, czyli jakby reakcja Maillarda poprawnie wyciśnięta, karmelizacja, tak, można powiedzieć, cukrów i białek. Jest takie ładne angielskie określenie GDB, Golden Brown Delicious, czyli złoty, brązowy i pyszny. No to przecież lubimy to, jak jest skórka, jest złota, brązowa, pyszna, chrupiąca i słona, a w środku się rozpływa to, co tam jest i jeszcze jak wypływa serek i do tego jest parę kropli oliwy i koniecznie kilka listków świeżych ziół, bo one pięknie wyglądają i dają świeżość i dają piękny aromat i jeszcze odrobina kwasowości i to wtedy udaje, że to danie jest lekkie, a przecież było usmażone w głębokim oleju i zapanierowane w panko. Więc jakby w jedzeniu, jak w różnych innych dziedzinach, na przykład jak w modzie, którą się zajmujesz, w pewnej mierze chodzi o kompozycję i o granie bardzo często kontrastami. Czyli jak coś jest słodkie, to dobrze by było, żeby było słone. Jak coś jest słodkie, to dobrze, żeby było kwaśne. Jak coś jest gładkie, to dobrze, żeby było jeszcze chrupnięcie. Czyli co do zasady, dania są pewnego rodzaju kompozycjami. Jak na przykład kotlet schabowy z pire ziemniaczanym i mizerią. Kotlet jest słony, chrupiący, umamiczny, mięsny. Pire ziemniaczane jest tłuściutkie, lekko słodkie i takie gładkie. I do tego jest świeżutka mizeria, która jest lekko chrupiąca, jednocześnie śliska i lekko kwaśna, czyli stanowi kontrapunkt do tego. I jeszcze jest odrobina koperku, który jest aromatyczny.
1: Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś tak pięknie mówił o kotlecie schabowym i o całym tym daniu polskim. No ale pięknie to zabrzmiało, naprawdę.
0: I każde danie może takie być, jeśli jest zrobione zgodnie ze sztuką, bo te klasyczne dania, tak jak klasyczna biały t-shirt, czy klasyczna biała koszula, czy jeansy, czy chinosy, one są po prostu bardzo dobrze wymyślone. Tak samo jak bardzo dobrze wymyślonym daniem jest hamburger, który jest w brioszy, mięciutkiej i słodziutkiej, tylko delikatnie chrupiącej, bo nie ma stanowić zbyt dużego oporu do naszych ust, jak mięciutka bułeczka z restauracji na M. W środku jest kotlet, który jest wysmażony na złoto, tak jak na przykład smasze, albo jeszcze soczysty, jak dobrze zgrillowany burger. Do tego karmelizowana długo i wolno duszona cebulka, która też będzie słodka i trochę słona i też będzie miała umami i koniecznie musi być pilkowany ogórek, bo on będzie stanowił kontrapunkt.
1: Czy to, co dzieje
0: i się ketchup,
1: dookoła,
0: który ma jeszcze więcej umami i też jest słodki i kwaśny i korzenny. I zobacz, ile tu jest warstw.
1: Dużo.
0: I każda kolejna po prostu powoduje, że jedziesz
1: odlatujemy
0: z jednej planety na drugą i po prostu ta parada bodźców powoduje, że nasz mózg się cieszy, tak, a jelita dostają
1: swoje.
0: Dokładnie.
1: Czy to, co jest dookoła, czyli to, jak danie zostało podane, na jakim talerzu, w jakim miejscu ma dla ciebie znaczenie i jeszcze ten Instagram?
0: Więc meritum, czyli talerz, to jest jedna część układanki, a potem wszystko to, co dookoła, to jest dalsza część układanki. I jest cała dziedzina sensoryka i tak dalej, czyli jakby dziedzina, która się zajmuje badaniami, w jaki sposób my odczuwamy jedzenie. Więc sama doskonale wiesz, że ważny jest kontekst kulturowy, religijny, historyczny, światopoglądowy, emocjonalny.

0: zdrowotny, czyli my jakby jedzenie odczuwamy nie tylko tymi pięcioma smakami. I 1 i 12 zer chyba aromatów, tak dużo jest aromatów, czyli jedzenie to jest przede wszystkim smak, potem aromat i potem jeszcze temperatury i konsystencje, no i to wszystko, co jest dookoła. I myślę, że żyjemy w takich czasach, że to wszystko, co dookoła ma dzisiaj niemalże tak samo istotne znaczenie jak samo meritum, czyli jedzenie, ale jakbyśmy obejrzeli programy Antonego Bourdaina, to on uwielbiał jeść w zapyziałych dziurach. Tyle tylko, że szukał najlepszego pho na świecie, czy najlepszych flaków. I jemu w ogóle nie przeszkadzało to, że siedzi na rozpadającym się zydlu. Wręcz uważał to za walor.
1: Można sobie zobaczyć programy. Tak, kucharza, o którym przed chwilą wspomniałeś.
0: Antony Bourdain.
1: No właśnie, jest tego całe mnóstwo. Więc zachęcam do tego, żeby zobaczyć, w jakich miejscach jadł. A tymczasem tak właśnie ocenia się jedzenie. I po to są nam potrzebne nagrody kulinarne. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z Grzegorzem Łapanowskim. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie w
0: Twórce.
1: I dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny w audycji Podano do Stołu. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ja w twoim wieku. To zdanie chyba każdy kiedyś usłyszał.
2: My zamieniamy je w podróż przez pokolenia, pełną wspomnień, różnic i zaskakujących podobieństw.
1: W drogę zabieramy naszych gości i was, a każdej podróży towarzyszy muzyka, która łączy różne światy. Spotykamy się co niedzielę o 18:00. Julia, Aga
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama
2: i tata.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
6: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka. Radio i podcast.

0: stać. Natura 2000 i Dominika Płonka, którą bardzo dobrze możecie znać z naszej anteny czwórkowej w utworze Kusi ten groove, grają na początek godziny 16 w czwórce.
1: Pogoda.
0: Niedziela trafiła nam się zdecydowanie bardziej słoneczna. Mam nadzieję, że skorzystaliście albo korzystacie w tym momencie, no chociaż na balkonie, wystawić się na moment na słońce, bo już jest na tyle intensywne, że naprawdę można się opalić. No chyba, że szukacie cienia, to wtedy najwięcej znajdziecie go na północnym zachodzie. Tam minimalnie więcej chmur. Termometry wskazują od 14 stopni na Podlasiu, 19 stopni w centrum kraju i nawet do 22 stopni na Śląsku. Ja jeszcze patrzę na pogodę na Mazurach, a dokładniej w Giżycku. Tam dzisiaj 14 stopni, ale za to bardzo dużo słońca. Za chwilę będziemy zwiedzać w czwórce te malownicze, żeglarskie rejony.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Czwórka.

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Alicja Michalska.
1: 4 minuty po godzinie 16. Piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie w całej Polsce. No nic tylko korzystać. To jest ten moment na wiosenne spacery, na wypady w plener czy na krótkie wycieczki do innego miasta, czyli właśnie znane i lubiane City Breaki. My takie fundujemy Wam co tydzień w audycji City Break Polska, a dzisiaj zabieramy Was na piękne, malownicze Mazury, bo przecież zaczyna się sezon na plaże, na

spacery, na pływanie i na opalanie, więc tutaj Mazury mogą być strzałem w dziesiątkę. Jeśli na przykład nie macie jeszcze planów na czerwcówkę, to może dzisiaj wam podpowiemy, bo zabieramy was dzisiaj do samego serca Mazur, czyli do polskiej stolicy żeglarstwa, do Giżycka. Bardzo możliwe, że to miasto kojarzy wam się z jakimiś wypadami w dzieciństwie, na Kolonie, czy właśnie na Mazury z rodzicami. Miasto zmieniło się, co prawda. W ogóle te polskie miasta mają dzisiaj to do siebie, że bardzo się dynamicznie zmieniają, powstają nowe miejsca, nowe inicjatywy, rozbudowują się, więc sprawdzimy, jak to Giżycko się zmieniło. Bo Giżycko to nie tylko atrakcje, jeziora, malownicze położenie i zabytki, ale przede wszystkim kultura, a w szczególności ta muzyczna, bo Giżycko jest jednym z najważniejszych miejsc kultury szantowej w Polsce, czyli tych właśnie piosenek żeglarskich. To właśnie w Giżycku znalazły one taki idealny grunt, żeby się rozwinąć, no i dzisiaj są bardzo ważną częścią tożsamości miasta. Także będzie trochę o tych malowniczych miejscach, trochę o plażach, o jeziorach, ale też właśnie o kulturze, o muzyce. Sprawdzimy po prostu, co warto ciekawego robić dzisiaj w Giżycku. Chyba że ktoś z was tam był, to wtedy dzwońcie śmiało do nas 226452100. Ja bardzo chętnie posłucham, jakie wy macie doświadczenia, jakie są wasze ulubione miejsca, co byście wpisali na tę listę, a może dawno nie byliście i macie jakieś pytania do naszych gości, którzy będą nam pięknie opowiadać o tym mieście. No dzwońcie, ja bardzo chętnie porozmawiam o Giżycku. My będziemy robić to przez następne 2 godziny w czwórce. Mówię do was ja, Alicja Michalska. Jesteśmy razem do godziny 18, a teraz gramy Dziarma w utworze Moment.

0: Słuchasz audycji City Break Polska.
1: A dzisiaj możemy się lekko rozmarzyć, bo w czwórce zabieramy was na piękne, malownicze Mazury. Naszym przystankiem jest Giżycko, serce Mazur i polska stolica żeglarstwa. A naszym pierwszym przewodnikiem, który będzie nas przekonywać, że warto odwiedzić Giżycko, jest Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Dzień dobry. Halo, halo? Chyba się jednak nie słyszymy, ale zaraz to naprawimy, bo jeśli chodzi o Giżycko, to naprawdę moim pierwszym pytaniem, jakie chciałam zadać panu Robertowi, było to, co dzisiaj się dzieje w Giżycku, bo jak przeglądałam sobie media społecznościowe, to widziałam, że jest jakaś ciekawa motoryzacyjna impreza, ale do tego na pewno przejdziemy. My się połączymy z panem Robertem. Was zostawię z utworem That's Her i za chwilę wrócimy do Giżycka. A jednak jest. Halo, halo?
2: Jesteśmy.
1: Mamy to, udało się. Dobrze, że pan do nas wrócił, bo ja o Giżycku nic nie wiem.
2: Da się to nadrobić.
1: Skoro w takim razie mamy już pana Roberta z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej na antenie, to zadam na początku pytanie, jak wygląda ta niedziela w Giżycku? Co tam się w ogóle dzieje?
2: No jest słonecznie przede wszystkim, a więc po tych wcześniejszych kilku dniach bez słońca wróciliśmy i możemy trochę powspominać atmosferę sprzed tygodnia, cudownej majówki, cudownej pogodowo, programowo. No a teraz delektujemy się budzącą się tak naprawdę wiosną, w tym roku trochę późniejszą, aniżeli do tego przyzwyczajały nas wcześniejsze sezony, no ale tym bardziej stęsknieni. Delektujemy się zielenią, delektujemy się mleczami, delektujemy się widokiem na nasze jeziora, co niektórzy już spływają zresztą z tych jezior po tym drugim weekendzie tradycyjnym już rozpoczynającym sezon żeglarski, a więc żeglarze się pojawiają. Motorowodniacy się pojawiają, no ale że już jest niedziela 16, więc czas trochę spływać do portów i myśleć o powrotach do domu.
1: Ja chciałam trochę zahaczyć jeszcze o majówkę, która co prawda za nami, no ale przed nami czerwcówka. Jak to wyglądało w majówkę? Czy w Giżycku było pełno turystów? Jak w ogóle wygląda teraz to całe turystyczne zamieszanie na Mazurach?
2: No, turystyczne zamieszanie jest w sposób naturalny związany z tego swoistymi no, epicentrami tego zamieszania. Majówka to tradycyjnie u nas takie symboliczne rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, turystycznego, związane z równie symbolicznym otwarciem ruchu dla wodniaków na zabytkowym moście obrotowym w Giżycku. Temu towarzyszą dodatkowe eventy typu parada, nazwijmy to przebieranych jednostek pływających. Później to wszystko się trochę przenosiło do portu żeglugi mazurskiej i ekomariny. Z jednej strony pokazy na wodzie, flyboardów, no a później mieliśmy imprezę z ogólnopolską rozgłośnią radiową, która rozpoczynała majówkę na Mazurach. No oczywiście, jak już rozpoczynamy ten sezon letni, no to towarzyszyć temu musiał grill. No, ale temu wszystkiemu towarzyszyło to, co jest też jakoś nieodzowne albo nierozłącznie związane z Mazurami, a więc rozbrzmiewające różne rytmy muzyki, a więc i tej bardzo popularnej w duchu tam hip-hopowym poprzez jazz. No i myślę, że mam nadzieję długo jeszcze nieśmiertelną szantę, która w końcu zawitała w tawernach.
1: O tych szantach będziemy jeszcze rozmawiać, bo obiecałam.

0: że to się pojawi, ale gdybyśmy jeszcze mieli tak powiedzieć o samym Giżycku, no bo jest to dosyć popularne miasto, mówi się o tym, że jest to polska stolica żeglarstwa i takie serce Mazur, ale czym tak według pana to miasto rzeczywiście wyróżnia się na tle innych tych mazurskich miast?
1: Myślę, że jest to przede wszystkim splot korzystnych okoliczności, uwarunkowań, bo z jednej strony jest to no jednak 27-tysięczne miasto garnizonowe, miasto, które dysponuje, można powiedzieć, tą infrastrukturą, którą współczesny człowiek, zwłaszcza w oderwaniu od stałego miejsca zamieszkania, woli jednak mieć, jeżeli nie pod ręką, to przynajmniej na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony jest to fantastyczne położenie. No jesteśmy, myślę, że właśnie to serce Wielkich Jezior Mazurskich to jest dobre określenie, a więc jesteśmy trochę powyżej połowy tych Wielkich Jezior Mazurskich w okolicach właśnie gdzie każdy człowiek ma ulokowane serce. Nad nami, na północ od Giżycka, fantastyczny kompleks jezior, potocznie zwany kompleks jeziora Mamry, no ale de facto mamy tutaj 7 jezior z Kisajnem, z Darginem, Święcajtami, Mamrami właściwymi, Dobskim i tak dalej. Cudowny szlak łabędzi, między nimi rezerwaty wysp, wyspa kormoranów, a z drugiej strony na południe mamy już otwartą przestrzeń 7 co do wielkości jeziora w Polsce, Niegocina. No i przejście na ten szlak, że tak powiedzmy południowy, poprzez 5 kanałów w stronę Mikołajek i Śniartw, a więc to jest fantastyczny punkt wyjścia dla tych, którzy myślą o spędzeniu czasu na wodzie i tutaj mają właśnie do wyboru, w zależności od tego, jakim czasem dysponują, właśnie czy to właśnie tą ścieżkę północną, czy też ścieżkę południową. To jest również miejsce, które przyciąga eventami. Myślę, że dla każdego rocznika, bo i fantastyczny festiwal hip-hopowy, który przyciąga przede wszystkim te młode audytorium. Na drugim biegunie gdzieś tam mamy najstarszy w regionie festiwal muzyki organowej i kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku. Gdzieś po środku oczywiście ta nieśmiertelna szanta, ale i jazz, który zawsze towarzyszył tym, którzy jeżeli nie szantowali, to jazzowali po prostu sobie na jachtach. Do tego oczywiście wydarzenia też jedyne w swoim rodzaju, myślę, w skali Polski. No, powiedzmy, że Gorlice tutaj nie mógłbym zapomnieć jako miłośnik historii, a zwłaszcza historii I wojny światowej, no ale Giżycko to twierdza Bojen. Fantastyczna operacja Bojen i inscenizacja wydarzeń z 1914 roku. No i myślę, że coś absolutnie wyjątkowego to już jednak na pewno, czyli no jedyne tego typu pokazy lotnicze nad jeziorem, a więc nie nad lądem, tylko piloci pokazują swój kunszt za dnia, ale i również po zmierzchu, żeby nie powiedzieć nocą, nad taflą jeziora Niegocin. Giżyckie Air Show w tym roku po raz kolejny w ostatnią sobotę sierpnia. To będzie tym razem przedostatnia, bo 22, no to jeszcze musi być 29, czyli 22 sierpnia będą tradycyjne pokazy lotnicze. I myślę, że a do tego jeszcze, gdy dorzucimy...
0: Panie Robercie, to może postawmy tutaj przecinek, żeby dozować to napięcie, bo dzisiaj sprawdzamy oczywiście, czy może nas zaskoczyć Giżycko, co warto ciekawego tam robić, ale na razie zrobiliśmy tylko taki przedsmak, powiedzieliśmy, czym się w ogóle wyróżnia Giżycko. Zaraz będziemy rozmawiać o najciekawszych atrakcjach, no i może zrobimy sobie taką malutką mapę zwiedzania Giżycka, no chociażby właśnie na taki krótki weekendowy wypad. Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, jest cały czas razem z nami. Za moment wracamy do Giżycka do rozmowy.

0: City Break Polska w czwórce.
1: Giżycko-Opolska, stolica żeglarstwa, centrum piosenki szantowej, no i pulsujący ośrodek kulturalny. Czy to idealny kierunek na weekendowy wypad? Dzisiaj to sprawdzamy w City Break Polska, a po Giżycku oprowadza nas cały czas Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Panie Robercie, jestem jeszcze bardzo ciekawa, jak wygląda pierwsze spotkanie turystów z Giżyckiem. Co w ogóle robi na nich takie największe wrażenie?
2: To myślę, że pani doktor, dużo zależy od tego, w jaki sposób docieramy na Mazury. Myślę, że najwspanialsze odczucia mają ci, którzy do Giżycka po prostu przylatują, a takie możliwości są, bo mamy tutaj na obrzeżach Giżycka i lądowisko dla samolotów i dla śmigłowców w samym zresztą Giżycku, bo wtedy widać po prostu wielkie jeziora mazurskie i to serce tych jezior, ten przesmyk między wielkim błękitem związanym z kompleksem Mamr, a wielkim błękitem Niegocina i pośrodku właśnie te tętniące Giżycko, ale no cóż, no to nie jest dane większości z nas. Stąd też docieramy do Giżycka przede wszystkim drogą lądową. Myślę, że...
1: Bo to lotnisko znajduje się od Giżycka trochę kawałek, prawda? Od 80 kilometrów, albo trochę więcej.
2: No to mówimy o tym dużym lotnisku, na którym lądują pasażerskie odrzutowce, ale jeżeli ktoś ma awionetkę, to bez problemu wyląduje w Bystrym na obrzeżach Giżycka. To jest taka miejscowość bezpośrednio przylegająca do Giżycka od strony południowo-zachodniej, a więc z tego kierunku, jak my to nazywamy, warszawskiego, bo stamtąd 63 przyjeżdżają większości ci, którzy z Mazowsza kierują się akurat na Giżycko. I tam, gdy tak się wyjeżdża z miejscowości Ruda i wjeżdża się na taki wzgórek i z niego w dół, no bo tak to już jest z tymi wzgórkami, że najpierw pod górkę, później z górki, i wtedy widać po lewej stronie ten wspaniały widok na Niegocin, na Giżycką, na Wilkasy. Nie wiem, czy on jest wspaniały tylko za dnia, a może wspanialszy jest wieczorem, kiedy zaczynają rozświetlać się światła tych miejscowości. To jest takie miejsce, gdzie ja zawsze po prostu, jak wracam z tego kierunku, spoglądam i czuję, wow, jestem w domu. To jest to najprościej w świecie, to jest ten obraz, który mam wpisany w swoje DNA. Z kolei ci, którzy przyjeżdżają koleją, myślę, że to jest też dość charakterystyczne, że po tym, jak przemieszczają się przez dziesiątki, setki kilometrów różne krajobrazy i nagle po jednej stronie torów po prostu znowu wielki błękit.

0: Wielki błękit, jeziora i tak jedziesz, jedziesz, jedziesz i w końcu nawet jak ten pociąg staje na dworcu w Giżycku, to i tak z jednej strony widzisz dworzec, ale z drugiej strony widzisz port, widzisz jezioro i mam wrażenie, że to jest, aczkolwiek to jest na pewno subiektywna jakby ocena, zwłaszcza kogoś, kto ma
1: ale też
0: nierówno pod sufitem i jest po prostu w Mazurach zakochany, ale no, jesteśmy jeziorowcami. Myślę, że jeziora to jest to, co nas nie tylko wyróżnia, ale i w jakiejś mierze ten region kształtowało i odciska na tym regionie również swoje piętno po dzień dzisiejszy. I te widoki, myślę, że to jest to pierwsze, taki charakterystyczny obraz, z którym bez wątpienia Giżycko się kojarzy komuś, kto tutaj dociera.
1: Warto po prostu rzeczywiście rozglądać się, kiedy jesteśmy na Mazurach. Jeśli nie mamy tej awionetki i musimy przyjechać pociągiem albo samochodem, no to rzeczywiście patrzymy przez okno, a jak jesteśmy na Mazurach czy w Giżycku, to po prostu zachwycamy się tymi widokami, bo są one niesamowite, ale jeśli ktoś na przykład jest no trochę bardziej miastowy i szuka jakichś atrakcji takich typowych w samym środku miasta, to czy Giżycko mu zagwarantuje też taki aktywny wypoczynek?
0: Zwłaszcza aktywny, myślę, że tak. Chociaż nie wiem, czy jeżdżenie w kółko ścieżkami rowerowymi w mieście to jest super pomysł, zwłaszcza gdy mamy na wyciągnięcie ręki wspaniałe alternatywy, bo Giżycko to również las miejski. On co prawda administracyjnie już częścią Giżycka nie jest, no ale siłą rzeczy przylega w sposób naturalny do miasta. Fantastyczne miejsce, w którym można spędzić ładnych kilka godzin na spacerze, na joggingu, ale i również na przejażdżce rowerowej w otoczeniu pagórków, które stanowią czasami wyzwanie, w otoczeniu pięciu stawów, które urozmaicają ten krajobraz i do tego dwustuletni drzewostan, pozostałości historii, jakiś pomnik z I wojny światowej, jakaś strzelnica, była strzelnica po zamierzchłych czasach. To jest coś, co jest po prostu na wyciągnięcie ręki, ale jeżeli ktoś niekoniecznie chce to miasto opuścić, no to oczywiście może się kopsnąć na spacerek albo przejażdżkę rowerową, na przykład po Wyspie Giżyckiej, bo Giżycko, ale my rzadko kiedy mamy świadomość tego, że w granicach Giżycka leży po prostu wyspa. Mhm. Fragment lądu oddzielony od reszty trzema kanałami, trzema jeziorami. Po środku tej wyspy fantastyczna twierdza Bojen, ale wyspa to również fantastyczny
1: wyspa miłości, obszar. Czytam.
0: O, Wyspa Miłości, no to, no pani redaktor, no to jest już troszkę inny temat, bardziej romantyczny, ale żeby się tam udać, to musiałbym panią redaktor wziąć albo na rower wodny, albo jakieś tam inne cudo z motorkiem, z silniczkiem, albo na tradycyjnie romantyczną przejażdżkę łodzią wiosłową.
1: Czyli widzicie, takie atrakcje w Giżycku też można
0: tak
1: mieć
0: jest.
1: Randki
0: jesteśmy
1: w Giżycku,
0: na Wyspie
1: Wyspa
0: Miłości, a obok niej na Mieliźnie, gdzie możemy czasami przy stosunkowo niskim poziomie wody wysiąść na środku jeziora, stać w butach co najwyżej zamoczonych do kostek w wodzie, no i udawać kogoś, kto również potrafi chodzić po falach.
1: Robert Kępa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, dzisiaj pięknie nam opowiada o Giżycku. Między innymi rozmawiamy o tym, co można ciekawego tam zobaczyć, dokąd pójść. Za moment teraz zagramy, a za moment jeszcze porozmawiamy o tym, dokąd udać się w takim razie na samym początku, żeby tak to Giżycko nas zachwyciło już na sam start. Ale o tym za moment. A teraz gramy utwór Steel Virgin.
2: To jest nowość czwórki.

0: City Slammers.
1: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
2: A my wracamy do pięknego, malowniczego i romantycznego, jak się okazuje, Giżycka. Po nim oprowadza nas cały czas Robert Kępa z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Obiecałam, że powiemy jeszcze o tym, dokąd udać się za pierwszym razem, żeby Giżycko nas zachwyciło na sam start. Wysiadamy z samochodu, wysiadamy z pociągu i dokąd byś nas, Robercie, zabrał na samym początku?
3: Powiem całkiem szczerze, nikt nie zrozumie Giżycka i Wielkich Jezior Mazurskich, kto nie doświadczy ich z wody, dlatego każdego do tego namawiam, a jeżeli miałbym wystąpić w roli prowadzącego, to również w tym momencie zaprosiłbym do portu giżyckiego i no, jeżeli nie udałoby nam się uprowadzić jakiegoś jachtu, żeby bardziej kameralnie doświadczyć tego wrażenia, to zachęcam do skorzystania z oferty żeglugi, czy to żeglugi mazurskiej, czy też prywatnych armatorów, a zwłaszcza bym proponował to, o czym już wspomnieliśmy wcześniej. Wyspa, trzy jeziora, trzy kanały i właśnie taki rejs jest oferowany i to wszystko w godzinę. Trzy jeziora, trzy kanały w jedną godzinę. Fantastyczna trasa przez kanał Niegociński, jezioro Tajty, kanał Piękna Góra, Kisajno, nasz kanał Łuczański i powrót na Niegocin. To daje tak naprawdę przedsmak, bo oczywiście warto byłoby spędzić więcej czasu na wodzie, ale to jest to. I czy przed wypłynięciem, czy po powrocie z tego rejsu, oczywiście wejście na taras widokowy, na molo giżyckim. No i stamtąd spojrzenie na tą wielką wodę, bo zwłaszcza gdy pogoda nie dopisuje i widoczność jest ograniczona, naprawdę można mieć wrażenie przy jeszcze wyższej fali, że jesteśmy po prostu nad morzem. To jest po prostu wielkość, żeby nie przesadzić z tym ogromem jeziora Niegocin, która to jest... Ten obraz, który można porównać tylko i wyłącznie z doświadczeniem wyjścia nagle na plażę nadmorską. I to jest moim zdaniem pierwszy krok, który powinien każdy zrobić, a po nim oczywiście lądowanie w którejś z tawern, restauracji nad jeziorem, żeby upomnieć się o mazurską rybkę.
2: Wspomniałeś się, Robercie, o plaży. Gdzie w Giżycku możemy poopalać się?
3: A, no to tutaj to grubszy temat, pani redaktor, to zależy kto jak lubi się opalać. Plaża miejska jest ewidentnie czymś szczególnym, bo mimo że miejscowości nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, czy generalnie na Mazurach,

0: jest wiele, które leżą bezpośrednio nad jeziorem, to tych rozmiarów klasycznej plaży z piaskiem, miejscem do leżakowania, leżakami i tak dalej, trudno uświadczyć, zwłaszcza w takim rozmiarze, i to jest na pewno coś, co jest bardzo pożądane przez tych, którzy nie lubią dużo spacerować, a więc na przykład z centralnie położonych hoteli wokół Placu Grunwaldzkiego, a tam jest ich przynajmniej ze 3, jak nie 4, można się udać na tą plażę w niecałe 5 minut, bo dzieli ich od tej plaży 200-300 metrów. I to jest oczywiście ten argument, ale boczkiem od tej plaży możemy skorzystać z oferty naszej tak zwanej dzikiej plaży, a więc fragment brzegu dalej Niegocina, który nie jest tak starannie zagospodarowany w stylu plażowym. Ten synonim dzika nie jest przypadkiem. Odpowiada tak naprawdę charakterowi tego miejsca i tutaj fantastycznie można również troszkę w oderwaniu od tej głównej masy turystów delektować się opalaniem, leżakowaniem i pluskaniem w wodzie.
1: Ja jeszcze czytałam o nadniegocińskiej plaży, podobno jest bardzo ładna.
0: Dokładnie. Nadniegocińskiej, Nautica, fantastyczna plaża przy ujściu czy wejściu z Niegocina do kanału Niegocińskiego. To jest już na pograniczu Giżycka i Wilkas. Fajna, klimatyczna plaża z bardzo przyjemną gastronomią na miejscu, którą serdecznie polecam. Mam nadzieję, że ten moje ulubione danie kuchni azjatyckiej pojawi się w tym roku również, na które bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. To również takie miejsce nieoczywiste, biorąc pod uwagę giżyckie plaże, zdecydowanie mniej oblegane, w związku z tym właśnie z własnym charakterem, klimatem. To, co charakteryzuje może również tą plażę, to to, że bliskość drzew wysokich daje również komfort takiego naturalnego zacienienia dla tych, którzy niekoniecznie lubią się prażyć na plaży.
1: Ja myślę sobie o tym, że gdybyśmy mieli tak połączyć te wszystkie atrakcje i rejsy po jeziorze, i opalanie się, i spacery, i wycieczki po muzeach i galeriach, to naprawdę w Giżycku wydaje mi się, że można spędzić dłużej czasu niż jeden weekend, ale może nawet i cały tydzień. Co jeszcze warto zobaczyć?
0: Te tajemnicze plaże, o których, że tak powiedzmy, zapomnieliśmy, a
1: to
0: więc
1: to w takim razie o tajemnicach Giżycku porozmawiamy już za moment. Teraz zagramy i wrócimy. Naszym gościem jest cały czas Robert Kępa z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Za moment do Was wracamy.

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: Dzisiaj jesteśmy w samym sercu Mazur, zwiedzamy Giżycko, podpowiadamy, co warto zobaczyć, gdzie spędzić poranek, gdzie popołudnie, a gdzie wieczór, ile czasu zaplanować sobie na taki jednorazowy pobyt. To wszystko zdradza nam Robert Kępa, dyrektor Centrum Informacji Turystycznej. To w takim razie, Robercie, podpowiedz nam, ile naprawdę warto sobie zarezerwować tego czasu, żeby tak dobrze poznać Giżycko i mieć czas i na spacery, i na opalanie się na plaży, może jakiś rejs ze statkiem, no i wiadomo, trochę kultury, jakiś koncert, ciekawa wystawa w galerii, no bo ja coś czuję, że jeden dzień to może być za mało.
2: Zdecydowanie. Myślę, że to jest pomysł, czy też projekt na całe życie.
1: Aż tak.
2: Przynajmniej. No jak już, to dlaczego miałbym to ukrywać, że to jest to miejsce na ziemi, które no, dla mnie przynajmniej jest wyjątkowe, no ale już na poważnie, no weekend to jest absolutne minimum i to taki weekend w wymiarze przynajmniej trzydniowym, żeby jeszcze z tego piątku coś mieć i z tej niedzieli w większości też jeszcze mieć coś na program, chociaż no to też wszystko troszkę zależy od pory roku. No jesteśmy miejscem, które czuje cztery pory roku, albo te pory roku odciskają na nas dość istotne piętno i jest ten czas, kiedy tydzień może się okazać za krótki, albo znaczy nawet nie tyle za krótki, że nie zdążymy wszystkiego obejrzeć, tylko że nie będzie chciało nam się wyjechać, bo jest tak fajnie. A z drugiej strony oczywiście ten klasyczny weekend powinniśmy zdążyć i obejrzeć Giżycko, doświadczyć w wybranym oczywiście weekendzie tego, na czym nam zależy, co jest nam bliskie w kontekście oferty kulturalnej, eventowej, no i znaleźć ten czas na tą aktywność, bo myślę, że Giżycko to jednak jest to miejsce, które powinno albo przede wszystkim przyciąga tych, którzy myślą o naturze, która otacza to miasto, nie zapominając oczywiście o ofercie samego miasta, ale i jedno i drugie łączą z aktywnymi formami spędzania czasu, czy to właśnie na wodzie, czy to korzystając z rowerów, czy to korzystając z jachtów, czy też organizując sobie wyprawy piesze po okolicy, zwłaszcza po tych kompleksach leśnych, pobliskich rezerwatach. To jest no, ten wymiar czasowy, który jest absolutnie niezbędny. To nie jest miasto na taki short break, wypadam z pociągu, mam 3-4 godziny i jadę dalej.
1: A nawet jeśli mamy te 3-4 godziny, jeśli mamy 2 dni, to co wtedy powinno się znaleźć na takiej naszej mapce zwiedzania? Mamy na niej na razie twierdzę Bojen. Co jeszcze zmieścić, żeby zdążyć, no na przykład, jeśli mamy jeden dzień na wszystko?
2: No jeżeli mamy jeden dzień, a już jesteśmy w okolicach wyspy, jesteśmy w okolicach twierdzy, czyli jesteśmy na Wyspie Giżyckiej, no to na Wyspie Giżyckiej mamy miejsce również symboliczne, legendarne, symboliczne, związane z tymi autentycznymi prapoczątkami gdzieś tam Giżycka, czyli Wzgórze Świętego Brunona, Krzyż Świętego Brunona.

0: A więc legenda związana z misjonarzem sprzed 1000 lat, ale i w tle legenda związana z tymi, którzy budowali przed ponad 1000 lat rzeczywistość tutaj na Mazurach, czyli plemię Galindów, pruskie plemię Galindów i ich legendarny wódz Izegubs, który zgodnie z legendą miał zresztą na pobliskiej wyspie Gilmie na Jeziorze Dobskim zginąć już w walce z krzyżakami. To jest również na tej wyspie no, zamek giżycki, dzisiaj czterogwiazdkowy hotel. Zamek, który no, to są początki Giżycka. Od niego się tak naprawdę zaczęło. To ten zamek przyciągał osadników, którzy najpierw lokowali się bezpośrednio w jego sąsiedztwie, a później po drugiej stronie dzisiejszego kanału, ówczesnej Strugi, po prostu założyli nową wieś, bo tak się nazywała ta pierwsza osada, która dała początek Giżycku. A jak już jesteśmy przy zamku, no to nie sposób, no bo to jest kilkanaście metrów i jest most obrotowy w Giżycku. Jedna chyba z najbardziej popularnych, najbardziej znanych atrakcji turystycznych, historycznych, fantastyczny zabytek kultury technicznej z końca XIX wieku. No, to jest program obowiązkowy tak naprawdę. Przeżyć, obejrzeć, przyjrzeć się, a czasami współuczestniczyć w procedurze otwierania lub zamykania tego mostu obrotowego, bo taka możliwość również z perspektywy turysty jest. No i później przekraczamy już ten kanał łuczański, wkraczamy do Giżycka. Jesteśmy w centrum miasta, Plac Grunwaldzki. Oczywiście obowiązkowa wizyta w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Najlepszej informacji turystycznej, jak Mazury Długie i Szerokie. Obok kościół ewangelicki. Latem w każdą niedzielę, lipca i sierpnia, wieczorem koncerty organowe i kameralne, a więc fantastyczny pomysł na ukojenie. Ruszając dalej w stronę wschodnią, dotrzemy do Giżyckiego Archiwum Cyfrowego. Fantastyczne miejsce, w którym można poznać w wymiarze cyfrowym historię Giżycka. Jednocześnie jeden z najstarszych budynków w naszym mieście, tak zwana piekarnia Regielskiego. No i później już parę kroczków dalej dochodzimy do następnego, no wyjątkowego miejsca i bardzo charakterystycznego, no bo też i nie sposób go nie zauważyć. Wieża Ciśnień w Giżycku z fantastyczną platformą widokową, no i najwyżej ulokowaną kawiarnią w tej części Mazur z fantastycznymi wypiekami, lodami, a gdy to wszystko połączymy, taras, stoliczek, kawa, ciacho i fantastyczne panorama 360 stopni na Giżycko, to z całą pewnością jest to miejsce, które na długo zostaje tak naprawdę w pamięci wszystkich tych, którzy tam byli.
1: I tutaj musimy postawić kropkę, ale mam nadzieję, że zdążyliście sobie zapisać to wszystko, co się tutaj pojawiło, no bo te polecajki były nie od byle kogo, tylko od Roberta Kępy z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Bardzo dziękuję, panie Robercie, za spotkanie w czwórce i za piękne opowiadanie o Giżycku.
0: To ja dziękuję za tę możliwość, no i przede wszystkim zapraszam na plażę, zapraszam na rejsy, zapraszam do Giżycka. Tu bije serce Mazur.
1: Zapraszamy do Giżycka, żeby doświadczyć to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Wy zostańcie koniecznie z nami, bo wracamy do Was po godzinie 17. Dalej będziemy w Giżycku, ale będzie sporo o kulturze. Zajrzymy do Centrum Kultury, sprawdzimy, jakie wydarzenia na nas czekają i kiedy po prostu warto odwiedzić Giżycko, żeby trafić na ciekawy koncert albo jakiś festiwal. Zostańcie z czwórką, wracamy po godzinie 17.00.

0: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
1: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
1: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: attention. Like, he get behind and he like, I just keep on doing that dance.
1: Tu czwórka Polskie Radio, minęła 17.
2: Pogoda.
1: Niedzielne popołudnie w Polsce cały czas ciepłe, cały czas słoneczne. Można jeszcze korzystać śmiało ze słońca. Może na opalanie już trochę za późno, ale na siedzenie na balkonie czy na spacery pora wręcz idealna. My dzisiaj spacerujemy po Mazurach, po Giżycku podczas naszej radiowej wycieczki. Tam dzisiaj 14 stopni, ale za to bardzo dużo słońca. Zresztą tak jak w większości kraju, więcej cienia i chmur czeka nas jedynie na północnym zachodzie Polski. Termometry wskazują 14 stopni na Podlasiu, 19 stopni w centrum kraju i 22 stopnie na Śląsku. Słoneczny, piękny dzień potrwa dzisiaj do godziny 20:15.
2: Autopromocja.
3: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze, Jezu dziewczyna, ile ty robisz?
4: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
5: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
6: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
7: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą...

0: Zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
4: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio. Ring, ring. What is that? It's a 9-0 number, so you know it.

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Alicja Michalska.
1: 6 minut po godzinie 17:00, to jest już druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj jesteśmy na Mazurach, a więc można się rozmarzyć. Można sobie też zaplanować jakiś krótki city break w najbliższym czasie, no bo pogoda w Polsce zdecydowanie do tego zachęca. Jeśli nie macie pomysłu, dokąd wybrać się w najbliższym czasie, na przykład na czerwcówkę, to my dzisiaj wam podpowiadamy Giżycko. Serce Mazur, polska stolica żeglarstwa, piosenki szantowej, ale też całkiem silnie pulsujący ośrodek kulturalny. No bo wiadomo, każdego z nas coś innego przekonuje, żeby wybrać się do danego miejsca. W pierwszej godzinie skupiliśmy się mocno na tej turystycznej stronie. Rozmawialiśmy o atrakcjach.

akcjach. Robiliśmy sobie taką malutką mapkę, co powinno się znaleźć, jeśli mamy na przykład na zwiedzanie Giżycka tylko 2 dni. No to teraz będzie trochę o kulturze. Zajrzymy do Centrum Kultury, sprawdzimy line-up wydarzeń, festiwali, bo w Giżycku naprawdę bardzo dużo się dzieje, szczególnie teraz, szczególnie w tym sezonie wiosenno-letnim, więc naprawdę warto sobie zaplanować, wpisać w kalendarz i zobaczyć, jakie ciekawe wydarzenie czeka nas w Giżycku, żeby właśnie wtedy odwiedzić to miasto. Jeśli ktoś z Was w Giżycku był, to jest ten moment, żeby do nas zadzwonić i się pochwalić, co tam ciekawego widzieliście, czego doświadczyliście. 226452100. Zbieramy pomysły, zbieramy inspiracje i na końcu wyjdzie z tego może naprawdę bardzo ciekawy plan zwiedzania. Jesteśmy z Wami dzisiaj do godziny 18. Zwiedzamy Giżycko, podpowiadamy. Mówię do Was ja, Alicja Michalska. Zapraszam, a na początek gramy Everything Changes, But I Won't.

0: czwórce.
1: Dzisiaj zabieramy Was na radiową wycieczkę po Mazurach. Naszym przystankiem jest cały czas Giżycko. Rozmawiamy z pasjonatami miasta, przewodnikami, ale teraz łączymy się na moment z osobą, której stanowisko i profesja o miłości do tego miasta mówi samo za siebie, bo z nami na czwórkowych łączach jest pani Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Pani Ewo, to żebyśmy mogli sobie tak lepiej wyobrazić to miasto na samym początku, proszę powiedzieć, jak wygląda Giżycko teraz, w tym wiosennym sezonie? Tylko tak, żebyśmy wszyscy zazdrościli i żałowali oczywiście, że nas tam nie ma.
2: Oczywiście musicie Państwo zazdrościć, ale nawet nie zazdrośćcie, bo miasto jest otwarte i bardzo serdecznie zapraszamy. Teraz w tej pięknej, zielonej i kwitnącej scenerii rzeczywiście wygląda cudnie, ale no praktycznie nasze miasto wygląda przepięknie przez cały rok, bo chociażby zima nam cudnie dopisała, ale w tej chwili w maju, wyobraźcie sobie Państwo, miasto położone wśród czterech pięknych jezior, otoczone lasami, piękną zielenią, więc no myślę, że to jest miejsce, do którego warto przyjechać.
1: Czy to właśnie to położenie i te jeziora i to wszystko, co się składa na Mazury, sprawia, że Giżycko jest bardzo wyjątkowym miastem i wyróżnia się na tle tych innych mazurskich miast?
2: Myślę, że tak, że przede wszystkim to położenie centralne w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, chociaż oczywiście my się wyróżniamy, ponieważ poza jeziorami, bo jesteśmy stolicą żeglarstwa i turystyki wodnej, tak, oczywiście nie tylko jachtami, ale różnymi innymi jednostkami pływającymi można u nas zwiedzać Mazury, ale też ta zieleń, tak, czyli bogactwo lasów, tras rowerowych chociażby, coraz bardziej popularna jest turystyka rowerowa i tutaj jesteśmy akurat w miesiącu maju, w tym po raz pierwszy jesteśmy w takiej kampanii Rowerowy Maj, gdzie praktycznie wszystkie nasze szkoły podstawowe i dwa przedszkola biorą udział w takim Rowerowym Maju, czyli dojeżdżamy po prostu do szkoły albo rowerem, hulajnogą i do tego też zachęcamy rodziców, dziadków, babcie, żeby poruszać się po mieście rowerem, ale oczywiście turystów. No dzisiaj też idąc na wydarzenie, które odbywa się w tej chwili, bo mamy duży zlot motoryzacyjny, no to też po drodze spotkałam bardzo wielu rowerzystów, czyli rowerzyści już są, praktycznie ukończona jest prawie w całości pętla po Wielkich Jeziorach Mazurskich, a Giżycko jest takim najdoskonalszym punktem wypadowym, żeby po prostu tym rowerem sobie pojeździć.
1: A jak to jest z tym współczesnym Giżyckiem? Czy dzisiaj jest to bardziej miasto żeglarzy, turystów, czy po prostu mieszkańców żyjących w tym rytmie pięknych jezior?
2: No oczywiście pogodzić musimy, tak? Pogodzić musimy i mieszkańców, którzy tutaj funkcjonują całorocznie i coraz, myślę, że coraz bardziej się odnajdują w tym naszym pięknym mieście, bo o to chodzi, bo bogata jest bardzo oferta i edukacyjna, i kulturalna, i sportowa przez cały rok, ale w tym sezonie takim praktycznie od czerwca, taki najbardziej ścisły sezon to jest u nas od już taki typowo wakacyjny, tak? Czyli od początku lipca do końca sierpnia, no to rzeczywiście my wielokrotnie, nawet nie podwajamy, zwielokrotniamy liczbę swoich tutaj osób, które mieszkają u nas, bo przyjeżdża do nas bardzo, bardzo dużo turystów, tak? I oczywiście wtedy mamy dużo więcej atrakcji i kulturalnych, ale też i miejsc do zwiedzenia. Bardzo chciałabym Państwa zachęcić, którzy jeszcze Giżycka nie znają, żeby przyjechać do nas i poznać chociażby naszą twierdzę Bojen. To jest bardzo duży zabytek z połowy XIX

0: tego wieku, który można zwiedzać kilka godzin. Różnorodne są tam trasy w tej chwili opracowane. No a teraz nawet się bardzo, bardzo cieszymy, ponieważ pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie, ponad 50 milionów, tak żeby jeszcze ta nasza perełka no, była coraz bardziej ładna, więc jak teraz przyjedziecie, oczywiście jest co robić, co zwiedzać, ale myślę, że za 2 lata to już będzie naprawdę świetna po prostu miejscówka do tego, żeby nie tylko zwiedzić, ale też coraz więcej tam się działo na miejscu.
1: To rzeczywiście też warto podkreślić, że Giżycko to nie tylko jeziora, nie tylko polska stolica żeglarstwa i piękne malownicze widoki, ale rzeczywiście bardzo dużo zabytków i atrakcji, które można robić w samym mieście. Co jest według Pani taką wizytówką Giżycka?
0: No wizytówka to, jeśli chodzi o te zabytki, to właśnie twierdza Bojen. Mamy też most obrotowy. Most obrotowy na kanale Łuczańskim, który jest obracany ręcznie, mimo że waży ponad 100 ton. I 1 maja mieliśmy symboliczne otwarcie mostu, który u nas otwiera sezon wodniacki. Bardzo duża impreza. No, cała majówka w ogóle nam tu fantastycznie się udała. Nie tylko dzięki pogodzie, ale dzięki temu, że w każdym zakątku miasta bardzo, bardzo dużo się działo. Różne wydarzenia i sportowe, i kulturalne przede wszystkim. Więc ten most obrotowy. Mamy również Zamek Krzyżacki. W Zamku Krzyżackim mieści się w tej chwili 4-gwiazdkowy hotel. No i też jak się jest w Giżycku, warto zajść na wieżę Ciśnień, z której roztacza się przepiękny widok na całe miasto zielone, ale także i na nasze jeziora, a w granicach miasta mamy 4 jeziora. Więc myślę, że to jest duża atrakcja.
1: Jak chciałaby Pani, żeby Giżycko było zapamiętywane przez odwiedzających? Z jakimi emocjami by Pani chciała, żeby turyści wyjeżdżali z Giżycka?
0: No przede wszystkim gościnność, bo jesteśmy bardzo gościnni. Mieszkańcy oczekują na turystów, oczekują na tych, na te osoby, które do nas przyjeżdżają i myślę, że to jest najważniejsze, tak? Bo jesteśmy gościnni, zapraszamy, chętnie dzielimy się tym, czym mamy. Prosimy oczywiście, żeby zachowywać się u nas bezpiecznie, z taką też poszanowaniem naszej natury, naszej przyrody, bo to jest niezwykle ważne, tak? Bo naszym największym walorem, oczywiście poza tym, co tutaj robimy w Giżycku, to jest przede wszystkim natura. I dla nas najważniejsze, żeby ta natura pozostała taka i po raz tak kolejny przyciągała następnych gości.
1: Tak pięknie o Giżycku dzisiaj opowiedziała nam pani burmistrz Ewa Ostrowska. Bardzo dziękuję pani Ewo za tą krótką, ale intensywną i bardzo piękną opowieść o Giżycku.
0: Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie wszystkich do Giżycka. Zapraszam.
2: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Raw Performance w utworze Roller Coaster, a my wracamy do Polski, do Giżycka.
1: City Break Polska w czwórce.
0: Wracamy do odkrywania serca Mazur, czyli właśnie Giżycka. Teraz sprawdzimy nieco mniej popularne, bo to kulturalne oblicze miasta. Giżycko kojarzy się, wiadomo, z jeziorami, żeglarstwem, ale nie brakuje w nim także atrakcji dla miłośników kultury. W tym pomoże nam Karol Szczechowicz z Giżyckiego Centrum Kultury. Dzień dobry, cześć Karolu.
2: Dzień dobry, cześć Alicja. Trudne się wylosowało nazwisko.
0: Dokładnie, nie dość, że Szczechowicz, to jeszcze z Giżyckiego Centrum Kultury, ale mamy to. Powiedz proszę, jak Giżycko wygląda pod kątem właśnie kultury w porównaniu do tych innych mazurskich miast, na przykład do Mikołajek czy do Mrągowa? Czy w ogóle Giżycko to jest ważny ośrodek kulturalny na Mazurach?
2: Myślę, że jest ważny. Przede wszystkim przedstawiają to dane, bo regularnie publikuje Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Przy największych imprezach sezonu ludzie przyjeżdżają do Giżycka i nie tylko z dalekich stron, z Czech, z Niemiec, innych części Polski, ale również przybywają do Giżycka z gmin ościennych, bo wybierają ofertę kulturalną Giżycka i Giżyckiego Centrum Kultury. Więc zdecydowanie się wyróżniamy. Wracamy z szantami, mamy imprezę DJ-ską na plaży. Mogę o tym szerzej opowiedzieć oczywiście. No i mamy w tym roku, startujemy z całkiem nowym festiwalem muzycznym, można powiedzieć, bo trwa aż 3 dni. Jeden dzień jest to konkurs dla zespołów, czyli taka luka, której tutaj chyba w okolicy nie było. Konkurs oczywiście nagradzany pieniężnie. Jeszcze są zgłoszenia, moi drodzy, więc na Reaktor można się zgłosić. Drugi dzień koncertów i trzeci dzień już z koncertem bezpośrednio adresowanym do dzieci, ale też w rockowym wydaniu.
0: To skoro jesteśmy przy koncertach i przy muzyce, no to powiedzmy trochę o tych szantach, no bo w Giżycku takim kluczowym elementem mazurskiego lata, no to oczywiście festiwal, który chyba w tym roku w lipcu, prawda?
2: Zgadza się, mamy na to przewidziane 3 i 4 lipca, czyli dwudniowy festiwal. Największe gwiazdy szantowe z Polski ściągamy, czyli Ekate Gdynia, czyli Mietek Folk, Druga Wachta i Danny Roberts. No i nie zabraknie też naszych lokalnych artystów, którzy są mimo wszystko bardzo dobrze znani w całej Polsce przez to, że właśnie w tawernach okolicznych koncertują. Mam tutaj na myśli załogę doktora Bryga i zespół w Sztorm. Ich też nie zabraknie na szantach. Będzie też spotkanie warsztatowe z zespołem Szanty Roots, więc będzie można się dowiedzieć coś pod kątem warsztatu szantowego. I w tym roku szanty wracają do pięknego portu, do portu Eco Marina w Giżycku. Poza tym, że potrwają 2 dni, to też te miejsce jest zdecydowanie będzie wyróżniać, bo będziemy słuchać szant nad samym jeziorem. Można przypłynąć na łódce, można zaparkować samochodem, można przyjechać rowerem.
0: Jeśli jesteśmy w Giżycku i jeśli chcemy doświadczyć tych szant, tej całej żeglarskiej kultury, to gdzie możemy tego doświadczyć, dokąd się udać?
2: W momencie, kiedy jesteśmy w Giżycku, warto przede wszystkim przeczytać stronę miasta Giżycko, bo giżycko.pl, tam się znajduje kalendarium wydarzeń i w zależności od tego, jaki mamy tydzień, w różnych miejscach mogą się te szanty pojawiać. Nie jest tak, że to jest skondensowane w jednym miejscu, ale każdy, jeżeli jesteśmy turystą i chcemy wybrać odpowiednie miejsce i odpowiedni zespół dla siebie, warto zasięgnąć informacji albo w Centrum Promocji, na stronie miasta, na stronie Giżyckiego Centrum Kultury. Nie jest to proste, żeby wybrać coś z tak bogatej oferty.
0: Czyli jeśli chcemy doświadczyć tej całej kultury żeglarskiej, to po prostu warto sprawdzać wydarzenia, bo nieważne w jakiej porze roku przyjeżdżamy, zawsze będzie coś kulturalnego na nas czekać. Ale jednak, wydaje mi się, że chyba ten sezon wiosenny, letni, no jest najbardziej płodny, jeśli chodzi o kulturę. Czy może się mylę? Może kiedy nie ma tego sezonu, to w Giżycku też się bardzo dużo dzieje. Nie tylko w wakacje, nie tylko latem.
2: Nie tylko latem, ale to na pewno sprzyja imprezom plenerowym, które mogą być największe i najbardziej medialne, bo latem mamy największe gwiazdy, ale myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie również poza tymi miesiącami urlopowymi. Na przykład teatr bardzo cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców czy wśród okolicznych miejscowości. Regularnie gościmy tą ofertę.

0: teatralną zmieniamy ze względu na to, że mamy jedną salę wielofunkcyjną, więc te teatry nie jest tak, że jest regularne, tylko co jakiś czas się zmienia po prostu nam ten repertuar teatralny. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakiś spektakl, który pokazujemy, no to dajemy informacje. Mieliśmy na przykład święto teatru, to było trzydniowe spotkania teatralne, czterodniowe, przepraszam, spotkania teatralne i można powiedzieć, że w ciągu tych czterech dni zrobiliśmy ogromną robotę, bo pokazaliśmy spektakle z różnych form. Był teatr improwizowany, był monodram, był teatr muzyczny. Coś wspaniałego. Masę osób nas odwiedziło. Mieliśmy ponad 1300 odwiedzin na sali, która mieści 176 osób.
1: Czyli jeśli Mazury kojarzą nam się wyłącznie z ciszą i spokojem, to tutaj Giżycko może nas naprawdę pozytywnie zaskoczyć, bo tam odnajdą się i miłośnicy sportu, historii, ale właśnie tej kultury, czy nawet muzyki. O tym wszystkim opowiada nam dzisiaj Karol Szczechowicz z Giżyckiego Centrum Kultury. Za moment wracamy do rozmowy, a teraz zagramy Just the Way You Are.

0: Słuchasz audycji City Break Polska.
1: Dzisiaj odkrywamy serce Mazur, czyli Giżycko. Tym razem naszym przewodnikiem jest Karol Szczechowicz z Giżyckiego Centrum Kultury, a więc poznajemy tę kulturalną część miasta, bo Mazury to nie tylko cisza i spokój, ale festiwale, teatry, koncerty i wiele kulturalnych, muzycznych atrakcji, chociażby szanty. Ale wydaje mi się też, że taką kulturalną wizytówką Giżycka dzisiaj może być właśnie też to, że jest to dosyć dynamiczne miasto pod kątem kultury. Wydaje mi się, że jest to takie miejsce, które się zmienia, oferuje coraz więcej atrakcji. Sam, Karolu, wspomniałeś o tym nowym festiwalu. Czy Giżycko to rzeczywiście jest miasto, które cały czas stara się wprowadzać nowe inicjatywy, no trochę tak tchnąć ducha w tę kulturalną stronę?
2: Oczywiście, przede wszystkim mamy różnorodność, jeżeli chodzi o mieszkańców. Musimy mieć ofertę zarówno dla najmłodszych, jak i dla osób dojrzewających, nastolatków, osób 20-30-letnich, jak i dla osób, które są dojrzałe. Więc my musimy nad tym nadążyć, żeby zadowolić ich. Przede wszystkim

0: przede wszystkim oczywiście naszych mieszkańców, ale z oferty też chętnie korzystają turyści, więc ta oferta musi być jak najbardziej szeroka. Nie stopniujemy sobie, czy kultura zaczyna się od szkoły muzycznej, czy punk rock jest kulturą, czy nie jest, czy chodzi o to, żeby jak najszerzej dotrzeć i też osoby wykluczone wspierać w tym odbiorze kultury. Może powiem o takim programie, który uruchomiliśmy, bo mamy również kino. Latem jest to kino letnie, w miesiącach nieletnich jest to kino takie tradycyjne i uruchomiliśmy projekt Kino Dostępne i osoby, które są niewidome, mogą wysłuchiwać seansów filmowych z audiodeskrypcją, gdzie pan lektor opowiada, dołączyliśmy do tego programu i pan lektor opowiada, co dzieje się na ekranie. Jest to wspaniała rzecz. Teraz też będziemy mieli spektakle Olsztyńskiego Teatru Głuchych, żeby poznać też perspektywę innych osób wykluczonych ze specjalnymi potrzebami.
1: Czyli Giżycko otwiera się na dostępność kultury i bardzo dobrze, będę za to trzymać kciuki. Ja jeszcze znalazłam takie miejsce jak Galeria Sztuki Schron Giżycko. Mhm.
0: Zgadza się, jest takie miejsce, to jest w samym centrum na placu Grunwaldzkim. Zapraszam was serdecznie, żebyście sami je odwiedzili, bo jest cała masa prac. Głównie mówię tutaj o pracach, o obrazach. Są też rzeźby i najlepszymi przewodnikami do tej galerii będą osoby, które są wewnątrz, bo jest tam tyle dzieł, nie tylko osób, które są lokalne, ale też artystów uznanych z całego świata tak naprawdę, że nie mieszczą się na ścianach, trzeba je przekładać. Niesamowicie wygląda ta galeria i zdecydowanie będąc w Giżycku warto ją odwiedzić.
1: Z tego też, co czytam, to wewnątrz tej galerii na zwiedzających czeka naprawdę duża kolekcja dzieł sztuki, bo i drzeworyty, i litografie, i obrazy olejne, rysunki, akwarele, rzeźby, ceramika i naprawdę bardzo dużo fotografii, a więc jeśli ktoś na przykład nie lubi chodzić na plażę, nie lubi się opalać, to wtedy możemy się podzielić. Część osób idzie na plażę, a część po prostu do galerii, bo każdy ma coś innego, co sprawia, że chcemy odwiedzać dane miejsca. Ale jeszcze kontynuując temat kultury. Czy w Giżycku są jakieś ciekawe galerie, muzea, które warto zobaczyć, jeśli właśnie chcemy zażyć trochę tej kultury?
0: To ja was zaproszę do galerii online, mianowicie Giżyckie Archiwum Cyfrowe i tam możecie poznać Giżycko sprzed lat. I jeżeli w tym momencie jesteście, macie w kieszeni smartfona, wystarczy, że wpiszecie po audycji oczywiście City Break Polska, Giżyckie Archiwum Cyfrowe i będziecie mogli się przenieść do Giżycka, którego nie pamiętacie, a który może pamiętać wasz dziadek, który przyjeżdżał tutaj żeglować na Omedze.
1: Ja wpisałam już i rzeczywiście robi to wrażenie. Za pomocą tych zdjęć można naprawdę przenieść się w czasie. Trochę mi się przypomina właśnie oglądanie albumu zdjęć moich dziadków, więc zdecydowanie warto, warto. Ale jeszcze, Karolu, muszę cię zapytać o jakieś takie twoje ulubione miejsca. Mogą być związane z kulturą, ale nie muszą. Coś, co po prostu trzeba odwiedzić, będąc w Giżycku.
0: Coś, co trzeba odwiedzić, będąc w Giżycku. Będąc w Giżycku, zdecydowanie warto zrobić sobie spacer poza samo Giżycko. W sensie wyjść z centrum i zobaczyć, jak wyglądają boczne uliczki, przejście w kierunku Lasu Miejskiego, czyli takiego miejsca, które może już jest poza terytorium administracyjnym miasta, ale jest wspaniałym miejscem do wypoczynku, do biegania, do aktywnego spędzania czasu. Można sobie rozpalić tam ognisko. No i przede wszystkim zejść z tych najbardziej turystycznych miejsc.
1: A jeśli chodzi...
0: Jeśli chodzi o te turystyczne i miejsca w centrum, to wydaje mi się, że najciekawsze w tym momencie byłby ten szlak od pasażu portowego kładką w stronę jeziora i tam mamy na samym końcu tej kładki darmową lunetę, z której możemy podglądać żeglarzy, drugi brzeg i zobaczyć, jak to wygląda sytuacja na wodzie. Jest to malowniczy szlak, szczególnie go polecam o zachodzie słońca.
1: Jeśli chodzi też nie tylko o miejsca, ale aktywności, które możemy robić będąc w Giżycku, czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą powinien zrobić każdy, kto przyjeżdża do Giżycka po raz pierwszy? Na przykład przejść na spacer

0: spacer kładką, albo pójść na molo, pójść na konkretne, do konkretnej, na konkretną plażę, czy po prostu chociażby, nie wiem, obejrzeć zachód słońca. Czy jest coś takiego, co jest wyjątkowe i zdarzy się tylko w Giżycku?
1: Przede wszystkim wyłączyć telefon i mieć ten czas samemu ze sobą. Móc sobie pozwolić na to, żeby usiąść na ławkę, popatrzeć, jak w parku wiewiórka wbiega na drzewo i spędzić ten czas w 100% w Giżycku. Może się trochę zgubić i postawić na takie niekonwencjonalne zwiedzanie Giżycka. Posłuchać szumu drzew. A wieczorem, dobra, mam jedną rzecz, która jest konieczna i która całkowicie odmieniła moje życie. Kiedyś wyjechałem do dużego miasta, popatrzyłem w górę i zobaczyłem, że w dużych miastach nie widać gwiazd. U nas wspaniale widać gwiazdy. Warto wyjść nocą, spojrzeć w niebo i zobaczyć wspaniałe rozgwieżdżone niebo. Jest to coś niesamowitego.
0: Ja się pod tym podpisuję, bo rzeczywiście oglądanie gwiazd w małych, mniejszych miejscowościach jest naprawdę bardzo magiczne. Na koniec, Karolu, zapytam cię o to, co warto przywieźć z Giżycka?
1: Wspomnienia. To jest najcenniejsza rzecz, którą warto przywieźć. Wspomnienia. Jeżeli chodzi o rzeczy materialne, to warto wziąć kalendarz imprez Giżyckiego Centrum Kultury, żeby wiedzieć, kiedy wrócić.
0: Czyli będąc w Giżycku, na pewno idziemy patrzeć na gwiazdy, idziemy na zachód słońca, ale też idziemy po kalendarzyk z imprezami, bo w Giżycku bardzo dużo takich imprez kulturalnych się dzieje. Warto też to sprawdzić. Warto po prostu, nawet jeśli jesteśmy na dwa dni, czy chociażby na kawę, to po prostu podejść do jakiejś galerii czy do muzeum i trochę zażyć tej kultury, bo Mazury i Giżycko mogą nas pod tym kątem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczyć. Dzisiaj naszym gościem był Karol Szczechowicz z Giżyckiego Centrum Kultury. Bardzo ci dziękuję, Karolu, za rozmowę.
1: Dzień śliczny, Alicja. Miłego popołudnia. Życzę mi udanego.

Dzisiaj w City Break Polska poznawaliśmy prawdziwe serce Mazur, czyli Giżycko. Mam nadzieję, że po dzisiejszych rozmowach już bardzo dobrze wiecie, że Giżycko to nie tylko cisza i spokój, ale sporo ciekawych atrakcji kulturalnych, które czekają na nas teraz, w najbliższym czasie, w tym wiosennym i letnim sezonie. Jeśli ktoś chce doświadczyć na żywo tych słynnych żeglarskich piosenek szant, no to tak jak Karol mówił, w lipcu będzie taka okazja. Chodzi oczywiście tutaj o ten słynny Festiwal Szant, który w tym roku startuje 17 lipca, także jeśli ktoś szuka powodu, żeby odwiedzić Giżycko, no to ten festiwal może być bardzo dobrym tropem. Nasza podróż po Polsce dobiega końca, ale mam nadzieję, że wy z czwórką zostaniecie, bo po godzinie 18 w czwórce czekają was międzypokoleniowe rozmowy w audycji Ja w Twoim wieku. Przywitają was Julia i Agnieszka Święch. Ja się z wami żegnam, to była audycja City Break Polska. Dzisiaj ze mną Karina Terconi, Paweł Worobiej. Kłaniamy się nisko, pięknej niedzieli i do usłyszenia.

0: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
1: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
1: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.

0: I swear I won't quit. I know it's on top, but one day I'll get over it. And if I can't get over it, then I'll learn to cope with it. They say you gotta go with the flow, so let's go with it. And that's all I've been doing, pure heart, I showed them it. Always did my best, even if no one noticed it. Penned the dopest lyrics when I'm over with the coldest sets. When it's said and over, tell them bro, I did it, no regrets. No regrets.
1: Minęła 18.
2: Pogoda.
3: Dzisiejsza noc przed nami rozświetli pięknie niebo gwiazdami. Tu mi się nawet rym jakiś pojawił, ale tak to bywa na wiosnę.
4: Obędzie się bez deszczu, także nie trzeba brać ze sobą parasolek na spacer. Bez deszczu, bez śniegu, no wiosna w pełni, tylko chwytać dzień.
2: Autopromocja.
5: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.

0: Ja w twoim wieku.
1: Cześć, tu Julia Święch
2: i Agnieszka Święch,
1: czyli córka i mama, i oficjalnie rozpoczynamy wydanie audycji Ja w twoim wieku.
2: Dziś nasza rozmowa będzie dotyczyć rodziców, ale również przede wszystkim dzisiaj teatru, filmu, mediów społecznościowych, a naszym gościem będzie aktor Hugo Tarres. Yeah. And it's like, yo.

0: Julia i Agnieszka Święch. Zapraszamy na audycję Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
2: Słuchacie audycji Ja w Twoim wieku. W studiu jest dziś z nami Hugo Tarres, aktor, którego możecie kojarzyć zarówno z ekranu, jak i z teatru, ale również z mediów społecznościowych. Cześć.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Cześć. Wyczytałam, że od małego bywasz na deskach teatru. Gdzieś ten teatr w twoim życiu jest i ma się dobrze dalej. Czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy pomyślałeś, że chyba to jest fajne?
3: Wydaje mi się, że na takich zajęciach, na które chodziłem jako młodszy człowiek, musiałem mieć chyba z 11-12 lat. I zagrałem, to znaczy próbowałem zagrać Fagina w jakiejś takiej sztuce, skąd jest Fagin, z Olivera Twista chyba. No i jakoś ludzie powiedzieli, że ej, chyba fajnie. Ja miałem jako jedyny w grupie tamtej teatralnej mutację, więc brzmiałem bardzo poważnie i to się ludziom spodobało. Natomiast moment, kiedy zakochałem się jako widz w teatrze, to było jak pierwszy raz świadomie poszedłem do teatru na Hamleta w Teatrze Współczesnym z Borysem Szycem. Było to takie jakieś doświadczenie niesamowite i tak mi się spodobało te bodajże 4 godziny spektaklu i tej historii, że poszedłem na to, nie wiem, kilka razy, myślę, że 6. Siedem może, nie wiem.
2: O, aż tak, ale to był, rozumiem, Borys Szyc.
4: Tak. Nie miałaś nigdy tak, że parę razy poszłaś do teatru na to samo?
2: Sześć razy nie.
4: No. Ja z 3 miałam.
2: No właśnie, to musiało być mocne takie doświadczenie, ale taka też mocna potrzeba chyba, że aż tyle razy miałeś potrzebę zobaczenia tego, przeżycia tego jeszcze raz. A Borys Szyc to był wtedy jako taki, rozumiem, nie wiem, mentor czy bardziej kumpel?
3: On był po prostu jakąś gwiazdą w tej sztuce i ja go nie znałem wtedy prywatnie. Ja go po prostu ubóstwiałem na scenie jako aktora.
2: Okej, rozumiem.
3: Także tak to wyglądało. No było dużo takich spektakli. To było Tango Jarockiego w Teatrze Narodowym. To były Dziady też w Teatrze Narodowym. No było parę takich spektakli, które są takim początkiem, jakimś takim zalążkiem, które odpaliły we mnie jakąś taką pasję.
4: Kiwasz głową?
2: Dobrze, tak. Dobrze, właśnie, a propos pasji, to ja chciałam zapytać o obsesję. Czy miałeś jakąś taką nastoletnią obsesję?
3: Miałem.
4: Ten jeden spektakl.
2: Tak.
3: Miałem, ale to chodziło o aktora.
4: Ponieważ to nie był Borys Szyc.
3: To nie był... Bardzo pozdrawiamy Borysa Szyca, niestety to nie byłeś ty. Tak, był taki jeden aktor. Kiedyś mama mnie zaprosiła do najmniejszego kina w Warszawie, do Amondo. 10 lat temu, jak się to otwierało. I tam w czwartki i w niedzielę były takie DKF, gdzie Korek Bojanowski między innymi puszczał takie filmy, klasyki i to lecieliśmy od lat 20-30 do współczesności. No i mama powiedziała, słuchaj Hugo, jest taki film Na wschód od Edenu. Lata 50, James Dean, chodź, zobacz, bo to bardzo ważne w kinie jest taki film. A ja mówię, mamo, co to w ogóle, co to za film, jakieś starocie, jakieś, tak, nie znam tych ludzi. No ale się przekonałem. Obejrzałem ten film i odkryłem, że jestem po prostu od tamtego momentu byłem wielkim fanem Jamesa Deana, a jeszcze jak odkryłem jego historię, odkryłem jego twórczość, ale też odkryłem to, że urodził się tego samego dnia co ja, to po prostu przez parę lat miałem wrażenie, że podążam trochę jego drogą i staram się być jak on. Raczej nosiłem dresy i tak dalej, poszedłem do Amondo, wróciłem z kina i od razu kupiłem sobie białe t-shirty, jeansy i chciałem być trochę jak on.

0: A miałeś wiele takich przypadków, że właśnie twoja mama, twoi rodzice przekonywali cię do czegoś, a ty dopiero po czasie to doceniałeś na przykład, że twoja pierwsza reakcja była: o nie, co to za film, nie będę tego oglądał.
1: No dużo, dużo takich rzeczy było. Szczególnie z książkami tak bywa, ze mną i z moją mamą na przykład, ale jest taka nasza rodzinna anegdotka o tym, jak opowiedziałem tacie o mojej pasji nowej i moim marzeniu, że chciałbym grać w teatrze i w filmach. A mój tata wtedy pyta mnie, 12-letniego chłopaka: Hugo, czy ty wiesz, kto to jest Stanisławski? A ja mówię: nie wiem, to nie mam pojęcia. Wróciliśmy do domu i mi zamówił z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 3 książki Stanisławskiego. To jest taki człowiek w teatrze, który odkrył metodologię w ogóle aktorstwa i był jakby ojcem współczesnego aktorstwa, które zaczęło się w Nowym Jorku od Lee Strasburga i tych wszystkich ludzi. No i to było takie jakieś takie odkrycie kolejne, takie metoda, Heath Ledger, wiecie, no takie rzeczy.
2: Ale naprawdę? Miałeś 12 lat i zgłębiłeś te 3 pozycje?
1: Nie zgłębiłem, nie.
2: No właśnie, patrzę i myślę sobie, to jest niemożliwe.
1: Nie, no nigdy w życiu. Przeczytałem po kawałku z każdego i sobie zostawiłem jakieś takie notatki, że chyba wiem, o co chodzi. Odświeżyłem te notatki, kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi w tej książce. Natomiast to było jakieś taki siła napędowa po prostu.
0: A jaka jest twoja taka jedna piosenka tych czasów nastoletnich?
1: Może nie jako 12-latek, ale myślę, że jako w ogóle nastolatek słuchałem dużo Franka Oceana i jeden kawałek, taki monument dosłownie w przenośni, to jest Pyramids z Channel Orange.
0: No to dobrze, to Frank Ocean w czwórce.

0: Teraz słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: A z nami Hugo Tarres, aktor młodego pokolenia. I ja o to młode pokolenie chcę zapytać również jako reprezentantka młodego pokolenia. Jak to jest być najmłodszym Hamletem w historii, no jednak w historii polskiego teatru?
2: Bardzo fajnie.
1: Fajnie? A to nie jest jednak takie, no że nie wiem, że jakieś brzemię, które musisz trzymać, że musisz udowodnić jednak to, że się nadajesz do tego?
2: Na pewno tak było na początku i to był wielki strach. Mhm. I jak dowiedziałem się chyba w październiku, że będę grał tego bohatera i w tym teatrze, w tej reżyserii, to do premiery trzymał mnie taki po prostu strach, jakiś taki paraliż tego, że czy kim ja jestem, żeby zagrać taką monumentalną postać, tak ważną dla naszego teatru i w ogóle dla teatru. Natomiast trochę zapominam o tym i bardziej staram się nie udowadniać nikomu, że mnie się ta robota należy, tylko po prostu wykonywać tę pracę, być przygotowanym i robić ją jak na najwyższym poziomie możliwie.
1: A czy na premierze był Borys Szyc?
2: Nie, ale był ostatnio. Zaprosiłem go i mu się podobało chyba.
1: Czyli rozmawialiście później.
2: Jeszcze nie rozmawialiśmy, ale czekam na rozmowę.
3: Ale dojdzie do tego.
1: Tak. Manifestacja.
3: Ten moment nastąpi. A ja chciałam zapytać, jak się czujesz w ogóle, grając tego Hamleta? Jakie to są emocje? Jak się czujesz generalnie, grając taką dużą rolę?
2: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś, kto ma większe doświadczenie aktorskie niż ja, słucha, to pewnie mnie poprawi. Ale wydaje mi się, że bohaterowie, którzy są dobrze napisani, trochę nie trzeba ich grać. To znaczy, my mieliśmy takie założenie z panem Janem Englertem, że w pierwszej scenie ja wychodzę prywatnie jako Hugo Tarres. Idę przez całą scenę, zatrzymuję się przed końcem sceny. Trochę się kłaniam tak wewnętrznie, mówię dzień dobry, nazywam się Hugo i dzisiaj będziemy 3 godziny grać taki spektakl, a ja będę grał głównego bohatera. I dopiero wtedy wchodzę w scenę.
3: Okay.
2: I od tego założenia, które wymyślił pan Jan, wychodzi taki efekt, że nagle od tego momentu ja zapominam o tym, co się działo w trakcie tego spektaklu. Mm-hmm. Że to jest tak dobrze skonstruowana postać, tak dobrze napisana, i tak bliska jakiejś takiej natury ludzkiej, że nie trzeba myśleć o tym, jaką jakość wprowadzam, tylko trochę tak jak pociąg na kolejach, po prostu się jeździ na tym i to jest fantastycznie. Także trudno mi powiedzieć, jak ja się czuję prywatnie, odgrywając tę rolę. Wiem, jak się czuję bohater, bo przez te stany przechodzę. Ale na pewno po spektaklu ta adrenalina jest na takim poziomie, że ja mam poczucie, że chętnie bym zagrał to jeszcze raz.
3: Mm-hmm. No okej, okay. To dziękuję ci za tą odpowiedź. A Jan Englert powiedział, że to uczeń nazywa

0: mistrza, taką frazę. Powiedz, kto jest twoim mistrzem dzisiaj? Kto jest mistrzem dla Hugo Tarresa, młodego, obiecującego aktora?
1: Ten zawód w ogóle wydaje mi się, że polega na inspirowaniu i na inspiracji, inspirowaniu się. Więc dla mnie to jest bardzo ważne szukać osoby, które obudzą we mnie coś. Jerzy Trela mówił, sprowokuj mnie w scenie i sobie pogramy wtedy. Więc na pewno szukam takich osób. Nie ograniczyłbym tego do jednej osoby, bo to są na pewnych etapach konkretne osoby, które mnie popchnęły, które mi dały nową perspektywę i kierunek. No i taką osobą na pewno jest Jan Englert, taką osobą na pewno jest Grzegorz Damięcki, który mi trochę pomagał w trakcie egzaminów do szkoły teatralnej. I tak, no i na pewno inspiruję się aktorami, z którymi nie mam styczności, ale których podziwiam.
2: Opowiedz nam o swoich rodzicach. Czy ta wasza relacja uległa jakoś zmianie właśnie między tym okresem nastoletnim a tym miejscem, w którym jesteś dzisiaj? Jak się zmieniła?
1: Na pewno, bo ja byłem trochę takim dziwnym dzieciakiem. Bujałem się zamiast chodzić do liceum, bujałem się po politechnice i robiliśmy głupie rzeczy z chłopakami i dziewczynami, więc mnie traktowano w rodzinie jako takiego, bo jestem najmłodszym synem.
2: Ale jednak wspomniałeś, że mama zabierała do kina na przykład, więc...
1: No tak, tak, tak. No ale to było też stricte związane z tym, co mnie pasjonuje, więc to nie była taka jakaś kara, że dzisiaj idziemy do teatru. Nie, mamo, proszę. Tylko mnie to faktycznie jarało. Natomiast no po prostu byłem rozwydrzonym dzieciakiem, takim nieopanowanym i to jest fajny okres. I żeby trwało jak najdłużej. Natomiast teraz faktycznie jest taka zmiana, że trochę jest poważniej.
2: Czym ta powaga się objawia?
1: No, wiesz, no to jest jakieś mieszkanie, obowiązki, kalendarz. Teraz już się nie spotykamy na przykład z moim rodzeństwem po prostu w domu, tylko chodzimy razem do kina i to jest przedsięwzięcie. Teraz się spotykamy i idziemy na kolację razem.
2: Wymaga synchronizacji kalendarzy.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. No także to się zmienia i pewnie się będzie zmieniać. No.
2: A jaka jest taka jedna piosenka, która kojarzy ci się z twoimi rodzicami?
1: Z moimi rodzicami... Szczególnie z moją mamą kojarzy mi się Andrzej Zaucha i Serca, Byłaś serca biciem. To jest taki numer, który jest blisko.
2: To jest numer, który w ogóle wraca, bo ostatnio fragment jego był, no, był słyszalny na piosence albo w trakcie piosenki Taco Hemingwaya, więc
1: tak,
2: myślę,
1: no,
2: że...
1: I też Problem też sampluje Zauchę.
2: Wiele piosenek się pojawia, więc Byłaś serca biciem.

0: Ja w twoim wieku.
1: Ja w twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Jesteśmy w studiu czwórki, a naszym gościem jest Hugo Tarres. Ja bym chciała na chwilę wrócić do wątku z poprzedniego naszego wejścia, z poprzedniej części rozmowy, a mianowicie, Hugo, mówiłeś o prowokacji. Ja wiem, że widziałeś już film pod tytułem Dobry chłopiec. Byłeś na premierze. Myśmy też były z Julką, ale gdzieś tam nie przecięliśmy się. Było dużo ludzi wtedy. Powiedz mi, czy tego typu, twoim zdaniem, czy tego typu kontrowersyjne podejście do wychowania może być wskazówką dla rodziców?
3: To znaczy, raczej nie polecam rodzicom przykuwanie dzieci do łańcuchy.
4: Bez spoilerów tutaj.
3: Ale to było w zwiastunie.
4: To już w zwiastunie, tak. Spoiler ze zwiastunów.
3: Ale no jest to bardzo w ogóle filozoficzny film i stawia pytanie, czy wolność powinna mieć ograniczenia. A czy przypadkiem wolność bez ograniczeń nie jest chaosem i anarchią? Nawet w dobrym środowisku i tak dalej. No ja szczerze mówiąc trochę wyszedłem z tego kina, z tej sali z poczuciem, mam nadzieję, że ktoś mnie kiedyś porwie i zamknie w piwnicy, żebym mógł czytać książki i żebym nie był rozkojarzony tym światem, który tak strasznie bodźcuje. I trochę jest coś takiego, że nasze pokolenie ma taką potrzebę odłączenia się. Ale wiem, że
4: ale
3: to jest niemożliwe.
4: Ale może nie w taki sposób.
3: Może nie w takim sposób. No to jest jakaś metafora pewnie. Na pewno. Mam nadzieję. Ale tak, no miałem takie dziwne poczucie i wszyscy uznali mnie za wariata.
4: A że to jest taki hot take kontrowersyjny, ale myślę, że jest trochę prawdy w tym, że faktycznie no, za parę lat może być modny taki detoks bez internetu, bez dostępu do mediów społecznościowych i z samymi książkami na wsi.
3: Ja też się w ogóle zastanawiam, ponieważ my się jakby trochę byliśmy takim pokoleniem, które na którym się testuje trochę te wszystkie rzeczy. Królikami doświadczalnymi i się zastanawiam, jak to przyszłe pokolenie alfa, jak sobie poradzi z tym problemem. Czy oni nie będą tego traktować za, załóżmy, 5 lat, nie będą patrzeć na pokolenie Z z takim poczuciem cringe'u, że jakim cudem mogliście spędzać na telefonie 5 godzin?
4: Myślę, że każde

0: pokolenie ma ten etap, że patrzy na kolejne, znaczy na te poprzednie pokolenie z poczuciem cringe'u, tak, że tego nie usuniemy i że w przyszłości na pewno będą różnice właśnie w zakresie korzystania z technologii. Ale ja mam do ciebie pytanie a propos właśnie trochę tego i też twojego zawodu, bo mam poczucie, że jednak od wielu zawodów teraz te media społecznościowe, obecność w nich, aktywność w nich jest jednak wymagana. I czy to nie jest... Jak ty w ogóle się z tym czujesz? Czy obserwujesz taką tendencję, że faktycznie no fajnie, jakby ten aktor miał Instagrama i zasięgi?
1: No tak, no tak, coś takiego jest niestety. No ale też zależy, jakie kino robisz, no bo jeżeli jest to autorskie kino, w gruncie rzeczy nie potrzebuje aktora, który ma dużo zasięgu. No ale jak jest to kino producenckie, no to jest na pewno im plus. Ja się nie zgadzam z takim traktowaniem aktorów i uważam, że jest wielu aktorów w moim wieku i z naszego pokolenia, którzy są jeszcze nieodkryci i bardzo mi jest smutno myśleć o tym, że przez to, że nie mają zasięgów, nie są zauważalni. Nie są zauważeni. Jest to bardzo przykre i trochę głupio jest w tym funkcjonować. No ale być może jeżeli ja mam trochę bardziej rozwinięte konto, fakt, że przez to mogę dostać jakąś pracę, no to dobrze, to dobrze, natomiast to tak nie powinno wyglądać.
2: No dobra, a masz jakiś pomysł na to, żeby zachować taki zdrowy dystans do tych mediów społecznościowych?
1: Jako użytkownik?
0: I jako twórca
1: jako
0: też.
1: Twórca.
2: Jako też twórca.
1: Właśnie trochę wracając do tej rozmowy o pokoleniu alfa, mam nadzieję, że oni znajdą, bo ja jeszcze nie wiem.
0: Czyli zrzucasz odpowiedzialność, przerzucasz całkowicie na kolejne pokolenia.
1: Ja nie wiem, co z tym robić.
0: Okej.
1: Pomóżcie nam.
0: Ciekawy trop. Okej. Okay. Czyli jeśli jakiś słuchacz Gen Alpha, generacji Alpha nas słucha, to naprawdę zapraszamy do komentowania pod profilem czwórki w mediach społecznościowych,
1: tak,
0: bo jestem ciekawa, czy ktoś ma jakiś pomysł, jak sobie z tym poradzić.
2: A z drugiej strony w tej chwili proceduje się zakaz w ogóle używania telefonów komórkowych gdzieś tam w jakimś, chyba w szkole podstawowej, chyba to o to chodzi, tak myślę. Co ty na to, co ty o tym myślisz? Jakbyś teraz był, nie wiem, czy masz rodzeństwo, nie masz, mówiłeś, że jesteś na morzu, to co, jakbyś był teraz w podstawówce i ktoś by ci powiedział, dobra, Hugo, telefon tam, albo w ogóle z domu go nie bierz?
1: Trochę bym się poczuł jak ten Tommy z Good Boya, że to jest jakieś takie ograniczenie wolności, ale wydaje mi się, no pewnie bym pocierpiał trochę, ale bym się może więcej nauczył.
2: On był potem wdzięczny na końcu, prawda?
1: Tak.
0: Mamo!
2: Zdaje się. O, przepraszam.
0: Spoilery, nie można takich rzeczy mówić.
2: Ale ja nie wiem, czy był wdzięczny. Moim zdaniem to można interpretować na wiele sposobów. Tak, tak, to oczywiście, tak. Oczywiście interpretacje już zostawiamy przyszłym widzom.
1: Natomiast tak, jeszcze trochę kończąc ten temat, mnie rodzice zabierali telefon i czasami, często nawet ja sam oddawałem telefon rodzicom, żeby zamienić telefon dotykowy na telefon klawiaturowy. I to było genialne. Słuchałem sobie radia. Było tylko jedno Radio Classic, chyba już nie pamiętam, jakieś takie operę słuchałem jadąc do szkoły. No i miałem pół
0: też
1: roku.
0: Też mam to wspomnienie. Opera w trakcie jazdy. Totalnie.
1: No właśnie, metrem, nie? Ciekawa sprawa, ale miałem na przykład przez pół roku właśnie taki telefon, tak zwaną cegłę, i to było genialne. I bardzo tęsknię do tego, tylko teraz niestety przez ilość rzeczy, która dociera i przez pracę, która też jest związana z mediami, nie mogę sobie tak pozwolić na cegłę.
2: Słuchajcie, ja widziałam ostatnio właśnie w mediach społecznościowych jakąś osobę, która kupiła sobie i powiedziała, że to jest w ogóle może niepotrzebna rzecz, takie coś, co się dołącza do tego i słuchawkę ma do smartfona. Taką słuchawkę oldschoolową od takiego, no starego telefonu, aparatu telefoniczny.
0: Ale to tylko do rozmów.
2: No tak, no ale no,
0: to
2: co jakieś
0: to
2: takie nawiązanie.
0: Instagrama to nie wyłączysz.
2: No tak, no to prawda.
0: Ale okej, spoko koncept, jeśli ktoś lubi takie słuchawki.
1: No to też można mikrofony wkładać do takich słuchawek telefonicznych.
0: To prawda. No dobrze, tym akcentem będziemy nie kończyć, ale będziemy słuchać muzyki, także wracamy za chwilę.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: W czwórkowym studiu Hugo Tarres. Na razie dobrze się bawimy, myślę, w tej rozmowie. Trochę wspominamy, trochę nawiązujemy do różnych filmów, na razie filmów,
2: nie
1: ale też spektakli.
2: Nie tylko filmów, rozmawiamy o mediach społecznościowych, nie tylko o rolkach, tylko o mediach społecznościowych, o pokoleniach.
1: A ja zadam pytanie, które zadajemy każdemu gościowi. Jak często albo kiedy ostatnio słyszałeś ja w twoim wieku?
3: Cały czas to słyszę.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę.
2: Okej, okay. A w jakich sytuacjach?
3: Wiesz, no Hugo, teatr 20 lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Nie, ale tak się nie mówiło, wiesz. W radiu musisz inaczej mówić, musisz blisko mówić. Hugo, nie, no kiedyś to było, wiesz, inaczej, nie? Kiedyś to się paliło papierosy, tutaj teraz już ja nie mogę już palić. No takie rzeczy, takie rozmowy cały czas.
4: Ale ja uwielbiam taką takie rozmowy, ponieważ nie traktuję takich ludzi...
2: Poważnie.

0: jeśli ktoś teraz słucha tej audycji, to...
1: Nie, tylko czerpię informacje a propos tego, jak to... Jak...
0: Czyli nie odbierasz tego jako presję?
1: Nie, w ogóle nie, w ogóle nie.
0: A zdarzyło się, nie wiem, parę lat temu, że tak było, że faktycznie trochę odczuwałeś tę presję, że no w tym wieku to już się powinno coś tam.
1: Chyba nie, na szczęście nie. Też jeżeli ktoś próbuje mnie zdepresjonować, to trochę się odcinam i się dystansuję. Więc takie rzeczy mnie raczej nie dotykają. Chyba że jest to jakaś obiektywna krytyka, która może mi pomóc w procesie kreatywnym czy cokolwiek, no ale raczej nigdy nie traktowałem tego negatywnie, a jeżeli ktoś chce mi wyrządzić krzywdę, to po prostu się odłączam od rozmówcy i do widzenia.
2: Mhm, okej. Okay. Masz taką umiejętność, to też jest jakiś talent chyba swego rodzaju.
0: Chyba.
2: Jakiś czas temu naszym gościem, a w zasadzie gościem Julki i Grzegorza, czyli taty Julki, był dyrektor Jan Klata. I mówił bardzo dużo o tych międzypokoleniowych rozterkach różnego rodzaju, ale też perspektywach w teatrze. Czy twoim zdaniem młodzi aktorzy pracują dzisiaj inaczej niż starsze pokolenia?
1: Zdecydowanie tak, bo mamy urządzenie. Mamy Instagrama, ale naprawdę telefon jest trochę rewolucyjny, jeżeli chodzi o pracę aktora nad rolą. Na przykład ja mam, podzielę się z wami taką moją metodą, że ja nagrywam dialogi na dyktafon. Mhm. I chodzę na spacery długie zazwyczaj, chodzę sobie z 2 godziny i kuję tekst w ten sposób, że rozmawiam z moim telefonem. To znaczy ze mną, który jest nagrany, ale to zmienia diametralnie ilość informacji, które mogę wydobyć a propos tematu, który jest dookoła sztuki, jest nieskończona. Mhm. Jak robiliśmy teraz niewyczerpany żart w Teatrze Narodowym z Kamilem Białaszkiem, to wszystkie, a tematyka jest to spektakl o uzależnieniu, o kompulsji i tak dalej, i ilość informacji, które mogłem wydobyć z telefonu, była nieskończona, jest to przywilej, na pewno.
0: A czy to powoduje jakieś takie różnice, no jednak pokoleniowe w zespole, że na przykład uczysz starszych aktorów takiej opcji?
1: Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło uczyć starszego aktora w ogóle czegokolwiek. Chyba trochę bym się wstydził, ale jeżeli mógłbym jakoś mu pomóc, na przykład, nie wiem, w przeglądarce e-teatr, albo w Filmwebie się poruszać, po w ogóle researchować rzeczy, to chętnie bym to zrobił.
2: No właśnie, bo zastanawiam się, czy to było tak, no bo jest swego rodzaju pokora taka trochę, prawda, że nie będziemy się narzucać, nie chcemy tego robić, ale z drugiej strony no rozumiem, że nie ci starsi aktorzy czy aktorki nie przychodzą po poradę do ciebie i nie wiem, bo są gdzieś się zagubili w czymś, w jakiejś może technologii bardziej, albo nie wiem, właśnie w researchu, bo to jest jakaś kompetencja nowa. Oni kiedyś tego chyba nie musieli robić, a na pewno nie w internecie, nie w mediach społecznościowych. Rozumiem, że oni tego, a może być może nawet nie są świadomi, że tego nie potrafią.
0: Albo nie potrzebują.
1: Albo nie potrzebują. Albo no, każdy może ma też swoją metodologię i uważam, że na przykład profesor Osterlof, która wykłada u nas w Akademii Teatralnej, opowiedziała właśnie anegdotę o tym, że no wy teraz możecie sobie wygooglować Kuriera Warszawskiego i macie każdy egzemplarz 50 lat tej gazety online, a ja w waszym wieku siedziałam w bibliotece i lepiłam skrawki gazety, żeby powstała całość i żeby cokolwiek z niej przeczytać. Natomiast też to odbiera procesowi, no bo sytuacja, w której chodzę do biblioteki i szperam i szukam, jest też
2: czuję
1: wyjątkowa.
2: Czuję zapach książek.
1: Czuję zapach,
2: no nie,
1: tak.
2: Widzę innych ludzi.
1: A to jest bardzo też ważne
2: mogę
1: przy
2: z nimi
1: procesie.
2: Się, tak, gdzieś tam przeciąć i o coś zapytać może i nie wiem, jakiś kontakt nawiązać, to tutaj masz wszystko w jednym źródle, w jednym miejscu i to też odbiera coś. No coś,
1: tak,
2: za, coś
1: no
2: daje, ale coś jednak odbiera takiego bardzo namacalnego, bardzo potrzebnego uważam dzisiaj,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak. No jest to, komórka jest bardzo syntetyczna i ja szczerze staram się trochę ograniczać pracę przy telefonie, jeżeli konstruuję bohatera. Oczywiście, jeżeli nie mam innego wyjścia,

0: 20, to wiadomo. Natomiast no, takie rzeczy są im plus zawsze. Z tego wychodzą różne na przykład przedmioty, które mogę traktować jako rekwizyt albo jako amulet postaci, jak sobie lubię to nazywać. Także na pewno stare poszukiwanie inspiracji jest, ma duszę w sobie, nie jest syntetyczne.
1: Gościem w czwórce dzisiaj jest Hugo Tarres, aktor, z którym rozmawiamy o filmie, o teatrze, o różnicach międzypokoleniowych. Myślę, że ta rozmowa jeszcze chwilę potrwa, ale my wracamy za chwilę po godzinie 19:00.

0: Machine.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.

0: Johansen. Minęła 19. Pogoda.
1: Dzisiejszy wieczór, no, zdecydowanie już nie będzie słoneczny, ale naprawdę będzie ciepły. W porównaniu do wczorajszego zaliczymy takie lekkie ocieplenie.
2: Będzie nieco wiało, ale na wiosnę myślę, że ten wiatr jest też pożądany, żeby nam przeczyścił chodniki, przeczyścił ulice i po prostu, żeby tak się zrobiło wiosennie, miło i cieplutko.
1: Trzymajcie się ciepło i korzystajcie z wiosny.
0: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
3: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
3: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
3: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
3: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie

0: Nie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Czwórki.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: Minęła 19, a z nami w studiu Hugo Tarres. Nie wiem tak od czego teraz zacząć, tak myślę. Może już wejdziemy w ten okres początków dorosłości, imprez i... Mamo, co o tym myślisz?
2: Ja myślę, że czas na to.
1: Czas na to, najwyższy. No to może zanim imprezy, to jakbyś miał tak z perspektywy czasu dzisiaj dać radę młodym kolegom, którzy wchodzą do tej branży, to co byś im powiedział? Czy jest jakiś błąd, którego żałujesz, że popełniłeś na przykład?
3: Chyba bym nic nie doradzał. To znaczy...
1: Okej, czyli na swoich błędach się nauczyć i wszystko samemu
3: doświadczyć. Tak, też nie ma czegoś takiego w tym zawodzie jak doświadczenie, o czym się zdążyłem przekonać. I do każdej pracy podchodzimy od nowa. I można sobie to ułożyć przez różne metody jakiegoś właśnie Stanisławskiego czy Czechowa. Natomiast to wszystko jest pewną deformacją i każdy ma swoje ścieżki. Więc raczej bym im nic nie mówił, tylko powiedział, żeby się nie poddawać, bo miałem parę razy takie momenty, że chciałem zrezygnować ze zdawania do szkoły teatralnej, ale na szczęście była obok mnie osoba, która mi powiedziała, odklej buty od ziemi i przyklej je do słońca.
1: Okej, fajna rada, chociaż myślę, że w dzisiejszych czasach to niepoddawanie się jest wyjątkowo trudne, bo jednak nawet jak przeżyjemy te jedną, dwie, nawet mniejsze, małe porażki, to i tak żyjemy tak szybko, że wydaje nam się, jakby to był koniec świata. Przynajmniej ja tak mam, że jak mam jakąś jedną małą porażkę w życiu, no to czasami mnie to hiperbolizuje to i mam poczucie, jakby to było naprawdę końcem świata czasami, więc myślę, że to jest ważne, żeby sobie nawet o tym przypominać po prostu.
2: A jeśli już o końcu świata Julka wspomniała, to czy zawód aktora może być zawodem takim do końca świata? Że możesz go wykonywać, myślisz, zawsze?
3: Myślę, że tak.
2: Tak?
3: Myślę, że tak. To znaczy mam nadzieję, że teatr przetrwa do końca świata. Sytuacja, gdzie się spotykamy i rozmawiamy przez tekst, który ktoś napisał. Mam wrażenie, że to zostanie. Teatr i muzyka. Mm-hmm. Oby. Mm-hmm.
2: A jakbyś miał robić coś innego, to co byś robił?
1: Plan B.
3: Plan B.
2: Taki awaryjny.
3: Mówisz dosłownie plan B.
1: Nie.
2: No Hugo, cały czas będziesz myślał tytułami, filmami. Nie. Chodzi po prostu o plan awaryjny.
3: Plan awaryjny. Mam nadzieję, że w takiej hipotetycznej sytuacji, gdybym nie poszedł na studia do szkoły teatralnej, mam nadzieję, że nie poszedłbym na prawo, mimo że bardzo szanuję ten zawód, ale

0: zawsze jestem twórczy i to wywołuje we mnie różne emocje, więc albo ASP na malarstwo, albo muzyka.
1: Mhm.
0: Tak.
1: Czyli coś pokrewnego
2: sztuka,
1: jednak, blisko.
2: Sztuka, kreatywne zawody. Mhm.
0: No czyli dobrze, niestabilna praca i niebezpieczeństwo, boję się, pomóżcie
1: wolny
0: mi.
1: Zawód, tak zwany, super.

0: taka najbardziej absurdalna impreza, na jakiej byłeś?
1: Ojej.
2: Tylko nie mów, że nie chodzisz na imprezę.
1: Nie.
0: Albo że nie możesz o niej mówić.
1: Kurczę, no. No było parę takich.
2: Będziemy cię ciągnąć za język jednak.
1: Było parę takich. Słuchajcie, jesteśmy na imprezie. Mała przestrzeń, 50 metrów kwadratowych i chyba ze 150 osób. Mały balkon, wszyscy na tym balkonie palą papierosy i inne rzeczy. I ja w tym wszystkim jestem z moimi przyjaciółmi, tańczymy, siedzimy na kanapie, jemy chipsy i się śmiejemy. No i wyszliśmy do McDonalda chyba na jakieś tam jedzenie. No i nagle dzwoni do mnie jeden z kumpli, który został na tej imprezie. I mówi: Hugo, gdzie wy jesteście? A my, no stary, jesteśmy, jemy burgera, no a co tam? Stary, antyterroryści przyszli.
0: Co?
1: Słuchajcie, wchodzę na grupę tej imprezy i jest zdjęcie z tak zwanego Mojżesza, jak stoi po prostu korpus antyterrorystów pod drzwiami tej imprezy. Co na niej się działo, wiem. Czy chcę powiedzieć? Chyba nie.
0: Okej, ale to zdecydowanie mocna, tak, mocna historia. Tak, no to dobrze, prawda. To przejdziemy teraz do tego muzycznego segmentu. Gdybyś miał puścić jedną piosenkę, może nie na tamtej imprezie, ale na innej, taką trochę taneczną, twój taki pierwszy wybór, co by to było?
1: Mój wybór to jest Sugar on My Tongue, Tyler the Creator.
0: No dobrze, to Tyler the Creator w czwórce.

0: Ja w Twoim wieku. Ja w Twoim wieku. Zapraszamy.
1: Twórcy niezmiennie Agnieszka i Julia Święch oraz Hugo Tarres. Czy jako aktor, Hugo, dużo marzysz? Czy nie masz czasu, bo się uczysz ciągle jakiejś roli?
2: Nie mam czasu, słuchajcie, kalendarz, wiecie, to daty normalnie. Nie, no marzę, cały czas marzę. Marzę o wyzwaniach. Sprowokuj mnie.
1: Marzenia no to, typu cele.
2: Marzenia typu cele, no marzenia... Mam jakieś takie marzenia aktorskie, mam marzenia, z kim chciałbym pracować, mam marzenia, gdzie chciałbym pracować, jaki tekst chciałbym wykonać na scenie albo...

0: albo w filmie, bo teraz bardzo dużo jest adaptacji w naszym polskim kinie. Także mam bardzo dużo marzeń i chyba to dobrze, bo trzeba marzyć.
1: A masz taką wymarzoną rolę, którą chciałbyś oczywiście do niej podejść, chciałbyś ją zagrać, ale masz obawy, żebyś nie podołał?
0: Tak. Nie jest to konkretna rola, ale jest to rola w pewnych okolicznościach, bo chciałbym zagrać w hiszpańskim filmie, po hiszpańsku. Trochę taki ukłon do mojego tatusia, który jest Hiszpanem. Natomiast faktycznie nie jestem pewny, czy bym dał radę ogarnąć po prostu rolę po hiszpańsku. Może gdyby to była rola Polaka, który mieszka w Hiszpanii i akurat mówi po hiszpańsku, to już bliżej. Ale te wszystkie niuanse, to co rozumiem w Polsce, takie jakieś, jakąś naturę polską, to natury hiszpańskiej jeszcze aż tak dobrze nie czuję. Także tego bym się obawiał.
2: Ja chciałabym wrócić do jednej rzeczy, bo tak już jesteśmy w marzeniach, okej, rozumiem, ale chcę się wrócić do jednego wątku, który poruszyliśmy, mianowicie tych różnic międzypokoleniowych w teatrze. Jestem ciekawa, czy są na przykład takie tematy albo momenty, w których faktycznie widzisz te różnice międzypokoleniowe nawet na zasadzie wrażliwości, że no, to młodsze pokolenie inaczej traktuje jakoś, jakieś rzeczy, tak na co dzień nawet w środowisku pracy, czy raczej myślisz, że tego nie ma?
0: Przynajmniej no, w naszym zespole aż tak tego nie czuję.
2: Okay.
0: Jakoś tak fantastycznie się składa, że ten zespół jest cudowny i nam się fantastycznie pracuje razem. Mam nadzieję, że oni by powiedzieli to samo. Natomiast nie czuję jakiejś takiej różnicy. Wszyscy są zaprzyjaźnieni i skolegowani, więc raczej nie. Jest jedna różnica na pewno, która przejawia się w tym, że młodsi aktorzy są bardziej rozpaleni i trochę bardziej chciwi. To znaczy jest takie uczucie jakiegoś takiego udowodnienia, nie wiem jak to w ogóle określić. A aktorzy bardziej doświadczeni mają w sobie głęboki spokój i to jest o wiele bardziej skuteczne na scenie.
2: Okej, to bardzo ciekawe. Może to starsze pokolenie na przykład, które współpracuje, później chodzi do mediów i mówi, o, to pokolenie Z to takie rozszczeniowe, ojeju. Oby nie.
0: Właśnie ciekawie, bo akurat teraz jak graliśmy Hamleta, to rozmawiałem z jednym z aktorów i on powiedział, że no właśnie, słuchajcie, Robert Jarociński, wszędzie słyszę, że to młode pokolenie jest roszczeniowe, że oni wymagają od starszego pokolenia różnych rzeczy, żeby się mówiło do nich w ten sposób, zwracało w taki czy inny sposób. Ale ja tego w ogóle nie czuję. Przychodzą do tego teatru aktorzy, którzy są bardzo kulturalni i którzy mają wielką klasę w sobie i nie są w ogóle roszczeniowi. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki schemat, który się pojawia od zawsze. Od Sokratesa, który przecież został skazany do więzienia za podburzanie młodzieży, która się buntowała wobec starszych. No ale czy ten schemat cały czas funkcjonuje? Trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że nie, że przynajmniej w naszym zespole jest po prostu duży szacunek wobec wszystkich. No.
2: Tego życzymy wszystkim w organizacjach, które składają się z kilku pokoleń. Myślę, że to taka kluczowa kompetencja, żeby dzisiaj móc współpracować ze sobą jakkolwiek w dzisiejszych czasach.
1: Tak, i słuchać się nawzajem i móc mówić też, te obydwie strony jakby mogły mówić, to by było super, o tym, co czują w danej chwili, że na przykład, nie wiem, ich jakieś tam stany są przekraczane, że na przykład są zmęczeni i nie chcą dłużej przeciągać tego planu zdjęciowego, czy czasu po prostu, który był przeznaczony, ale jednak przeznaczyło się go więcej. Reżyser zdecydował, że jeszcze trzeba popracować nad czymś, bo to jest jakąś taką bolączką chyba wielu planów zdjęciowych.
0: Tak, no ale też funkcjonują pewne zasady, które są niepisane, ale które obowiązują. No, prozaiczna sytuacja. Jadę na plan z lokalizacji i jesteśmy wszyscy w jednej, na przykład w hotelu, załóżmy. No i jedzie ze mną busem starszy aktor i starsza aktorka, jestem najmłodszy. To ja zawsze muszę być pierwszy w transporcie i muszę być parę minut wcześniej, żeby oni nie musieli czekać na mnie. No i jest bardzo dużo takich zasad niepisanych, ale one funkcjonują.
1: Ale to jest okej, rozumiem.
0: No tak się raczej nawet powinno robić.
1: No właśnie.
2: Okej, ciekawe. No dobrze, będziemy już zbliżać się ku końcowi i nasze takie standardowe ostatnie pytanie to jest pytanie o tę jedną ponadczasową piosenkę, taką

0: jedną piosenkę, jeden utwór, który myślisz, że będzie z tobą za kolejne 15-20 lat nawet w życiu?
1: Zastanawiam się, czy nie zmienić, ale chyba nie zmienię.
0: To no jest to ostatni moment.
1: Ostatni moment.
0: Potencjalną zmianę. Edycja jeszcze jest możliwa.
1: Jestem pewny, że jak wyjdę z radia, to na pewno to posłucham jeszcze. Wiena, Billy Joel.
0: No dobrze, ale dlaczego?
1: No to jest utwór perfekcyjny, mam wrażenie. I chyba nawet sam Billy Joel się do tego przyznaje, że akurat ten kawałek mu się udał i mam dużą nostalgię do tego utworu muzycznego.
0: No dobrze, to dziękujemy ci, Hugo. Naszym gościem był Hugo Tarres, aktor. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę.
1: Wielkie.
0: A my jeszcze razem z moją mamą wracamy za moment troszkę pogłębić kilka wątków, które pojawiły się właśnie w naszej rozmowie. Do usłyszenia za moment, a teraz Billy Joel.
1: Dzięki.

0: Ja w twoim wieku.
1: Mnie na pewno zastanowiło to, co powiedziałaś, Julka, a propos tego, że istnieje jakaś różnica w pokoleniach, jeśli chodzi o wrażliwość i podejmowanie w ogóle pewnych tematów. No i teraz zastanawiam się, czy miałaś na myśli to, że może na przykład moje pokolenie ma mniejszą wrażliwość na jakieś tematy, albo na przykład, nie wiem, jest bardziej obojętne na pewnego rodzaju...
2: Nie chodziło mi o tematy ogólnie, tylko o na przykład sposób pracy, sposób komunikacji, o czasami takie nawet niuanse, które później wielokrotnie miałam osobiście takie doświadczenie, że na spotkaniu, w którym brały udział różne pokolenia, ja potem na przykład konsultowałam to coś z młodszą osobą z zespołu i obie na przykład zauważałyśmy coś, co no, jednak nie było zauważalne dla innych osób, że ktoś jakoś się odezwał w taki, a nie inny sposób, że coś zostało zakomunikowane w taki sposób, że starsze pokolenie mogłoby nawet tego nie zauważyć lub się nie poczuć urażonym, a jednak ze względu na inną wrażliwość, która moim zdaniem właśnie wynika z tych różnic pokoleniowych, my to odebrałyśmy tak, a nie inaczej, więc myślę, że o to mi chodziło i o tę wrażliwość w odbieraniu, komunikowaniu i takich po prostu komunikatach.
1: To prawda, bardzo dużo się mówi o tej takiej roszczeniowości zetek, czyli pokolenia, z którym ty się możesz utożsamiać w jakiś sposób.
2: Nawet nie utożsamiać, tylko reprezentować.
1: No tak, reprezentować, jasne. Ale też część osób z mojego pokolenia troszeczkę się odżegnuje od tego stanowiska, to znaczy mówi, że rozumie, że to nie jest roszczeniowość, że to jest troszeczkę

0: nietrafione nazewnictwo, a to jest taka bardzo duża świadomość pewnych spraw. Na przykład świadomość tego, że powinniśmy się szanować nawzajem, na przykład szanować swój czas, szanować to, że inaczej patrzymy na pewne sprawy i mamy inną wyporność. To znaczy, twoje pokolenie jest bardzo napiętnowane, tak bym to powiedziała, pandemią, i przeżyliście, to było dla wszystkich oczywiście bardzo trudnym i ciężkim przeżyciem, ale twoje pokolenie akurat dorastało w tym czasie.
1: Ten okres przypadł na akurat ten moment wkraczania w dorosłość, tak. Te pierwsze kroki.
0: Albo nastoletniość. Albo nastoletniość niektórych osób z pokolenia Z. I z tego też powodu te osoby bardzo dbają o wyznaczanie swoich granic. Bardzo dbają o to swoje takie poczucie samostanowienia, poczucie jakiegoś takiego wewnętrznego dobrostanu. I to może być określane jako tak zwana roszczeniowość. To może być tak sczytywane jako taka roszczeniowość przez moje pokolenie, które znowu przeginało, tak mówiąc kolokwialnie, czyli przekraczało swoje granice, nie patrząc w ogóle, nie dbając o siebie, tylko robiliśmy wszystko, żeby nikt nie powiedział o nas, że jesteśmy mało odpowiedzialni, że nie dowozimy pewnych rezultatów. Chcieliśmy po prostu się pokazać z jak najlepszej strony, co skutkowało właśnie tym przekraczaniem. Więc to jest taka rzecz, która gdzieś tam wybrzmiała dla mnie w tej rozmowie i no, uświadomiłam sobie, że chyba o tym się za mało mówi jednak.
1: Mm-hmm, ale patrz, nasz gość dbający o ten podział mistrz-uczeń, nie narzucający się starszym pokoleniom w zespole. Myślę, że wspaniały przykład, godny naśladowania.
0: W ogóle Hugo był takim niejednoznacznym przedstawicielem tych Zetek, bo o Zetkach się mówi, że nie macie autorytetów, że te autorytety to są jakieś takie...
1: No dobrze, ale badania badaniami, no każdy przypadek jest indywidualny, okej? Okay, no można tak powiedzieć, że coś, nie wiem, no badania mówią na grupie w miarę tam dużej, znaczy na wielu respondentów w tym wieku twierdzi, że tak, i to nie oznacza, że te 30%, czyli mniejszość, nie jest reprezentatywna, no też ma jakieś zdanie, więc...
0: A ja chciałabym się pochwalić piosenką, jaką ja wybrałam i dzisiaj.
1: A nie mogę
0: chciałabym...
1: ja pierwsza?
0: No dobra, no możesz pierwsza, no dobra.
1: Proszę, bo ja chciałabym...
0: Dobra, nawiązując do gościa.
1: Nawiązując do gościa, posłuchać jeszcze gościa, także Hugo Tarres i Cisza Nocna, czyli marcowy singiel Hugo.

0: Ja w twoim wieku. Zapraszają córka i mama. Córka i mama.
1: Jesteśmy już razem z moją mamą, to nie uległo zmianie. Bez naszego gościa, którym był Hugo Tarres, aktor młodego pokolenia, który związany jest zarówno z filmem, jak i z teatrem. Mamo, patrzę na ciebie teraz. Co tak jeszcze na tobie zrobiło wrażenie? Co tak zapamiętałaś z tej rozmowy? Który okres życia naszego gościa? Czy relacje z rodzicami? Czy wczesne lata dorosłości, w których nadal ten gość jest, w których nadal trwa? Więc co zapadło ci w pamięć?
2: Tak, ja chciałam znowu podkreślić ten temat autorytetów. I wracając właśnie do naszego pierwotnego wątku sprzed chwili, bardzo mi zaimponował Hugo tym, że jego autorytetem jest na dziś, jego mistrzem jest Jan Englert, ponieważ dla mnie ta osoba jest również wielkim autorytetem. Mhm. Bardzo szanuję tego aktora, bardzo szanuję tego człowieka i te słowa wypowiedziane przez Englerta, czyli to uczeń nazywa mistrza, to jest taka piękna fraza, którą chciałabym zapamiętać na dłużej. Zapytałam właśnie Hugo, kto jest jego mistrzem w tamtym momencie i to, że akurat wskazał na tą osobę, to bardzo dużo mówi o nim. Domyślam się, że nie tylko dlatego, że akurat pracował z Janem Englertem i gdzieś tam miał okazję bardziej go poznać, też jako pewnie człowieka, bo to jest, no to jest w ogóle dla mnie no jakieś takie niedoścignione chyba już marzenie, mówiąc a propos trochę marzeń, wracając do tego.
1: Natomiast to tak jak Hugo marzy o poznaniu Borysa Szyca trochę.
2: Dobrze. To jest trochę inna liga, bo to też inne pokolenie całkiem. Natomiast tak, no Borysa Szyca to bym chętnie do nas zaprosiła, ale to wszystko przed nami.
1: Okej. Okay. Dobra, ale ja wrócę do tego tematu autorytetów, który przed momentem poruszyłaś, bo mnie jedna rzecz, którą powiedział Hugo, bardzo zaintrygowała. Mianowicie fakt, że te autorytety, tych mistrzów, on miał bardzo wiele, że na każdy moment, na każdy etap w życiu dobiera sobie inną osobę i że to faktycznie zmienia się szybko i to jest rzecz, która mam poczucie właśnie w tym pokoleniu Z, o którym sama wspomniałaś, że w którym mamy do czynienia z tym upadkiem autorytetów, to mam poczucie, że taki koncept tego, że tych autorytetów można mieć sporo, że one mogą być mikroinfluencerami, mikroaktorami, no, że faktycznie to nie musi być taka duża persona, bo dla mnie ten autorytet i to słowo mistrz, to jest to naprawdę bardzo duże słowo i to, co ja wynoszę z tej rozmowy z Hugo, to że to właśnie może być osoba, ale ta osoba może być autorytetem przez, nie wiem, pół roku, nie musi być przez całe życie.
2: No pewnie, że nie. A ja ci zadam takie pytanie, Julka, a kto jest twoim mistrzem dzisiaj albo mistrzynią?
1: Nie zadawaj mi takich pytań, mamo. Ha, myślałam, cytując że klasyka Jurię Wieniawę.
2: Okej. Okay. Nie zdradzisz tutaj,
1: rozumiem. Nie zdradzę na razie.
2: No dobrze, to w takim razie ja zdradzę tutaj może nie mój autorytet, ale jakiś zachwyt przez duże Z. Przy okazji tutaj różnych moich działań fundacyjnych odkryłam nowy, może nie nowy rodzaj muzyki, ale odkryłam wykonawcę. Jest to po prostu Kajtek, chłopak, który robi coś, co jest bardzo świeżym dla mnie takim powiewem chyba rapu, bo

0: bo tutaj już nie chcę się wypowiadać jako ekspertka, ale może tym akcentem będziemy dzisiaj kończyć, więc za chwilę posłuchamy piosenki Baby Driver, a my już bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, wszystkim, że byliście z nami. Polecamy się do usłyszenia za tydzień w niedzielę po godzinie 18. Naszym gościem był Hugo Tarres i jeśli chcecie odsłuchać całej audycji, to polecamy włączyć czwórkę online. Dziękujemy. Julia Święch
0: i Agnieszka Święch. Cześć.
2: To, co potrzebuję.

0: Podcast czwórki.
1: Ha! Ka! Abradab i Joka. UVLT.
2: Dzień dobry.
1: Dawaj!
2: Gdy wstaje...

0: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
1: Julia, ale to ty dzwonisz.
0: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
1: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
2: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
1: No i jak wrażenia?
0: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
3: Marta Zienkiewicz,
1: Julia Święk
3: i Alicja Michalska.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytułowy Orlen.

0: Jest 20.
1: Pogoda.
2: Nocą z niedzieli na poniedziałek spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Możliwe są także przelotne opady deszczu na południu kraju. Temperatura spadnie do około 8-10 stopni Celsjusza. Poniedziałek przyniesie duże załamanie pogody, a padać będzie w całej Polsce. Na południu i wschodzie możliwe burze. Temperatura około 17, miejscami 19 stopni. Jako że deszcze zapowiadane są na cały najbliższy tydzień, zaopatrzcie się w parasole.
1: Autopromocja.
3: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie.
5: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć. My dopiero co chyba wróciliśmy na ziemię, co?
1: Chyba trochę tak. No i dzisiaj w naszej audycji będzie trochę reportersko, myślę, i będzie to taka eksperymentalna forma naszej audycji jak dotąd. Będziemy opowiadać i relacjonować to, co działo się przy okazji rzekomej rocznicy, rzekomego wydarzenia.
2: Rocznica jest prawdziwa.
1: W jak najprawdziwszym miejscu z kolei, dlatego że 10 maja roku 1978 w Emilcinie miało dojść do kontaktu z cywilizacją pozaziemską.
2: Ja myślę, że to jest jedno z moich ulubionych polskich świąt i cieszę się, że ona też z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy właśnie dobiegająca teraz końca. My już jesteśmy w Warszawie, ale w Emilcinie jeszcze pewnie trwają ostatnie chwile świętowania pikniku ufologicznego.
1: Tak jest. Dobiega końca właśnie piknik ufologiczny w Emilcinie, na którym to byliśmy. I moje takie najkrótsze odczucie z tej imprezy to jest chyba takie, że była to demonstracja jakiegoś takiego nowoczesnej tradycji, ale osadzonej bardzo w takim ludowym folklorze i w takiej, no, chyba historii też tego miejsca, połączona z lokalnym piknikiem i jakąś taką eksplozją nieskrępowanej sztuki przede wszystkim, bo tam było bardzo dużo wydarzeń artystycznych związanych z prawdziwą rocznicą rzekomego wydarzenia.
2: No tak, tak, myślę, że to było wydarzenie, które bardzo pokazuje potrzebę świętowania w nas i myślę, że przede wszystkim skala. Ja miałam przyjemność być też na pikniku w ubiegłym roku. Widzę, że też jego popularność się coraz bardziej rozrasta do tego stopnia, że faktycznie powiedzmy, że niemalże liczba gości przekroczyła

0: wyporność całej miejscowości Emilcin o mały włos.
1: Dokładnie tak. Wspomnieliśmy o tym, że nasza dzisiejsza audycja będzie miała trochę reporterską formę, więc jeśli teraz nas słuchacie, to przenieście się razem z nami w to miejsce, w którym byliśmy wczoraj i w którym do dziś trwa piknik ufologiczny w Emilcinie, właśnie dobiegający końca. Ja pamiętam taką scenę, jak właśnie zbliżaliśmy się tam samochodem i natrafiliśmy na coś w rodzaju procesji. To znaczy, kiedy tylko wjechaliśmy na tę główną drogę w miejscowości Emilcin wczoraj w okolicach prawie godziny 12, ona była cała zajęta przez mnóstwo ludzi, no a to, co tam, na co tam się natknęliśmy, no to chyba już za chwilę.
0: Tak, to był spacer przez Emilcin na miejsce właśnie spotkania pana Jana Wolskiego z przybyszami z kosmosu, ale okazało się, że nie udało się do końca zrealizować tych zamiarów, ponieważ odległość między polaną, na której odbywa się piknik, a polaną właśnie pana Jana Wolskiego jest dość długa i w związku z tym właściwie cała droga została tak skutecznie zakorkowana, że po prostu odbył się przejazd wozu konnego z aktorem odtwarzającym pana Jana Wolskiego oraz kosmitami, w których to role wcieliły się miejscowe dzieciaki.
1: Tak jest. Lokalne dzieciaki z Emilcina wcieliły się w rolę przybyszy z kosmosu na konnym wozie, to przypominam, ale może fragmenty tego usłyszycie właśnie za chwilę, no bo to jest właśnie ten moment, kiedy to pojawiliśmy się w Emilcinie wczoraj na pikniku ufologicznym i oto co usłyszeliśmy na samym początku imprezy.
2: UFO żyje!
3: Przyjechaliśmy zobaczyć inscenizację lądowania, ale się spóźniliśmy i musimy teraz ją gonić szybko. Wam też to polecam.
4: Ognie mam na nim stałym.

0: No i świętowanie tej rocznicy zmieniło się właściwie w lokalny festiwal, w lokalne święto, które z roku na rok staje się coraz większe. Mieliśmy tam przyjemność wczoraj być, troszeczkę porozmawiać na scenie, rozmawiać z uczestnikami wydarzenia, z organizatorami. Tych uczestników było bardzo, bardzo wielu. Byli też to ludzie bardzo różni, ponieważ nie tylko mieszkańcy Emilcina i okolic, ale także ludzie z innych województw, a może nawet innych galaktyk. I święto to, ono miało taki niesamowity charakter, bo to było połączenie po prostu takiej lokalnej, letniej, wiosenno-letniej imprezy plenerowej z takim festiwalem miłośników rzeczy niesamowitych i festiwalem artystycznym, festiwalem kreatywności.
1: Tak. Dzisiaj w naszej audycji też wspomnimy o kilku innych nieoczywistych festiwalach w innych zakątkach Polski, ale myślę, że właśnie Emilcin i piknik ufologiczny, który właśnie dobiega końca, można by zaliczyć do tej takiej naszej puli tych nieoczywistych festiwali, na które tak można sobie pojechać. Festiwal dosyć niewielki, natomiast kiedy się spojrzy na skalę tej miejscowości liczącej około 220 mieszkańców, no i spojrzy się na to, co my widzieliśmy wczoraj, czyli no olbrzymią frekwencję, mnóstwo też aut i osób przyjezdnych właściwie ze wszystkich zakątków Polski, tak jak patrzyłem po rejestracjach, no to można powiedzieć, że staje się to wydarzeniem takim, z jednej strony, tak jak wspomniałaś, jest to trochę celebracja takiego lokalnego folkloru i poszukiwanie jakiejś nowej, takiej świątecznej, festiwalowej formy, a z drugiej strony no, cieszy się to coraz większym zainteresowaniem i też myślę, że słychać to od organizatorów. Jest to jakiś na pewno dla nich element no, takiej radości i motywująca rzecz, jeżeli chodzi o przyszłość tej imprezy, no bo już za 2 lata zbliża się 50. rocznica tego wydarzenia. Więc...
0: No i tak, myślę, że ona będzie już pewnie naprawdę ogromnym, ogromnym świętem, no biorąc pod uwagę to, jak wielu ludzi i z jakim entuzjazmem do Emilcina przybyło.
1: A to, jak zaskoczeni frekwencją byli organizatorzy, myślę, że może przybliżyć wam rozmowa z Michałem Kozubem, organizatorem właśnie pikniku ufologicznego w Emilcinie.
2: Michał, jesteś organizatorem przedsięwzięcia i widzę, że chyba udało się zakorkować skutecznie całą miejscowość.
3: Tak, no właśnie jesteśmy na polu piknikowym w Emilcinie, gdzie co roku miały się odbywać spacery na tą polanę lądowania, ale w tym roku przyszło tak dużo ludzi, że się po prostu zatkała wieś i musieliśmy zawrócić. No, jako organizator imprezy to ja chciałbym mieć tylko takie problemy, naprawdę. Rok temu trochę to nam wyszło bardzo tak ekspresowo, żeby to wszystko zorganizować. W tym roku chcieliśmy sobie to zrobić na porządnie, takie było nasze postanowienie i chyba wyszło.
2: No dobra, to co jeszcze dzisiaj przed nami?
3: No dzisiaj przed nami więcej paneli, między innymi twój i Jacka Paśnika. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej osób się nie zjedzie właśnie na to, oczywiście.
2: Zmieścimy się.
3: Jak będziemy stali ramię w ramię i może wejdziemy do samochodów i dostroimy radia, to tak, ale UFO żyje. Na to wygląda, że ludzie są po prostu tak tego wyłaknieni i chyba sobie do końca tego nie zdajemy sprawy.
2: No i chyba też historia Jana Wolskiego jest dumą Emilcina.
3: O tak, no właśnie to jest bardzo ciekawe, bo to jest taka mała miejscowość, że to jest jakby jedyna rzecz, która się tutaj trochę wydarzyła i no ale to jest żyła złota, powiedzmy, takiego też pod względem kultury dziedzictwa. Można po prostu tutaj to eksplorować na każdy dowolny temat.
0: Michał Kozub ze Stowarzyszenia Ekstraterrestra. Gości wczoraj pojawiło się ponad 2-krotnie więcej niż w Emilcinie mieszka osób. Stowarzyszenie Ekstraterrestra współorganizuje piknik ufologiczny wraz z sołectwem, a jak ta współpraca wygląda i jak się układa, opowiedziała nam Agnieszka Paszko, również współorganizatorka pikniku.
4: W tym roku jest zdecydowane większe wsparcie sołectwa, więc można powiedzieć, że wydarzenie jest łączonym zaangażowaniem ludzi lokalnych.

0: i naszego stowarzyszenia Ekstraterrestra, które już w tamtym roku i dwa lata temu też organizowało ten piknik. No dzięki temu mamy niepowtarzalny klimat, który zakrawa nieco o elementy dożynkowe.
1: Tak, no właśnie, bo tutaj przyjechali nie tylko miłośnicy historii Jana Polskiego i miłośnicy UFO, ale też po prostu chyba przyszła cała miejscowość.
0: Tak, pewnie, że tak. Jest bardzo dużo osób przyjezdnych. Są osoby z całej Polski, ale również też lokalsi, którzy jak widać czuły dużą potrzebę organizowania się tutaj i pamiętanie o tym wydarzeniu, no bo jednak jest to jakiś folklor lokalny, tak, który chcą pielęgnować i też pokazywać.
1: No tak, bo zresztą widać, że na przykład kosmiczne gadżety znajdują się czasem na ogrodzeniach, no i tutaj też miejscowe firmy, czy przedsiębiorcy, czy twórcy rękodzieła też dbają o to, żeby wątek kosmiczny był obecny.
0: Tak, pewnie, że tak. Nawiązanie do tych zielonych stworków jest bardzo widoczne. Jest mnóstwo wystawców, którzy postarali się o to, żeby po prostu ich gadżety, ich merch był dostosowany do klimatu tego wydarzenia.
1: No i poza tym można sobie zjeść klasyczne, festynowe jedzonko, kolejka jest gigantyczna.
0: Zgadza się, tak. Tak jak mówiłam, skala wydarzenia jest naprawdę duża. Nie spodziewaliśmy się takiego odbioru, ale jednocześnie bardzo się cieszymy, że możemy stworzyć coś takiego.
2: A to była Agnieszka Paszko ze Stowarzyszenia Ekstraterrestra, współorganizującego piknik ufologiczny w Emilcinie, wokół którego dzisiaj w audycji Dranda i Paśnik w Czwórce rozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dzisiaj wspominamy naszą wczorajszą obfitą w niesamowite wrażenia wizytę w Emilcinie na trzecim już z kolei pikniku ufologicznym, czyli święcie, dla którego pretekstem jest rocznica.

0: miejsca kontaktu z cywilizacją pozaziemską, o której opowiadał w 1978 roku pan Jan Wolski, mieszkaniec tegoż Emilcina. A myślę, że tak naprawdę to przybycie kosmitów jest pretekstem dzisiaj do tego, żeby wspólnie świętować, bo myślę, że mamy do czynienia ze stopniowym rozwojem rok po roku, no tak naprawdę jednej być może z najciekawszych, a tak naprawdę bardzo ciekawie spontanicznej i łączącej różne klimaty i różne potrzeby imprezy w regionie, bo jest to no, połączenie takiego lokalnego festynu z festiwalem artystycznym.
1: I humorystyczna impreza, jeszcze bym dorzucił tak do tego. Ja cały czas dziś i wczoraj też w sumie występuję w roli niedowiarka i podkreślam, że to był rzekomy kontakt z cywilizacją pozaziemską, dlatego że wydaje mi się, że wiele osób o podobnym nastawieniu, co ja widziałem wczoraj na tej imprezie.
0: To znaczy, ja było myślę, mnóstwo, że to nie ma znaczenia.
1: Tak, było mnóstwo ludzi, którzy traktują tę historię jako trochę element nowoczesnej popkultury, bo dużo było tam takich widoków, które ja kojarzę na przykład ze Stanów Zjednoczonych i z takiego wydarzenia szturm na strefę 51, które było jakimś jednym wielkim takim około prankowym czy żartowym inspirowanym siecią wydarzeniem, chociaż prawdziwym, bo tam wzięło w nim udział naprawdę sporo osób, czyli no, byli to ludzie, którzy mieli na sobie jakieś ciuchy przypominające ufolutki, mnóstwo było też dzieci z zielonymi czułkami na głowie przystawionymi, także impreza była taka w charakterze mocno humorystycznym i współczesnym, a jednocześnie zgrabnie łącząca tę dawną tradycję i takie elementy, które dziś na polskiej wsi widuje się coraz rzadziej, no na przykład chociażby ta wspominana przez nas sytuacja z wozem konnym, którym no rzekomo Jan Wolski miał podwieźć przybyszów z kosmosu. Prawda?
0: No tak, niektóre miejscowości mają powiedzmy zamki, czy mają jakieś legendy swoje o Białej Damie, czy na przykład o jakimś błędnym rycerzu, no a Emilcin ma kosmitów i myślę, że pod tym względem, jeśli chodzi o Polskę, nie ma konkurencji, to znaczy jeśli chodzi o kontakt tak bliski i tak osobisty i tak szczegółowo opisany, więc myślę, że tak naprawdę no, jest to fantastyczna legenda, którą każda miejscowość chyba chciałaby się poszczycić.
1: I jednocześnie oprócz tego, że no jest właśnie unikatowa, no bo jest to najpopularniejsze spotkanie z istotami pozaziemskimi w Polsce, to jednocześnie no w skali światowej, myślę, że jakiś tam ewenement w tym kontekście to jest, to jednocześnie jest to wydarzenie myślę, że mocno powiązane z polskim lokalnym folklorem. To znaczy tam było na pierwszy rzut oka widać i słychać, że jest to impreza, która dzieje się w Polsce, która w jakimś sensie odwołuje się do tradycji polskiej, tego, co rzekomo miało się stać przed laty i tak dalej. Znaczy, wracam do tej sceny samego początku i tego pochodu wozu konnego, dlatego, że myślę, że tutaj warto by było przytoczyć wypowiedź jednej z osób, która w tym pochodzie brała udział i ona już nie po raz pierwszy była na tym wydarzeniu. No i myślę, że to, co tam przykuło moją uwagę, to pewien egzotyczny instrument, którym się posługiwał.
0: To jest instrument mnie z kolei bardzo dobrze znany, ponieważ na żadnym innym instrumencie ballada, piosenka z gatunku, pieśń z gatunku tak zwanej ballady dziadowskiej nie mogłaby zostać wykonana. Jest to bardzo, bardzo żywy, wielowiekowy nurt, który opowiadał o ważnych wydarzeniach z życia danej społeczności.
1: Tak
0: więc
1: jest.
0: Na żadnym innym instrumencie pieśń o Janie Wolskim nie mogłaby zostać wykonana.
1: Ten króciutki muzyczny przerywnik, który słyszeliście na samym początku naszej audycji, wykonywał Przemysław Ostrowski, który opowiedział nam o swoim wczorajszym pobycie w Emilcinie przy okazji pikniku ufologicznego.
2: Przyjechałem z Krakowa, jestem na pikniku ufologicznym trzeci raz. Na tym, który na pierwszym pikniku Michał Żyłowski napisał spontanicznie balladę o Janie Wolskim, o jego porwaniu. I na tym pierwszym pikniku już przyjechałem, występowałem na Lirze Korbowej i na Suce Biłgorajskiej i zaśpiewałem tę pieśń.

0: kiedy powstał pomysł przejazdu, takiej inscenizacji przejazdu Jana Wolskiego, jego porwania, no to zostałem zaproszony do zagrania tej ballady i przed chwilą odbył się naprawdę niesamowite wydarzenie. Cudownie było dla wszystkich, którzy podążali za wozem śpiewać tę balladę i takie dać wprowadzenie, małe wprowadzenie, ale taką zachętę do poznawania tej historii.
1: Tak, to właśnie tutaj nasz bard Emil Ciński.
2: Tak jest, Przemysław Ostrowski.
1: Przemysław Ostrowski, który śpiewa barytonem i gra na lirze korbowej i suce biłgorajskiej, więc faktycznie jest to impreza osadzona bardzo mocno w tradycji, ale także nowoczesna, bo jeżeli spojrzymy sobie na program, to są tam i pokazy akrobatyki, i warsztaty komiksowe, i no właśnie, było trochę dyskusji, między innymi ta, która nawiązywała troszeczkę do ludowego kontekstu opowieści o lądowaniu kosmitów w Emilcinie.
2: Tak, no i znów wraca wątek mojego sceptycyzmu, to znaczy zastanawiano się tam po prostu, czy Jan Wolski nie wymyślił sobie całej tej historii.
1: Nie wymyślił.
2: Ale myślę, że to, co osadza też tę imprezę w tym lokalnym kontekście, dość mocno wybrzmiewało z opowieści Wolskiego, który w maju 78 roku twierdził, że kiedy wracał z Dąbrowy Puszczyńskiej, miał zostać zaczepiony przez dwóch niskich przybyszy z kosmosu, których to, no, oni byli ubrani w czarne kombinezony z kapturami, mieli, przypominali ludzi w pewnym sensie, czy jakieś takie elementy codziennego życia, które mogły się przewijać w życiu Wolskiego. To znaczy, tam się pojawiały też chociażby ptaki w tym wehikule tych rzekomych obcych. No a o tym właśnie, czy mogło się to wydarzyć, czy może Jan Wolski nie wymyślił sobie całej tej historii, dyskutowali wczoraj między innymi Piotr Celebiaś i Marek Żelkowski, a to jest fragment panelu dyskusyjnego, który mogliśmy wczoraj usłyszeć na pikniku ufologicznym w Emilcinie.
3: Przyjęło się myśleć, że Wolski spotkał kosmitów, ale istnieją alternatywne hipotezy w ufologii sugerujące, że tak naprawdę pewne elementy świadczą, iż mógł to być rodzaj, i tutaj niektórym może to nie odpowiadać, ale jednak projekcji lub wizji. Świadczy o tym kilka rzeczy. Jak na przybyszów z kosmosu, istoty z innego świata, z innej planety, ci goście, których spotkał Wolski, są zaskakująco ludzcy, bo oni, wiecie, nie tylko mają parę nóg, parę rąk, głowy, wyglądają po prostu jak ludzie z lekkim odchyleniem, ale oni ubierają się nawet na ludzką modłę. Oni czują się bardzo swobodnie na naszej planecie, zbyt swobodnie. No, jeżeli oglądaliście filmy science fiction, doskonale wiecie, że wyobraźnia ludzka jest w stanie stworzyć, no nie wiem, jakieś wyimaginowane światy, jakieś fantastyczne istoty, a nagle Wolski spotyka kogoś, kto wygląda bardzo ludzko, nie tylko dobrze się tu czuje się na tyle dobrze, że wskakuje na jego furmankę, ale nawet...
4: No właśnie, ja chciałem do tego nawiązać, o czym powiedziałeś jeszcze w poprzednim wystąpieniu. To zachowanie, jak tak dobrze przemyśleć, to zachowanie potworaków, ono było dosyć abstrakcyjne, jakby tak ująć. No wyobraźcie sobie państwo, przylatujecie gdzieś z bardzo, bardzo, bardzo daleka, lądujecie albo zawisacie nad ziemią i jedna z pierwszych rzeczy, którą robicie, to jest wsiadacie chłopu na furmankę. Ja nie do końca jestem przekonany, że tak wyglądać mógłby pierwszy kontakt z przybyszami z odległej galaktyki. Już zostańmy przy tej nazwie.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj wspomnienia z Emilcina, również w postaci nagrań, które wczoraj wykonaliśmy, rozmowy z uczestnikami pikniku ufologicznego w Emilcinie, czyli bardzo młodego święta, można by powiedzieć, ale już cieszącego się coraz większą popularnością. Jest to takie święto lokalne, dla którego pretekstem do bardzo radosnego świętowania jest rocznica przybycia kosmitów na Ziemię, jak głosi opowieść, którą podzielił się mieszkaniec Emilcina Jan Wolski. I tutaj jest tak, że Jacek występuje w roli niedowiarka i sceptyka, a ja uważam, że tak naprawdę to zupełnie nie ma znaczenia, co tam się wydarzyło, ponieważ bardzo ważna jest opowieść tutaj i to, jak ona oddziałuje na wyobraźnię. Uważam też, że świetne jest to, jednym z moich ulubionych elementów tej historii jest nie tylko to, że sami kosmici, z którymi miał spotkać się Jan Wolski, byli podobno bardzo uprzejmi, ale także to, że cała ta opowieść również jest

0: taka zupełnie, można by powiedzieć, że odbiór jej był zupełnie na luzie i pozbawiony sensacji, to znaczy ponieważ pan Wolski uchodził za człowieka wiarygodnego, to po prostu nikt jakoś specjalnie spośród sąsiadów nie podważał jego historii i że to było takie, no tak, no spotkał UFO, no spotkał, no dobrze, no i poleciało sobie. Więc to jest jeden naprawdę z moich ulubionych i absolutnie unikatowych, myślę, na tle światowym elementów wyróżniających tę historię.
1: No jest to też opowieść z epoki. Myślę, że warto to podkreślić, już o tym wspominałem, ale rzeczywiście historia opowiadana przez Jana Wolskiego w roku 78 brzmi jakby była wzięta wprost z lat 70. Z jakiejś takiej polskiej wsi, mniej więcej z takiego filmu, który można obejrzeć na jednym z polskich kanałów gdzieś późno w nocy. Ta historia na przykład, że w samym tym statku kosmicznym znajdowało się również kilka kawek i wron. To jest też wątek opowieści Wolskiego. Myślę o jego historii trochę jak o takim polskim filmie z lat właśnie 70. czy 80. albo o tamtej epoce. Wierzę, że na przykład, nie wiem, Jan Holubek by się chciał podjąć takiej opowieści o historii
0: Ale
1: Wolskiego.
0: Ale film dokumentalny Odwiedziny, on powstał już właśnie pod koniec lat 70. Jest to co prawda dokument, ale on bardzo dobrze oddaje ten klimat. No i też to, że to jest historia dobrze opisana reportersko, ponieważ na miejscu szybko pojawił się wezwany ufolog Zbigniew Blania-Bolnar, który tę historię opisał, no i spopularyzował, ale najbardziej spopularyzował ją komiks w czasopiśmie Relax, w którym też te wizerunki tak zwanych potworaków, no bardzo charakterystyczne, zostały utrwalone. Więc myślę, że tak, no i to jest taka opowieść, która bardzo szybko trafiła do obiegu ówczesnej popkultury późnych lat 70. Nie była tylko taką lokalną, może nawet nie sensacyjką, ale po prostu miejscową opowieścią, która myślę, że pewnie gdyby nie właśnie ta popkulturowa nadwyżka, to może należałaby do jednej z wielu opowieści o tym, jak ktoś spotkał zjawę na przykład albo zmorę, no bo takie rzeczy również w latach 70. no przecież nadal sobie opowiadano. A tymczasem tutaj to już jest, no właśnie, jest to opowieść bardzo swojska, jest to takie swojskie UFO, ale też dotycząca już zdecydowanie epoki lotów kosmicznych.
1: No tak, no i dzięki piknikowi ufologicznemu w Emilcinie, który właśnie dzisiaj dobiega końca, ta historia też została w pewnym sensie unieśmiertelniona, tak mi się wydaje, dlatego że, no tak jak wspomnieliśmy, jest to historia Jana Wolskiego o rzekomym kontakcie z istotami pozaziemskimi liczy prawie 50 lat. No i w pewnym sensie ta impreza łączy pokolenia trochę, dlatego że spaja bardzo dużo młodych ludzi, którzy się tam pojawili, ale na imprezie pojawiły się też osoby, które pamiętają tę historię jeszcze z czasów, kiedy ona była po prostu historią mówioną, taką rzeczą, którą można było w okolicy zasłyszeć. No i na pikniku ufologicznym w Emilcinie napotkaliśmy parę takich osób, które również opowiadały nam o tej historii, co z niej zapamiętały po latach i jak się wraca do tego w roku 2026.
2: Ja to już we wszystko wierzę. W tym wieku jestem, że we wszystko wierzę. Wybieram się tam, tak, do góry już. To wierzę we wszystko, bo...
3: Zwykły chłop by sobie wymyślił.
2: Nawet by chyba nie umiał, chyba że był wyszkolony gdzieś.
1: To był jeden z uczestników pikniku ufologicznego w Emilcinie, który pamiętał również lata 70., w których to miało dojść do kontaktu z istotami pozaziemskimi.
0: Tak, ponieważ na pikniku pojawili się bardzo różni ludzie, przyciągał on i osoby, które być może niedawno dowiedziały się o legendzie emilcińskiej i po prostu niesamowita aura tego miejsca zachęciła ich do przybycia czasami z bardzo daleka. Tutaj serdecznie pozdrawiam też pana, który specjalnie na piknik przyjechał po zakończeniu zmiany w Hucie. Naprawdę widać, że ta fascynacja i potrzeba przybycia w to, no, miejsce, które naprawdę musi się czymś wyróżniać, zobaczyć ten pomnik UFO i zobaczyć, co tam się dzieje. to naprawdę musi być przemożna.
1: No tak, no i te opowieści żyją na pikniku.

0: ufologicznym w Emilcinie, takie rzeczy jeszcze mogliśmy tam usłyszeć.
1: My na wsi mieliśmy człowieka, który podobno w tym uczestniczył, niejaki Wasilewski.
2: Był, umarł
1: starszy gość. No i opowiadał, na telewizji kiedyś wywiad z nim był na ten temat właśnie i opowiadał, jak to było. Koleżanka nie wierzy, że ten Wasilewski tam był, ale jeżeli mówił...
2: To... w telewizji mógł być, ale że on... Że on brał udział tutaj z kosmitami, to nie wierzę.
3: Ale opowiadał
1: i jak to było.
0: Przed laty w telewizji wystąpienie było w sumie tak możliwe jak spotkanie z cywilizacją pozaziemską. To była jedna z opowieści osób, które spotkaliśmy wczoraj podczas pikniku ufologicznego w Emilcinie. Takich osób, które jeszcze pamiętają lata 70. i opowieść Jana Wolskiego, kiedy ona żyła w tej oryginalnej, nieprzetworzonej przez popkulturę formie. Mnie się podobało to, że właśnie w pikniku ufologicznym, logicznym, że stał się on taką międzypokoleniową imprezą. To ponadpokoleniową. Tak.
3: To jest dopiero trzecie spotkanie, prawda? I że to jest pierwsze takie duże, ogólne. Mhm. Że tyle nie było młodzieży, tyle nie było ludzi, że oni się nie spotykali.
4: Ogólne zainteresowanie.
3: Tak, nie spodziewali, że nie będzie takie zainteresowanie.
5: To będzie usypiać to.
4: Właśnie, usypiać.
5: A jak się przypomina, to odżywa to wszystko.
2: Będą
3: no myśmy też przyjechały to z ciekawości, jak to jest, nie? No bo też w sumie to takie...
5: No bo się już zapomniało o tym tyle lat.
3: Żeby to odświeżyć.
2: Jeżeli będą podtrzymywać tradycje mieszkańcy tutaj. Tak.
5: A nauka, to na sztuczno, inteligencja to wyłapie.
3: To jest jedna...
2: I super, że młodzieży jest tyle, że jest zainteresowanie, także naprawdę...
6: No jak widać, temat UFO wciąż rozgrzewa umysły, ale przede wszystkim myślę, że to, co z tych wypowiedzi przebija, to jest to, że jest radość z tego, że na miejscu jest... nowa, stara tradycja, to znaczy, że jest pewna opowieść, że zdarzyło się u nas coś szczególnego i że trzeba o to dbać.
0: No jest to świetny pretekst do, myślę, imprezy sąsiedzkiej, ale też takiej z roku na rok coraz bardziej przyrastającą o nowe osoby, które przyjeżdżają z najdalszych zakątków Polski. To jest właśnie opowieść o pikniku ufologicznym w Emilcinie w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce. W kolejnej godzinie naszej audycji porozmawiamy jeszcze o tym, co działo się i co będzie się działo w kolejnych latach na piknikach ufologicznych w Emilcinie oraz innych nieoczywistych festiwalach w całej Polsce.

0: Autopromocja.
1: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Jest 21.
1: Pogoda.
2: Jutro czeka nas dzień raczej ciepły, ale za to deszczowy, a momentami można nawet spodziewać się burz. Raczej nie planujemy więc wychodzenia z domu bez kurtki i parasola, lepiej zabezpieczyć się na wszelkie niespodziewane sytuacje. Temperatury na zachodzie raczej niższe, od 15 do 16-17 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze. Cieplej na wschodzie, od 20 do 21 stopni w Olsztynie, Warszawie, Białymstoku i Rzeszowie.
1: Autopromocja.
3: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja.
4: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: W której to opowiadamy o naszej wizycie na festiwalu pikniku ufologicznym w Emilcinie. Powiedziałem festiwalu, dlatego że festiwale dzisiaj mniejsze również się pojawią, a piknik ufologiczny w Emilcinie to jest taka impreza, która pomimo tego, że jest no dość lokalną rzeczą jeszcze, to myślę, że można myśleć i mówić o niej w charakterze właśnie festiwalu. Takiej imprezy, która rozrasta się z każdym kolejnym rokiem i oprócz tej swojej lokalności powoli również otwiera się na inne osoby, które przyjeżdżają do tej miejscowości. Kiedy byliśmy tam wczoraj, impreza dobiega końca właśnie mniej więcej teraz, kiedy byliśmy tam wczoraj, frekwencja była olbrzymia i niespodziewana przez lokalnych mieszkańców Emilcina, liczącego ponad 200 mieszkańców, więc w sumie całkiem niewiele. Na pewno było tam o kilkakrotnie więcej osób niż liczy ta miejscowość.
2: Tak, i myślę, że też znamienna jest ta twoja pomyłka, bo jest to jednocześnie troszeczkę tak, jeśli bierzemy pod uwagę, że festiwal to jest też takie miejsce, gdzie kreatywność, rozmaicie pojęta i możliwość podziwiania różnego rodzaju występów na scenie i interakcji ma miejsce i taka wspólna też wspólna zabawa i integracja, to faktycznie festiwalowa atmosfera tam była, bo od występów akrobatyki po warsztaty komiksowe, panele dyskusyjne, muzykę, nawet jakby teatr nie tyle uliczny, co raczej teatr chyba polanny, bo wszystko to miało miejsce na takim placu, na takiej łące, więc można powiedzieć, że był to wiejski teatr uliczny. Wszystko to miało tam miejsce, tworzyło to atmosferę dość niesamowitą, ale piknikowość jej też była bardzo wyraźna i myślę, że nie ma pikniku bez gastronomii, bo to, co zapamiętam z wczorajszej wizyty, to były niezwykle długie kolejki po lokalne przysmaki.
1: Tak, no impreza miała niezwykle lokalny charakter, to warto podkreślić. Myślę, że wynika to też z lokalności i folkloru samej historii, wokół której się opiera, czyli relacji Jana Wolskiego o jego spotkaniu z istotami pozaziemskimi prawie już 50 lat temu. Piknik ufologiczny w Emilcinie stał się taką imprezą, która jest i lokalna, no i w pewnym sensie rozrasta się na całą Polskę, ale między innymi właśnie z lokalnymi mieszkańcami z okolicy rozmawiałaś wczoraj, kiedy byliśmy podczas na pikniku w Emilcinie właśnie.
2: Tak, tak, bo piknik ma rozgłos ogólnopolski, ale ma też rozgłos w regionie i po prostu ciekawi ludzi, co tam takiego się dzieje.
3: No, no jesteśmy pierwszy raz, no i jesteśmy zaskoczeni, że tyle ludzi przybyło. To jest coś ciekawego.
2: Tak. Jesteście mieszkańcami Emilcina?
4: Nie, ja mieszkam na sąsiedniej wiosce, ale tutaj właśnie czasami przyjeżdżam i sobie patrzyłem ten pomnik i tutaj no w ogóle fajnie tutaj jest.
3: No ja jestem mieszkanką Żelowca, no ale że blisko tutaj mam, no to ciekawości padło.
5: A to jest tak, że ta opowieść o Emilcinie jest wciąż żywa do dzisiaj? Znacie tę historię?
4: Żywa jest. Tak, ja już usłyszałem kilkanaście razy, no i są właśnie różne też hip od Edisona na ten temat.
3: Ja myślę, że coś w tym może być.
2: A w czym dzisiaj jeszcze chcecie wziąć udział?
4: Oj, w sumie niedawno to przyjechaliśmy, to jeszcze no musimy rozejrzeć, ale na razie co robimy zdjęcia pamiątkowe.
3: Ja wiem. My chcemy spotkać kosmita.
2: My też.
4: To by było ciekawe doświadczenie na pewno.
2: Super, bardzo wam dziękujemy.
4: Dziękujemy.
2: To nie było wcale takie niewykonalne, ponieważ sporo ludzi w strojach kosmitów, myślę, że nigdy w życiu nie widziałam w jednym miejscu tyle osób z czułkami czy różnego rodzaju kosmicznymi akcesoriami. Na pewno jeśli chodzi o oryginalne, samodzielnie wykonane stroje, to tutaj sporo popisowych przykładów można było znaleźć.
1: Tak, no bo jeszcze warto podkreślić, że pomimo tego, że impreza naprawdę się rozrasta,

0: Zresztą wczoraj pod sceną piknikową rzuciłaś mi, że za jakiś czas ona zyska jakiś na pewno istotny sponsoring i będzie już tak wielka, że będą zlatywać na nią duzi artyści i tak dalej. No ale wciąż ona ma taki lokalny, no i mocno oddolny charakter. I to też warto podkreślić, dlatego że chociażby dla samych instalacji artystycznych, które tam się pojawiły wczoraj w festiwalowej strefie, czy piknikowej, na pikniku ufologicznym w Emilcinie, warto przyjechać, żeby zobaczyć tę taką lokalną, oddolną sztukę i inicjatywę osób, które organizują ten festiwal.
1: Wiesz co, mi też przyszło do głowy, że rzadko kiedy ma się do czynienia z taką imprezą, co do której ma się poczucie, że ona naprawdę jest dla wszystkich, że właściwie nie ma sprecyzowanej grupy docelowej, w związku z czym przychodzą wszyscy. I są to miłośnicy właśnie opowieści o UFO i są to żartobliwi miłośnicy opowieści o UFO. I są to miłośnicy komiksu albo na przykład powiedzmy nie wiem, nawet performance artu, tylko niezupełnie poważnego. Czy na przykład są to miłośnicy fantastyki, bo dzisiaj był też panel poświęcony literaturze science fiction, ale są też to po prostu na przykład dzieci albo ludzie, którzy chcą się rozerwać i po prostu posłuchać czegoś innego niż zazwyczaj, siedząc sobie i zajadając coś smacznego.
0: No i dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce rozmawiamy m.in. o pikniku ufologicznym w Emilcinie oraz o innych mniejszych, przede wszystkim mniejszych imprezach dla wszystkich.

0: audycji gramy trochę muzykę z epoki Space Race, a to trochę nie tylko, dlatego że rozmawiamy wokół kosmicznej imprezy, jaką był piknik ufologiczny w Emilcinie, na którym to byliśmy wczoraj. No i trochę już zrelacjonowaliśmy fragmentami wypowiedzi osób, które tam wczoraj spotkaliśmy, ale też myślę, że warto by było przybliżyć tę imprezę pod kątem jej programu.
1: Tak, tak, bo program jest bardzo zróżnicowany. Ja, tak jak wspominałam, miałam okazję uczestniczyć także w zeszłorocznej edycji, która była bardzo ciekawa, choć nieporównanie skromniejsza, trzeba powiedzieć. No, natomiast tym razem program był zdecydowanie bardzo bogaty i to jeżeli chodzi o takie wydarzenia interaktywne, w których można uczestniczyć wspólnie, jak i można sobie kogoś posłuchać. No i faktycznie lista zaproszonych gości była dość, no, robiąca wrażenie, prawda?
0: Tak jest. Pojawili się ludzie, którzy opowiadali o tym między innymi, dlaczego jesteśmy głodni tych historii o UFO. No i rozbierający tę opowieść na części pierwsze, trochę w taki sposób znów. Myślę, że ten wątek sceptycyzmu dzisiaj wraca z mojej strony. Może ja byłem szczególnie czuły na to. Ale właśnie poruszający wątki psychologii i tego, dlaczego ludzie takich historii potrzebują i dlaczego chcą w nie wierzyć. To fragment panelu dyskusyjnego pod hasłem I want to believe, częstym również przy różnych około ufologicznych narracjach. To byli Bartosz Migas i Michał Kosakowski, badacze, którzy zajmują się tłumaczeniem różnych teorii spiskowych i rozkładaniu ich na części pierwsze, a tego można było słuchać wczoraj na pikniku ufologicznym w Emilcinie.
2: Z takiej naukowej perspektywy bardzo ciekawe doświadczenie spotkać się z innym, powiem trochę poważnie, trochę niepoważnie, spotkać się z innym umysłem, to musiałoby być bardzo fajne doświadczenie. Pewnie oczywiście nie moglibyśmy się porozumieć w ten sposób, ale zakładając, że tak, no na przykład telepatycznie albo inaczej, no to bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie jestem otwarty na nowe doświadczenia, więc gdybym mógł poznać jakieś istoty pozaziemskie, to chętnie. Z tego co wiem, duża część opisów o spotkaniu z istotami pozaziemskimi obecnie zaczyna się wieczorem, jak ktoś leży w łóżku, nie może się ruszyć, pojawiają się jakieś istoty w pomieszczeniu, coś co psychologii znamy trochę jako paraliż senny. Tak, to wydaje się, że to może być jakimś takim podłożem trochę tego, więc tego bym nie chciał doświadczyć. Czasami jak mówię na zajęciach o zjawisku paraliżu sennego, to pytam, czy ktoś doświadczył, jak to wyglądało, i ludzie bardzo często mówią, że to jest takie trochę straszne doświadczenie. Może ktoś doświadczył, w ogóle to jest bardzo duża szansa, no właśnie, tak, jest bardzo duża szansa. Kto doświadczył paraliżu sennego? No właśnie, bardzo powszechne zjawisko i zazwyczaj mówię o tym w ten sposób, że są dwie grupy osób, u których to się zdarza często. I nie mówię tego jako żart, bo to jest akurat fakt. Osoby na studiach i osoby w szpitalach psychiatrycznych. I to prawdopodobnie bierze się z tym, że obie te grupy, bierze się z tego, że obie te grupy mają problemy ze snem często. Bo studenci zarywają noce, imprezują, uczą się albo nie, więc często mają niezbyt dobry rytm snu, więc jak macie paraliże senne i nie chcecie mieć paraliży sennych, to zadbajcie o higienę snu. To jest najlepsze, co można zrobić, żeby nie mieć paraliżu sennego. Wysypiać się, spać zdrowo i tak dalej. Więc
3: iść spać na czas, bo cię kosmici porwią.
2: Dokładnie. Więc tego bym nie chciał. Więc jakby zamykając, to tego bym nie chciał. Wolałbym taką właśnie opowieść, jaką mieliśmy do czynienia tu. Taką, że spotykamy się w jakimś miłym miejscu, tak w lesie, na łonie przyrody. Nawiązujemy sympatyczny kontakt, taka naturalna życzliwość. Tak oni mnie podrzucają, ja ich podrzucam gdzieś. Rozmawiamy. Jak mają do załatwienia jakieś sprawy typu badania, no dobrze, tak, ale to wszystko się odbywa w jakiejś miłej atmosferze. Rozumiem, tak, wyprawa badawcza może być. Więc jakby ten typ doświadczenia wydaje mi się milszy i ciekawszy niż to, jak czasami podobno gdzie indziej przebiegają niż u nas.
0: To byli Bartosz Migas i Michał Kosakowski podczas wczorajszego pikniku ufologicznego w Emilcinie o pogodnym doświadczeniu, którego miał doznać Jan Wolski w roku 78.
1: Tak, ale nie wszystkie, bo rozmowy były poświęcone ufologii, między innymi wśród gości był też na przykład Mateusz Kijewski, znany popularyzator tematu UFO, który poprowadził także spacer, ale można było też na przykład posłuchać o ślimakach, o których opowiadała Paulina Laskowska-Piekoszewska, które no właśnie bywają równie nieznane i fascynujące, co przybysze z innych planet. No ale w programie ja naprawdę jestem pod wrażeniem różnorodności i takiej przystępności tego programu, bo tak naprawdę obok

0: właśnie rozmów od tego, od tego, dlaczego chcemy wierzyć w UFO, czy co jest dla nas niesamowite, o czym my mieliśmy przyjemność porozmawiać na scenie. Można było posłuchać też na przykład o zdrowiu psychicznym, czyli taki temat tak naprawdę bardzo ziemski i bardzo dotyczący naszego codziennego życia, ale także na przykład posłuchać sobie muzyki ambient siedząc na trawie, czy wspólnie poszydełkować.
1: No myślę, że to też świadczy o tym, dlaczego na tę imprezę przyjechało aż tak wiele osób, dlatego że poza tym tematem czy motywem przewodnim, który właściwie pojawiał się w tle tych spotkań jako pewna otoczka artystyczna często albo po prostu punkt zaczepienia, to znaczy chociażby nawet prace artystyczne, które pojawiały się na takiej mikrowystawie, która była zorganizowana przy okazji pikniku ufologicznego w Emilcinie, one rzeczywiście były trochę na kanwie tych opowieści niesamowitych, ale jednak no tutaj dawano dosyć dużą przestrzeń artystom, którzy pojawili się wczoraj na tej imprezie. Myślę, że ta jakaś jej taka szeroka gama atrakcji świadczy o tym, dlaczego właśnie tak wiele osób tam było. No a o tym, co można było jeszcze wczoraj i dziś napotkać w trakcie pikniku ufologicznego w Emilcinie, już za chwilę w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce, w której to dzisiaj relacjonujemy ten piknik, no i też opowiadamy o innych nieoczywistych festiwalach. To w końcówce audycji na pewno kilka wam przedstawimy.

0: A my dzisiaj wracamy do Emilcina. Dzisiaj mamy, już wylądowaliśmy na ziemi, ale wciąż chyba czujemy się nieco niesamowicie, ponieważ wczoraj mieliśmy przyjemność uczestniczenia w już trzecim pikniku ufologicznym. No i właściwie to jest dla nas troszeczkę też zachęta do tego, żeby się zastanowić nad współczesnym świętowaniem, bo tak naprawdę mamy do czynienia z rodzącą się na naszych oczach tradycją.
1: Myślę, że tak. No, o czym świadczy zaskoczenie organizatorów i organizatorek. Na pewno pod kątem wczorajszej frekwencji, ale też myślę, że to jest pewna tendencja, że te mniejsze festiwale są, znów mówię, festiwale. I podkreślam, że o pikniku ufologicznym myślę w charakterze festiwalu już i pewnie tak zostanie w kolejnych latach ze względu na frekwencję, która myślę, że może się zwiększać w związku z tym, że już za 2 lata będziemy mieć 50. rocznicę rzekomego lądowania UFO w Emilcinie, w tej niewielkiej miejscowości. Takie mniejsze festiwale są ciekawą alternatywą dla tych olbrzymich, takich, które stały się takie mocno skomercjalizowane. Też ta ich oferta jest olbrzymia i często nawet line-up, czyli te zespoły, które się pojawiają na tych poszczególnych imprezach, czy nawet różne formy sztuki, pokrywają się ze

0: sobą. Często omawiane są na przykład na festiwalach literackich podobne książki, albo na festiwalach muzycznych występują po prostu podobni wykonawcy.
1: No tak, zaczyna się pomału lato, zmierzamy do wakacji, czyli takiego sezonu super bogatego i z każdym rokiem chyba bogatszego w festiwale, więc właściwie można by było powiedzieć, że mamy do czynienia z klęską urodzaju, ale ludzie nie mają tego absolutnie dość i coraz to nowe przedsięwzięcia powstają i jak widać cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
0: Tak jest, no czasami nawet zaskakują samych organizatorów.
2: No na pikniku ufologicznym w tym roku pojawiło się około, myślę, 500 osób. Tak mniej więcej. I przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Wiecie, robiliśmy tę imprezę tak oddolnie. I przyświecał nam jeden cel, czyli zrobić miłe wydarzenie dla nas i okolicznych mieszkańców. A okazało się, że na to wydarzenie zjeżdżają ludzie z całej Polski. Więc jest to no, bardzo podbudowujące i motywujące i na pewno będziemy to robić dalej.
0: A to krótka wypowiedź o kończącym się właśnie pikniku ufologicznym w Emilcinie, na którym wczoraj można było wpaść na wiele różnych ciekawych wydarzeń, no i tutaj ich króciutka lista.
2: Za nami spacer na polane lądowania i spotkanie z ufologami, czyli Piotrem Cielebiasiem i Markiem Żelkowskim. Rozmawialiśmy też o tym, skąd pochodzą potworacy Wolskiego. Mieliśmy tutaj fantastycznych artystów, komiksiarzy i fotografów. I tutaj Marek, Kosmiczna Ekspedycja Kubę, prowadzi właśnie warsztaty z komiksu. Natomiast kolejne bloki panelowe to Olga Drenda i Jacek Kwaśnik, czyli witamy Was serdecznie na scenie. O godzinie 16:00 Bartosz Migas i Michał Kosakowski opowiedzą o tym, dlaczego wierzymy. Ten panel nosi nazwę I Want to Believe. Dalej mamy quiz wiedzy o Emilcinie i o godzinie 18:00 wykład Pauliny Laskowskiej na temat nieznanego świata ślimaków. Więc dzisiaj na takie wydarzenia Was zapraszamy. Wieczorem dyskoteka.
0: To nieznany świat ślimaków, o którym wspominałaś przed chwilą. No bo właśnie, byliśmy uczestnikami pikniku ufologicznego w Emilcinie, ale też byliśmy na miejscu i rozmawialiśmy w ramach panelu o folklorze i o historii tych opowieści niesamowitych, głównie w Polsce w sumie.
1: Tak, tak, tak. Opowiadaliśmy troszeczkę o tym, czego lubimy się bać i czego lubiliśmy się bać i o tym, jakie fascynowały nas tajemnice w codzienności. Czyli właściwie troszeczkę rozmawialiśmy o tym, o czym rozmawiamy co niedzielę, co nie?
0: Trochę tak. Wydaje mi się, że pomimo tego, że w planach mieliśmy przede wszystkim rozmowę o UFO w PRL-u, to wyszła nam rozmowa o tym, jak zmienia się osobliwość z upływem lat. Wydaje mi się, że poruszyliśmy tam też dość istotny wątek tego, jak internet wpływa na to, co jest dla nas dziwaczne, ciekawe i w jakiś sposób. No właśnie, wspomniałaś o tym, że boimy się pewnych rzeczy, ale to też nie była do końca rozmowa o strachu, bo myślę, że też takie imprezy jak piknik ufologiczny w Emilcinie w jakiś sposób oswajają nam te niesamowite wydarzenia, posługując się jakimiś tropami z popkultury, czy właśnie z tego ludowego folkloru, którego też elementy udało nam się nagrać podczas tej imprezy. To są jakieś takie rzeczy, które dzięki temu stają się bliższe nam po prostu, naszej codzienności.
1: Tak, tak, ale też raczej o tym, czego lubimy się bać i czym lubimy się celowo straszyć czasami, czy w jakie tajemnice lubimy się zanurzać, bo myślę, że ta potrzeba się nie zmienia. Myślę, że mieliśmy do czynienia z całkiem zabawnie przewrotną sytuacją, w której przez cały czas właściwie dotykaliśmy trawy, bo dosłownie byliśmy na takiej dużej łące, a rozmawialiśmy o internecie.
0: Tak jest. No i to wszystko dzięki Stowarzyszeniu Ekstraterrestra. Stowarzyszeniu właśnie dlatego, że organizatorzy imprezy planują również współorganizować ją w kolejnych latach. No i przy okazji właśnie nadchodzącej rocznicy tego wydarzenia, wokół którego to zbierają się ludzie w maju w Emilcinie.
1: Bagatela 50.
2: Dało nam się założyć stowarzyszenie, więc od 4 maja jesteśmy Stowarzyszeniem Ekstraterrestra. No i dzięki temu możemy już starać się o dofinansowanie, więc mamy nadzieję, że ta impreza będzie jeszcze lepsza. No bo wiadomo, im większy budżet, tym lepsza impreza. No ale dzięki też naszym gościom, którzy po prostu co roku mają jeszcze większą zajawkę na to wydarzenie, możemy sprawiać, że to wydarzenie, ten piknik jest jeszcze

0: Olga Drenda i Jacek Paśnik w czwórce.
1: No to zakończyliśmy chyba naszą wizytę w Emilcinie i relacje. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, że mogliśmy być tam. Cieszymy się, że mogliśmy tam być, bo myślę, że to też jest ciekawe bardzo obserwować, jak z roku na rok impreza rozrasta się w zaskakującym i oszałamiającym tempie, a jednocześnie przez cały czas pozostaje bardzo przystępna.
2: Dlatego też wszystkie osoby, które nas dziś słuchają, zachęcamy do tego, żeby wybrały się na piknik ufologiczny w Emilcinie w przyszłym roku, pewnie w okolicach 10 maja właśnie, przy okazji rocznicy rzekomego lądowania UFO w Emilcinie w roku 78. To będzie 49. rocznica, a już za 2 lata rocznica okrągła 50. i myślę, że będzie się działo. A tymczasem myślę, że warto tutaj również podrzucić nasz subiektywny wybór festiwali i festiwalików alternatywnych, takich trochę na uboczu, ale już niektóre, myślę, z nich są dość popularne. Przede wszystkim nasz wspólny wybór, czyli Racła Camp, który dzieje się w Skarżysku Kamiennej, w miejscu, które myślę, że w jakiś sposób też sygnalizuje taki kameralny charakter tej imprezy, czyli w lesie ciotki Ulki. Impreza zaczyna się 16 lipca tego roku i Racła Camp jest

0: takim małym festiwalem, który już trwa od kilku lat, ale wydaje mi się, że przerodził się po prostu z takiej leśnej, kameralnej imprezy, letniej typowo.
1: Tak, i myślę, że troszeczkę mi się kojarzy klimatem i taką niesamowitością i swojskością zarazem właśnie z piknikiem w Emilcinie, chociaż tam żadni kosmici, przynajmniej o czym na ile mi wiadomo, nie wylądowali. Jest to za to po prostu bardzo przyjemny, sympatyczny, prywatny las, w którym wita nas na dzień dobry kasa umiejscowiona w kiosku jugosłowiańskim K64, no po czym właśnie wchodzimy do lasu, możemy odpocząć na hamaku, możemy coś zjeść, możemy posłuchać muzyki albo możemy porozmawiać.
0: Racła Camp ma przynajmniej w moich oczach taki charakter takiego festiwalu, na które nie miałem szczęścia jeździć, bo urodziłem się za późno, czyli takiego organizowanego oddolnie, dalekiego od wszelkiego rodzaju komercji, ale jednocześnie wypchanego różnego rodzaju świetnymi wydarzeniami, od różnych inicjatyw artystycznych, od malowania, warsztatów, różnych paneli dyskusyjnych, po świetne koncerty. No i w tym roku, czy sety DJ-skie, w tym roku między innymi na Racła Campie pojawią się chociażby Siksa, Vegetable PL, czy DJ Duch. No i to jest taka oferta, myślę, że dosyć szeroka, te kilka pozycji, które tutaj wybrałem, bo to też jest tak, że pomimo tego, że Racła Camp jest takim festiwalem, no właśnie, organizowanym w lesie. Można by tutaj trafić na jakieś takie etnotropy, to jednak jest daleki od tego charakteru w swojej istocie. To znaczy, on jest naprawdę bardzo taki wielonurtowy, interdyscyplinarny i czuć to na tym festiwalu też ze względu na ludzi, którzy się tam ze sobą spotykają.
1: I Racła Camp mi się bardzo kojarzy. Jest takie znane nagranie, taki klip krążący, wiralowy z rozmowy gdzieś w metrze nowojorskim, gdzie dziewczyna opowiada, że ona najbardziej lubi wszystkich odlotowców z mniejszych miejscowości, bo po prostu w dużym mieście to właściwie nie jest żaden wysiłek, żeby po prostu stać się jakimś takim pozytywnym freakiem, dlatego że wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Natomiast kiedy mieszkasz w mniejszej miejscowości, to musisz się zdecydowanie bardziej postarać i po prostu stajesz się bardziej kreatywny troszeczkę z przymusu. I myślę, że właśnie Racła Camp jest troszeczkę zlotem takich ludzi, chociaż wydaje mi się, że jeszcze tydzień wcześniej zupełnie przypadkiem zdarzyło mi się trafić 2 lata temu na nieodległe wydarzenie, na które trafiłam, ponieważ chciałam bardzo zobaczyć rzeźbę pingwina.
0: Nieodległe od Skarżyska Kamiennej.
1: Skarżyska Kamiennej, tak. Pozostajemy cały czas w Świętokrzyskiem. Jest to naprawdę województwo obfitujące w niesamowite skarby i chciałam zobaczyć tam po prostu rzeźbę pingwina, która znajduje się w miejscowości Doły Biskupie. Jest to olbrzymi pingwin, który stoi przy drodze i można go podziwiać. Natomiast kiedy udało mi się go znaleźć, to okazało się, że cała miejscowość jest pełna takich trochę młodych ludzi, ale przypominających takich staromodnych załogantów, trochę jarocin, trochę emo. I okazało się, że oni wszyscy przybyli na festiwal pieśni zbuntowanej w sąsiednich Dołach Opacich. To jest w ogóle też bardzo malownicza okolica, więc można sobie i odpocząć wśród natury, ale można też posłuchać takiego starego, surowego polskiego punka. Więc Świętokrzyskie zdecydowanie na tak.
0: No, Świętokrzyskie jest bogate w imprezy, które trochę wyglądają tak, jakby odbywały się 20 czy 30 lat temu, a myślę, że współcześnie to jest na wagę złota. To znaczy imprezka, na której można odłożyć telefon na bok i pójść na ciekawy koncert gdzieś w lesie albo właśnie we wspomnianych przez ciebie Dołach Opacich, no brzmi to ciekawie. I to są festiwale Racła Camp, który ma miejsce w Lesie Ciotki Ulki w Skarżysku Kamiennej już w lipcu tego roku oraz
1: Festiwal Pieśni Zbuntowanej w Dołach Opacich tydzień wcześniej.
0: A w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce rozmawiamy dzisiaj o innych nieoczywistych festiwalach i pojawią się one u nas już za chwilę.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: No a w niej dzisiaj odwiedziliśmy m.in. piknik ufologiczny w Emilcinie. Przez chwilę opowiadaliśmy też o festiwalu Racła Kemp oraz o festiwalu Pieśni Zbuntowanej, czyli rozmawiamy o niszowych imprezach, niszowych festiwalach letnich, na które można się wybrać.
2: To znaczy niszowych z takiego punktu widzenia, że po prostu one nie mają tak dużej reklamy jak festiwale znane w całej Polsce, a powinny być znane w całej Polsce.
1: No tak, niszowe w takim fajnym kontekście.
2: Tak, tak. Tak, bo nie niszowe w znaczeniu takim, że to jest po prostu super tajne wydarzenie, na które trzeba znać kod i pokazać kartę jakąś na okaziciela, ale właśnie one są w najbardziej pozytywny sposób przystępne, to znaczy nie są bardzo popowe, ale dla mnie ogromną zaletą jest to, że można poczuć się na nich bardzo łatwo u siebie i można poczuć się swobodnie. A myślę, że to jest taka jakość, która we współczesnym świecie jest czymś naprawdę, naprawdę rzadkim.
1: No i często te festiwale odbywają się poza największymi miastami albo w ogóle poza miastami. No i to są też te festiwale, o których mówiłaś przed chwilą i których jeszcze kilka masz na liście.
2: Tak, tak, tak. Ja w ogóle pomyślałam sobie, że powinniśmy zaprosić kiedyś profesora Waldemara Kuligowskiego, który zajmuje się profesjonalnie badaniem w ogóle fenomenu festiwali jako współczesnego wymiaru świętowania, bo też tych festiwali, pomimo tego, że już jest ich na mapie bardzo dużo, to właściwie każda miejscowość, każda gmina chce też się pochwalić jakimś swoim wydarzeniem i właściwie głód tych wydarzeń jest ogromny, że po prostu ludzie chcą świętować, chcą uczestniczyć. Spisałam sobie kilka też takich wydarzeń, w których sama chętnie bym wzięła udział, gdybym mogła, a niekoniecznie zawsze będę mogła, bo czasami to wymaga jakiegoś rozdwojenia się i będę musiała być gdzie indziej, ale prawdę mówiąc, bardzo chętnie pojechałabym sobie na Roztocze do Zaburza, gdzie od 5 do 7 czerwca będzie festiwal Roztrąb i jest to festiwal, który odbywa się już od pewnego

0: danego czasu jest skoncentrowane wokół orkiestr dętych i muzyki właśnie granej na instrumentach dętych. I w tym roku okazja do celebrowania będzie nie byle jaka, bo to jest stulecie lokalnej orkiestry dętej właśnie z Zaburza. To będzie okazja do spotkania z tradycjami Roztocza. Będą potańcówki, będzie plenerowe kino. Więc myślę, że to na pewno takie fajne folkowe wydarzenie, bo też dużo wydarzeń folkowych oczywiście zawsze ma miejsce latem. One są no, zawsze spektakularne, miłe dla oka, no bo jest tam taniec, jest śpiew. Ale myślę, że to Roztocze, miejsce bliskie mojemu sercu, ponieważ znalazłem tam mojego kota, więc trochę się zawsze boję, jak gdzieś jadę w ten rejon, że wrócę z kolejnym kotem. Także trzeba się mieć na baczności, kraj na pięknych, szukających domu kotów Roztocze, ale także kraj na orkiestr dętych z długimi tradycjami. I jeszcze z zupełnie innego regionu, malowniczy Sianów nieopodal Koszalina, może pochwalić się festiwalem filmowym i nie tylko. Nazywa się on Folk Film Festival, a dawniej nazywał się Festiwal Filmów Wiejskich. Jest to festiwal połączony z konkursem filmów amatorskich. Festiwal jest przeglądem filmów, które w jakiś sposób tę tematykę około wiejską poruszają i jest tam także pokaz teatrów ulicznych, czyli czegoś, czym żyła kiedyś cała Polska, myślę w latach 90. Bardzo mi się te teatry uliczne kojarzą, więc pomimo tego, że kompletnie nie znam się na teatrze, to w jakiś sposób zawsze myślę sobie, że to jest jakieś pozytywne wydarzenie. No i jeszcze nazwa, która wcześniej nie była mi znana, ale też przykuła moją uwagę zdecydowanie, to jest Zlot Ludzi Nieśmiałych. I on odbędzie się od 12 do 14 czerwca w Kasinie Małej, czyli znowu piękna górska okolica. Będą tam koncerty, między innymi Julia Rover, którą od czasu do czasu gramy, i to jest znowu taki festiwal typu Racła Camp. Czyli są warsztaty, robimy jakieś rękodzieło, prawda? Coś razem ćwiczymy, jakieś zajęcia ruchowe, słuchamy razem muzyki, chodzimy na spacery w plener. No ale właśnie, nie wiem, czy trzeba przejść jakiś test na człowieka nieśmiałego, żeby się tam dostać. No nie mam pojęcia. Myślę, że pracując w radio, to nie wiem, czy nie jesteśmy już z zasady zbyt śmiali, bo musimy przemawiać publicznie, może się nie kwalifikujemy.
1: Sianów, Skarżysko, Kamienna, Emilcin, Kasina Mała, Doły, Biskupie. To są miejscowości, o rany, wymieniłem je jak po prostu troszeczkę szybciej by było jak w 30 tonach, ale to były miejscowości, wokół których dzieją się małe festiwale, które polecamy na nadchodzące lato. Dzisiaj rozmawialiśmy przede wszystkim o pikniku ufologicznym w Emilcinie, ale też pojawiły się małe rekomendacje festiwalowe, których możecie wszystkich wysłuchać na stronie Polskiego Radia, gdzie znajdziecie cały archiwalny zapis tej oraz innych naszych audycji Drenda i Paśnik w czwórce na stronie Polskiego Radia Czwórka w zakładce audycje, a my słyszymy się z wami w przyszłym tygodniu w niedzielę jak zwykle o godzinie 20, a tymczasem żegnamy się z wami Jacek Paśnik,
0: Olga Drenda
1: oraz Renata Żuchowska i Paweł Worobiej. Do usłyszenia, cześć!
0: Cześć!

jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk.

0: Jest 22.
1: Pogoda. Pogoda.
2: Nocą spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Możliwe są także przelotne opady deszczu na południu kraju. Z kolei jutro, w poniedziałek, będzie duże załamanie pogody. Na południu i wschodzie możliwe burze. Temperatura około 17, miejscami 19 stopni. A jako, że deszcze zapowiadane są na resztę tygodnia, zaopatrzcie się w parasole.
1: Czwórka. Polskie Radio.
3: Kilka chwil po 22, więc czas najwyższy, by podsumować to, co działo się w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
4: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W czwórce zawsze możecie liczyć na najciekawszych muzycznych gości. Kto tym razem odwiedził nasze studio? Posłuchajmy.
3: Audycja słowno-muzyczna.
4: Damian Sikorski, witam. Kasia Sienkiewicz, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Przyszedł ten moment, prawda?
5: No właśnie.
4: Jak ty się z tym czujesz, że wydałaś solową piosenkę?
5: Dobrze, dobrze się z tym czuję. Ciekawie bardzo. Jestem nieprawdopodobnie przyzwyczajona do tego, że zawsze ktoś ze mną śpiewa. Czy mój brat, czy gdzieś gościnnie jestem zaproszona. Oczywiście, no, zdarzało mi się coś zaśpiewać samej, ale, no, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Zawsze duety, co jest dla mnie ogromnie przyjemne, bo ja bardzo lubię pracować z ludźmi. I chyba wtedy jestem w ogóle najszczęśliwsza. Ja w ogóle jestem taka, że muszą być ludzie wokół mnie cały czas, żebym się czuła spokojnie. Więc jest to
4: zauważyłem,
5: dla mnie...
4: z jaką ekipą dzisiaj przyszłaś.
5: No, no. Więc ja jestem taka, że potrzebuję ludzi, ale dla mnie to będzie wyzwanie, żeby coś zrobić samemu, ale oczywiście nie do końca samemu, bo tworzeniu tych piosenek towarzyszy, przy tworzeniu tych piosenek towarzyszą mi na jakimś tam etapie producenci, a również zespół wspaniały, z którym miałam wczoraj pierwszą próbę z moim nowym zespołem. Więc się strasznie cieszę. Będziemy grać latem z nimi.
4: To musi być też wyzwanie, no, że nagle wszystko na nowo.
5: Wszystko
4: od nowa.
5: Totalnie.
4: Ale to musi być ekscytujące, ale poniekąd stresujące, prawda?
5: Dokładnie tak jest. Więc z jednej strony jestem taka szczęśliwa i właśnie ciekawa tego, ale bywam tak zestresowana tym, że tyle jest nowych rzeczy w moim życiu teraz, że aż się budzę w środku nocy normalnie. I myślę, o matko, czy co ja robię? Zaraz. Czemu ja tak zrobiłam?
4: W środku nocy zapisujesz słowa i tworzysz piosenki?
5: Kilka razy tak było, że przyśniła mi się piosenka, nagrywałam ją w nocy i potem jak się budziłam, odsłuchiwałam, to było do chrzanu. Więc jednak trzeba, wiesz, być przytomnym.
4: Do śmietnika czy do szuflady bardziej?
5: Nie, no w ogóle do niczego.
4: No, okej. Okay. A co musiało się, Kasiu, wydarzyć, że powiedziałaś sobie, to jest ten moment na solowy projekt?
5: Jaki to był moment?
4: No, tak? Co musiało się takiego wydarzyć? No bo jednak Kwiat Jabłoni, świetna kariera. Wystrzeliliście po prostu jak z procy.
5: Jeszcze rzeczywiście 10 dni temu graliśmy koncerty z orkiestrą.
4: No i jakie spektakularne.
5: Te z orkiestrą, bardzo dużo się dzieje. No więc rzeczywiście może taki nieoczywisty moment rzeczywiście na to, żeby coś zmienić, bo jesteśmy z Jackiem bardzo rozpędzeni w tym, co robimy z Kwiatem Jabłoni, ale postanowiliśmy i to już rok temu i nawet muzyków wszystkich poinformowaliśmy rok temu zawczasu, żeby nikt nie był zaskoczony, że trzeba... że chcielibyśmy dać sobie trochę przestrzeni, pomyśleć, zastanowić się, jaki Kwiat Jabłoni wróci później, jaka będzie ta nasza płyta później, bo to podkreślam, że to jest tylko przerwa. To nie jest żaden koniec definitywny. No i w tym czasie, żeby zrealizować się w tym, co oboje sami bardzo lubimy, ale niekoniecznie moglibyśmy to zrobić razem, czyli Jacek teraz jest DJ-em, naprawdę, tworzy muzę elektroniczną.
4: Wiem, spotkałem Jacka w radiu i była nawet tutaj rozmowa, stał za naszymi nowymi dekami, które są w studiu koncertowym. Rozmawialiśmy o 12 calach i o Bercie, który prowadzi ten projekt. I Jacek nawet sam mi powiedział, chciałbym zagrać w czwórce.
5: No, super, Jezu.
4: Jacek, no to jeszcze dzisiaj ktoś zadzwoni. Tutaj już o tym rozmawialiśmy.
5: Proszę do nas nie dzwonić, zadzwonimy do pana.
4: Do Jacka, tak.
5: No, a ja takie piosenki zrobię, myślę, bardziej tak jak już ta pierwsza, którą wczoraj, której premiera była wczoraj. Będą dużo bardziej intymne, romantyczne. Może niekoniecznie takie, jakie bym zaśpiewała z Jackiem.
4: No właśnie chciałem cię o to zapytać. Co w muzyce solo można powiedzieć inaczej niż w duecie?
5: No zwłaszcza jeżeli to jest duet dziewczyna-chłopak, no to wszelkie treści miłosne, które śpiewasz, brzmią po prostu jak miłosny dialog. Znaczy,

0: Znaczy wiadomo, no przecież oczywiście, że dziewczyny też by mogły do siebie miłosny dialog zaśpiewać, czy chłopaki, tylko po prostu pierwsze skojarzenie, jeżeli śpiewasz o miłości z chłopakiem, no to to, że to jest, jakaś rozmowa o tej miłości, no a z bratem zupełnie bez sensu to wychodziło, nawet jak próbowaliśmy śpiewać piosenki o miłości, no to takie to było jakiś zgrzyt, no w ogóle nie czuliśmy się w tym komfortowo,
1: no tak.
0: Dlatego też unikaliśmy tematu miłości, jeżeli już to takiej jakiejś, wiesz, dramatycznej, gdzieś tam przeżywanej bardzo w środku, ale takiej prostej, romantycznej, to nie dotykaliśmy tego.
1: No to mamy odpowiedź. No. Solo dlatego, bo ty chcesz trochę o miłości pośpiewać.
0: Tak, no tak, absolutnie, absolutnie.
1: Taki główny temat, który towarzyszy nam od początku, jak jest muzyka. Tak, miłość zawsze.
0: Tak, ale to jest ponadczasowe.
1: Ponadczasowe. No dobrze, niech dobrym wprowadzeniem do kolejnej części rozmowy będzie kompozycja Były momenty. Kasia Sienkiewicz na antenie Czwórki.

0: były momenty. Kasia Sienkiewicz w radiowej czwórce i we własnej osobie dziś z nami.
1: Tak jest.
0: Ale ekstra, widzisz, jak ty się uśmiechasz, gdy słyszysz swoją piosenkę, to jest czaderskie. No.
1: Tak, rzeczywiście jestem zaskoczona, bo powiem, że nie zawsze tak mam. A z tą piosenką, widzisz, ach, aż się tutaj och, nie mogę mówić
0: radio,
1: z emocji.
0: Dobrze, dobrze.
1: Rzeczywiście tak jest, że rzadko kiedy po przesłuchaniu piosenki 200-300 razy, a tyle trzeba jej słuchać, produkując ją.
0: Prawda.
1: Nawet jeszcze, wiesz, na etapie miksu, tego masteringu, już masz dosyć, już naprawdę nie masz dystansu, nie wiesz, czy to jest fajne. I czasami ciężko jest potem jej nadal jeszcze słuchać, bo to zakrawa o jakąś torturę, a tu tak jak przy niewielu piosenkach tak mam, że zdarza się tak, ale rzadko, że jeszcze chce mi się słuchać i jest mi bardzo przyjemnie, jak ją usłyszę.
0: A z kim produkowałaś tę kompozycję? Kto jest producentem?
1: Leon.

0: Krześniak.
1: Leon, no tak. No Leon to w ogóle już jest kozakiem na najwyższym obcasie.
0: On jest sztosem i zresztą on właśnie produkował piosenkę Nie mówię tak, nie mówię nie, którą nagrałam z Wiktorem Dyduą w zeszłym roku.
1: Pamiętam.
0: I ta piosenka, podczas nagrań tej piosenki właśnie poznałam się z Leonem i poczułam, że

0: i jeszcze wydać 100 hitów innym ludziom. On jest tak, że bardzo, bardzo podziwiam.
1: A jak myślisz, po czym słuchacze poznają, że to nowa Kasia?
0: O, dobre pytanie. Po czym? No, nie ma mandoliny. Nie ma mandoliny, nie ma drugiego męskiego głosu, ale jest chyba trochę śmielej śpiewam, wiesz, bo to, że z Jackiem śpiewałam, to mnie tylko w jakimś sensie ograniczało, bo to nie było negatywne, tylko takie było założenie tego zespołu, że śpiewamy dużo na dwa głosy, więc trzeba było się dopasowywać, na przykład mniej wibrata, kończyć w tym samym momencie frazę i tak dalej, więc było mniej swobody, a tutaj czuję się bardziej swobodna śpiewając.
1: Czyli trochę wychodzisz też ze swojej strefy komfortu, no bo jednak od 2018 roku byłaś przyzwyczajona do jakiegoś stylu śpiewania, prawda?
0: Tak, absolutnie, tak. Musiałam wielu rzeczy unikać z Jackiem po prostu, bo w dwugłosie nie wszystko dobrze brzmi razem. Trzeba uważać.
1: Na jakim etapie jesteś w ogóle tworzenia? Bo domyślam się, że tych piosenek jest więcej, a nie tylko. Były momenty, skoro za chwilę będziesz grała koncerty jako Kasia Sienkiewicz. Pozwoliłaś sobie na więcej, że tam grasz coś, co zupełnie inaczej brzmi niż Kwiat Jabłonie, albo jak były momenty?
0: Tak, gramy rzeczywiście rzeczy, które będą brzmiały kompletnie inaczej, bo na tych koncertach i też w piosenkach, które będę później wydawać, będzie dużo nawiązań do lat 80. Używamy syntezatorów takich z takimi brzmieniami naprawdę z 80-sów. Kupiłam sobie po raz pierwszy w życiu syntezator. Profeta. No, nie miałam nigdy wcześniej.
1: Profeta, no to
0: ja zawsze na pianinie wszystko, a teraz mam właśnie syntezator.
1: A w profecie są świetne synty.
0: No świetne. I teraz już tak, rozumiem wszystkie te gałeczki, które tam są. Zrozumiałam to. Nie sądziłam, że kiedykolwiek mnie to zainteresuje, a teraz bardzo mi się to podoba, żeby właśnie kręcić elektroniczne brzmienia, które wpasowane są w muzykę taką żywą, akustyczną. Także ja nie tworzę teraz muzyki elektronicznej, tylko te brzmienia chcę w żywe granie włożyć.
1: To gdy tworzyłaś te piosenki, gdy je nagrywałaś, to sama siebie zaskoczyłaś?
0: Tak, absolutnie.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Najlepsze z najlepszych.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the check.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
1: Nie możesz przegapić.
2: Jak szanować zieleń i pieniądze? Najlepiej opowie o tym nasza redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
3: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
4: Spacer do lasu to, co przed nami właśnie teraz. Kamil Kołodziejczyk, fotograf dzikiej przyrody, a na Instagramie możemy go obserwować pod hasłem To jest zwierz. Pojawił się w studiu. Cześć, dzień dobry.
5: Cześć, może powiem tak jak właśnie w moich filmach. Cześć, ja mam na imię Kamil, a to jest zwierz.
4: A to jest zwierz. Ja mam na imię Marta, ale mówią na mnie żaba, więc generalnie wszystko się zgadza. Też jestem zwierzakiem w pewnym sensie. No właśnie, zwierz, a nie przyroda, to jest to, co cię bardziej interesuje, jeśli chodzi o nagrywanie, podglądanie i pokazywanie nam tej natury?
5: Ja myślę, że tego w ogóle nie rozdzielam. Oczywiście kanał się nazywa To jest zwierz, ale dla mnie jest cała przyroda tak naprawdę jest fascynująca. Po prostu coś, co mnie pochłania, coś, co sprawia, że też ja mogę moją jakąś tam wrażliwość uzewnętrznić właśnie bardziej.
4: Dzisiaj mówiłam w pierwszej godzinie naszego spotkania, że świętujemy setne urodziny Davida Attenborough, człowieka, który jako jeden z pierwszych, a w zasadzie chyba pierwszy, pokazywał nam ten niezwykły świat przyrody. Pamiętasz jego filmy? Oglądałeś coś?
5: Tak, tak. Generalnie jak najbardziej postać kojarzę. Urodziny też oczywiście wczoraj nie umknęły mojej uwadze, natomiast no, chyba nie świętowałem, być może tego tak należycie. Jakby trzeba
4: ale
5: było.
4: Jeszcze można świętować, bo na setne urodziny jest taki plan, żeby 100 takich uczynków przyjaznych planecie wykonać. Każdy może we własnym zakresie, nawet jeżeli nie zrobimy 100, to każdy jeden dobry uczynek dla planety, oszczędzać energię, segregować śmieci, cokolwiek zrobić dobrego możemy, myśląc o Davidzie chociażby, albo o naszej planecie. Ale wracając do twoich filmów i do twojej pasji, bo to nie jest twój zawód. Ty nie jesteś z zawodu biologiem, przyrodnikiem, tylko po prostu znalazłeś w sobie taką potrzebę, pasję, żeby iść do lasu i pokazać, co tam się dzieje.
5: Dokładnie, dokładnie. Nie jestem z wykształcenia przyrodnikiem, biologiem, ornitologiem, natomiast jestem pasjonatą, entuzjastą tego wszystkiego. Tak, no dla mnie to jest ewidentnie jakaś taka forma wyciszenia się też, ale przede wszystkim chyba zauważenia, jak dużo piękna jest wokół nas, bo ja mam wrażenie, że ja w ogóle wywodzę się, pochodzę ze wsi, więc ta przyroda dla mnie była zawsze jakimś takim tłem, można powiedzieć. I oczywiście słyszałem wielokrotnie przeróżne ptaki, ale nie tylko ptaki, wiadomo, sarny gdzieś na polach sobie biegały, jelenie gdzieś w oddali, ale jakoś mam wrażenie, że właśnie za dzieciaka dla mnie to było tak naturalne tło, że nie skupiałem się też, myślę, wystarczająco nad tym. I dopiero jak zacząłem fotografować, od ponad 2 lat zacząłem fotografować tę przyrodę, to zauważyłem, że no wokół nas jest tyle wspaniałych, mniejszych i większych istot i że to wszystko ma jakąś taką nieopisaną magię, że każdemu po prostu polecam chociaż chwilę poświęcić w ciągu tygodnia, już nawet nie mówię dnia, ale w ciągu tygodnia chwilę na ten spacer i taką obserwację, co się w ogóle wokół nas

0: nas dzieje, bo to jest... No dla mnie to jest magia, po prostu to jest magia.
1: I w tym momencie zawsze się zastanawiam, czy spacer właśnie bez telefonu, bez aparatu i po prostu bycie w tej przyrodzie, czy spacer z nadzieją, że coś upolujesz obiektywem oczywiście aparatu lub telefonu, czy to te dwie rzeczy da się połączyć, bo tu idziesz z myślą, że chciałbyś jakieś fajne zdjęcie, jakiś dobry kadr, ale jednak ta druga myśl, idziemy się wyciszyć.
0: Tak, tutaj to jest chyba taki największy właśnie problem, bo z jednej strony, tak jak powiedziałaś, człowiek chce się wyciszyć, zrelaksować, a z drugiej no jest ta chęć właśnie uwiecznienia jakiejś wyjątkowej chwili. Ale wydaje mi się, że właśnie fotografia, bo ja nigdy nie zabieram telefonu do lasu, a przynajmniej staram się, może jakieś tam pojedyncze przypadki się zdarzają, że jestem gdzieś tam z telefonem, ale jednak właśnie tak to skupiam się na tej przyrodzie. Właśnie mam wrażenie, że nawet pozwala mi to jeszcze bardziej poświęcić się obserwowaniu temu, bo tak to bym po prostu pewnie gdzieś usiadł. Często też zabieram herbatę w termosie, więc pewnie bym sobie nalał herbatki, posiedział, pokontemplował i tyle. A tak to dzięki temu aparatowi mam wrażenie, że też jeszcze bardziej wnikliwiej obserwuję to wszystko, widzę co się dzieje, poznaję też wiadomo gatunki na bieżąco. To też nie jest tak, że ja wiem wszystko o tych zwierzętach, cały czas się gdzieś tam edukuję, cały czas doczytuję, szukam rzetelnych źródeł, żeby pogłębiać tą wiedzę i móc przekazywać dalej. Ale właśnie tak aparat zdecydowanie pozwala mi jeszcze bardziej się skupić na tej przyrodzie.
1: I tak jak mówisz, rzeczywiście aparat ma tylko jedną funkcję, robienia zdjęć, a telefon ma ich więcej, więc być może bardziej kusi, a aparatem no, nie zadzwonimy ani nie posiedzimy w internecie.
0: Tak, jak najbardziej trafna uwaga. Myślę, że właśnie telefon mógłby tylko prowokować do zaglądania w jakieś aplikacje niepotrzebne, sprawdzać co tam kto wrzucił w internet, a tak to tutaj mogę tylko fotografować albo nagrywać i nic więcej właściwie i to wystarczy.
1: Kamil, to co fajnego jest rano w lesie, jeżeli ty o 4 rano jesteś w stanie wstać? Jeszcze w zasadzie ciemno, no tak już się rozjaśnia, jak wychodzisz pewnie widno, ale te poranne wizyty w lesie i fotografowanie ma tą niezwykłą magię?
0: Zdecydowanie poranek jest szczególny, chociaż oczywiście wieczory, ogólnie powiedzmy tak, zwierzęta są najbardziej aktywne o poranku i przed zmierzchem właściwie, więc to też jest tak pod kątem czysto technicznym, to są najlepsze pory, żeby się tam wybrać i poobserwować więcej niż powiedzmy po południu. Ale dodatkowo mam wrażenie, że szczególnie teraz, jeszcze kwiecień, maj właśnie, ten przełom, gdzie poranki potrafią być chłodne, potrafi to stworzyć niesamowitą atmosferę, chociażby właśnie przez unoszącą się mgłę. Ostatnio nawet jak byłem z tydzień temu, być może, to było tak, w każdym razie złapał przymrozek, więc tutaj słoneczko już świeci, tu mamy już pięknie mimo wszystko rozkwitnięte drzewa i wszelaką inną roślinność, a z drugiej strony właśnie ten przymrozek, ta aura takiej trochę tajemniczości, czegoś takiego naprawdę nieuchwytnego. A jeszcze dodam co do tego wstawania rano, ja mam metodę, każdemu polecam, jak się nawet nie chce wstawać, moja metoda na 3-2-1, po prostu odliczam: Kamil, 3-2-1, wstajemy. I to jest jedyna metoda, bo oczywiście to nie jest tak, że ja wstaję za każdym razem z jakimś uśmiechem, ale tak jak powiedziałaś, ta wizja, że ustrzelę w cudzysłowie właśnie jakieś zwierzę, uchwycę w tym aparacie taką jakąś chwilę, która wiem, że się pewnie
1: nie powtórzy.
0: Tak, że to jest wszystko takie jednorazowe. Zresztą Japończycy mają takie powiedzenie ichi go, to znaczy, że właśnie ta jedna chwila zdarza się tylko raz w życiu. Nigdy się w takim konkretnym jakby ułożeniu tego wszystkiego dookoła nie powtórzy. I mi się wydaje, że coś w tym jest właśnie w fotografii też takiego.
1: Ale to jest trudność, bo jeżeli mamy na przykład fotografię ślubną, albo fotografię koncertową, albo fotografię jakichś obiektów, no to ten obiekt stoi, albo ten obiekt możesz przestawić, kazać się uśmiechnąć. No tutaj sytuacja jest zaskakująca, nieprzewidywalna i właśnie może to być tylko chwila na zrobienie tego jednego zdjęcia, które potem przeżywasz, które wspominasz i które nas zachwyca, bo no żaden ptak, żaden zwierz nie będzie pozował, a ty masz moment, żeby to, co zobaczyłeś, jednak złapać.
0: Tak, no zdecydowanie pod tym kątem z jednej strony jest trudniej niż z ludźmi, bo tak jak powiedziałaś, nie przestawię sobie zwierzaka w którąś stronę, nie powiem, przepraszam.
1: Do światła, tak, proszę, te twarz do światła, pyk do światła, dziób do światła.
0: Dokładnie, no tego niestety nie zrobię, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest właśnie pewna...

0: właśnie dla mnie łatwość poniekąd, bo wydaje mi się, że wtedy... że właśnie ja wtedy nie staram się złapać tego jakiegoś najlepszego kadru, nie staram, bo człowieka właśnie chce się ustawić jak najlepiej, proszę się uśmiechnij, proszę wyżej głowa.
1: Niżej broda, różne są zadania.
0: Że przez to ucieka jakaś magia tej chwili właśnie, a u zwierząt, fotografii zwierzęcej właśnie mi się podoba to, że to jest ta magia chwili, koniec. Tutaj, tu się wydarzyło to i nie ma powtórki i wiele takich fotografii, może no bez przesady, że wiele, ale mam co najmniej kilka, gdzie ta magia chwili dla mnie jest... No taka, że jak tylko patrzę na to zdjęcie, to czuję gdzieś tam tamten moment konkretny i emocjonalnie, i temperaturę, i zapachy, jakie mi towarzyszyły. Ja myślę, że to jest właśnie to piękno w fotografii przyrodniczej.
1: Czyli zdjęcie też pachnie, tak, w pewnym sensie.
0: Tak. Że zdecydowanie to jest ta jedna chwila, którą się uchwyciło i nie będzie powtórki.
1: Ale ile razy miałeś tak, nie udało się, odleciał, albo schował się, albo uciekł, jak właśnie już byłeś gotowy, już go miałeś.
0: Oj, to zdecydowanie większość takich chwil, co budzi czasami wręcz frustrację, tym bardziej jak się trafia takie zwierzątko. Ostatnio właśnie miałem sytuację z wąsatką, takim małym ptaszkiem, przepięknym. Polecam sprawdzić każdemu, jak wygląda wąsatka. Usiadła sobie na trzcinie, pięknie zapozowała, ja już wyciągam, aparat miałem przy sobie, ale już go unoszę delikatnie ku górze, już się ostrzy, naciskam spust migawki i niestety akurat wąsatka postanowiła sobie odlecieć i zostało mi tylko zdjęcie takiego ogonka w kadrze, niestety rozmazanego jeszcze, więc nie udało się. I oczywiście jest wtedy taka złość, taka, że aj, dlaczego mogłem tą sekundę wcześniej podnieść aparat, czy sekundę, pół sekundy wcześniej nacisnąć spust migawki. Ale z drugiej strony właśnie myślę, że to jest całe piękno w ogóle obserwowania przyrody i fotografowania jej, że no bo gdybym wychodził i za każdym razem wracał z całym folderem przepięknych zdjęć, to pewnie po tygodniu bym stwierdził, no co w tym fajnego. A tak to jednak jest taka pokusa jeszcze właśnie z szukania bardziej, dowiadywania się więcej, obserwowania, gdzie na przykład dany ptak żeruje, gdzie się pojawia, bo to naprawdę też... To jest też piękne, oprócz samej fotografii, to, że im więcej ją obserwuję, im więcej obserwuję samą przyrodę, to widzę, że wyłapuję jakieś schematy życia tych zwierząt. Widzę, gdzie one się poruszają.
1: Uczysz się tego planu dnia.
0: Tak. I wręcz nie mam 100% pewności, ale mam już pewne zwierzątka, które wydaje mi się, że to są te same. Po prostu, że co ja tam zaglądam, to jest ten konkretny ptak, czy konkretny właśnie jakiś ssak, większy, mniejszy. No są takie przypadki. Ostatnio właśnie mam takiego ptaszka kowalik, też bardzo ładny ptak, który notorycznie w jednym miejscu, jak sobie siadam z aparatem i z herbatą, żeby chwilę odpocząć, to zawsze on się pojawia i mam wrażenie, że to jest ten konkretny ptak.
1: Siema, Kamil, jestem.
0: Tak, dokładnie. Jakby się zgłaszał wręcz, znowu się widzimy. Więc to też jest takie miłe. Wiadomo, że pewnie sobie trochę dopowiadam w tym. Być może to nie jest nawet ten sam ptak, ale mam wrażenie, że robi się jakoś tak przyjemnie, że człowiek
1: łapie. Że masz już ziomków w tym lesie, a ja w międzyczasie wygooglałam sobie tą wąsatkę. Ma trochę dłuższe wąsy niż ty.
0: Tak. Trochę dłuższe. I samiec ma wąsy, bo samica akurat nie ma wąsów, ale samiec tak się właśnie prezentuje. No, mam nadzieję, że niedługo mi się uda sfotografować właśnie wąsatkę, bo do tej pory nie mam takiego godnego kadru.
1: Kamil Kołodziejczyk, fotograf dzikiej przyrody, współczesny David Attenborough. Na twoje setne urodziny myślę, że wybierzemy się do lasu, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego, co Kamil tworzy, zajrzyjcie na To jest zwierz. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: W zespole TGR prace są całkowicie zmechanizowane.
5: Okay. Damn. Ahmed. Where'd you find?

0: Lava pe Zacul în casă.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR.
2: Słuchasz Czwórki.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Weekendowy wypad? Czemu nie? Posłuchajcie, jaki kierunek zaproponowaliśmy wam w audycji City Break Europa.
3: City Break Europa.
1: Europa.
3: Zaprasza Weronika Puszkar.
4: A w City Break Europa lądujemy dzisiaj w Rumunii, konkretnie w mieście Oradea. Razem z nami jest Dorota Filipiak. Rumunia, pęknięte lustro Europy, tak nazywa się twoja książka. Cześć. Tak.
5: Cześć, witam. Dziękuję za zaproszenie.
4: My dziękujemy, że wpadłaś. Ja sobie w ogóle dzisiaj myślałam, że Rumunia to jest takie trochę zapomniane państwo, że jeżeli już myślimy o Rumunii, to raczej Bukareszt. I tak jak rozpoczęłam tę audycję, raczej kojarzę to państwo z tym, że tam jeździli jeszcze moi rodzice. Ewentualnie dzisiaj, jeżeli ktoś po prostu kocha tę część świata, to zwiedza rumuńskie miasta. A jakie są twoje obserwacje?
5: No, w ciągu ostatnich kilku lat to się bardzo zmieniło, bo rzeczywiście masz rację, że kiedyś ten kraj był popularny wśród starszego pokolenia rodziców, a może nawet dziadków niektórych. Jeszcze w poprzedniej epoce Morze Czarne szczególnie przyciągało, prawda? Natomiast później ten kraj w latach 80., 90. Przechodził bardzo poważny kryzys i wtedy no właściwie się do Rumunii nie jeździło. To jest też taki moment, w którym Rumunia obrosła całym takim szeregiem stereotypów, które do dziś trochę jej ciążą.
4: Za chwilę, właśnie, zazwyczaj tak. To są stereotypy bardzo krzywdzące o Rumunii i o Rumunach.
5: Tak, krzywdzące i już nieprawdziwe, bo o ile one rzeczywiście mają jakieś źródło w rzeczywistości, o tyle Rumunia w ciągu ostatnich kilku lat tak bardzo się zmieniła, że niektórzy wracając tam po kilkunastu latach po prostu tego kraju nie poznają. I tak jest też z Oradeą, o której rozmawiamy dzisiaj, bo ja tam byłam po raz pierwszy w 2008 roku i patrzyłam na to miasto ze świadomością, że patrzę na miejsce, które kiedyś było bogate, piękne, olśniewające, w którym rządziła wspaniała architektura, w którym było widać pieniądze, ale w momencie, kiedy ja tam przyjechałam, to już był tylko cień tej dawnej wielkości. Teraz mamy 2026, więc już prawie 20 lat minęło i Oradea jest zupełnie innym miastem. Zainwestowano mnóstwo pieniędzy, energii i pracy w to, żeby ten dawny blask temu miastu przywrócić. I rzeczywiście to się udaje.
4: Na wielu blogach, na wielu vlogach także można dowiedzieć się, że właśnie Oradea to jest najpiękniejsze miasto Rumunii i chyba ze względu na tę architekturę. To są te secesyjne budynki. Mówię o tej ładniejszej części, przynajmniej dla mnie, tak trochę subiektywnie ładniejszej części Oradei. I te budynki bardzo przypominają nam Barcelonę i one są takie charakterystyczne, bo mają wyjątkowe kolory, prawda? Tam jest taka niebieska kamienica, która z tego, co czytałam, też wygląda tak pięknie, bo właściciel chciał się nią pochwalić, że to też świadczyło o nim.
5: No tak, im bardziej widowiskowa fasada, tym lepszy efekt. I oczywiście od razu się domyślamy, że środki, które zostały w taki budynek włożone, nie były małe. Rzeczywiście ta kamienica, o której mówisz, tak zwany Pałac Moszkowica, to jest jeden z takich chyba najbardziej obfotografowanych w ogóle budynków w Oradei, bo po pierwsze on jest bardzo dobrze, bardzo korzystnie usytuowany. Rzeczywiście możemy go w całości uchwycić w obiektywie, a do tego jeszcze właśnie ma taki kolor, który rzeczywiście rzuca się w oczy z daleka i nie sposób po prostu przeoczyć.
4: Tym bardziej, że budynki obok już nie są niebieskie.
5: Nie są. Budynek po przeciwnej stronie ulicy, równie interesujący, jest biały. W związku z tym właśnie troszkę jakby ten błękit trochę kradnie tutaj uwagę przechodniów. Tu mamy do czynienia właściwie z całym miastem secesyjnym. Tam jeszcze jest trochę architektury barokowej, trochę neoklasycyzmu, ale ta secesja jest tam dominująca. Często się mówi, że to jest taka rumuński Wiedeń, rumuński Paryż, ale ja nie lubię takich porównań. Oradea to Oradea i koniec, kropka. Ona jest jedna, jedyna w swoim rodzaju, jest oryginalna. To jest rzeczywiście takie miasto dla amatorów interesującej architektury, zdobnictwa, detalu, ornamentu. To jest takie miasto do kontemplowania. To nie jest miasto, po którym się powinniśmy tak przebiec, tu zrobić zdjęcie, tam przysiąść, wypić kawę i polecieć dalej. Żeby rzeczywiście zrozumieć, z czym mamy do czynienia, to trzeba się tam uważnie tym wszystkim drobiazgom przyglądać.

0: przechodzić sobie od kamienicy do kamienicy i spróbować właśnie popatrzeć na taką kamienicę jak na obraz.
1: Bo te kamienice znajdują się w centrum?
0: Tak.
1: Bo ja czytałam o jednej chyba najpiękniejszej ulicy, przy której można ich znaleźć najwięcej.
0: Tak, Strada Republici i to jest taka długa dość ulica, przy której tych kamienic jest dużo. Natomiast jeszcze właśnie w ogóle w obrębie zabytkowego centrum znajdziemy więcej takich budynków, także mniejszych, na przykład willi, bo nie tylko te pałace i wielkie kamienice, ale także wille w stylu secesyjnym powstawały. Po prostu ten styl się tam doskonale przyjął. Trafili tam dobrzy architekci węgierscy. To musimy też podkreślić, że Oradea nazywała się przez wiele wieków Nagyvárad, czyli Wielki Varadyn, jak tłumaczyliśmy to na polski. Mówiło się tam głównie po węgiersku jeszcze do końca I wojny światowej i Węgrzy dominowali w tym mieście. W związku z tym węgierscy architekci często żydowskiego pochodzenia nadali ton temu miastu. I oni je stworzyli.
1: Ja wypisałam sobie jeszcze Casa Deutsch, chociaż tak wcześniej sobie rozmawiałyśmy o budynku i ty chyba twierdzisz, że no to może nie jest najbardziej okazały. No, czyli dawny sklep ze szkłem, tak? Z porcelaną, z lampami. Taki sklep też taki szaro-niebieski.
0: Tak, no tak jak mówię właśnie, każdy z tych budynków wyróżnia się czymś, co przyciąga naszą uwagę i każdy też ma swoją historię. Tak jak tutaj mówisz, tu jest sklep, gdzieś był właśnie dom związany z ważnym artystą, gdzieś kawiarnia, w której spotykali się poeci, więc tam poza tym, że mamy architekturę wspaniałą, no to jeszcze mamy historię ludzi, którzy z tymi miejscami byli związani.
1: Bo to też chodziło o to, żeby pokazać, że ma się dobry gust, poza tym, że ma się pieniądze?
0: Pewnie tak. No, każda epoka miała swój ulubiony styl i wszyscy ci, którzy właśnie mieli środki do zainwestowania, żeby iść z duchem czasu, zamawiali projekty w tym właśnie najmodniejszym, dominującym stylu.
1: A jestem ciekawa, czy w tych kamienicach można sobie wynająć mieszkanie, pokój, właśnie kiedy podróżujemy,
0: tak? W niektórych tak, ponieważ tam jeszcze w wielu miejscach po prostu się żyje, mieszka. To nie jest tak jak w centrach dużych miast zachodnich, które się właściwie wyludniły i są tylko dla turystów. Tam w tych kamienicach mieszkają ludzie, a niektóre z tych mieszkań po sąsiedzku ze stałymi mieszkańcami można sobie wynająć.
1: A masz swój ulubiony budynek z tych secesyjnych?
0: Tak, mam. I właśnie to nie jest ani ta kamienica, o której tutaj rozmawiałyśmy, chociaż też jest niebieska. Ona się znajduje przy Strada Wasila Aleksandru. To jest bardzo blisko tego głównego placu Piazza Unirii. I też jest właśnie niebiesko-biała. Tylko jest niższa, ale za to bardzo szeroka. I ona jest, no to jest niestety przypadek odwrotny od tego pałacu Moskowica, o którym rozmawialiśmy. Jej się nie da uchwycić w obiektywie, ponieważ ulica jest wąska, kamienica jest bardzo szeroka, nie mamy tam możliwości ruchu takiego, więc można na nią tylko patrzeć.
1: Ale czy można wejść na wieżę widokową i ją zobaczymy z góry?
0: Nie zobaczymy jej z góry, dlatego że ona jest schowana właśnie z takiej strony ulicy, której nie zobaczymy z tej wieży ratuszowej.
1: Niestety. No ale to jest zawsze problem, jeżeli chcemy sfotografować jakiś ogromny budynek, jak się ustawić, żeby jak najwięcej uchwycić.
0: Tak, więc tutaj możemy się skupić na detalu, na kolorze, ale można też do tego budynku wejść, bo znajduje się tam restauracja. Zresztą w ogóle to jest bardzo atrakcyjna ulica, jeśli szukamy właśnie takiego miejsca, gdzie chcielibyśmy zjeść, wypić kawę, czy spędzić czas, odetchnąć chwilę.
1: Dorota Filipiak, autorka książki Rumunia, pęknięte lustro Europy, jest razem z nami.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w Czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

życie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać to

roku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu ty